0: okrętów podwodnych A-26 dla polskiej marynarki wojennej w ramach programu Orka. Jednostki będą wyposażone w system napędu niezależnego od powietrza, pozwalający na pozostawanie w zanurzeniu przez wiele dni. To niezwykła uroczystość przy okazji wyjątkowego święta, mówił minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz wczoraj w Dzień Marynarki Wojennej.
1: Spotkamy się w Gdańsku i w Gdyni na polskim okręcie, żeby podpisać umowę wykonawczą o zakupie 3 okrętów podwodnych, gapfillera dla polskiej marynarki wojennej, tak żeby już w tym roku polscy marynarze, którzy utrzymali zdolności operowania na okrętach podwodnych, mogli się przygotowywać, kształcić się, szkolić.
0: Pierwszy okręt podwodny trafi do Polski w 2030 roku. Upały wynikają ze zmian klimatu. Naukowcy nie mają wątpliwości. Takie sytuacje jak przechodząca przez Polskę fala rekordowych upałów będą się powtarzać, mówi Bogdan Chojnicki z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
2: To niestety nie jest ostatnia fala upałów. One będą się powtarzać. A zgodnie z tym, co mówią prognozy klimatyczne, częstość właśnie występowania takich zjawisk będzie się w przyszłości nasilać.
0: Wczoraj w Słubicach w Lubuskiem padł historyczny rekord najwyższej odnotowanej w Polsce temperatury. Termometr pokazał 40,5 stopnia. Dotychczasowy rekord z 1921 roku wynosił 40,2 stopnia Celsjusza. Trwają poszukiwania 71-letniego rowerzysty. Mężczyzna zaginął podczas maratonu Poland Bike Marathon w podwarszawskich Markach.
3: Działania są prowadzone od momentu zakończenia wyścigu kłada ratowniczego, który z ostatnim zawodnikiem jedzie i kończy wyścig. Nie mieliśmy odbicia chipów tak zwanych, czyli pomiaru czasu na mecie pana Kazimierza. Postanowiliśmy go niezwłocznie szybko szukać, więc pojechały nasze kłady, pojechał ratowniczy, jeszcze raz medyczny pojechał na trasę. Nie możemy go kompletnie nigdzie namierzać.
0: Mówił dyrektor wyścigu Grzegorz Weiss. Służby poszukują zaginionego rowerzysty od wczorajszego popołudnia.
4: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz przypominamy, w wodzie podczas upałów trzeba zachować ostrożność. Minionego weekendu utonęło 4 mężczyzn. Stracili życie w warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i małopolskim, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
5: Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa, o tym, żeby nie eksponować się na słońce, żeby nie wbiegać rozgrzanym do wody, nie wbiegać do wody od razu po spożyciu posiłków i absolutnie pod żadnym pozorem nie łączyć aktywności nad wodą z piciem alkoholu.
0: Od początku czerwca w Polsce utonęło już prawie 40 osób, a na koniec ostrzegamy, upałom towarzyszy duże zagrożenie pożarowe w lasach. O zachowanie szczególnej ostrożności apeluje zatem Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. Chodzi przede wszystkim o lasy chronione i obszary naturalne, wyjaśnia Natalia Zapała z dyrekcji.
6: Przypominamy, aby w tym okresie nie rozpalać ognisk i nie korzystać z otwartego ognia w lasach i na terenach zielonych, nie pozostawiać odpadów ani innych materiałów łatwopalnych i zgłaszać wszelkie niepokojące sytuacje i pożary pod numery alarmowe.
0: A upały w Polsce utrzymają się jeszcze przez kilka najbliższych dni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W nocy i w ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu i burze. W większości regionów na termometrach teraz powyżej 20 stopni. Poniedziałek to kolejny dzień ekstremalnych upałów. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 35 do 39 stopni.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

The Official Colorbox World Cup Team. Zespół Colorbox, czyli projekt panów Martina i Stevena Youngów z Wielkiej Brytanii. Czy to rzeczywiście była piosenka Miss

Mistrzostw Świata w 1986 roku? Nie, oni po prostu tak zatytułowali swój utwór. No i to chwyciło, między innymi w naszym kraju. Tak jak powiedział Paweł Sito, w tej godzinie piosenki z 1986 roku, a ja to jeszcze zawężę, piosenki, które były słuchane w czerwcu 1986 roku. Colorbox nieprzypadkowo, właśnie wtedy odbywał się mundial. Mundial w Meksyku. I mecze naszej reprezentacji można było oglądać albo o drugiej, albo o czwartej w nocy, ale po 16 czerwca wszystko było już wiadomo, bo wtedy przegraliśmy 0-4 z Brazylią. U nas grał Boniek, u nich grał Maradona. Muzyka pełna energii związana ze sportem, to niech tak zostanie, choć może jeszcze należy się wyjaśnienie, jaki jest powód tego, że muzyka akurat z czerwca 1986 roku. Ta rocznica, jej obchody zaczęto już w czasie Festiwalu Opolskiego. Wtedy odbył się koncert z okazji 40-lecia Ekspresu. To dokładnie miało miejsce 26 czerwca, więc zupełnie niedawno. I muzyka, która mogła towarzyszyć pierwszej edycji, pierwszemu wydaniu Teleekspresu. Dalej mocna nuta zespoły Van Halen, to na początek, a później Saxon.

Zdaje się, że pan Kedryński mówił, ja kiedyś śpiewałam w kabarecie Stodoła i z tamtego okresu wspominam bardzo mile piosenki, które śpiewałam. Zresztą jedną z nich śpiewam do tej pory bardzo często. Jest to Song Polis Opery za trzy grosze Brechta.

się mi. Choćby miał forsę i był pierwsza klasa, nawet na co dzień czysto nosił się i umiał fason trzymać zawsze wobec dam. Ja powiem krótko, nie.

choć mieli forsę, byli pierwsza klasa. Nawet na co dzień czysto nosili się, umieli fason trzymać zawsze wobec dam. Odpowiedziałam im: nie. Wtedy mogłam jeszcze lekko noska zadrzeć ludziom w oczy drwić. Księżyc próżno wyjrzał spoza chmur,

0: choć nie miał forsy, nie był
1: pierwsza klasa.
0: Nawet w niedzielę brudno nosił się i gdzieś głęboko należny damom fason miał. Nie powiedziałam mu,

0: To była Sława Przybylska, która w słodkim Radio Retro u Jana Zagozdy śpiewać będzie każdego dnia tego rozpoczętego właśnie tygodnia, tygodnia czerwcowo-lipcowego.
1: Jedynka. To jest radio.
0: A przed nami 30. śpiew historyczny Juliana Ursyna Niemcewicza. To portret Stefana Czarnieckiego. Muzykę napisał Karol Kurpiński, opracował muzycznie współcześnie oczywiście Marcin Zieliński, a słowa oczywiście znów napisał Julian Ursyn Niemcewicz. Śpiewać będą Karolina Róża Kozłowska, sopran, Aneta Łukaszewicz, mezzosopran i Szymon Mechliński, baryton. Głosem barytonowym śpiewać będą także Jakub Milewski i Witold Żołądkiewicz. Na pianoforte gra Wiola Łabanow, na klarnecie Robert Michalski, na fagocie Szymon Józefowski, na trąbce Aneta Mścisz i na perkusji Łukasz Piotrowski.

0: Takie to śpiewy historyczne rozbrzmiewają tutaj na naszej antenie od kilku tygodni, a prezentuję Państwu 33 takie śpiewy, takie portrety autorstwa Juliana Ursyna Niemcewicza i kilkunastu kompozytorek i kompozytorów, wśród których znalazł się także Karol Kurpiński, który napisał muzykę do dzisiejszego portretu Stefana Czarnieckiego.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Na zakończenie pierwszej godziny posłuchamy kilku skrzypcowych kołysanek. Rozpoczniemy od kołysanki Juliusza Zaremskiego, kompozytora niezwykle zdolnego, utalentowanego, który no, nie wiedzieć czemu nie zrobił wielkiej międzynarodowej kariery, jak chodzi o popularność dzisiaj jego utworów, a wśród jego utworów jest m.in. kwintet fortepianowy, absolutne arcydzieło muzyki romantycznej. Żył w latach 1854-1885, a my już za moment posłuchamy jego kołysanki, kołysanka opus 22. Na skrzypcach gra Sławomir Tomasik, a towarzyszy mu przy fortepianie Robert Morawski.

Bardzo pięknie na skrzypcach grał Sławomir Tomasik. To wybitny popularyzator polskiej muzyki, który uważa, że ta kołysanka Juliusza Zaremskiego to arcydzieło. Proszę posłuchać jego słów. Frazy skrzypiec przy wtórze fortepianu nastrajają słuchacza liryzmem, uwodzą melodyjną intymnością brzmienia consordino, czyli z tłumikiem. W utworze słychać geniusz wybitnego harmonika i muzycznego poety. Ten utwór to jedna z najpiękniejszych romantycznych miniatur, którą, proszę słuchać, jak uważa Sławomir Tomasik, powinno się grać w każdej szerokości geograficznej. A przed nami jeszcze dwie kołysanki, dwie kompozycje, mówiłem, autorstwa Emila Młynarskiego. Kołysanka słowiańska opus 4 oraz Suwenir, pamiątka opus 6. To prawdziwe perły w polskiej literaturze skrzypcowej. Jako wybitny skrzypek Młynarski doskonale znał specyfikę instrumentu i potrafił wydobyć w swoich miniaturach najszlachetniejszy idiom brzmienia skrzypiec. Pisze cytowany już tu Sławomir Tomasik, który za chwilę zaprezentuje nam te utwory. W kołysance proste frazy chwytają za serce swoją szczerością, a w tymże suwenirze, w tejże pamiątce opus 6, przenosi słuchacza w inny wymiar czasoprzestrzeni. Słychać w nim i pogodę ducha wędrowca, i melancholię, która na krótko zmienia się w dramat, by znów za chwilę tchnąć nadzieją.

Tyle mamy pięknej literatury, także skrzypcowej, kompletnie niegrywanej. A dzięki Sławomirowi Tomasikowi i Robertowi Morawskiemu możemy poznawać tutaj wspólnie te pamiątki i kołysanki skomponowane przez polskich kompozytorów na te dwa instrumenty, na skrzypce i fortepian. Słuchaliśmy dwóch utworów Emila Młynarskiego.

0: Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła 4:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Co najmniej 5 osób zginęło we wczorajszych atakach na wschodzie Ukrainy. 2 osoby w wyniku uderzeń w Zaporożu, a 16 zostało rannych. W obwodzie charkowskim uderzenie rakietowe w miasto Zmijów spowodowało śmierć jednej osoby i obrażenia 8 innych, w tym 2 dzieci. Policja obwodu charkowskiego poinformowała z kolei o śmierci funkcjonariusza, który zginął podczas prób organizacji ewakuacji mieszkańców innej miejscowości położonej dalej na północ. Z kolei w obwodzie sumskim w strefie przygranicznej zginęła starsza kobieta. Poinformował o tym szef władz regionalnych. Moskwa może chcieć przetestować jedność NATO i dokonać się prowokacji w Polsce lub w krajach bałtyckich, podaje The Guardian. Gazeta opiera się na źródłach wywiadowczych 2 państw wschodniej flanki NATO. W ubiegły poniedziałek o możliwych rosyjskich prowokacjach donosił też łotewski wywiad.
3: Według cytowanych przez brytyjski dziennik źródeł, Kreml może chcieć sprawdzić, czy Stany Zjednoczone będą gotowe wystąpić w obronie jednych z najmniejszych państw członkowskich NATO, czyli Łotwy, Litwy i Estonii. W ocenie łotewskiego wywiadu Rosja nie jest w stanie obecnie otworzyć drugiego frontu, jednak może zdecydować się na działania hybrydowe. Mogą to być na przykład ataki z użyciem rakiet, dronów oraz inne prowokacje mające na celu zniechęcenie państw sojuszu do dalszego wspierania Ukrainy, przekazał The Guardian. Brytyjski dziennik w swoim artykule

0: przypomniał również wypowiedź premiera Donalda Tuska. Tu cytat: podzielamy bez wyjątku opinię, że sytuacja jest bardzo niestabilna i w nadchodzących tygodniach oraz miesiącach można spodziewać się różnego rodzaju eskalacji, powiedział w ostatni czwartek szef polskiego rządu, który na marginesie konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku wziął udział w spotkaniu przywódców państw wschodniej flanki NATO. Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Policja w Tarnowskich Górach wyjaśnia okoliczności ataku na 31-letniego mężczyznę nad zalewem Nakło Chechło w okolicy Tarnowskich Gór. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę, mówi Kamil Kubica z tarnowskiej policji.
2: Według wstępnych ustaleń policjantów miało tam dojść do awantury pomiędzy grupami osób, w trakcie której jedna z uczestniczek miała ranić 31-letniego zabrzanina w plecy.
1: Mężczyzna zgłosił się do ratowników wodnych z prośbą o wymianę opatrunków. Oprawcy następnie zawiadomili o sprawie policję.
3: To są aktualności jedynki.
1: Do 1450 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli, poinformowała tymczasowa prezydent kraju Delcy Rodriguez. Około 3000 osób zostało rannych, 12 tysięcy mieszkańców przesiedlono, a około 750 budynków uległo zawaleniu. Ostateczny bilans może być jeszcze większy, wciąż trwają poszukiwania ocalałych. Do Wenezueli tymczasem popłynie doraźna pomoc finansowa. Unia Europejska przeznaczyła 5 milionów euro dla ludności dotkniętej kataklizmem.
4: Oprócz finansowego wsparcia Komisja Europejska aktywowała mechanizm ochrony ludności cywilnej. Jest on uruchamiany w sytuacjach kryzysowych. Działa tak, że Komisja przesyła do państw członkowskich pilne zapotrzebowanie, a następnie koordynuje oferowaną pomoc. Unijne kraje wysłały już do Wenezueli zespoły poszukiwawczo-ratunkowe, strażaków i personel medyczny. Wsparciem jest także europejski system satelitarny Copernicus. Zdjęcia z tego programu są przekazywane niemal w czasie rzeczywistym. Dokładne mapy terenu pomagają w operacjach poszukiwawczo-ratunkowych i przekazywaniu pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Europa stoi po stronie Wenezueli w tej godzinie próby, napisała na portalu X szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Po kolejnej tropikalnej nocy z temperaturami powyżej 20 stopni przed nami kolejny niezwykle upalny dzień. Przelotnie popada i zagrzmi, a termometry pokażą od 35 do 39 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Pytają Państwo, co słychać na letnisku?
6: Jest najlepiej. Życie towarzyskie kwitnie, kuchnia, palce lizać. A do czytania wszystko, co najlepsze.
5: Krótko mówiąc, unikalny kulturalny klimat.
6: Na letnisko zapraszamy.
5: Od poniedziałku do piątku od godziny 14. Ula Kaczyńska
6: i Marcin Wojciechowski.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. To jest radio.
7: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego programu, naszej dwugodzinnej audycji, która teraz w całości poświęcona będzie dwojgu artystom, fantastycznym muzykom, znakomitym aktorom także, bo ich ceni się także od aktorskiej strony. Myślę o Ute Lemper i o Elvisie Costello. Ute Lemper rozpocznie dzisiejszy koncert. Posłuchamy kilku nagrań z jej płyty Punishing Kiss. Potem posłuchamy też części płyty Elvisa Costello nagranej podczas festiwalu jazzowego Morza Północnego w lipcu 2004 roku. A drugą część prezentacji tych dwóch krążków, tych znakomitych dwojga artystów, posłuchamy za tydzień. No to cóż, rozpoczynamy od Ute Lemper. Może kilka słów o jej życiu i życiu artystycznym przede wszystkim. Urodziła się w Niemczech, w Münster. W wieku 16 lat dołączyła do jazz-rockowej grupy muzycznej Panama Drive Band. Ukończyła Akademię Taneczną w Kolonii.

oraz bardzo prestiżowe seminarium Maxa Reinharda w Wiedniu. W 1995 roku wydała autobiografię pod tytułem Nieocenzurowana. Próbuje również malować, jej obrazy wystawiane były w różnych galeriach. Na profesjonalnej scenie zadebiutowała rolą w sztuce Fassbindera Kasselmacher, Stuttgarter Staatstheater. W 1986 roku występowała w obsadzie premierowego przedstawienia wiedeńskiego Słynnych Kotów w roli Grisabeli i Bombaluriny. Poza tym grała tytułową rolę w Piotrusiu Panie w Berlinie i Soli Bowles w paryskiej inscenizacji słynnego kabaretu. Oprócz tego grała Lolę w berlińskim Błękitnym Aniele. W 1991 roku w Paryżu tańczyła w przedstawieniu słynnego baletu Maurice'a Béjarta L'Amour Subit. Współpracowała z Piną Bausch w Tanztheater przy przedstawieniu Vail Review. W 1997 roku odtworzyła rolę Velmy Kelly w londyńskim wznowieniu musicalu Chicago, a w następnym roku powtórzyła tę rolę również w Nowym Jorku, a dokładniej na Broadwayu. Koncertuje, daje recitale, śpiewa Weyla i Brechta, śpiewa piosenki Marlene Dietrich, Edith Piaf, Jacques'a Brela, także swoje własne utwory. Występuje z orkiestrami symfonicznymi. Absolutnie fantastyczna postać. Uwielbiam słuchać jej śpiewu, jej interpretacji, bardzo aktorskich, ale zarazem bardzo muzycznych. Bierze udział również w koncertach jazzowych, między innymi z Wyntonem Marsalisem w słynnej serii koncertów Jazz at Lincoln Orchestra, jak i rockowych. Brała udział w koncercie The Wall Live in Berlin, odtwarzając dwie role w 1990 roku. No i była także i jest aktorką filmową. Między innymi zadebiutowała w niemieckim filmie Drei gegen Drei w 1985 roku. Była Marią Antoniną, a duży rezonans odnotowano po jej epizodycznej tylko roli, ale jednak Albertyny w Prêt-à-Porter Roberta Altmana, gdzie w jednej ze scen wystąpiła całkowicie nago, będąc w zaawansowanej ciąży. Jeszcze późniejsze role to Babetta w Przyjacielu na niby w 1996 roku, była także Gretą w Appetit w 1998. No, można by wiele mówić o jej występach, o jej rolach, o jej koncertach na całym świecie, o jej płytach. Wiele zdobyła, także o nagrodach, jakie przypadły jej. Między innymi dostała nagrodę Moliera za swój debiut. Była także laureatką nagrody Laurence'a Oliviera za najlepszą rolę kobiecą w musicalu. No, tak jak powiedziałem, wspaniała, bardzo wszechstronna postać, aktorka, także pieśniarka, bo trudno mówić, że byłaby piosenkarką czy śpiewaczką. Pieśniarka bardziej, śpiewa songi. Rozpoczniemy od utworu Cave'a, Little Water Song. Będzie także utwór Hanona i Talbota, The Case Continues. Będzie także Passionate Fight, to jest z cyklu Correspondance. To jest utwór Niva i Costello. I posłuchamy także czegoś bardzo niezwykłego, mianowicie tango ballady Weyla i Brechta w aranżacji Talbota. Tu wystąpi z Nilem Hanonem z Boskiej Komedii. I jeszcze posłuchamy dwóch utworów. Elvisa Costello, Couldn't You Keep That You Yourself, i słynnej, wspaniałej kompozycji Philippa Glassa i Shermana, Streets of Berlin. Śpiewa Ute Lemper.

0: fantastycznie słucha się jej kreacji, bo to są kreacje. Streets of Berlin, Glassa i Shermana, ale i Tango Ballada, i A Little Water Song, rozpoczynający Cave'a, rozpoczynający koncert. Ute Lemper jest pierwszą bohaterką drugiej godziny naszego dzisiejszego programu. Przypominam, za tydzień słuchać będziemy drugiej części tej płyty, tej znakomitej niemieckiej aktorki, także pieśniarki, niezwykle wszechstronnej artystki.
1: Jedynka. To jest radio.
0: A w jedynce, w audycji Tak to bywało, słuchamy Ute Lempera, teraz już tylko Elvisa Costello, kompozytora jednego z utworów, które zaprezentowała nam Ute Lemper. Teraz będziemy słuchać wyłącznie jego kompozycji. To kolejna niezwykle wszechstronna i ciekawa, oryginalna postać. To Brytyjczyk, urodzony w 1954 roku. Jego właściwe nazwisko to Declan Patrick McManus. Przyjął taki artystyczny pseudonim właśnie Elvis Costello. Gra na gitarze, śpiewa, reprezentuje takie gatunki jak rock, pop, czy punk rock, czy new wave. Niezwykły artysta, zdobył wiele nagród, między innymi Grammy, i to dwukrotnie, w 1999 i 2020. Był dwukrotnie nominowany do Brit Awards. W 2004 roku Rolling Stone umieścił Costello na swojej liście 100 największych artystów wszechczasów, a w 2003 roku Costello i jego grupa The Attractions zostali wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame. Jak chodzi o jego wykształcenie, przede wszystkim wywodzi się z muzycznej rodziny. Jego ojciec był

jazzmenem, grał w Big Bandzie, a Declan Patrick, czyli Elvis Costello, jako dziecko wychowywał się w otoczeniu muzyki, odebrał staranne wykształcenie muzyczne. Nie słuchano tylko jazzu w jego domu, słuchano także rock and rolla, a słuchano także amerykańskiej muzyki pop spod znaku Tamla Motown. Wykształcenie zdobył, proszę słuchać, techniczne, informatyka. Nawet rozpoczął pracę jako programista, ale jednak zwyciężyła muzyka. Grał bardzo wiele w pubach, grał rock and rolle, rhythm and bluesy, grał muzykę country, śpiewał. Legenda głosi, że w 1976 roku przez nikogo niezapowiedziany i nieproszony Elvis Costello z gitarą w ręku wtargnął do biura menedżera wytwórni Steve Records i z tejże wytwórni wyszedł z gotowym kontraktem płytowym, a kilka miesięcy później był już popularnym artystą. Przeskakujemy wiele lat jego bardzo aktywnego życia i przenosimy się na Festiwal Jazzowy Morza Północnego, gdzie w lipcu 2004 roku z Metropole Orchestra pod dyrekcją Vince'a Mendozy śpiewał swoje zwłaszcza kompozycje i my dziś posłuchamy czterech utworów, które rozpoczynają jego płytę zatytułowaną My Flame Burns Blue. Hora de Cubitus to kompozycja Charlesa Mingusa, fenomenalnego jazzmena, i z jego udziałem także Elvisa Costello. Następnie posłuchamy Ulubionej godziny, to drugi utwór, drugi song tego wykonawcy. Potem posłuchamy utworu That How You Got Killed Before, Dave'a Bartholomew. I na zakończenie jego dzisiejszego tu występu posłuchamy songu Upon a Veil of Midnight Blue. Elvis Costello, Metropole Orchestra i Vince Mendoza na dyrygenckim podium. Mamy lipiec 2004 roku.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Jestem wnuczką kibica, córką kibica, siostrą kibica, żoną kibica, mamą kibiców i w tych okolicznościach nie jestem w stanie przejść obojętnie wobec rozgrywanych za oceanem mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn. Nie ma na nich naszej reprezentacji, ale każde mistrzostwa to okazja do wspominania ubiegłych. Każdy z zagorzałych kibiców wspomina te pierwsze, świadomie przeżywane mistrzostwa świata. Nie inaczej było w życiu Jacka Magiery. Śmierć pana Jacka 10 kwietnia tego roku poruszyła cały polski świat piłkarski i nie tylko. Nagłe zatrzymanie krążenia podczas porannego biegu zabrało z tego świata ukochanego męża, wspaniałego tatę, brata, wujka, przyjaciela, a zawodowo wtedy drugiego trenera reprezentacji Polski. Słuchając wypowiedzi wielu piłkarzy, kibiców, dziennikarzy, tłumów żegnających pana Jacka na stadionach Legii, Śląska i wielu innych, miało się wrażenie, że żal niedostania się na mistrzostwa jest niczym wobec żalu po stracie człowieka, który dla wielu był nie tylko kolegą z boiska, trenerem, ale mentorem, przewodnikiem duchowym, wsparciem, autorytetem, po prostu najlepszym ojcem. Kimś, kto potrafi wysłuchać, zmotywować, zatroszczyć się, gorąco pomodlić i jeszcze o tę modlitwę poprosić innych. W czerwcu rok temu pan Jacek Magiera opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia swoich nastoletnich dzieci i wspomniał ich wizerunki na przestrzeni lat, dodając do nich taki wpis. Czas. Mała rzecz, którą zrobisz, jest więcej warta niż te wielkie, które planujesz. Czasu nie można zamrozić, odłożyć, pożyczyć. Niczego nie można przyspieszyć ani opóźnić. Można go jednak zmarnować, stracić, pozwolić, by ktoś coś go zabrał. Można go też świetnie zagospodarować i docenić każdą chwilę. Wszystko ma swój czas. Czas sadzenia i czas zbierania. Czas smutku i czas uśmiechu. Czas milczenia i czas mówienia. Czas pracy i czas odpoczynku. Czas mamy teraz czas mistrzostw. Gdy pozostaje nam wspominanie, kiedy Polska osiągała na nich sukcesy. W rozmowie z Kacprem Gzieło, asystent Jana Urbana, Jacek Magiera wspomniał: ja się wychowałem na kadrze z Mistrzostw Świata z 1982 roku. Oglądałem też Mistrzostwa Świata w Meksyku. Mecze były jednak o 1-4 w nocy, a dla dziesięciolatka było to trudne. Nie zawsze miałem na to siły, nie było też powtórek. Natomiast Mistrzostwa Świata w Hiszpanii pamiętam doskonale. Każdy mecz Polaków, bramki, atmosferę. Mieliśmy boisko pod blokiem, gdzie rozgrywaliśmy swoje mundialowe mecze. To było bardzo nierówne boisko. Jedna bramka była na górze, druga na dole. Ja byłem Bońkiem, Smolarkiem, praktycznie każdym piłkarzem. Oglądasz jednych ludzi w telewizji, podziwiasz ich, a chwilę później z nimi pracujesz. Wiele zależy od tego, jak prowadzisz swoją karierę, jak prowadzisz

0: swoje życie. Prowadzenie życia było dla Jacka Magiery ponad prowadzeniem kariery. Tak jak bycie dobrym człowiekiem było ponad byciem dobrym trenerem. Jakże byłoby dla nas i całego świata zbawienne, gdybyśmy wszyscy przedkładali bycie dobrym człowiekiem nad wszystkie inne nasze role czy funkcje życiowe, zawodowe. Czasami komentujemy, nie warto być dobrym. Jak się ma dobre serce, to trzeba mieć twarde 4 litery. Wiele głupich powiedzeń, opinii zniechęca do bycia dobrym, ale jeśli wygrywamy w swoim życiu bycie mądrze dobrym dla siebie, bliskich i tych również, z którymi stykamy się w pracy, na ulicy, w sąsiedztwie, to wygrywamy to, co najważniejsze. Można być kochanym jak Bóg, a można być kochanym za bycie ręką Boga tu na ziemi, Bożym narzędziem czynienia tego miejsca lepszym, a potem może jeszcze z większą mocą pomagać w rozsiewaniu ziaren dobra prosto z nieba. Panie Jacku, dziękuję.
1: Mówiła Elżbieta Łozińska, doradca psychologiczno-pedagogiczny, kulturoznawca.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: W lecie z radiem codziennie można zdobyć naszą maskotkę pieska Kundelka. Ale tym razem niespodzianka, czyli coś dla tych, którzy wolą koty. Zajrzymy do warszawskiego zoo i posłuchamy, czy lwy, gepardy i pantery mruczą jak domowe kociaki. Wybierzemy się też do lasu i sprawdzimy, czy przyszły ostatnio na świat młode rysie. Będą także wakacyjne konkursy i historia nuklearnego przeboju Vamos a la Playa.
4: Lato z radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: Minęła 5:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Największe szanse na przyjęcie dodatkowych amerykańskich żołnierzy mają Poznań lub Wrocław, przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce weszły w kolejny etap.
6: W ciągu pół roku Amerykanie zakończą analizy dotyczące rozmieszczenia wojsk w Europie. Pod koniec maja prezydent USA Donald Trump zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że polski rząd pracuje nad wskazaniem i przygotowaniem lokalizacji dla amerykańskiej bazy oraz kwestiami finansowymi.
7: Duża część kosztów tej operacji oczywiście będzie po stronie polskiej i to jest dzisiaj dla nas najważniejsze zadanie.
6: Minister Obrony Narodowej dodaje, że Poznań i Wrocław są wysoko oceniane przez Amerykanów.
7: W Poznaniu jest wysunięte dowództwo 5. Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych. Na Dolnym Śląsku, w Świętoszowie oddaliśmy kolejną inwestycję polsko-amerykańską, bazę przeładunkową transportu kolejowego.
6: Utrzymanie jednego amerykańskiego żołnierza w Polsce kosztuje nasz budżet 15 000 dolarów rocznie. Michał Makowski, Polskie Radio.
5: Tymczasem Stany Zjednoczone podają, że strona amerykańska i Iran powstrzymają się od ataków, a statki będą mogły swobodnie przemieszczać się przez cieśninę Ormus. Informuje o tym agencja Reutera, powołując się na przedstawicieli władz USA. Powrót do dyplomacji następuje po kilku dniach wzajemnych ataków i kontrataków rozpoczętych w czwartek, gdy irański pocisk trafił statek towarowy w cieśninie Ormus. Zarówno USA, jak i Iran oskarżały się nawzajem o złamanie tymczasowego zawieszenia broni uzgodnionego 17 czerwca. W Polsce takiego upału jeszcze nie było. Padł ponad 100-letni rekord najwyższej odnotowanej temperatury. W Słubicach wczoraj termometry pokazały aż 40,5 stopnia. Te dane trzeba jednak jeszcze potwierdzić, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
8: Według danych operacyjnych i danych telemetrycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego na stacji w Toruniu padł rekord temperatury 40,3 stopnia Celsjusza, Słubice 40,5 stopnia Celsjusza. Także rekord z 1921 roku 29 lipca 40,2 stopnia Celsjusza Pruszków województwo opolskie właśnie przeszedł do historii.
5: Upały pozostaną z nami w Polsce jeszcze przez kilka dni. Jak je przetrwać? Odpowiednie nawodnienie, unikanie długiego przebywania na słońcu i monitorowanie własnego samopoczucia to kluczowe, kiedy temperatura jest bardzo wysoka. Upał może doprowadzić do przegrzania i odwodnienia w konsekwencji udaru słonecznego lub cieplnego. Dlatego pod żadnym pozorem nie można zostawiać dziecka samego w aucie, przypomina rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski.
9: Jeśli chodzi o dzieci, to pod żadnym pozorem nie zostawiajmy ich nawet na chwilę w zaparkowanym samochodzie. Temperatura wewnątrz takiego samochodu może dojść nawet do 50-60 stopni Celsjusza.

0: co jest już sytuacją zagrażającą życiu dziecka.
1: A według zaleceń głównego inspektora sanitarnego w ciągu dnia należy zasłonić okna w mieszkaniu, aby jak najbardziej zmniejszyć nasłonecznienie.
2: To są aktualności jedynki.
1: W nich jeszcze apel do rowerzystów i użytkowników hulajnóg o zakładanie kasków podczas jazdy. W ubiegłe wakacje o 50% w porównaniu z 2024 rokiem wzrosła liczba zdarzeń z udziałem prowadzących elektryczne hulajnogi i urządzenia transportu osobistego. Kaski znacznie poprawiają bezpieczeństwo. Zwraca na to uwagę Anna Zielińska z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
3: Z badań i raportów międzynarodowych wynika, że kask rowerowy zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70%, a w przypadku użytkowników hulajnóg elektrycznych o ponad 40%. To ogromna różnica, szczególnie w zderzeniu z pojazdem, gdzie zwłaszcza najmłodsi uczestnicy ruchu są narażeni na poważne obrażenia głowy, pozostawiające ślady na wiele lat, a często na całe życie.
1: Przypomnijmy, samodzielnie hulajnogą elektryczną może podróżować osoba w wieku co najmniej 13 lat. Dodatkowo dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą nosić kask podczas jazdy rowerem, e-hulajnogą i korzystając z urządzeń transportu osobistego. Za brak kasku grozi mandat w wysokości do 100 zł. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Poniedziałek bardzo gorący, ale upałowi miejscami będą towarzyszyć burze i opady deszczu. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 28 stopni do 32 na północnym zachodzie i od 35 do 39 w pozostałych regionach. Tylko na wybrzeżu chłodniej około 22 stopni. Ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 1003 hektopaskale.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Agrofakty.
5: Przed mikrofonem Justyna Golonko i zapraszam na przegląd najważniejszych informacji z rynków rolno-spożywczych. Noc tropikalna za nami, a przed nami kolejny upalny dzień. Główny inspektorat weterynarii ostrzega przed wpływem upałów na zwierzęta i apeluje o ich ochronę przed wysokimi temperaturami. No i inspektorzy służb weterynaryjnych w tym czasie w całym kraju przeprowadzają kontrole i sprawdzają między innymi, czy zwierzęta gospodarskie mają zapewniony stały dostęp do świeżej wody, czy jest im zapewnione schronienie przed bezpośrednim nasłonecznieniem, a pomieszczenia, w których żyją, są odpowiednio wentylowane, bo to w tym czasie jest bardzo ważne. Tymczasem policjanci rozpoczęli kontrolę pojazdów rolniczych i sprawdzają ich stan techniczny. Zapowiadamy, że wobec osób lekceważących przepisy i zasady bezpieczeństwa podczas poruszania się pojazdami rolniczymi nie będzie taryfy ulgowej. Tak ostrzegają policjanci, którzy zaczęli intensywne kontrole rolników na drogach. Ma to związek z wchodzeniem w czas najintensywniejszych prac polowych. Policja przypomina, że każdy ciągnik rolniczy, kombajn czy inna maszyna wjeżdżająca na drogę musi być sprawna technicznie. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe oświetlenie i układ hamulcowy. Także te kontrole także przed nami. Tymczasem rząd interweniuje w sprawie importu czereśni do Polski. Minister rolnictwa zwrócił się do głównego inspektora sanitarnego o wzmożenie kontroli importowanych czereśni w związku z sygnałami dotyczącymi możliwych nieprawidłowości w zakresie ich jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego części owoców trafiających na polski rynek. O co chodzi? O tym Tomasz Matusiak.
6: W ostatnich tygodniach obserwowany jest wzrost importu czereśni do Polski, także z państw trzecich, takich jak Turcja czy Serbia. W związku z pojawiającymi się sygnałami o możliwych nieprawidłowościach dotyczących ich jakości, minister

0: rolnictwa Stefan Krajewski zlecił głównemu inspektorowi sanitarnemu wzmożenie kontroli nad sprowadzanymi owocami.
1: W ostatnim czasie pojawiły się informacje dotyczące nadmiernego importu czereśni do Polski, ale też obawy, że te sprowadzone czereśnie mogą w jakiś sposób nie spełniać norm sanitarnych. Dlatego też skierowałem pismo do głównego inspektora sanitarnego o to, by takie kontrole zostały przeprowadzone i sprawdzone, jaki produkt trafia do naszych konsumentów.
0: Marek Waszczewski, rzecznik prasowy głównego inspektora sanitarnego, potwierdza, że pismo od ministra wpłynęło.
2: Główny inspektor sanitarny otrzymał pismo ministra rolnictwa i rozwoju wsi, w którym zwraca się on do GIS o podjęcie wzmożonych działań kontrolnych. W tym momencie to pismo jest analizowane, analizujemy ryzyko i po dokonaniu takiej analizy podejmiemy odpowiednie decyzje, na przykład co do zwiększenia częstotliwości pobierania próbek.
0: Kontrole owoców sprowadzanych do Polski z państw trzecich są rutynowe, przeprowadzane na bieżąco i kontrolowana jest każda partia towaru.
2: W toku prowadzonych kontroli granicznych właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej po zakończeniu kontroli wydaje świadectwo, które stwierdza spełnienie wymagań zdrowotnych przez kontrolowane towary. Jeżeli stwierdzamy, że towar może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, tak jest w przypadku, kiedy na przykład zawiera pozostałości pestycydów czy zanieczyszczenia chemiczne w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne poziomy, wówczas podejmujemy odpowiednie działania zgodnie z kompetencjami ustawowymi. To znaczy nie możemy dopuścić, aby takie produkty trafiły na rynek Unii Europejskiej.
0: W 2025 roku państwowi graniczni inspektorzy sanitarni przeprowadzili łącznie ponad 70 tysięcy kontroli. Objęły one ponad 136,5 tysiąca partii towarów, z których pobrano ponad 2 tysiące próbek do badań laboratoryjnych. Z tej liczby zakwestionowano 59 próbek owoców z importu.
3: Dzisiaj dużo było o kontrolach, to jeszcze spójrzmy na rynek borówki. To już nie o kontrolach, tylko po prostu jak ten rynek wygląda, bo mamy taki najnowszy raport o ich uprawie w kraju. No i wynika z niego, że Polska jest nadal unijnym liderem w produkcji borówki amerykańskiej i od wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku do 2025 roku, bo takie są dane, zbiory borówki amerykańskiej w naszym kraju wzrosły z około 4000 ton do blisko, uwaga, 65 tysięcy ton. Obecnie Polska jest liderem na europejskim rynku, produkując 1/3 unijnych zbiorów. Tak informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a Dzień Borówki obchodzimy 1 lipca i wtedy powiemy na naszej antenie o niej oczywiście więcej. I to wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Z kolejną porcją wiadomości rolniczych wracam jutro, tradycyjnie kilka minut po godzinie 5.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: 15 minut po godzinie 5.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: Dzień dobry, Krzysztof Grzybowski. Witam serdecznie i bardzo gorąco, ale to oczywiście nie chodzi o moje powitanie, ale o to, co dzieje się już za oknami. Nie wiem, czy wierzyć w to, co pokazuje mój telefon, ale na nim 28 stopni. Przypomnę, kwadrans po godzinie 5. Pytanie, co to oznacza, jeżeli chodzi o godziny południowe i popołudniowe. I kolejna rzecz związana z pogodą. Padł oficjalnie już polski rekord ciepła. Przypomnę, że do tej pory ten rekord należał do Pruszkowa w województwie opolskim. 29 lipca 1921 roku na termometrze 40,2 stopnia Celsjusza, więc ten rekord przynajmniej w jednym miejscu, mówi się nawet o dwóch, został wczoraj pobity. 40,5 stopnia Celsjusza w Słubicach. To już nowa, oficjalna, najwyższa polska temperatura. Pytanie, co przed nami. Dodam jeszcze, że dziś Międzynarodowy Dzień Tropików. Myślę, że przy takich temperaturach spokojnie w Polsce to święto możemy obchodzić. A co poza tym, dziś poniedziałek, 29 dzień czerwca, imieniny Piotr, Paweł, Beata, Maria, Emma, Benedykta, Iweta, Kasjusz i Kasja. Przysłowia, gdy Piotr z Pawłem w deszcz uderzy, słońce ze mgłą tydzień leży. Gdy święty Piotr z Pawłem płaczą, ludzie przez tydzień słońca nie zobaczą. To akurat nie byłoby takie złe, tym bardziej, że na dziś nieduże, ale jednak opady są zapowiadane. Wschód słońca, godzina 4.17, zachód słońca o 21.00, równiutko o 21.00, długość dnia 16 godzin i 43 minuty. Oprócz tego Międzynarodowego Dnia Tropików, dziś także Dzień Rybaka i Dzień Ratownika WOPR. A do upałów to coś czuję, że chyba jeszcze dziś powrócimy.

0: 25 minut po godzinie 5, to jest Dzień Dobry z Jedynką, 22 139 22 02. Wspomniałem już o tym, że mamy nowy, nie wiem czy powiedzieć niechlubny, ale rekord, który chyba nie do końca powinien nas cieszyć. Mianowicie nowy rekord ciepła, 40,5 stopnia Celsjusza w Słubicach, czyli rekord, który trwał od 21 roku, 1921 roku został pobity. Pytanie, czy to jest ostatnie słowo, jakie powiedziała pogoda? Tym bardziej, że znów sięgnę po swój telefon. W tej chwili w Warszawie nadal 28 stopni Celsjusza. A jak jest w innych zakątkach Polski, przypomnę, że mówimy o 5:25 o pogodzie, która zbliża się do 30 stopni Celsjusza. No to pytam w takim razie, jak jest w innych miejscach Polski, 22 139 22 02. Sprawdzamy.
1: Dzień dobry. Ocieka się kłania. Uf, jak gorąco. Uf, jak gorąco. Tak pisał Julian Tuwim w powieści Lokomotywa. I w Ociece tak w nocy też było. Jest 19 stopni. Duszno w nocy było niesamowicie. Źle się spało. Ale co zrobić? Jest lato. Powinniśmy się cieszyć. No i kochani, jest czyściutkie niebo, żadnej chmurki na tym niebie. Troszeczkę rosy. Ja właśnie karmię inwentarz. Pogutowi się nie bardzo chce piać, bo mu też jest gorąco. Zaczynamy nowy tydzień. Nowy dzień. Wszystkim życzę wszystkiego najlepszego. Dużo, dużo zdrowia i pogody ducha i troszeczkę ochłodu.
0: 19 stopni w nocy, to myślę, że wielu z nas może takiej temperatury w nocy naprawdę pozazdrościć, bo przynajmniej w Warszawie było zdecydowanie cieplej. No i być może rzeczywiście wchodzimy w nowy tydzień, nie ma co narzekać, więc inaczej. Jak radzić sobie z upałami? Jak sprawić, żeby takie tropikalne noce dało się jakoś przespać? Ja nie ukrywam, poszukałem różnych patentów, przykrywanie się mokrym prześcieradłem, ale to nie do końca jest chyba komfortowe rozwiązanie. Stawianie zmrożonej butelki przed takim zwykłym wiatraczkiem, podobno dzięki temu też jesteśmy w stanie trochę temperaturę ochłodzić, czy też trochę temperaturę zbić. Są jakieś patenty, które rzeczywiście w prosty sposób można w nocy zastosować, żeby normalnie tę noc przespać? To jest pytanie do Państwa. 22 139 22

0: Za 29 minut godzina 6. Dzień dobry z jedynką 22 139 22 02. Wspomniałem o tym, że padł nowy rekord ciepła. Dziś, od dziś stolicą ciepła są Słubice, 40,5 stopnia Celsjusza. To na potwierdzenie tych słów już teraz Agnieszka Prasek, rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Według danych operacyjnych i danych telemetrycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego na stacji w Toruniu padł rekord temperatury 40,3 stopnia Celsjusza, Słubice 40,5 stopnia Celsjusza. Także rekord z 1921 roku, 29 lipca 40,2 stopnia Celsjusza Pruszków, województwo opolskie, właśnie przeszedł do historii.
0: No i proszę bardzo, pytanie tylko, czy mamy się z czego cieszyć, tym bardziej, że być może ten wczorajszy rekord za długo nie przetrwa. Dziś kolejna fala upałów i nie tylko. Od niedzielnego popołudnia do środy spodziewane są gwałtowne burze z opadami i porywami wiatru do 90 lub 100 km na godzinę. To również IMGW. Polskę czeka mordercza fala upałów, która w kulminacyjnym momencie przyniesie ponad 40 stopnia Celsjusza i ponownie tropikalne noce. W kolejnych dniach ma być delikatnie lepiej, ale taką prawdziwą ulgę mamy odczuć dopiero około czwartku. No i do tego czwartku musimy jakoś przetrwać. 22 139 22 02. Pytanie, co w tej chwili

0: chwili dzieje się z pogodą w różnych częściach Polski. Czekamy na Państwa telefony.
1: Dzień dobry, tutaj Jarek ze Skoczowa się kłania, listonosz w Skoczowie. Plus 20 stopni, czyściuśkie niebo, wiatru brak, mgły brak. No i co? Poniedziałek, nowy tydzień, do roboty, poroznosić przesyłki. Dzisiaj Piotra i Pawła, i wszystkiego najlepszego dla wszystkich imienników.
0: No oczywiście wszystkim Piotrom, wszystkim Pawłom składamy bardzo serdeczne życzenia.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Za 25 minut godzina 6, dzień dobry z jedynką, oczywiście 22 139 2202. Czekamy na kolejne raporty pogodowe, czekamy również na to, na sposoby, jak schłodzić się, skutecznie schłodzić się nocą, bo szczególnie te tropikalne noce, mam wrażenie, są dla nas upiorne. W dzień to jeszcze jako tako dajemy radę, ale nocą, gdy nie możemy spać, gdy rzeczywiście jest gorąco, czujemy maksymalną duchotę, no to jakieś proste patenty by się jednak przydały. No to teraz coś niezwiązanego z pogodą, bo oczywiście nie tylko pogodą będziemy dziś żyć na antenie jedynki. Ciekawa rocznica. Równo, przepraszam, 29 czerwca, no nie do końca równo, ale 29 czerwca 1991 roku. Warszawska FSO, była taka fabryka, fabryka samochodów osobowych, na Żeraniu zresztą, zakończyła produkcję Fiata 125P. Samochodu już dziś chyba kultowego. Pamiętam, że ja nie miałem do czynienia za bardzo z maluchem, zdawałem na nim prawo jazdy. Do dziś pamiętam taką wajchę, którą odpalało się silnik. Ten silniczek później terkotał po prostu jak mały traktorek. Dziś podobno maluchy to już bardzo poszukiwany i modny model, czy też modna bryka. No to jeżeli ktoś z Państwa jest szczęśliwym posiadaczem malucha albo ma jakieś wyjątkowe wspomnienia związane z Fiatem 125P, to bardzo prosimy podzielić się tymi wrażeniami. 22 139 22 02.

0: Za 20 minut godzina 6. Dzień dobry, z jedynką trwa 22 139 22 02. No i oczywiście czekamy cały czas na Państwa telefony. Tematów jest co najmniej kilka, bo mamy tak. Mamy oczywiście raport pogodowy i sprawdzamy, co dzieje się w Polsce, jeżeli chodzi o temperatury, jeżeli chodzi o pogodę. To rzecz oczywista. Każdego ranka zaczynamy spotkanie z Państwem właśnie od tego typu informacji. Po drugie, mamy również pytanie o to, jak radzić sobie z upałami. Po trzecie, mamy również rocznicę. Przypomnę, rok 1991, 29 czerwca, fabryka FSO w Warszawie na Żeraniu zakończyła produkcję Fiata 125P, więc jeżeli ktoś jeździł, pamięta, to oczywiście zachęcamy. No i teraz się złapałem na jednej kwestii. 125P, 126P, przecież 126 to jest maluch, 125 to jest duży Fiat, taki jak był w zmiennikach, czyli ten od taksówek 1313. No dobrze, to teraz cofamy taśmę, brrp, no i zadajemy jeszcze raz pytanie. To jeżeli ktoś pamięta Fiata 125P, czyli dużego Fiata, jeżeli ktoś jeździ takowym samochodem, a na ulicach Warszawy można kilka takich cudaniek zobaczyć, to bardzo prosimy o telefon. 126P dziś nie, nie, nie. 126P czeka na swoją kolej, dziś 125P, czyli duży Fiat. No dobrze, no to sprawdźmy w takim razie, z czym Państwo do nas dzwonią.
1: Dzień dobry, witam. Pan redaktor pyta, jak przetrwać noc, a ja zapytam przewrotnie, jak przetrwać dzień po pracującej nocy. Właśnie wracam do domu. Teraz po dojechaniu do Oławy, bo mieszkam w Oławie, 24 stopnie, temperatura rośnie, a ja muszę kłaść się spać. No cóż, mamy lato.
0: No cóż, mamy lato, ale nie każdego lata zdarzają się temperatury przekraczające 40 stopni Celsjusza. Przypomnę, że ponad 100-letni rekord został pobity i to w dwóch miejscach. Pytanie, co będzie dziś i czy ten wczorajszy rekord nie okaże się rekordem.

0: Za 10 minut godzina 6. Cały czas trwa Dzień Dobry z jedynką 22 139 22 02. Pytamy m.in. o to, jak wygląda sytuacja pogodowa. No to sprawdźmy, co dzieje się nad morzem.
1: Janusz się kłania. No w Gdyni dzisiaj przepiękny poranek, ciepło. Mogę powiedzieć spokojnie tak, że można było dzisiaj spać na plaży. Temperatura aktualnie 22 stopnie. Jest leciutki wiaterek, ale to dobrze, że on jest. Zapowiada się upalny dzień.
0: 22 stopni i zapowiada się upalny dzień. No gdzież to do tropików, do upału to jeszcze daleko, daleko. Mam wrażenie, że jest kilka regionów w Polsce, gdzie te temperatury o godzinie 5.51 są naprawdę dużo, dużo wyższe. To do temperatur między innymi powrócimy również po godzinie 6 w sygnałach dnia.

0: aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
1: Rozmowy, analizy i opinie.
0: I dużo muzyki.
1: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
0: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
1: Od godziny 16.
0: Zapraszamy Karolina Rożej
1: i Michał Strzałkowski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio Kierowców.
3: Patryk Bedliński, dzień dobry, zapraszam na pierwszy drogowy raport w poniedziałek. Na poranek na razie bez większych korków i na szczęście nie mamy też informacji o wypadkach czy kolizjach, więc możemy sobie życzyć, aby jak najdłużej taka sytuacja się utrzymała. Niestety nocą były znacznie gorsze informacje, bo ciężarówka zapaliła się na łódzkim odcinku autostrady A1 między węzłami Brzeziny i Łódź Północ. Na 302 kilometrze został zablokowany prawy pas w kierunku Gdańska. Na szczęście na razie korków nie musimy się tam spodziewać. Wznowiono ruch na trasie 65 między Białymstokiem a Grajewem w miejscu, gdzie ciężarówka potrąciła sarnę. Płynnie jedziemy także drogą 22 do Biegniew Przesieki. Wcześniej ta trasa była zablokowana, bo właśnie na Krajową 22 zawaliło się drzewo. Na razie w miarę spokojna sytuacja, choć są pojedyncze spowolnienia ruchu, na przykład na małopolskim odcinku drogi 94 między Olkuszem a Krakowem, niedaleko Przegini. Zwalniamy też delikatnie, dojeżdżając do Krakowa od południa, między innymi na końcowym odcinku Zakopianki w Libertowie, czyli na Siódemce, która do Krakowa prowadzi między innymi od Myślenic. Na trasie przez Skawinę, czyli na drodze 44 również spowolnienia w kierunku Krakowa i na trasie od Bochni do stolicy Małopolski również musimy zwolnić. Spokojna sytuacja powinna być za to w województwie śląskim. Nie trzeba spodziewać się korków na żadnej z często wybieranych przez kierowców tras, jak chociażby S86, A4 czy S1. W Warszawie wzmożony ruch na S8 w kierunku zachodnim i zwolnimy na przykład na moście Grota Roweckiego, ale także dojeżdżając przez Czosnów do stolicy od strony Nowego Dworu Mazowieckiego. A na wieści od Państwa czekamy niezmiennie pod numerem 22 513 1111.
4: Minęła 6, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności Jedynki.
4: Maria Furdyna
2: i Piotr Balasz. Padł rekord ciepła w Polsce.
5: Słubice 40,5 stopnia Celsjusza.
2: Ekstremalne upały spowodowały utrudnienia na kolei od zachodu. Nadciągają burze.
4: Negocjacje w sprawie stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce weszły w kolejną fazę, informuje szef MON-u.
2: Po raz czwarty ruszyła wielka wyprawa maluchów.
6: 5,5 tysiąca kilometrów, z czego 3,5 tysiąca to trasa zagraniczna.
2: To największa motoryzacyjna akcja charytatywna w naszym kraju.
4: To była niedziela z ekstremalną pogodą.
2: W całym kraju upał, a po południu od zachodu do Polski wkroczyły jeszcze intensywne burze.
4: Padł rekord temperatury w Polsce po ponad 100 latach, mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
5: Na stacji w Toruniu 40,3 stopnia Celsjusza, Słubice 40,5 stopnia Celsjusza. Także rekord z 1921 roku, 29 lipca 40,2 stopnia Celsjusza Pruszków, województwo opolskie, właśnie przeszedł do historii.
2: Rekordowa temperatura prawdopodobnie stała się przyczyną śmierci 60-letniej kobiety. Jej ciało znaleziono nad jeziorem Glinianki w Chełmie w województwie lubelskim.
4: Śmierć z powodu upałów. Proszę o szczególną ostrożność i uwagę. Niestety na zamkniętym z powodu rewitalizacji kąpielisku Glinianki zmarła kobieta. Prawdopodobną przyczyną zgonu była reakcja organizmu na wysoką temperaturę. Wyrazy współczucia dla bliskich napisał prezydent Chełma.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w niedzielny wieczór alert. Uwaga, upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem. Jeśli używasz piecyków lub kuchenek gazowych, wietrz mieszkanie. Gdy źle się poczujesz, wezwij pomoc, apeluje RCB.
4: Wieczorem nad zachodnią Polską nadciągnęły silne burze, nawałnice. Z wiatrem, deszczem i potężnym gradem uderzyły m.in. w Wielkopolskę i w ziemię lubuską.
2: A dzisiaj w związku z pogodą nie wyjedzie ponad 20 pociągów Intercity.
4: Spółka informuje w komunikacie, że wśród odwołanych połączeń jest ten ze Swarożyc, ze Szczecina do Kołobrzegu.
2: Na trasie Warszawa Wschodnia Łódź Fabryczna aż 3 skasowane pociągi nie pojadą. Jagna, Prząśniczka i Korczak.
4: Dwa połączenia anulowano między Krakowem a Jelenią Górą, to pociągi Szczeliniec i Sudety.
2: Do Zakopanego nie dojedziemy dziś Kozicą, to skład z Poznania, który zakończy jazdę w Krakowie.
4: Odwołany został

0: Też pociąg TLK Fliska z Katowic do Gdyni i z powrotem.
1: Do tego mogą dochodzić opóźnienia, ostrzega rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
2: Trzeba pamiętać, że pociągi PKP Intercity jeżdżą w długich relacjach przez całą Polskę. One są najbardziej narażone na opóźnienia.
0: Przewoźnik zapewnia, że pasażerowie będą mogli skorzystać z zastępczych autobusów, a ich bilety będą honorowane w innych pociągach.
1: Poznań lub Wrocław mają największe szanse na przyjęcie dodatkowych amerykańskich żołnierzy.
0: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce weszły w kolejny etap.
1: Obecnie nad Wisłą stacjonuje 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, ale jest to obecność rotacyjna.
3: W ciągu pół roku Amerykanie zakończą analizy dotyczące rozmieszczenia wojsk w Europie. Pod koniec maja prezydent USA Donald Trump zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że polski rząd pracuje nad wskazaniem i przygotowaniem lokalizacji dla amerykańskiej bazy oraz kwestiami finansowymi.
4: Duża część kosztów tej operacji oczywiście będzie po stronie polskiej i to jest dzisiaj dla nas najważniejsze zadanie.
3: Minister Obrony Narodowej dodaje, że Poznań i Wrocław są wysoko oceniane przez Amerykanów.
4: W Poznaniu jest wysunięte dowództwo 5. Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych. Na Dolnym Śląsku, w Świętoszowie oddaliśmy kolejną inwestycję polsko-amerykańską, bazę przeładunkową transportu kolejowego.
3: Utrzymanie jednego amerykańskiego żołnierza w Polsce kosztuje nasz budżet 15 tysięcy dolarów rocznie. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Stany Zjednoczone i Iran powstrzymają się od ataków, a statki będą mogły swobodnie przemieszczać się przez cieśninę Ormus, poinformował agencję Reutera przedstawiciel władz USA.
1: Delegacje obu krajów planują spotkać się jutro. Wczoraj przedstawiciele Iranu nie wzięli udziału w rozmowach technicznych.
0: Powrót do dyplomacji następuje po kilku dniach wzajemnych ataków i kontrataków rozpoczętych w czwartek, gdy irański pocisk trafił w statek towarowy w cieśninie Ormus.
1: Zarówno USA, jak i Iran oskarżyły się nawzajem o łamanie tymczasowego zawieszenia broni.
5: To są aktualności jedynki.
0: Kierunek Normandia.
1: Z Wrocławia wystartowała wczoraj czwarta wielka wyprawa maluchów.
0: 72 Fiaty 126P i ich załogi czeka niełatwa trasa przez Czechy, Austrię, Szwajcarię i Francję, mówi dyrektor generalny inicjatywy Marcin Małysz.
6: 5,5 tysiąca kilometrów, z czego 3,5 tysiąca to trasa zagraniczna. Będziemy jechali przez Alpy francuskie, Alpy szwajcarskie, właściwie najwyższe przełęcze, w jakich do tej pory chyba maluchy podróżowały. Będziemy się wspinali na wysokość ponad 2800 metrów.
1: Uczestnicy wyprawy chcą zebrać pieniądze dla dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych.
0: Do tej pory w trzech poprzednich odsłonach wyprawy udało się zebrać 13 milionów złotych.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk. Reprezentacja Kanady awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W 1/16 finału współgospodarze turnieju pokonali w Los Angeles Republikę Południowej Afryki 1-0. Gola na wagę zwycięstwa i awansu strzelił w doliczonym czasie Stefan Estafao. Rywalem Kanadyjczyków w meczu o ćwierćfinał będzie zwycięzca spotkania Holandia-Maroko. Na kortach w stolicy Anglii rozpoczyna się dziś rywalizacja w głównym turnieju prestiżowego wielkoszlemowego Wimbledonu. Występy Polaków zapowiada Cezary Gurjew.
8: Czterech reprezentantów Polski wystąpi pierwszego dnia rywalizacji na kortach Wimbledonu. Już o 12:00 finalistka z Paryża Maja Chwalińska będzie grała z kwalifikantką z Tajlandii Manachayą Soakyo. Maja 4 lata temu w Londynie dotarła do drugiej rundy.
9: Zagrałam bardzo dobrze. Myślę, że jakby mam potencjał na to, żeby grać dobrze na trawie. Potraktuję to właśnie jako wyzwanie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Też myślę, że można sobie czerpać troszkę więcej nawet radości z tej gry.
8: Dziś jeszcze Magdalena Fręk zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską, a Magda Linet zagra z inną Rosjanką Mirą Andrzejewą. Czekamy także na mecz Huberta Hurkacza z Norwegiem Kasperem Rudem.
7: Polscy siatkarze wygrali w Gliwicach z Argentyną 3-1 na zakończenie drugiego z ich udziałem turnieju tegorocznej Ligi Narodów. W pierwszym secie mieliśmy rekord najdłuższego seta w historii tych rozgrywek. Polska przegrała w nim 48-50. Wcześniej biało-czerwoni pokonali Niemców 3-1 oraz wygrywali z Turcją i Belgią po 3-2. Polacy mają na koncie 6 zwycięstw i 2 porażki i zgromadzili 7 17 punktów, a następne zawody z udziałem drużyny prowadzonej przez Nicole Grbicia odbędą się w Chicago od 15 do 19 lipca. Wczoraj rozegrano też dwa spotkania 10.

0: kolejki żużlowej Ekstraligi. W obu gospodarze doznawali porażek. Falubas Zielona Góra przegrał z Motorem Lublin 40-50, a Stal Gorzów Wielkopolski uległa Unii Leszno 37-53. Liderem jest Sparta Wrocław.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda. Po rekordowo upalnej niedzieli, poniedziałek równie gorący na termometrach będzie na ogół od 35 do 39 stopni. Chłodniej na północnym zachodzie od 28 do 32, a nad samym morzem miejscami nawet 22 stopnie. Pojawi się nowe zagrożenie, burze, także z gradem. Mają ominąć jedynie południowo-wschodnią Polskę oraz część wybrzeża i północny wschód kraju.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości.
2: Klimat. Umiarkowana jakość powietrza w Gołuchowie, Legionowie, Sosnowcu i Trzebnica. Poza tym w całym kraju powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. Na razie źródła odnawialne produkują 14% prądu w sieci, a najkorzystniej będzie włączać urządzenia elektryczne od 13 do godziny 16. Zagrożenie pożarowe wzrosło do dużego w lasach Lubelszczyzny, Podkarpacia i Świętokrzyskiego. Poza tym jest na ogół średnie.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Walerys, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
3: Reklama. Autopromocja.
11: W lecie z radiem codziennie można zdobyć naszą maskotkę pieska Kundelka. Ale tym razem niespodzianka, czyli coś dla tych, którzy wolą koty. Zajrzymy do warszawskiego zoo i posłuchamy, czy lwy, gepardy i pantery mruczą jak domowe kociaki. Wybierzemy się też do lasu i sprawdzimy, czy przyszły ostatnio na świat młode rysie. Będą także wakacyjne konkursy i historia nuklearnego przeboju Vamos a la Playa.
12: Lato z radiem w jedynce. Dziś po dziewiątej. Zapraszam. Roman Czajarek.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 16 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Sygnały dnia na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Budzimy się, budzimy już 16 minut po godzinie 6. Problemem ze wstawaniem, mogą mieć tylko ci, którym być może dzisiejsze temperatury za bardzo pasować nie będą. Ma być równie ciepło, być może nawet jeszcze cieplej niż wczoraj. A przypomnę, od wczoraj mamy nowy rekord ciepła. Ten sprzed 100 lat odszedł do historii. Pytanie, czy ten wczorajszy przetrwa choć jeden dzień, bo dziś naprawdę ma być gorąco. A dziś poniedziałek, 29 dzień czerwca. Piotr, Paweł, Beata, Maria, Emma, Benedykta, Iweta, Kasiusz, Kasia. Oczywiście wszystkim składamy serdeczne życzenia z okazji imienin. Jeżeli chodzi o przysłowia, wybierzmy jedno z nich. Proszę bardzo. Kiedy święty Piotr grzeje, za wiosną jeszcze trzykroć kur zapieje. Kompletnie nie wiem, o co chodzi. Być może ktoś mi to wyjaśni. 22 139 22 02. Dziś dzień rybaka, dzień ratownika WOPR i... zabrzmi to jak ponury żart. Międzynarodowy Dzień Tropików. Wschód słońca 4:17, zachód 21:00, długość dnia w sumie 16 godzin i 43 minuty. A co przed nami w sygnałach dnia? Proszę bardzo, to najważniejsze, najciekawsze zapowiedzi. To oczywiście nie wszystko z tych rzeczy, które czekają nas do godziny 9:00, ale proszę bardzo, jeżeli chodzi o rozmowy polityczne, dziś gospodarze

0: Czarneckiego. A jeżeli chodzi o kolejne programy, to może o nich powiemy za chwilę. 18 minut po godzinie 6, 22 139 22 02. Dziś na pewno dużo będzie o upałach, dużo będzie o temperaturze. No i wspomniałem o tym, że powiemy, jak skutecznie chłodzić się bez klimatyzacji.
1: Zasłonięcie tych okien ręcznikami lub też taką folią NRC, czyli to jest ta folia życia, srebrno-złota, którą często mamy w apteczkach samochodowych. To jest produkt, który kosztuje dosłownie kilka złotych, dostępny w każdej aptece.
0: Jeżeli ktoś ma sprawdzone, dobre sposoby na to, jak skutecznie się chłodzić w domu bez klimatyzacji, to również zachęcamy do telefonowania 22 139 2202. No i oczywiście cały czas czekamy też na raporty pogodowe.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: 22 minuty po godzinie 6, sygnały dnia trwają. Wspomniałem już Państwu o tym, co nas czeka i wśród tych propozycji, a właściwie wśród tych zapowiedzi, był jeden bardzo, bardzo ważny temat. To jest temat, który zapewne, nad którym zapewne zastanawiają się wszyscy Polacy, również ci, którzy mają klimatyzatory. Chodzi oczywiście o temperatury i o to, jak skutecznie z tymi wysokimi, z tymi rekordowymi upałami walczyć, bo gdy temperatura przekracza 30 stopni, a wiemy, że teraz znacznie ten 30 stopni przekracza, mieszkanie potrafi zamienić się naprawdę w taki prawdziwy, grzejący piekarnik, szczególnie wieczorem, kiedy ściany zaczynają oddawać jeszcze to nagromadzone w czasie dnia ciepło. Nie każdy ma w domu zamontowaną klimatyzację. No i pytanie, co wtedy możemy zrobić? Czy istnieją jakieś skuteczne sposoby na to, by ochłodzić mieszkanie bez tego sztucznego wspomagania? Postanowiła to sprawdzić Anna Zakrzewska.
2: W jaki sposób chłodzi się pani w mieszkaniu?
3: Ponieważ ja nie lubię wiatraków żadnych, więc nie włączam wiatraków. Korzystam z wachlarzy. Wychodząc, zamykam okna i zasłaniam zasłony.
2: Ale to specjalnie pani zainwestowała w taki wachlarz?
3: Nie, to są wachlarze, które...

0: dużo przywozimy z podróży zagranicznych. Mamy całą kolekcję Zanzibar, Majorka, Turcja, więc po prostu lubimy przywozić wachlarze, więc jak jest za gorąco, to się wachluje. A przyjemnie jest przy właśnie świeżym powietrzu. Częściej się bierze prysznica.
1: Tomasz Draczyński, wiceprezes Krajowej Rady Ratowników Medycznych. No więc jeśli chodzi o przygotowanie się, to przede wszystkim należy ograniczyć dostęp promieni słonecznych, czyli chcemy tutaj osiągnąć taki efekt, kiedy maksymalnie zamykamy okna, osłaniamy te okna czy roletami, jakimkolwiek innym materiałem, który ograniczy nam dostęp promieni słonecznych. W tych najgorętszych dniach warto ograniczyć również gotowanie, pieczenie, wszelkie te czynności, które będą no, mimowolnie podnosiły temperaturę w kuchni, ale i przekłada się to również na całe mieszkanie. Jeśli nie musimy, to pozostajmy przy posiłkach chłodnych albo odgrzewanych w jakiś szybki sposób, nie wpływający na to, co się dzieje w mieszkaniu.
2: Żona, wachluje się, ja również. Co do tych prysznicy, nie lubię ciepła jako ciepłej wody, takie chłodne i to uważam załatwia całą sprawę.
3: Czyli bierze pan po prostu częściej kąpiel?
2: Tak, częściej i chłodniejszą.
3: To jak często się pan kąpie w tym mieszkaniu? Takie upały.
0: Dzisiaj na razie raz.
2: Jak na razie dzisiaj to raz. No a potem wieczorem, wiadomo, to się człowiek może nie tyle, ile się spłukuje no, i ochładza.
3: A czy wietrzenie mieszkania w ciągu dnia to jest dobry pomysł, czy wręcz przeciwnie? I jeśli nie, to kiedy najlepiej otwierać okna, żeby naprawdę schłodziło to mieszkanie?
1: Sugerujemy, żebyście państwo wietrzyli mieszkania w godzinach bardzo wczesnoporannych i bardzo późno wieczornych, czyli wtedy, kiedy ta temperatura na zewnątrz spada i ma możliwość realnie schłodzić nasze mieszkanie.
3: A może warto byłoby pomalować nasze ściany, elewacje na biało? W ciepłych krajach to działa. Oczywiście, jeśli należymy do wspólnoty, to podejrzewam, że to nie jest takie proste, ale czy to też skutecznie obniży temperaturę w środku naszych mieszkań?
1: No zdecydowanie jasny kolor będzie odbijał promienie słoneczne.
3: Kiedy jest już taki skwar, taki nie do wytrzymania, to co pani robi?
4: No, lekki ubiór przede wszystkim. Picie dużej ilości wody i przebywanie tam po prostu, gdzie najmniej nagrzanych pomieszczeniach.
3: Czyli co, w łazience? Na kafelkach?
4: Na przykład na płytkach kuchni.
3: Tak? Zdarzało się pani tam położyć?
4: Tak. Razem z moim kotem kładę się na ziemi po prostu i leżę. I faktycznie od podłogi też jest trochę chłodniej i od płytek, więc to był mój sposób, żeby sobie z tym poradzić.
3: I dla człowieka, i dla kota?
4: Tak, jak najbardziej.
5: Mnie tam nie przeszkadza, ale 11 lat mąż po udarze. Więc moczę ręcznik i leży tak.
3: Ale gdzie ten ręcznik pani kładzie?
5: Na głowę.
3: I co, działa to, jak tak schłodzi
5: działa.
3: Się głowę? Chociaż na chwilę.
5: Chociaż.
3: Wspomniał pan o roletach, żaluzjach, a jeśli nie mamy tych rolet albo żaluzji?
1: Tutaj kilka takich rad to przede wszystkim zasłonięcie tych okien ręcznikami lub też taką folią NRC, czyli to jest ta folia życia, srebrno-złota, którą często mamy w apteczkach samochodowych. To jest produkt, który kosztuje dosłownie kilka złotych, dostępny w każdej aptece i taką folię można sobie w tym oknie powiesić, przykleić i ona zdecydowanie dobrze odbija promienie słoneczne, co powinno nas też zabezpieczyć.
6: No i pytanie, którą z tych metod wybrać i która rzeczywiście ma szansę najbardziej się sprawdzić i najbardziej schłodzić nasze mieszkanie. Ja zresztą czekam cały czas również na państwa propozycje 22 139 22 02. Jak nie dać się temperaturom, jak nie dać się upałom, jak skutecznie z nimi walczyć, tym bardziej, że przynajmniej jeszcze przez kilka dni będziemy mieli z nimi do czynienia, a dziś być może padnie kolejny rekord ciepła. Zobaczymy.

0: 29 minut po godzinie 6 w studiu jest już Justyna Golonko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Też będzie o upałach.
1: Będzie. Jak się spało? Mogłoby się zapytać, czy się w ogóle
0: żeby
1: spało.
0: Marnie się spało, a właściwie w ogóle się nie spało.
1: Tak właśnie między sobą rozmawiamy, że te osoby, które nie mają klimatyzacji, to raczej nie za wiele dzisiaj spały. A upały to oczywiście wyzwanie dla energetyki. Ja z taką informacją tutaj przyszłam, bo rząd i polskie sieci elektroenergetyczne zapewniają, że obecnie nie występują ograniczenia w pracy elektrowni, a system elektroenergetyczny jest przygotowany właśnie na te upały, które już mamy. Ale co ważne, eksperci spodziewają się, że to dziś ma paść letni rekord poboru mocy. Bo po prostu te wszystkie klimatyzatory, wentylatory...
0: Jak zaczną pracować...
1: Dokładnie. Nie tylko u nas w mieszkaniach, bo my tak sobie myślimy, że to my włączamy. Oczywiście to jest jakby duży wkład tego, co się dzieje w tej energetyce, ale tak naprawdę chodzi tutaj o zakłady produkcyjne. To one przecież chłodzą i one włączają te wentylatory ogromne. Generalnie, jak informacje są na dziś, polskie sieci elektroenergetyczne mówią, że taki blackout nam absolutnie nie grozi. Jesteśmy na to gotowi. Dlaczego? Dlatego, że te inwestycje w energetykę naprawdę były ogromne i tak nas uspokajają. My w ciągu dnia będziemy to sprawdzać.
0: Chciałem powiedzieć, że możemy spać spokojnie, no ale właśnie.
1: No właśnie,
0: z tym spaniem nadal jest marnie.
1: Jeśli nie włączamy, prawda, tego klimatyzatora, bo nie chcemy wykorzystywać tej energii. Albo po prostu go nie mamy. Może tak.
0: Justyna Golonko i dodam, że Justyna jeszcze tu wróci.
1: Wróci to nie raz.
0: 6.30, już teraz skrót aktualności i Piotr Balasz.
2: Upał, jakiego jeszcze nie było. Wczoraj pobity został rekord temperatury, który utrzymywał się od ponad 100 lat.
3: Na stacji w Toruniu padł rekord temperatury 40,3 stopnia Celsjusza, Słubice 40,5 stopnia Celsjusza.
2: Dziś kolejny upalny dzień, do tego rośnie zagrożenie burzami. Umowy na zakup 3 łodzi podwodnych zostaną dziś podpisane w Gdyni.
4: Tak, żeby już w tym roku polscy marynarze mogli się przygotowywać, kształcić się, szkolić.
2: Pierwszy okręt podwodny od szwedzkiego Saba trafi do Polski w 2030 roku. Chylę czoła przed wami bohaterowie poznańskiego czerwca, mówił prezydent Karol Nawrocki w czasie obchodów 70-lecia krwawo stłumionego buntu robotników przeciwko komunistycznej władzy.
5: Dumny naród polski nosi w sobie przywiązanie do godności, wolności i suwerenności.
2: Putin odrzuca ukraińską propozycję ograniczenia działań wojennych. W wywiadzie dla telewizji państwowej mówił, że Rosja będzie kontynuować realizację swojego celu, czyli całkowite zajęcie 4 regionów Ukrainy. Zapowiedział wzmocnienie obrony powietrznej, bo przyznał, że ukraińskie ataki wywołały niedobory paliwa w różnych częściach Rosji. Rekordowa frekwencja i sporo bramek. FIFA podsumowuje fazę grupową mundialu. 72 mecze obejrzało łącznie ponad 4,5 miliona widzów z różnych krajów. A w kolejnej fazie za nami pierwszy mecz, w którym Kanada golem w doliczonym czasie gry wywalczyła awans do 1/8 finału, pokonując RPA 1-0. Zapraszam na pełne wydanie aktualności punktualnie o 7:00.

0: Pogoda.
1: No to spoglądamy w takim razie na to, co będzie się działo z pogodą. Najpierw ogólnie. Skandynawia, Europa Północna i wschodnie krańce pozostają pod wpływem niżów. Pozostałe obszary kontynentu będą pod wpływem słabych wyżów. Płytka zatoka związana z niżem znad Islandii wraz z chłodnym frontem atmosferycznym, to ważne, zacznie się nasuwać na północno-zachodnią i zachodnią Polskę i tam zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarno-morskie. No i to jest koniec dobrych informacji. Reszta kraju pozostanie w upalnym, zwrotnikowym powietrzu. No to teraz konkretnie. Na północnym zachodzie i zachodzie kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, okresami wzrastające do umiarkowania.

0: umiarkowanego i dużego. Miejscami też przelotne opady deszczu, burze, lokalnie z gradem. Miejscami burze mogą mieć bardzo gwałtowny przebieg. Jeżeli chodzi o temperatury, proszę bardzo, od 28-32 stopni na północnym zachodzie i zachodzie do 35-39 na przeważającym obszarze kraju. Najchłodniej tradycyjnie już na wybrzeżu, tam około 22 stopni Celsjusza. Za 27 minut godzina 7.
1: 29 czerwca, kalendarz jedynki.
2: Właściwie ja trenowałam dla przyjemności. W ogóle lubiłam trenować. Poza tym bardzo lubiłam startować. Mnie zawody dawały jakąś ogromną satysfakcję. Możliwość sprawdzenia samego siebie. A nie było to celem w sobie, żebym była sławną. Sława przyszła jako następstwo moich startów.
1: W roku 2018 zmarła Irena Szewińska, polska lekkoatletka, sprinterka i skoczkini w dal, działaczka sportowa.
3: You're the worst kind there is, an intellectual snob. You made up your mind awfully young, it seems to me.
1: W 2003 roku zmarła Katharine Hepburn, jedna z najsłynniejszych amerykańskich aktorek, legenda Hollywood. W 60-letniej karierze zagrała w ponad 50 filmach.
4: Licencję na jego produkcję podpisaliśmy z Fiatem w 1965 roku.
1: Rok 1991. Z taśmy produkcyjnej zakładów FSO zjechał ostatni Fiat 125P, nazywany wówczas FSO 1500. Rok 1956. Po krwawym stłumieniu protestu poznańskich robotników premier Józef Cyrankiewicz w wieczornym przemówieniu radiowym powiedział:
5: każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej, w interesie chłopstwa pracującego i inteligencji, w interesie walki o podwyższenie stopy życiowej ludności.
6: Do was się zwracam, bracia moi ukochani, poprzez linię okopów, poprzez kraj naszych wrogów, do was podąża mój głos, przynosząc wam niezłomną wiarę w nasze siły, wiarę w niezruszalność naszych świętych praw do polskiej ziemi.
1: W 1941 roku w Nowym Jorku zmarł Ignacy Paderewski, uważany za jednego z najwybitniejszych pianistów świata. Kompozytor, polityk, premier i minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. W 1919 roku sygnatariusz Traktatu Wersalskiego. W 1886 roku urodziła się Ada Sari, śpiewaczka operowa, sopran koloraturowy. Występowała niemal na wszystkich scenach operowych Europy i obu Ameryk. Od 1947 roku profesor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Zmarła w 1968 roku.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Za 20 minut godzina 7 i oczywiście pogoda pogodą, ale dzieją się też inne ciekawe rzeczy, na przykład w piłce nożnej. Trwa mundial, no i znamy pierwszą drużynę, która już oficjalnie zameldowała się w 1/8 tych rozgrywek. No to już teraz o tym, co za nami, ale również o tym, co przed nami. Specjalny wysłannik na mundial, Kacper Merk. Dzień dobry, dobry wieczór, bo nie wiem, która godzina, szczerze mówiąc, jest w Stanach.
2: 9 godzin różnicy między nami, między Los Angeles a między Warszawą, czyli u mnie już godzina 21:40 w tym momencie.
1: No to w twoim przypadku można, znaczy u nas już dzień dobry, u ciebie dobry wieczór.
2: Tak jest. U mnie jeszcze niedziela, u państwa już poniedziałek.
1: I proszę, jakie cuda się zdarzają na antenie radia. Dwa dni
2: magia,
1: naraz.
2: To prawda.
1: To jeszcze jedna kwestia. W Polsce mówimy, rozmawiamy głównie w tej chwili o temperaturach, nie o piłce nożnej, tylko o gigantycznych upałach, o rekordowych upałach, bo wczoraj taki rekord został pobity. To zastanawiam się, jak te temperatury, jak kwestia temperatur wygląda, jeżeli chodzi o mundial i na ile jest to problem zarówno dla kibiców, jak i dla piłkarzy, chyba że tego problemu nie ma.
2: No, ponieważ Stany Zjednoczone są tak dużym krajem jak cała Europa, to ten problem oczywiście się pojawia w niektórych miejscach, ale ja przyznam z ręką na sercu, że lecąc tutaj do Los Angeles, do Kalifornii, to wyobrażałem sobie, jak to w amerykańskich filmach czy serialach, krótkie spodenki, surferów i tak dalej, że tutaj jest gorąco niemalże tak jak w Polsce było przed wylotem, a tu okazuje się, że jest zupełnie inaczej, bo wczoraj w czasie rozpoczęcia meczu temperatura to było 21 stopni Celsjusza, czyli mniej więcej dwa razy mniej niż w rekordowych Słubicach, bo zdaje się, że w Słubicach jakiś rekord wczoraj padł temperatury.
1: 40,5. Takie...
2: No, prawie dwa razy mniej w Los Angeles niż w Słubicach.
1: Temperatura idealna do gry.
2: Tak, później troszeczkę słońca się owszem pojawiło, ale generalnie, co jest dość zabawne, spotykam ludzi w kurtkach puchowych na ulicach Los Angeles, w długich spodniach i biorąc pod uwagę, skąd wylatywałem w sobotę rano polskiego czasu i jaka tam była temperatura, a jak jest tutaj, to jest to faktycznie dość szokujące. Oczywiście, tak jak powiedziałem, ponieważ Stany Zjednoczone są potężnym krajem, no to są takie miejsca na mapie, gdzie też jest bardzo ciepło i są takie miejsca, w których temperatura wynosi powyżej 30 stopni, ale są też takie miejsca, w których się mundial odbywa, gdzie jest 18 stopni i pada deszcz, więc tutaj trzeba powiedzieć, że piłkarze muszą się bardzo szybko adaptować do warunków pogodowych, nie tylko do stref czasowych, no bo bardzo rzadko zdarza się tak, żeby ktoś grał na tym mundialu 2 czy 3 mecze z rzędu w jednym miejscu, w jednej strefie czasowej. To są jednak przeloty, to jest jednak przemieszczanie.

0: stanie się między jednym wybrzeżem a centrum Ameryki, a drugim wybrzeżem a Kanadą, a Meksykiem, bo jeszcze w Kanadzie i w Meksyku też się mecze odbywają. Także zdolność adaptacji organizmu do tego wszystkiego, co dzieje się dookoła, też na pewno będzie kluczowa w kontekście tej finalnej walki o Puchar Świata.
1: No to w takim razie wróćmy do bohaterów wczorajszego spotkania. Republika Południowej Afryki kontra Kanada. RPA już oficjalnie poza turniejem. Kanada jako pierwsza drużyna zameldowała się w 1/8. Warto było ten mecz śledzić?
0: Oj, tak z ręką na sercu, to gdybyś Państwo mieli trochę coś innego do roboty, to mógłbym polecić, bo to nie było dobre spotkanie. To raczej były takie piłkarskie szachy dla koneserów, powiedzmy szczerze. I nawet jak rozmawiałem z kanadyjskimi kibicami, szczęśliwymi oczywiście z powodu awansu do najlepszej szesnastki na świecie, ale oni też uczciwie wychodząc ze stadionu mówili 88 minut piekielnej nudy i później 2 minuty szczęścia, bo to wszystko się rozstrzygnęło w doliczonym czasie gry, kiedy Kanadyjczycy zdobyli bramkę. Już się zanosiło na dogrywkę, na jakieś męczenie buły i narzuty karne, a jednak Kanada gdzieś tam gola strzelić w samiutkiej końcówce potrafiła i w związku z powyższym w tej 1/8 finału jest. Nie było to dobre spotkanie, mówię uczciwie, i obawiam się, że jeszcze kilka takich nie najlepszych spotkań może nas czekać w tej 1/16 finału, no bo po pierwsze stawka tutaj poszła w górę, to znaczy w grupie mogłeś przegrać, mogłeś zremisować i bez większych konsekwencji mogłeś to jeszcze nadrobić, a teraz jak przegrywasz, to odpadasz. A po drugie, ponieważ ten mundial jest tak rozrośnięty w tym roku, mamy tę dodatkową fazę, 1/16 finału, której to fazy nigdy w piłkarskich mistrzostwach świata nie mieliśmy, bo brało w tej imprezie po prostu udział mniej reprezentacji, no to są też reprezentacje, które mogą troszeczkę poziomem odstawać. I tak to RPA wczoraj, mam wrażenie, że mocno nastawione na defensywę, chciało przetrwać, może dotrwać do rzutów karnych, może w ten sposób spróbować awansować do kolejnej fazy. No i niestety jeszcze kilka takich spotkań może nas czekać. Mam nadzieję, że teraz nie będę złym prorokiem, ale fazy pucharowe często wyglądają tak, że do pierwszej strzelonej bramki i do widzenia.
1: No to w takim razie jutro oczywiście powrócimy do naszej rozmowy, tym bardziej, że za nami jutro oczywiście będą kolejne mecze. Nie wiem, czy należy sobie ostrzyć na nie zęby. Brazylia z Japonią, Niemcy z Paragwajem.
0: Brazylia z Japonią jak najbardziej. Może być jeden z hitów tej 1/16 finału, bo Japonia jest naprawdę jedną z rewelacji fazy grupowej. Zaprezentowała się naprawdę kapitalnie i jak słyszymy mecz Brazylia-Japonia, to pewnie tak ktoś, kto nie interesuje się bardzo mocno piłką, powiedziałby: nie, no spokojnie, Brazylia tyle razy była mistrzem świata, że tutaj bez żadnej historii, a wcale nie jest powiedziane, że ci Brazylijczycy z Japonią sobie bardzo łatwo poradzą. No i jeszcze później w środku nocy państwa czasu.
1: Holandia-Maroko.
0: Tak jest, o 3 nad ranem w Polsce zdaje się.
1: Tak,
0: to
1: dokładnie
0: będzie taka drakońska godzina. Jak ktoś wstaje na poranek, tak jak...
1: Ale ja sobie końcóweczkę obejrzę, oczywiście, że tak.
0: No więc właśnie, to jak najbardziej będzie można to spotkanie zobaczyć.
1: To porozmawiamy na bieżąco.
0: Może być jeden z hitów.
1: No tak, to będziemy świeżo po obejrzeniu tego spotkania. To słyszymy się w takim razie jutro, bardzo, bardzo wcześnie na antenie Jedynki. To był Kacper Merk, specjalny wysłannik Polskiego Radia na Mundial. Bardzo dziękuję.

0: O, i w tym momencie równo. Za 10 minut godzina 7. W studiu Karol Surówka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z prasą oczywiście. Jako, z prasą jak oczywiście. To o tej godzinie.
1: Chociaż trochę ten przegląd prasy zapowiedziała ta piosenka. Pan śpiewał o tym, że jest tłuchat i o tym chyba mówi, ale z dodatkiem jeszcze bardzo wielu innych epitetów też co drugi Polak w ostatnich dniach.
0: Ale zobacz, doczekaliśmy się
1: czyli,
0: momentu,
1: że za gorąco, tym, którym, co nie mówią po angielsku.
0: Nie polityką żyje cała Polska.
1: To się zazwyczaj zdarza, to znaczy pogoda to jest ten główny konkurent polityki w
0: ale mam wrażenie, że teraz pogoda absolutnie zdominowała rozmowy.
1: Pogoda zazwyczaj jest mocnym kandydatem na otwarcie rozmowy, na przykład w autobusie, w windzie, na przystanku, ale kiedy pogoda daje tak czadu, no to wypycha politykę daleko, poza windę i poza przystanek. 40,5, tak? To jest ten rekord, który padł w Słubicach. Drugi padł w Toruniu, 40,3 stopni Celsjusza, ponad 100-letni rekord z Pruszkowa, który wtedy jeszcze znajdował się w granicach niemieckich, został tym samym pobity. Ja sprawdziłem, dla jakich miejscowości normalnie ta temperatura jest typową, ponad 40 stopni. Na przykład w lipcu w Dubaju zazwyczaj tego typu temperatury obowiązują, od 40 do 41 stopni. Bardzo podobne są w Kuwejcie w maju. Las Vegas 39-41.
0: Ropy i kasy nam brakuje.
1: Brakuje nam... Wydaje mi się, że powinniśmy zmienić sposób ubierania się też trochę, bo cały czas mamy nasze standardy obowiązujące. Ja na przykład na rozmowę polityczną muszę iść w koszuli i marynarce.
0: A tak mógłbyś przyjść w turbanie.
1: Wydaje mi się, że powinniśmy powoli znormalizować to, że na przykład przyjdę w białej szacie z chustą na głowie przy 40 stopniach.
0: I w klapkach.
1: I to by było uznane za elegancki strój. Jeżeli w najbliższych dniach przyjdę w białych szatach na rozmowę polityczną, uważam, że nikt nie powinien się mnie czepiać.
0: I wtedy powiedzenie, że i wchodzi Surówka cały na biało, będzie jak najbardziej na miejscu.
1: Będzie jak najbardziej na miejscu. Ja jeszcze się zastanawiam, jak wrócę z pracy, bo przyjechałem na rowerze. Jak jeszcze było 27,
0: ryzykant.
1: Jak będę wracał, będzie już bliżej 40, to tego jeszcze nie doświadczyłem. Dam znać, jakie to uczucie.
0: No miejmy nadzieję, że dasz znać przy takiej pogodzie. To może jeszcze w takim razie jednak trochę polityki. Powiedzmy.
1: Dam znać, w jakiej pogodzie i w jakim stanie moje szaty będą. Ale jeszcze w koszuli i jeszcze tradycyjnie o 7.15 będziemy rozmawiali z naszym politycznym gościem. Dzisiaj to Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Uczestnik konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w ostatnich dniach. To będzie jeden z tych tematów, o których będziemy dyskutowali. O pogodzie, jak i każdy Polak, też trochę porozmawiamy.
0: Czyli trochę pogody, trochę polityki.
1: Trochę small talku, trochę tematów
0: poważnych. O 7.15. Zapraszamy.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
6: O, jeszcze to.
7: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
5: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
8: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
7: Dajcie wszyscy święty.
5: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
4: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
9: Zapraszam, Patryk Bedliński. Kierowcy, którzy jadą od strony Poznania w kierunku Warszawy,

0: Warszawy napotykają niestety spore utrudnienia.
1: Jest wypadek na trasie A2. Ja akurat stoję w korku jakieś 800-1000 metrów od tego. To jest na odcinku od strony Poznania w stronę Warszawy, tuż przed Wartkowicami. Jeden pas już jest udrożniony, powoli ruch w stronę Warszawy jest zatrzymany.
0: Mamy 2,5-kilometrowy korek na łódzkim odcinku autostrady A2. Między węzłem Dąbie na węzłem Wartkowice na 317 kilometrze A2 pojazd osobowy najechał na ciężarówkę i w wyniku tego jedno z aut zapaliło się. Zablokowany jest prawy pas w kierunku stolicy, a ostatni węzeł przed korkiem to Dąbie. Na A4 tymczasem problemy między węzłem Jarosław Wschód a węzłem Przemyśl na trasie w kierunku Korczowej. 638 kilometr to miejsce, gdzie osobówka zderzyła się z pojazdem ciężarowym. Trzy osoby są poszkodowane. Prawy pas w kierunku Korczowej mamy wyłączony na A4. Na tej samej autostradzie, ale w Małopolskie zwolnimy bardzo wyraźnie między Bochnią a Krakowem, od okolic węzła Targowisko do Podłęża w kierunku Krakowa, a także między węzłem Kraków Południe a Tyńcem, jadąc w kierunku Katowic. Na S3 tymczasem problemy w okolicach Świebodzina przy węźle Świebodzin Północ. To kilometr 151. Pojazd osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest przez to zjazd na węzeł Świebodzin Północ. 71 zablokowana w Pabianicach między Żgowem a Konstantynowem Łódzkim. 45 kilometr to dokładne miejsce. Tam wybuchł pożar hali przy drodze. Prowadzona jest akcja gaśnicza. Straż blokuje trasę. Na objazd jest możliwy m.in. Krajową 14 przez Rudę Pabianicką.
2: Minęła 7, tu program pierwszy Polskiego Radia.
3: Zapraszamy na aktualności jedynki.
2: Maria Furdyna
3: i Piotr Balasz. Wielogodzinne opóźnienia, odwoływane pociągi, upał paraliżuje kolej. W Słubicach padł rekord ciepła, do tego dochodzą burze.
4: Kilka godzin zajęło usuwanie skutków silnego tornada.
2: Kolejny groźny pożar, tym razem w Pabianicach. Hala magazynowa spłonęła doszczętnie.
3: Robert Lewandowski wybrał. Niebawem ma podpisać umowę z Chicago Fire. Zagra w amerykańskiej MLS.
2: ,5 stopnia odnotowano wczoraj w Słubicach w Lubuskiem.
3: I to nowy rekord ciepła w historii pomiarów, przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Upały dały się we znaki m.in. pasażerom pociągów. Ponad 300 awarii sieci kolejowej odnotowały PKP Polskie Linie Kolejowe.
3: Rekordowe upały doprowadziły do zerwania sieci trakcyjnej i odkształcenia się szyn. 21 pociągów Intercity zostało dziś odwołanych. Wiele jest opóźnionych.
5: To jest rekordowa fala upałów, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
6: Na stacji w Toruniu padł rekord temperatury 40,3 stopnia Celsjusza, Słubice 40,5 stopnia Celsjusza. Także rekord z 1921 roku Pruszków, województwo opolskie, właśnie przeszedł do historii.
5: Upał spowodował awarię torów i sieci trakcyjnej, mówi Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK.
7: Czy to jest problem z torami, czy to awaria sieci trakcyjnej, wszystkiemu winne są te bardzo wysokie temperatury, te upały.
5: Awarie spowodowały przestoje pociągów. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
2: Po południu do Polski wkroczył front burzowy, który przyniósł intensywne opady deszczu i silny wiatr. Najwięcej zgłoszeń strażacy odnotowali w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej.
3: Tu strażacy byli wzywani ponad 150 razy, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
8: Trzy dachy zostały uszkodzone w miejscowości Świniary. Również na drodze między Skwierzyną a Świniarami na odcinku około kilometra zostały powalone drzewa. Kilka godzin zajęło usuwanie skutków silnego tornada. Na szczęście nikt nie został ranny.
2: Przed nami kolejny dzień z niebezpieczną pogodą. W centrum i na wschodzie kraju temperatura może wzrosnąć do 39 stopni.
3: A gwałtowne burze będą się przemieszczać z zachodu do centrum kraju.
2: Trwa dogaszanie pożaru hali magazynowej w Pabianicach niedaleko Łodzi. Ogień pojawił się w budynku przed północą, mówi komendant miejscowej Straży Pożarnej Jacek Karcz.
9: Po dojeździe zastępów na miejsce zdarzenia pożar w fazie rozgorzenia. Budynek spalił się doszczętnie.
3: A to nie jedyny groźny pożar w ostatnich godzinach.
2: W Szczonowie udało się już dogasić pożar zakładu gospodarki odpadami.
3: A w Chełmnie w Kujawsko-Pomorskiem spłonęła kamienica. Dach nad głową straciło 25 osób.
2: Robert Lewandowski. Jest to krok od jednego z najgłośniejszych

0: najdroższych transferów tego lata.
1: Według medialnych doniesień polski napastnik osiągnął porozumienie z Chicago Fire i ma rozpocząć nowy rozdział kariery w MLS.
0: A o przeprowadzce kapitana reprezentacji Polski do Stanów Zjednoczonych piszą amerykańskie media.
1: New York Times informuje, że Lewandowski tego lata podpisze z Chicago Fire dwuletni kontrakt i znajdzie się w gronie najlepiej zarabiających zawodników.
0: Więcej o transferze Polaka powiemy o 7:40 w studiu Mundial.
2: To są aktualności jedynki.
1: A w nich kolejna próba przesłuchania doktora Emila Jędrzejewskiego w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie.
0: Były ordynator chirurgii w Kanale Zero stwierdził, że pacjenci przyjmowani na szpitalny oddział ratunkowy zarządzany przez doktora Dawida Kacprzyka umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych koordynatora SOR-u.
1: W ubiegłym tygodniu na przesłuchaniu doktor Jędrzejewski nie odpowiadał na pytania śledczych.
3: Doktor Jędrzejewski domagał się przesłuchania w obecności pełnomocnika. Gdy prokuratura odmówiła, przekazał śledczym notatkę z danymi dwóch pacjentów, którzy mieli umrzeć w szpitalu, a potem zamilkł. Prokuratura już wcześniej zajmowała się sprawą jednego ze wskazanych pacjentów, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
4: Zgonu pacjenta, którego zwłoki zostały ujawnione w toalecie.
3: Mecenas Andrzej Zorski stwierdził w Polskim Radiu 24, że dr Jędrzejewski miał prawo milczeć i przygotować się do przesłuchania razem z pełnomocnikiem.
5: Kodeks mówi jasno, jeżeli wymagają tego jego interesy w tym postępowaniu, to ma prawo przyjść z pełnomocnikiem.
3: Przez ostatnie 3 lata do prokuratury wpłynęło łącznie 12 spraw zgonów pacjentów Szpitala Południowego. Większość z nich zakończyła się umorzeniem lub odmową wszczęcia postępowania. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Ten temat pojawi się w Sygnałach Dnia o 7:15. Gościem jedynki będzie Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: A teraz informacje sportowe. Tomasz Kowalczyk. Kanada po wygranej w Los Angeles z Republiką Południowej Afryki 1-0 jako pierwsza awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej. W sobotę o ćwierćfinał powalczy ze zwycięzcą spotkania Holandii z Marokiem. Ekipa spod znaku klonowego liścia po raz trzeci bierze udział w mundialu, ale osiągnięcia w turnieju, którego jest współgospodarzem, mają wymiar historyczny. W fazie grupowej najpierw wywalczyła pierwszy punkt, następnie odniosła premierowe zwycięstwo, a wczoraj zadebiutowała w fazie pucharowej. Wygrała po golu Stefana Eustachio w drugiej minucie doliczonego czasu gry i może szczycić się miejscem wśród najlepszych 16 drużyn globu. Kibice w strefie kibica byli przeszczęśliwi. To było wspaniałe spotkanie. Szczerze mówiąc, już osiągnęliśmy więcej niż oczekiwaliśmy. Myśleliśmy o drugiej rundzie, a wygraliśmy i jesteśmy w czołowej szesnastce. Przecież graliśmy nie u siebie, ale na koniec najważniejsze jest zwycięstwo. Tymczasem według doniesień medialnych transfer Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire jest przesądzony, napisała agencja Associated Press. Reprezentant Polski oraz klub Major League Soccer mieli uzgodnić dwuletni kontrakt, a dokumenty mają być podpisane według agencji w ciągu 24 godzin. Więcej na ten temat po 7:40. Kibice tenisa znów mogą z kolei zaciskać kciuki za reprezentantów Polski w wielkoszlemowym turnieju. Tym razem na kortach Wimbledonu. O tym, co czeka nas dziś, opowie Cezary Gurjew.
7: Czterech reprezentantów Polski wystąpi pierwszego dnia rywalizacji na kortach Wimbledonu. Już o 12:00 finalistka z Paryża Maja Chwalińska będzie grała z kwalifikantką z Tajlandii Manachayą Soakyo. Maja 4 lata temu w Londynie dotarła do drugiej rundy.
8: Zagrałam bardzo dobrze. Myślę, że jakby mam potencjał na to, żeby grać dobrze na trawie. Potraktuję to właśnie jako wyzwanie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Też myślę, że można sobie czerpać troszkę więcej nawet radości z tej gry.
7: Dziś jeszcze Magdalena Fręk zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską, a Magda Linet zagra z inną Rosjanką Mirą Andrzejewą. Czekamy także na mecz Huberta Hurkacza z Norwegiem Kasperem Rudem.
6: Z kolei polscy siatkarze wygrali w Gliwicach z Argentyną 3-1 na zakończenie drugiego z ich udziałem turnieju Ligi Narodów. Liderem rozgrywek jest Japonia, Polska na trzecim miejscu.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Pogoda. U
1: Upały nie odpuszczają. Dziś od 28 stopni nad morzem przez 34 na Mazurach i Dolnym Śląsku do 38 na Mazowszu, Podkarpaciu i na Kielecczyźnie. Oprócz ostrzeżeń przed wysokimi temperaturami, na południu, w centrum i na zachodzie pojawią się także gwałtowne burze, lokalnie z gradem. A ciśnienie w Warszawie

0: Warszawie wynosi teraz 1003 hektopaskale.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Walerys, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: 14 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: Wstajemy, budzimy się, 14 minut po godzinie 7, sygnały dnia trwają, 22 139 2202. Chciałem powiedzieć, że budźmy się szybciej, to być może jeszcze unikniemy tych ekstremalnych temperatur, ale patrząc na to, co dzieje się w tej chwili, przynajmniej w Warszawie, no to na tego typu rozwiązanie jest już chyba za późno. Teraz mamy takie temperatury, jakie zazwyczaj latem towarzyszą nam w połowie dnia, w samo południe, więc proszę bardzo, teraz tego typu bardzo już gorące doznania, 15 minut po godzinie 7. A później z kolejnymi godzinami tych stopni na termometrze będzie już tylko przybywać. Jak sobie poradzić z tą temperaturą? Oto dziś, między innymi o to dziś pytamy, 22 139 22 02. No a teraz oczywiście o tym, co nas czeka. Dziś poniedziałek, 29 dzień czerwca, imieniny Piotr, Paweł, Beata, Maria, Emma, Benedykta, Iweta, Kasjusz i Kasja. Przysłowia? No to teraz wybierzmy może coś innego. Gdy Piotr z Pawłem w deszcz uderzy, słońce za mgłą tydzień leży. Patrząc na zapowiedzi tego, co w najbliższych dniach i dziś, to chyba akurat to przysłowie nie za bardzo ma się szansę sprawdzić. Dzień rybaka, dzień ratownika WOPR i uwaga, uwaga, to nie jest żenujący żart prowadzącego. Międzynarodowy Dzień Tropików. Tak, tak, obchodzimy dziś Dzień Tropików, więc być może ta pogoda i te temperatury tym samym są jak najbardziej na miejscu. Wschód słońca 4:17, zachód 21:00, czyli dzień trwać będzie przez 16 godzin i 43 minuty. A ponieważ nie tylko temperatury są istotne, to teraz trochę polityki na antenie jedynki. Jest już z nami Karol Surówka, a także jego gość.
1: Rozmowa dnia.
2: W studiu radiowej jedynki jest Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry panu, witam państwa.
2: Ta temperatura z polityką pewnie czasem się łączy. Czy polska infrastruktura zda ten egzamin? Ten rekord ciepła, który obserwujemy teraz, 40,5 stopnia.
3: No niewątpliwie sprawa jest bardzo poważna i w takim wymiarze powiedziałbym indywidualnym, bo trzeba o siebie dbać i oczywiście czapka, butelka z wodą i nie wychodzić wtedy, kiedy jest bardzo upalnie.
2: No jest też potężne wyzwanie dla kolei. Wczoraj pasażerowie w wielu miejscach musieli czekać, niestety, godzinami na połączenie. Doszło do awarii sieci trakcyjnej w bardzo wielu miejscach.
3: Na szczęście ja jestem z Warszawy, więc tutaj ten nasz transport szynowy w szczególności, czy to metro, czy tramwaje są klimatyzowane, co oznacza również, że ludziom się lepiej podróżuje. Natomiast no, najważniejsze jest to, żeby wszystko było na czas, żeby nie było opóźnień, no, żeby ludzie mogli bezpiecznie i szybko przemieszczać się z punktu do punktu.
2: No, trzymamy kciuki za pasażerów. Wczoraj wielu z nich musiało czekać. Miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie sytuacja lepsza. Oczywiście będziemy o wszystkim informowali w aktualnościach jedynki. Panie pośle, a czy panu robi się gorąco, jak pan widzi kolejne informacje na temat Szpitala Południowego? Kolejne zeznania albo informacje przekazywane przez doktora Emila Jędrzejewskiego?
3: Ja jestem zawsze zwolennikiem opierania się na faktach, na rzetelnych dokumentach, na analizach. Dlatego też

0: działania w Pałacu Prezydenckiego, jeżeli chodzi o znaczenie Orła Białego, przyniosły właśnie taki rezultat, zamiast jakby skłonić Ukrainę do wycofania się, więc eskalowanie tej sytuacji nie służy nikomu poza Rosją w tej chwili.
1: To no trzeba sobie są tacy, którzy twierdzą, że wobec Ukrainy trzeba jednak twardo pewne sprawy stawiać, bo polityka koncyliacyjna według niektórych komentatorów no, nie dała pod tym względem efektów. To znaczy Kijów nie boi się tego konfliktu wokół, w cudzysłowie, bohaterów UPA.
0: Jasne. Pytanie, czy to narzędzie jest odpowiednie do tego typu działań? Tutaj każdy musi już samodzielnie ocenić. Ja akurat jestem zwolenniczką takiego stopniowego eskalowania. Wydaje mi się, że mamy wiele innych narzędzi, które nie są też tak dla nas istotne, bo jednak to znaczenie jest bardzo ważne dla Polek, dla Polaków. Kiedy ktoś je otrzymuje, to jest naprawdę bardzo, bardzo duże wyróżnienie. I wysyłanie go później pocztą i przerzucanie się tymi oznaczeniami nie jest dobre też dla nas. Wydaje mi się, że te narzędzia, które mamy, a mamy ich dosyć sporo, zawsze można wykorzystać, zawsze możemy eskalować. Mamy narzędzia chociażby logistyczne. Mamy też przecież negocjacje członkowskie Ukrainy do Unii Europejskiej. Tu też trzeba sobie jasno powiedzieć, że Polska zawsze była dużym adwokatem tego, aby Ukraina przystąpiła do Unii Europejskiej. I wydaje mi się, że Ukraina tak zupełnie będzie nas potrzebowała, dlatego że...
1: I to powinniśmy teraz jasno powiedzieć. Mówiła pani o logistyce, o aspiracjach unijnych, czyli czy my na tym etapie powinniśmy jasno przekazać dostawy, pomoc i członkostwo, tylko jeżeli w tej kwestii ustąpicie?
0: Przede wszystkim uważam, że tego typu rozmowy powinny toczyć się kuluarowo, jednak wykorzystać najpierw te wszystkie narzędzia dostępne, dyplomatyczne. I jeszcze wracając do tego kwestii Unii Europejskiej, niedawno kanclerz Niemiec wyszedł z propozycją członkostwa członka stowarzyszonego dla Ukrainy.
1: Taki niepełnoprawny członek Unii Europejskiej,
0: tak, taki niby obserwator,
1: który nie może na przykład brać udział w głosowaniach w Radzie Unii
0: Dokładnie. To jest coś, co nie spodobało się prezydentowi Zełenskiemu. Jestem zaskoczona, że nie pamięta jednak o tym, że tutaj Polska mogłaby go bardzo, bardzo wesprzeć. Natomiast, jak mówię, zawsze możemy eskalować i te narzędzia mamy. Może powinniśmy wykorzystać do maksimum przede wszystkim te kanały nieoficjalne. Zamiast przerzucać się pewnymi informacjami na Twitterze, zamiast atakować się wzajemnie, zamiast właśnie eskalować otwarcie ten konflikt, uważam, że powinniśmy spróbować opanować jednak emocje. Dla mnie przykładem takiej budowania dobrej współpracy z Ukrainą zawsze był pan prezydent Aleksander Kwaśniewski, który naprawdę osiągnął wiele, pomimo że to było tak wcześnie na etapie naszej współpracy. Wraz z prezydentem Leonidem Kućmą na przykład.
1: Choć Leonid Kućma też swój order Orła Białego oddał,
0: ale
1: więc
0: chodzi mi o to, że
1: do eskalowania tego konfliktu
0: tak,
1: ostatnio.
0: Tak, ale w tą 60. rocznicę razem uczestniczyli, razem o tym rozmawiali, razem byłam było odsłonięcie pomnika, pomimo też tego, że pan prezydent Kwaśniewski ma rodzinną historię związaną właśnie z rzezią wołyńską. Jego teść bodajże był świadkiem tego, więc udawało się budować ten dialog. Mam tutaj
1: chociaż
0: poczucie,
1: też można powiedzieć, że w latach po tym wydarzeniu, jeżeli chodzi o prace archeologiczne, prace badawcze związane z rzezią wołyńską, nie działo się nic.
0: No nic, ale byliśmy jakby na początku, tak? A tutaj po 30 latach mam wrażenie, że jakby cofamy się, że to, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach, naprawdę uderza w te relacje, które budowaliśmy przez 3 dekady.
1: A te relacje biznesowe ucierpią? Jesteśmy tuż po konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Pani resort tam był na miejscu. Podpisanych zostało 200 umów, ale wszyscy mają obawy. O ile warte będą te umowy, gdy rzeczywiście zacznie się biznes po zakończeniu wojny i wkroczą gracze z różnych części świata, być może nawet z Białorusi, niektórzy twierdzą.
0: To jest odrębna, ale też połączona kwestia oczywiście, dlatego że biznes ma tutaj żywotny interes. W tej chwili już 3600 firm polskich operuje w Ukrainie. Przypomnijmy, że Ukraina też jest bardzo ważnym dla nas takim obszarem eksportowym. To 57 miliardów złotych eksportu polskich produktów. Zupełnie, znacznie więcej niż to, ile Ukraina eksportuje do nas. I musimy mieć też z tyłu głowy właśnie to wsparcie dla biznesu. Te firmy są, działają i one oczywiście też boją się o swoją przyszłość. Po konferencji w kuluarach też to wybrzmiewało, że ten konflikt, no nie wiem, który w ostatnich tygodniach eskalował,

0: wpłynie na to, jak te relacje biznesowe mogą w przyszłości wyglądać.
1: No, przedsiębiorcy boją się, że gdy zainwestują w Ukrainie, może się okazać kiedyś, że polityczną decyzją zostaną stamtąd wypchnięci na przykład, albo to inne kraje będą zyskiwały, a nie polskie firmy.
0: Tak, to dodatkowy kontekst. Nam też powinno zależeć na tym mimo wszystko, żeby Ukraina właśnie po zakończeniu wojny była po stronie Zachodu, tak, żeby stała się i pozostała częścią tej wspólnoty, bo ona też oznacza pewne standardy. Jednak będąc członkiem Unii Europejskiej, czy nawet aspirując, musimy spełniać pewne wymogi, jeżeli chodzi o standardy też i o korupcję, więc tego typu bezpieczniki są niezwykle istotne.
1: Czy polskie firmy mogą rzeczywiście liczyć tutaj na wsparcie państwa polskiego przy tych wszystkich obawach o nie fair traktowanie na Ukrainie, o trudne, jak to wszyscy wiemy, warunki operowania na ukraińskim rynku?
0: Absolutnie tak.
1: Nierynkowe.
0: Dlatego
1: często
0: też przez tyle miesięcy była przygotowana konferencja odbudowy Ukrainy, dlatego też rząd mniej radykalnie niż środowisko pana prezydenta wypowiadał się w tej kwestii i szukał takich rozwiązań, które właśnie uwzględniałyby również dobro biznesu.
1: Monika Sikora, wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej Nowa Lewica, jest w studiu radiowej Jedynki, ale to nie koniec naszej rozmowy. Przechodzimy na portal YouTube Polskiego Radia.
2: To ja jeszcze dodam, że gościem Ekspresu Jedynki będzie Błażej Poboży, doradca prezydenta RP, a rozmawiać z nim będzie ponownie Karol Surówka.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Na zegarach 8.30, skrót aktualności, Piotr Balasz.
1: A w nim na początek tragiczny raport z niedzieli. Utonęło aż 17 osób. Te informacje przekazała właśnie policja.
2: Głównie tutaj mówimy o kąpaniu się w miejscach niewyznaczonych, niestrzeżonych, często pod wpływem alkoholu.
1: Pogodowa mapa Polski wciąż na czerwono. Po rekordowo upalnej niedzieli równie gorący poniedziałek i alerty. A rząd zajmie się dziś m.in. propozycją dotyczącą pracy w czasie upału. Zapowiedziała w radiowej jedynce Monika Sikora z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Ogranicza właśnie możliwości tego typu pracy na zewnątrz, na przykład to jest 32 stopnie.
1: W krakowskim sądzie rusza właśnie ponowna rozprawa w sprawie wielokrotnego wykorzystywania seksualnego przez księdza. Dorosła dziś ofiara duchownego Janusz Szymik chce odszkodowanie od archidiecezji krakowskiej.
4: Domagam się stosownego zadośćuczynienia za te wszystkie przestępstwa, jakie dokonały się na mojej osobie w przeszłości.
1: A chodzi o 20 milionów złotych. Ważne dla marynarki wojennej umowy zostaną dziś podpisane w Gdyni ze Szwedami.
5: O zakupie 3 okrętów podwodnych.
1: A pierwszy z nich trafi do Polski w 2030 roku. Japonia z Brazylią oraz Niemcy z Paragwajem zagrają dziś w 1/16 finału mundialu. Awans do dalszej gry już wywalczyli Kanadyjczycy, którzy pokonali RPA 1-0. Pełne wydanie aktualności jedynki punktualnie o 9:00.

0: Pogoda.
1: Skandynawia, Europa Północna oraz jej wschodnie krańce pozostaną pod wpływem niżów. Pozostałe obszary kontynentu będą pod wpływem słabych wyżów, a płytka zatoka związana z niżem z nad Islandii wraz z chłodnym frontem atmosferycznym zacznie się nasuwać na północno, zachodnią i zachodnią Polskę. No to teraz konkrety. Na północnym zachodzie i zachodzie kraju zachmurzenie dziś będzie umiarkowane, okresami duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, okresami wzrastające do umiarkowanego i dużego. Miejscami również możliwe są przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Miejscami wspomniane burze mogą mieć całkiem gwałtowny przebieg. Temperatury maksymalna od 28-32 stopni na północnym zachodzie i zachodzie, 35, nawet 39 stopni na przeważającym obszarze kraju i tradycyjnie najchłodniej będzie oczywiście na północy, czyli na wybrzeżu. Tam termometry wskażą około 22 stopni ciepła.
0: Reklama. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników. Reklama. Autopromocja.
2: W lecie z radiem codziennie można zdobyć naszą maskotkę pieska Kundelka. Ale tym razem niespodzianka, czyli coś dla tych, którzy wolą koty. Zajrzymy do warszawskiego zoo i posłuchamy, czy lwy, gepardy i pantery mruczą jak domowe kociaki. Wybierzemy się też do lasu i sprawdzimy, czy przyszły ostatnio na świat młode rysie. Będą także wakacyjne konkursy i historia nuklearnego przeboju Vamos a la Playa.
3: Lato z radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Za 22 minuty godzina 9 to sygnały dnia 22 139 22 02 i przypomnę o dosyć ciekawej, być może dla niektórych smutnej rocznicy 29 czerwca 1991 roku. Trochę czasu już minęło. Warszawska FSO, czyli fabryka samochodów osobowych, która mieściła się na Żeraniu, zakończyła produkcję Fiata 125P. Kawał historii polskiej motoryzacji. No to w takim razie pytamy, kto z Państwa miał okazję mieć takie cudeńko, kto jeździł, kto, bo to jest też całkiem zasadne pytanie, kto dziś posiada model Fiata 125P, taki oryginalny egzemplarz, tylko oczywiście dobrze zrobiony, dobrze odnowiony, bo takie cudeńka, przynajmniej na ulicach Warszawy, można czasami zobaczyć. No to sprawdzamy.
1: Moi rodzice w 91 właśnie kupili jeden z ostatnich tych produkowanych Fiatów. To był model 1500 ME. On miał silnik i skrzynię biegów z Poloneza, także ten drążek zmiany biegów był tak charakterystycznie pochylony. Po przesiadce z malucha to był ogromny, komfortowy przeskok. Pozdrawiam.
2: Jestem w posiadaniu takiego auta z 1990 roku w kolorze L62, błękit Adriatyku. Posiadam go 11 lat. Auto miało służyć jako, powiedzmy, odskocznia, hobby kolekcjonerskie. Miało nas zawieźć do ślubu. Nie udało się, bo nie było w super stanie, ale jest zrobione te renowacje. Zajmuję się tą renowacją. Posiadam, cieszę się, jeżdżę.
0: Rozumiem, że ślub się odbył, tylko tyle, że samochód nie odpalił. No i druga rzecz, warto wiedzieć, co to jest L62, błękit Adriatyku. Proszę bardzo, jak dumnie i

romantycznie brzmi nazwa tego koloru. 22 139 2202. Proszę bardzo, jeżeli ktoś ma ochotę jeszcze podzielić się jakimiś wspomnieniami, czy też swoimi skojarzeniami dotyczącymi Fiata 125P, to jak najbardziej zapraszamy.

0: Za 18 minut godzina 9.
1: Polityka w skrócie Jacka Czarneckiego.
0: Termometry szaleją, temperatury idą w górę. Ciekawe, co dzieje się w polityce, czy tam też możemy zaobserwować wzmożenie, no i takie bardzo, bardzo, bardzo wysokie wskazania. To jest pytanie, które kieruję już teraz do Jacka Czarneckiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No, polityka trochę chyba poszła w cień. Z tego, co widziałem w weekend, to się za wiele nie działo, więc na razie jest spokój w polityce.
0: Ale być może jednak temperatura wzrośnie, bo zapowiedzi brzmią bardzo ciekawie. Mateusz Morawiecki zaprasza na grilla. Człowiek z kanału Zero chce z kolei referendum w Warszawie i odwołania prezydenta Trzaskowskiego. No, to są tematy, które tę temperaturę mogą zdecydowanie podnieść.
2: No zdecydowanie to grill podniesie temperaturę. To ma być taki polski grill z karkówką i kaszanką. Na tego grilla Mateusz Morawiecki już zaprosił panią premier Włoch, Giorgia Meloni. I jak mówi, trwa zapraszanie tysiąca innych osób, w tym głównie ludzi spoza polityki. Więc będzie to mega grill i może być mega gorąco, jak mówią politycy PiSu, skupieni wokół Morawieckiego. To ma być też pokaz jego siły, jego stowarzyszenia, Stowarzyszenia Rozwój Plus. Impreza ma się nazywać Rozwój Plus Wy. Ten rozmach Morawieckiego już robi wrażenie, tym bardziej, że jak pisze Newsweek Polska, politycy PiS-u, ci właśnie przyjaciele Morawieckiego, chcą pokazać, że się nie boją i być może w ramach tego pokazywania na grilla nie zaproszono, być może na razie, prezesa Kaczyńskiego. Tenże prezes Kaczyński, pamiętamy, w kwietniu uznał, że Stowarzyszenie Morawieckiego zagraża jedności partii. Powiedział nawet, że stowarzyszenie pasożytuje na PiS-ie i nakazał jego zamrożenie. Jak widać, w czasie upałów efekt mrożący nie działa, no ale do imprezy jeszcze miesiąc i jeszcze wiele się może zdarzyć czy zamrozić.
0: Co nie zmienia faktu, że temperatura, mam takie wrażenie, jednak bardziej

0: będzie wzrastać niż opadać, przynajmniej na razie. No to drugi gorący temat, jeżeli chodzi o polską politykę, czyli kwestia referendum Warszawy i Rafała Trzaskowskiego. To może się udać? To jest realne?
1: Tak, znaczy zorganizowanie referendum jest realne. Odwołanie prezydenta Trzaskowskiego już chyba mniej, bo żeby zorganizować referendum, trzeba zebrać 132 tysiące podpisów warszawiaków, ale żeby to referendum było ważne, to musi do urn pójść ponad 467 tysięcy warszawiaków, więc to może, ten drugi krok może się nie udać. Inicjatywę referendum podjął człowiek, który się nazywa Maciej Wilk. W czasach PiSu był on jednym z dyrektorów LOT-u, a do piątku był publicystą kanału Zero, tego samego kanału, który ujawnił aferę Szpitala Południowego w Warszawie i gigantyczne zarobki młodego lekarza, koordynatora SOR, który, przypomnijmy, zarobił 1 600 000 w ciągu jednego roku. Zresztą Maciej Wilk swoją inicjatywę nazwał SOR, czyli Stołeczna Operacja Referendalna, ale swoją operację zaczął od apelu o przekazywanie pieniędzy na kampanię referendalną. Czy to referendum dojdzie do skutku? Nie wiemy. Zbieranie podpisów ma się rozpocząć w lipcu i musi potrwać 60 dni, znaczy nie dłużej niż 60 dni, więc przypuszczam, że w połowie września dowiemy się, czy to referendum dojdzie do skutku, czy nie. Politycy PiSu uważają, że za aferę ze Szpitalem Południowym powinien odpowiedzieć sam prezydent miasta w Radzie Warszawy. Mimo sojuszu radnych PiSu i Lewicy, Trzaskowskiego nie udało się odwołać. Na razie do zbierania podpisów chętnych jest 140 osób. Zobaczymy, czy uda się te podpisy zebrać i referendum zorganizować.
0: No ja przypomnę, że jeszcze naprawdę kilka lat temu, gdy zaczynały się wakacje, to w polityce zaczynał się sezon ogórkowy, ale to już chyba dawno i nieprawda.
1: To już dawno i nieprawda, ogórki zbieramy kiedy indziej. A właściwie tylko pojedyncze dni są ogórkowe, a tak to cały czas coś się dzieje.
0: No chyba, że pojawiają się rekordy w pogodzie. Jacek Czarnecki, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Za 10 minut godzina 9. Jeszcze trwają sygnały dnia z naciskiem na jeszcze, bo trwać będą, no właśnie, przez niecałych 10 minut, a potem... Chciałem powiedzieć, pojawi się. Już pojawił się Roman Czajarek.
1: Dzień dobry. To jest jedynka. My 24 godziny na dobę nadajemy. Chciałem powiedzieć, że bardzo dziękuję za radą panu też, bo wiele dobrych słów usłyszałem, jeżeli chodzi o podcast, który zrobiłeś o wydarzeniach w Radomiu z 76 roku i za kulisami tej wielkiej sceny tam podchodziły różne osoby dziękowe. Mówiłem, to nie ja. Mówię, to kolega z redakcji. W tym przypadku akurat to nie ja. Radom prawdziwa historia. Polecam państwu bardzo gorąco.
0: To ja tego nie skomentuję, natomiast zapytam tak, a jak zniosłeś temperatury?
1: Och, też pytali, więc no, to też.
0: To sprawa oczywista, ale zastanawiam się, jak pogody, bo granie koncertu w takiej aurze i przy takiej temperaturze to
1: jest
0: wyzwanie.
1: Ja znoszę, ale widzę, że część osób nie zna, trzeba znać trochę kulisy jakby pracy na wielkiej scenie. I na przykład widziałem, że część osób była zaskoczona, że i ja, i Dagmara Kowalska, bo Dagmara prowadziła tę część naszą festynową radiową, myśmy mieli koszulę z długimi rękawami. W takim upale długie rękawy, ale dlaczego i w ogóle? Jak kiedyś będziemy robili program o kulisach pracy na takiej
0: wystawie,
1: to państwu zdradzę, co jest tego powodem. Tak. Natomiast dzisiaj będzie, bardzo się cieszę, bo cały poprzedni tydzień była mowa między innymi, ale bardzo dużo o naszej maskotce. Tą maskotką tegorocznego lata zadym jest pies i odezwali się kociarze. Ja też jestem kociarz. I oni powiedzieli,
0: to trochę rozumiem.
1: Nie fair. Mhm. Więc dziś będziemy nadrabiali zaległości i dziś będzie o tym, że pies jest ważny, ale kot jest równie ważny, a jak psa w domu nie ma, to kot jest nawet ważniejszy.
0: A najlepsze jest połączenie psów i kota.
1: Tak. I teraz jest pytanie do państwa od razu. A takie największe koty, jakie się wam kojarzą, to jakie to są koty? To my dzisiaj takiego kota będziemy mieli w studiu razem z opiekunką. I zastanawiam się, bo kagańca chyba
0: się tam ale tego takiego naprawdę tego naj?
1: Z grzywą.
0: I on będzie tu? W studiu? Tak?
1: A pan włączy radio po 9:00.
0: Nie, to ja chyba się nawet przejdę. Raptem jeden łącznik.
1: Ostrożny, ale dobra.
0: Ale przez szybkę spojrzę.
1: Wydawca krzyczy, że już koniec.
0: To Roman Czajarek po godzinie 9:00 i to wielkie z grzywą też po godzinie 9:00.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Dzień dobry, pani Słodzińska. Co u męża?
4: O, pani doktorowa, dieta i musi mierzyć poziom cukru, nie może ciast, bułeczek, o makaronie nie wspominając.
3: Makaron pani mówi? Proponuje taki z niskim indeksem glikemicznym firmy Polmak.
4: Jak zdrowy, to pewnie niedobry i ciemny.
3: To żółty i naprawdę pyszny makaron. Jest dostępny w wielu sklepach, a teraz nawet w naszym Dino. To taki w biało-fioletowym opakowaniu.
5: Polmak. Niski indeks glikemiczny. Makaron dla osób dbających o prawidłowy poziom cukru we krwi. Przywraca normalność i daje radość z posiłku.
6: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Walerys, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
8: Patryk Bedliński, zapraszam. Na autostradzie A2 są problemy w województwie łódzkim między węzłami Dąbie i Wartkowice. Na 317 km A2 pojazd osobowy najechał na ciężarówkę i wybuchł pożar. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy, możliwy też korek. Sporo problemów również na A4, między innymi w Podkarpackiem. Między węzłem Jarosław Wschód a węzłem Przemyśl. Na 638 km po zderzeniu osobówki z pojazdem ciężarowym mamy zajęty pas prawy w kierunku Korczowej. Trzy osoby w tym wypadku zostały poszkodowane. Na A4 problemy także w województwie śląskim, między węzłem Sośnica a węzłem Zabrze Południe. Na kilometrze 316 po zderzeniu czterech ciężarówek mamy zajęte dwa pasy. Pas środkowy i prawy w kierunku Wrocławia. Państwo też ostrzegają i to ostrzeżenie dotyczy również autostrady A4.
9: Na autostradzie A4 z Wrocławia w kierunku Opola na 180 km tir miał chyba awarię i wbił się w bariery na środku drogi. Na szczęście wynikało z tego, że nikomu się nic nie stało.
8: Prosimy o wyjątkową ostrożność i o kolejne wieści dla innych zmotoryzowanych. 22 513 11 11 to nasz numer telefonu, a druga możliwość przekazywania wiadomości dla kierowców to aplikacja mobilna o nazwie Polskie Radio Kierowców. Korki cały czas utrzymują się w Warszawie na S8, zwłaszcza w kierunku zachodnim. Pierwszy z nich zaczyna się między Głębocką a Łabiżyńską i sięga okolic Wisłostrady, a kolejny jest zwłaszcza na Bemowie. Mamy także problemy na Krajowej 11 w Wielkopolskiem. Między Uściem a Piłą w okolicach miejscowości Byszki na 188 km jedziemy tylko jednym pasem, bo zderzyły się tam dwa pojazdy osobowe.

0: hovoří Polský rozhlas. Posloucháte pořad Léto s rozhlasem.
1: Hier ist der polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio.
2: La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio.
3: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
4: Jak wchodzę do budynku Polskiego Radia, to przechodzę obok placówki Poczty Polskiej. I tam jest taka pani, która zawsze rano kłania mi się i mówi grzecznie dzień dobry. A dziś z daleka machała ręką, mówiła: panie Romanie, pan zobaczy, ile przesyłek przyszło do lata z radiem. Naprawdę piszą, do pana też. Za chwilę to wszystko wniosę do was na górę, bo to jest na parterze, a studio jest piętro wyżej. Dziękuję państwu za przesyłki. Bardzo dziękujemy za Radom. To było rewelacyjne spotkanie i powiem tak, Radom modelowo wykorzystał też swoją szansę, żeby opowiedzieć o tym, jak to miasto się zmienia, co tam się dzieje. Ale patrzymy do przodu. W najbliższą sobotę Zakopane, a po drodze dzisiaj finały kilku konkursów. Będzie nagroda w wakacjach marzeń. Będą ścieżki z jedynką, bo też pierwszy z finałów do rozegrania. Dogrywka była potrzebna w jednym z konkursów, bo 12 osób egzekwowało na pierwszym miejscu. Ale nic to. Skojarzenia jak zawsze rejsowo i dzisiaj uwaga kociarze, wreszcie coś dla was. Kto narzekał, że w lecie z radiem tylko psy i psy oraz psy, a także psy, to dziś będą te koty. Także ten z grzywą, największy, najbardziej poważny. Zajrzymy dosłownie w paszczę lwa z mikrofonem. A co tam? Lato z radiem potrafi. Roman Czajarek, zapraszam do Radiowej Jedynki. Czas na aktualności. Piotr Balasz.
5: Upały, burze, awarie i opóźnienia na kolei, a to niestety nie wszystko.
6: Miniony weekend był tragiczny pod kątem utonięć.
5: Historyczny dzień dla programu Orka. Po dekadach oczekiwań podpisanie umowy na 3 okręty podwodne dla polskich marynarzy.
7: My ten projekt dowozimy, my ten projekt finalizujemy.
5: W Londynie rusza Wimbledon. Dziś zobaczymy 4 Polaków, w tym finalistkę Rolanda Garrosa, Maję Chwalińską. Za nami najgorętszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Wczoraj w Słubicach w Lubuskiem odnotowano 40,5 stopnia. Ekstremalny upał przyniósł też tragiczny raport policji, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
6: Wczoraj utonęło aż 17 osób, a łącznie przez cały weekend mówimy o 24 zgonach w wyniku utonięcia.
5: Upalna pogoda jeszcze nie opuści Polski. Dziś alerty trzeciego, najwyższego stopnia niemal wszędzie. Najgoręcej będzie w centrum i na wschodzie do 39 stopni. Lekarze apelują, by nie lekceważyć takiej temperatury i pamiętać o nawodnieniu, by uniknąć przegrzania i udaru cieplnego, mówi dr Aleksandra Szymańska.
8: Pierwsze objawy, jakie mogą wystąpić, to bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, dreszcze, przyspieszona akcja serca, gorączka. Gdyby doszło do utraty przytomności, należy osobę ułożyć w tak zwanej pozycji bezpiecznej i wezwać pogotowie.
5: A dziś nie tylko upał, także burze. Front będzie się przemieszczał z zachodu na wschód. Z powodu nawałnic już dziesiątki razy interweniowali strażacy w Lubuskiem, także w Kujawsko-Pomorskiem i Warmińsko-Mazurskiem. Wichury zrywały dachy z domów, a powalone drzewa tarasowały drogi. Dziś takich problemów może być więcej. A upał powróci dziś na nadzwyczajnym posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów, bo będzie

0: Rozmowa o propozycji dotyczącej ograniczeń pracy przy wysokiej temperaturze, zapowiedziała w radiowej jedynce Monika Sikora z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
1: Ogranicza możliwości tego typu pracy na zewnątrz, na przykład to jest 32 stopnie, więc tutaj też resort rodziny wychodzi z takimi działaniami, aby zadbać o dobro pracowników.
0: Upał powoduje spore problemy komunikacyjne. Na Okęciu przez pęknięcie pas, jeden startowy był nieczynny w nocy, udało się tę usterkę usunąć. A na kolei ponad 300 awarii i przeszło 20 pociągów, które dziś zostały odwołane. Już za godzinę w Gdyni rozpoczną się polsko-szwedzkie międzyrządowe konsultacje. Mają być poświęcone ochronie Bałtyku, wsparciu dla Ukrainy i przygotowaniom do lipcowego szczytu NATO w Ankarze. Dla polskiej marynarki wojennej kluczowe będzie jednak to, co stanie się tuż po południu. Na terenie gdyńskiego portu zostanie podpisana umowa w sprawie trzech okrętów podwodnych, które dla naszego wojska wyprodukuje szwedzki SAP. To finał programu Orka, wyczekiwany od dziesięcioleci, podkreśla wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Żaden rząd, chociaż poprzednie wszystkie te też obiecały, i prezydenci, ministrowie obrony, wszyscy poprzedni mówili o tym, że trzeba ten projekt sfinalizować. My ten projekt dowozimy, my ten projekt finalizujemy.
0: Pierwszy okręt trafi do Polski w 2030 roku, a wcześniej, bo jeszcze w tym roku, dostaniemy podobną jednostkę starszego typu, by marynarze mogli się na niej szkolić. Matka i 9-miesięczne dziecko zostali wydobyci spod gruzów zawalonego budynku w Wenezueli po 72 godzinach od trzęsień ziemi. Wciąż trwa akcja ratunkowa. Według najnowszych danych zginęło 1450 osób, około 3000 zostało rannych. Unia Europejska przeznaczyła 5 milionów euro doraźnej pomocy dla ludności dotkniętej niszczycielskim żywiołem.
3: Oprócz finansowego wsparcia Komisja Europejska aktywowała mechanizm ochrony ludności cywilnej. Jest on uruchamiany w sytuacjach kryzysowych. Działa tak, że Komisja przesyła do państw członkowskich pilne zapotrzebowanie, a następnie koordynuje oferowaną pomoc. Unijne kraje wysłały już do Wenezueli zespoły poszukiwawczo-ratunkowe, strażaków i personel medyczny. Europa stoi po stronie Wenezueli w tej godzinie próby, napisała na portalu X szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: To są aktualności jedynki.
0: To najbardziej prestiżowy z wielkoszlemowych turniejów. W Londynie rusza Wimbledon. Dziś na kortach trawiastych zobaczymy czworo Polaków, w tym Maję Chwalińską, finalistkę tegorocznego Rolanda Garrosa, która od organizatorów otrzymała dziką kartę. Z Londynu Cezary Gurjew.
5: Południe Maja Chwalińska rozpocznie mecz z Tajką Manaczoją Soakio. Trener Jarosław Machowski.
6: No zobaczymy, no raz się tam udało bardzo fajnie. Zobaczymy, co będę teraz. Będziemy jeszcze dalej pracować, aby się taki finał udało od znowu, a zrobię wszystko, aby była jeszcze lepsza.
5: Dziś jeszcze mecze Magdaleny Frank z Rosjanką Anną Kalińską i Magdy Linet z inną Rosjanką Mirą Andrejewą. Ciekawie zapowiada się pojedynek półfinalisty sprzed 5 lat Huberta Hurkacza z Norwegiem Kasperem Rudem.
0: A jutro z kolei do obrony tytułu przystąpi Iga Świątek. Polka zmierzy się z Amerykanką Taylor Townsend. Jutro też mecz Kamila Majchrzaka z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Pogoda. Najcieplej teraz w Kozienicach, prawie 32 stopnie wskazują termometry, ale ta temperatura powinna jeszcze wzrosnąć. Niestety, mówię to z bólem, ale tak będzie. Najchłodniej, oni już wiedzą, co to znaczy gorąco i dzisiaj mają taką falę po burzach, ochłody. Słubice, 21,2 stopnia Celsjusza, tyle pokazują termometry w tym momencie. W Warszawie niewiele chłodniej niż w Kozienicach, 31 równiutko na termometrze. Dzisiaj te temperatury oczywiście poszybują w części Polski. Maksymalna temperatura od 28, 29, 30, 31, a nawet 32 stopni lokalnie na północnym zachodzie i na zachodzie do 35, 36, 37, 38, to zależy od miejsca, 39 na przeważającym obszarze kraju. Tak, 39 na przeważającym obszarze kraju. Lokalnie możemy znowu otrzeć się o 40, obyśmy jej nie przekraczali. Chłodni na samym wybrzeżu około 22 stopni. Jutro jeszcze też gorąco, dopiero później powinno się troszkę ochłodzić. Troszkę to znaczy tak do 33 stopni mniej więcej. No dobrze, to tyle o pogodzie, jeszcze tylko ciśnienie w Warszawie sprawdźmy. 1004,5 hektopaskala, szybko rośnie.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Klimat.
8: To jest ciekawe i dla wielu osób zaskakujące, że jeżeli chodzi o klimat, to te

0: Wysokie temperatury przyniosły też pogorszenie jakości powietrza. Ono się nie rusza, stoi w wielu miejscach po prostu w bezruchu, nie ma wiatru i to jest też problem. Więc na ogół jest dobrej jakości, ale są takie miejsca, gdzie jest tak sobie. Brzeg, Ełk, Gołuchów, Nowiny, Oświęcim, Otwock, Rzeszów, Solec, Zdrój, Starachowice, Wrocław i Warszawa. To są te miejsca, gdzie z powietrzem jest gorzej. 1/3 prądu jest teraz produkowana przez źródła odnawialne, więc oszczędzanie energii elektrycznej jest zalecane wieczorem po 21, a teraz w ciągu dnia bez wyrzutów sumienia można tego prądu używać.
1: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
2: English language news can be found on polskieradio.pl/en.

To jest Lato z Radiem i to jest program pierwszy Polskiego Radia. Pan Marek napisał na Facebooku, pewnie się narażę, panie redaktorze, ale ja wolę zdecydowanie psy. Moja mama to nawet ma dwa koty i szczerze mówiąc, nie mam do nich żadnego zaufania. A są chwile, że jednego to się nawet boję. Panie Marku, mógłbym odpowiedzieć złośliwie. Zwierzęta instynktownie wiedzą, kto jest dobry. Widać, coś pan robi nie tak. Temu kotu. Czy z tym kociakiem tak naprawdę, nie żartując, tylko mówiąc całkiem poważnie. Podobno to jest kwestia podejścia do zwierząt. No i tak sobie teraz myślę o trenerach tych największych zwierząt, treserach, tych, którzy opiekują się na przykład lwami, tygrysami i tak dalej. A jakie oni mają podejście, żeby wszystko było dobrze? O tym sobie dzisiaj porozmawiamy, o kotach też będzie, ale oczywiście czas, tak jak państwu mówiłem, na finały naszych konkursów i wakacje marzeń. I ścieżki z jedynką. O! Ważna rzecz przy ścieżkach z jedynką. Tam jest w regulaminie, i to się powtarza w wielu regulaminach, że my, jak już wybieramy tego zwycięzcę albo zwyciężczynię, to odsyłamy do państwa pytanie i trzeba potwierdzić wszystkie dane. Macie na to, zgodnie z regulaminem, ograniczony czas. Jeżeli tego nie potwierdzicie, a tak jest w przypadku tego konkursu, to my po pewnym czasie wybierzemy nową osobę. A to znaczy, że nagroda wam przepadnie. Więc moja taka cicha, prywatna podpowiedź, nie czekajcie z tym potwierdzeniem na ostatnią chwilę. Potwierdzajcie. A ja wtedy

0: Będziemy opowiadać o nowych rzeczach. Sobota w Zakopanem, ale będziemy też wspominać to, co stało się w Radomiu, a jeszcze wcześniej tydzień temu w Bielsku-Białej, bo te dwa miasta, a Radom jest świetnym przykładem, ostatnia sobota, genialnie wykorzystały swoją szansę. Artyści na naszej scenie, no było wiele wzruszających spotkań, na przykład Natalia Kukulska po koncercie mówiła tak.
1: Ta piosenka Światło Czuła, to była moja pierwsza piosenka z mojej pierwszej solowej płyty, od której minęło w tym roku 30 lat. No więc co by nie mówić, no rok jubileuszy. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Jedynki Lata z Radiem. Wszystkiego dobrego.
0: A ja jeszcze dodam, że Natalia razem ze swoim zespołem pojawi się na naszej wakacyjnej trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską jeszcze w kilku miejscowościach. Gramy aż do samego początku września.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: 71-151 komunikator, facebookowy profil radiowy Jedynki. Do Państwa dyspozycji konkursy 72-151.

0: Jeszcze na chwilę wrócimy sobie do wspomnień z Radomia, bo naprawdę to był wyjątkowy koncert. To była też wyjątkowa okazja i powiem Państwu tak, no szczerze, trudna okazja, bo to jest rocznica 50. wydarzeń w czerwcu 76. roku, kiedy byli ci, którzy mieli odwagę powiedzieć w trudnych czasach nie głośno władzy. I jak teraz połączyć zabawę na scenie, wielką koncertową, festyn, konkursy od 9 do 22, od 9 rano do 22 wieczorem, chociaż upał to nic, oczywiście graliśmy, jak to pogodzić z historią? Mam nadzieję, że udało to się zrobić, więc były te wydarzenia i Lato z Radiem i Telewizją Polską zagrało. Temperatura też nam nie przeszkodziła, choć jak kiedyś zdradzimy kulisy, były bardzo poważne kłopoty i to związane z techniką głównie. Ale wśród młodych twórców pojawili się na scenie także Kuba i Kuba, Pomorze Zachodnie, Szczecinek, polecam, i Stasiek Kukulski, zbieżność nazwisk przypadkowa. Nawet przyszła do mnie Kukulska z tyłu tak i powiedziała, słuchaj, Robek, to nie jest moja rodzina, serio, to nie jest mój syn. Ja mówię, ja wiem, ale część ludzi tak podejrzewa. To nie tak, zbieżność przypadkowa. Stasiek Kukulski, młody artysta, skrzypek świeżo upieczony, maturzysta, śpiewał piosenkę Króla Popu, The Way You Make Me Feel, czyli Michael Jackson, upodabniając się oczywiście do słynnego króla muzyki pop. Maciej Walecki to wszystko sprawdzał zaraz po koncercie i w trakcie tego koncertu.
1: Michael Jackson jak żywy, a dlaczego? Dlaczego wybrałeś ten repertuar i taką stylizację?
2: Dlatego, że jest to jedna z większych inspiracji muzycznych, jakie mam. Uważam, że Michael jest, był wybitnym, jeden z najwybitniejszych artystów w historii światowej muzyki. Uwielbiam jego taniec, uwielbiam tę jego energię, którą przekazywał na koncertach. Potrafił przez dwie ponad godziny biegać po scenie, tańczyć. Ja po tym jednym numerze jestem zmęczony, może dlatego, że na scenie jeszcze nie przywykłem do tego, że ma tyle latać, żeby na tyle tańczyć, a ta piosenka tego wymagała. Jestem zaszczycony, że mogłem tutaj zaśpiewać przed taką wspaniałą publicznością. Byłem mega zajarany, bo jak tam wszedłem już za kulisy i tam zerknąłem, co tam się dzieje na widowni, to wow, jak dużo ludzi, w ogóle Jezu, ja się tak w ogóle nie jestem jeszcze przyzwyczajony do tego, żeby śpiewać w takim... Bardzo dziękuję. Nie jestem jeszcze do końca przyzwyczajony, żeby przed...

0: takim ogromem ludzi śpiewać. Coś wspaniałego, mam nadzieję, że będzie się to mi przytrafiało jak najczęściej. Z Michaelem czy bez, mam nadzieję, że następnym razem jeszcze z moim repertuarem, bo też o tym marzę, żeby swój repertuar właśnie promować, żeby ludzie też go pokochali. Tak jak każdy artysta, myślę.
1: Ja ci tego życzę i tak będzie.
0: Pozdrawiam wszystkich serdecznie, wszystkich słuchaczy Radia Jedynka. Zawsze bardzo chętnie słucham waszej, słucham tej stacji. Uwielbiam takie po prostu otwarcie na różne style muzyczne. Jest to przepiękne. Często jak jeszcze sobie radiem, to słucham właśnie Jedynki. Mam nadzieję, że będę u was jak najczęściej puszczany. Czy teraz w najbliższym czasie, czy może później jeszcze z moim innym repertuarem, bo planuję różne podbijać szczyty muzyczne i różne style podbijać.
2: Trzymamy kciuki w takim razie i za Staśka, i za Kuba, i za innych artystów, wykonawców. Najbliższa sobota to będzie Zakopane. Sława Mieńczycka z Marcinem Wojciechowskim poprowadzą dla państwa program. Będzie też festyn oczywiście, a wieczorem Ula Kaczyńska na tej wielkiej scenie, więc już teraz polecam bardzo gorąco Zakopane. Dobry adres.

0: Reklama.
1: Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej, rabat od Media Expert.
1: Wow, też chcę!
2: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega!
3: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wydarzenie historyczne.

0: Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Habemus Papam.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
4: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
0: Reklama. Autopromocja.
5: Pytają Państwo, co słychać na letnisku?
6: Jest najlepiej. Życie towarzyskie kwitnie, kuchnia, palce lizać. A do czytania wszystko, co najlepsze.
5: Krótko mówiąc, unikalny kulturalny klimat.
6: Na letnisko zapraszamy.
5: Od poniedziałku do piątku od godziny 14. Ula Kaczyńska
6: i Marcin Wojciechowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
7: Kozienice trzymają się mocno. Na czele listy najcieplejszych miast w Polsce, choć nie wiem, czy to jest powód do dumy. W Kozienicach w tej chwili termometry wskazują 34 stopnie i ta temperatura cały czas rośnie. I Słubice, powiedziałbym tak, też trzymają się mocno. Na tym drugim biegunie zazdroszczę wam. 21,5. 21,5. Jak to brzmi, człowiek jest szczęśliwy, że jest taka temperatura. No porobiło się niestety z tą pogodą. Te temperatury będą zdecydowanie wyższe. Prognoza na dziś jest taka, że temperatury będą między 28 a 39 stopni prawie w całej Polsce się rozkładały. Te 28 to na północnym zachodzie, potem tak będzie rosła temperatura do 32 na zachodzie, 35 na granicach centrum Polski, 39 w centrum i na przeważającym obszarze na wschód od centrum i na południe od centrum, na samym wybrzeżu 22 stopnie. Jutro minimalnie chłodniej, ale też gorąco, dopiero pojutrze jest takie ochłodzenie i to ochłodzenie oznacza 33 stopnie dla większości Polski. Uwaga na burze, bo to się może dziać w różnych miejscach, więc mogą być takie niespodzianki. No dobra, sprawdzamy jeszcze gdzieś pogodę w jakimś miejscu, czy nie sprawdzamy tej pogody w jakimś miejscu? Zobaczymy, co tam mamy ciekawego.
8: Zdecki Park Krajobrazowy, tleń, mamy już na termometrze 25 stopni. Prognoza na dzisiejszy dzień wskazuje, że temperatura może dojść nawet do 34. Myślę, że to idealny czas, żeby właśnie ruszyć w poszukiwaniu chłodu w Bory Tucholskie. My w naszym parku przygotowaliśmy w tym roku nową ofertę. Jest to Kociewska Izba Regionalna, która zlokalizowana jest w pobliżu dworca kolejowego właśnie w miejscowości Tleń. Parki krajobrazowe to nie tylko przyroda, ale również historia i region, a ta izba ma za zadanie pokazać dziedzictwo kulturowe Borów Tucholskich. Tutaj zobaczymy, czym zajmowali się nasi przodkowie, jakimi przyrządami posługiwali się w życiu codziennym, jak rozwiązywali problemy, a również w jaki sposób zajmowali swój wolny czas. Po Kociewskiej Izbie zapraszamy na Wdę. Rzeka Borów Tucholskich, kojarzona z kajakami, może być również przez Państwa zwiedzana z roweru wodnego, a ci, którzy niekoniecznie dobrze czują się na wodzie, będą mogli te uroki podziwiać ze szlaków turystycznych, które pięknie oplatają to miejsce na mapie Polski.
7: Teraz uwaga, komisja, która robi egzaminy na kartę mikrofonową, powinna używać takich wyrazów. Wdecki Park Krajobrazowy. Miejscowość nazywa się Tleń, województwo kujawsko-pomorskie. Daniel Siewiert, dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego, to on Państwu opowiadał o pogodzie. To jeszcze szybko Warszawa, 33 na termometrze, barometr 1400,5 hektopaskala, ciśnienie rośnie.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Zastanawiałem się, kto jeszcze pamięta to nagranie Renaty Dąbkowskiej. Taki to był przebój przed laty. Renato, pozdrawiam bardzo gorąco, wiem, że słucha Lata z radiem. Teraz będzie piękny powrót. Jak wracać na radiową antenę po urlopie macierzyńskim, to z przytupem, więc powrót w lecie z radiem to jest świetny pomysł. Jeszcze na dokładkę w takim momencie, bo zadanie, jakie dostała Małgosia, jest naprawdę trudne. To było zadanie znajdź prawdziwego kota, ale takiego dużego kota. Jak się uda, to mikrofonem dosłownie w paszczę lwa. Żartowałem, że lwa, ale zdaje się, że napięcie będzie rosło, więc powolutku, powolutku do lwa też chyba dojdziemy. Małgorzata Abgarowicz, po urlopie macierzyńskim kolejny powrót do pracy. Dzień dobry, Małgosiu.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Nie będę pytał, do ilu razy sztuka, ale cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że słuchacze
2: tak, to,
1: też.
2: To przemilczmy. Bardzo mi miło, ja również bardzo się cieszę. A co najlepsze, piosenka była o lawie, a my właśnie stoimy przy lawie, ponieważ nasza jedna z kocic, gepardzic, przy których jesteśmy, nazywa się właśnie Lawa.
1: Gepardzica Lawa, tak?
2: Gepardzica Lawa, tak jest, tak jest. I ze mną jest pani Magdalena Smolińska, Dział Edukacji Warszawskiego ZOO. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie w ten piękny, upalny dzień.
2: Pani Magdo, pani kocica, pani jest kociarą czy psiarą? O, tak chciałam zadać pytanie.
3: Trochę tak pół na pół. Zawsze od dziecka psiara, ale ostatnimi laty kociara, więc stoimy przy akuratnych zwierzakach.
2: No właśnie, ja też bardziej psiara, nie taka radykalna, a jednak psiara, może dzisiaj to się zmieni. Gepardy, Lawa i Lara.
3: Lawa i Lara, zgadza się, dwie piękne dziewczyny. No właśnie, widzimy trochę z daleka, ponieważ no, mamy dzień jaki dzień, upały są niemiłosierne, więc też nasze gepardy, zresztą nie tylko gepardy, ale że o gepardach dzisiaj, więc nasze

0: leopardy też troszeczkę szukają cienia, bo ciutka tam za gorąco im jest.
1: Ale one tak na nas patrzą, czy one na nas patrzą tak uprzejmie, czy z apetytem?
0: One chyba czekają na jakieś śniadanie, a mamy fajny taki pomarańczowy mikrofon i może myślą, że to jest jakaś, nie wiem, marchewka, chociaż marchewki nie jedzą oczywiście, natomiast myślę, że reagują na kolory i myślę, że też reagują na kogoś, kogo po prostu widzą, kto ich podziwia, ponieważ my podziwiamy je, ale one również podziwiają nas z tej drugiej strony.
1: Czy taki gepard dogadałby się z psem? Nasza maskotka to pies.
0: A no właśnie, tak trochę trudne pytanie tak naprawdę. Nie do końca można odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ jednak gepard jest dzikim zwierzęciem i to jest troszeczkę takim większym mruczkiem niż nasze domowe kotki. Natomiast pies, no psy też są różne, są małe i są wielkie. Natomiast myślę, że taki pies to raczej by się może nie dogadał, prędzej by uciekł chyba takiego geparda. Gepard by się tam bardziej na tego psa patrzył, nie wiadomo czy na zasadzie pokarmu, czy raczej na kogoś do zabawy. No ale też nie wykluczajmy, że takiej sytuacji, że tak mogłoby być, dlatego że gepardy tak naprawdę no, są dzikimi kotami, ale są jednymi z najbardziej łagodnych dzikich kotów. Więc
1: o, może... czyli takie koteczki można takie powiedzieć.
0: Troszeczkę no. Większe niż te nasze mruczki, ale nadal koteczki.
1: Ale czy one mruczą?
0: Pomrukują. Oczywiście gepardy potrafią wydawać różne dźwięki pomrukiwania. Miauczą tylko w sytuacjach tak naprawdę, kiedy są troszkę poirytowane, natomiast najczęściej można usłyszeć, jak siebie nawołują nawzajem i to bardziej jest takie ćwierkanie, więc to można porównać ich bardziej do ptaków.
1: Ćwierć.
0: Tak, jeżeli ktoś na przykład usłyszy, tutaj będzie przechodził koło wybiegu gepardów i usłyszy ćwierkanie, to nie będzie wiedział, że to jest ptak, czy na przykład gepard. Prawdopodobnie gepard.
1: A nasze gepardzice wstały i przechadzają się tutaj teraz, więc rzeczywiście chyba czekają na jedzenie.
0: Tak, ponieważ tam jakiś jechał samochód, więc one sobie też to kojarzą właśnie z dostawą jedzenia i tutaj tuż w tym momencie upał nie jest im taki nieznośny, dlatego...
1: No, ale dla nich naturalne środowisko to 35 stopni, 38?
0: No niby naturalne środowisko tak, ponieważ one mieszkają w Afryce, a tam no jednak się borykają z takim klimatem. No u nas to jest taka sytuacja dosyć ekstremalna teraz, natomiast w naturze to jest taki standard tak naprawdę, to jest codzienność. Natomiast to są zwierzęta, które jednak i też im to słońce w nadmiarze przeszkadza i dlatego na każdym wybiegu są takie miejsca z cieniem, z zadaszeniem, gdzie mogą się po prostu ukryć, ponieważ słońce szkodzi każdemu. Nawet komuś, kto jest przystosowany i mieszka całe życie w Afryce, więc jak mają oczywiście okazję, to będą siedzieć w cieniu i przeczekają ten największy upał. Myślę, że właśnie przed samego rańca i już tak pod wieczór już są bardziej aktywne wtedy.
1: Tak, jeszcze bym chciała porównać się z naszymi kotkami domowymi. Te nasze domowe chowają pazurki, a gepardy...
0: A gepardy nie chowają.
1: Da-da.
0: Dokładnie. Jedna pierwsza ciekawostka, no, może nie pierwsza, natomiast dosyć taka ciekawa. Natomiast tak, gepardy to są koty, które praktycznie nie chowają swoich pazurów. One są wysunięte i są delikatnie tak naprawdę zakrzywione i nie są tak ostro zakończone jak tych naszych domowych kitków. I te pazury, i to też nie jest przez przypadek, ponieważ gepard, jako że jest najszybszym ssakiem lądowym na świecie, to też ma takie właśnie cechy adaptacyjne i między innymi są to właśnie te nie chowające się pazury, które pomagają im się przyczepić do podłoża w momencie polowania. To tak jak troszeczkę korki w butach piłkarzy, prawda?
1: Więc mamy mundial, doskonałe tutaj nawiązanie.
0: Kolejne takie nawiązanie właśnie tematyczne. Druga rzecz, która im pomaga również przy polowaniu, przy zachowaniu równowagi i przy skrętach, to jest ich ogon długi, który też właśnie służy jako taki ster. No i właśnie dzięki temu długiemu ogonowi też mogą pokonywać takie szybkie, natychmiastowe skręty w momencie, kiedy biegną za swoim obiadem.
2: A ja mam jeszcze jedno pytanie, jeżeli można, bo chciałem się dowiedzieć, czy to jest tak jak z domowym kotem, że jak jest tak gorąco, to gepard się poci przez łapę i tylko i wyłącznie, czy także inaczej jakoś? Jak on się tam...
1: Pani Magdo, jak się poci gepard przez łapy, jak dyszy?
0: Tak naprawdę, tak, no nie mają tak naprawdę gruczołów potowych, więc dyszy. Najbardziej właśnie tutaj sobie radzą z tym słońcem, dysząc, tak jak większość naszych tak naprawdę zwierzaków też domowych. Natomiast jeżeli spojrzymy tutaj na twarz geparda, to widzimy taką maskę, takie łzy takie czarne od oczu do pyska i to u nich to jest taki filtr przeciwsłoneczny, tak jakby założył sobie okulary.
1: O, to ja właśnie zakładam moje okulary, przechodzę przez tą mgiełkę tutaj i idę do lwa.
2: Małgorzata Abgarowicz i Warszawskie, za bardzo pięknie dziękujemy. W sprawie tego pocenia się przez łapy, to z kotami tak jest domowymi, więc uważajcie państwo, bo te zwierzaki nasze nie mają jak tego ciepła odprowadzić, jak na gorąco.

71 151 nasz komunikator, 72 151 nasz numer konkursowy. Wprowadzę Państwa teraz w odpowiedni nastrój. Mewy już są. Jeszcze powinna być syrena okrętowa, żebyście poczuli, że jesteśmy nad morzem. Ten duży statek wpływa albo wypływa. Jest, okej. No dobrze, to jest nasz konkurs i nasze wakacje marzeń. Rozdajemy kolejną rewelacyjną wycieczkę. Tak w ogóle to dzisiaj dogrywka z zeszłego tygodnia. Po 11 powiem, kto wygrał. A nowe pytanie za 4 punkty jest takie. Zrobiło się gorąco, więc jedziemy w tym tygodniu nad morze, wsiadamy na żaglówkę i będziemy sobie pływali na słynne europejskie wyspy. Tak będzie w tym tygodniu. I teraz uwaga. Ta wyspa, o którą pytam dziś, ma okrągłe kościoły, liczne wędzarnie śledzi i da się ją objechać rowerem w czasie jednego dnia. Nieoficjalna flaga to zielony krzyż o białych krawędziach na czerwonym tle. Pytanie, część banalna. Co to za wyspa? I teraz ta część, uwaga, trudna tego pytania, dlatego aż 4 punkty. To jest najtrudniejsze. Co ta wyspa ma wspólnego z naszym Białowieskim Parkiem Narodowym? 72, 151, odpowiedzi najpóźniej do 11.30. Proszę pamiętać, by wpisać na początku słowo klucz. Wakacje. Pytanie za 4.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: ...72, 151, co to za wyspa i co ma wspólnego z Białowieskim Parkiem Narodowym, to żeby wygrać wakacje, a żeby zagrać w naszych skojarzeniach zdecydowanie łatwiej, wystarczy wysłać zgłoszenie, też pod 72-151, odpowiadając na pytanie eliminacyjne, dlaczego pies, a pies jest maskotką tegorocznego Lata z Radiem, dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Czekam i to jak najszybciej proszę robić.

0: Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i

0: utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Dzień dobry, pani Słodzińska. Co u męża?
3: O, pani doktorowa. Dieta i musi mierzyć poziom cukru, nie może ciast, bułeczek, o makaronie nie wspominając.
2: Makaron pani mówi? Proponuje taki z niskim indeksem glikemicznym firmy Polmak.
3: Jak zdrowy, to pewnie niedobry i ciemny.
2: To żółty i naprawdę pyszny makaron. Jest dostępny w wielu sklepach, a teraz nawet w naszym Dino. To taki w biało-fioletowym opakowaniu.
4: Polmak. Niski indeks glikemiczny. Makaron dla osób dbających o prawidłowy poziom cukru we krwi. Przywraca normalność i daje radość z posiłku.
5: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
6: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
7: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
6: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
7: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
6: Poleca JJ.
7: Krzysiek Skiba.
6: Poleca Polskie Radio.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
13: Ogłoszenie społeczne.
15: Radio Kierowców.
16: Patryk Bedliński, zapraszam. Drogowy raport zaczynamy niestety od poważnego wypadku na śląskim odcinku A4 między węzłem Sośnica a węzłem Zabrze Południe. Na 316 kilometrze zderzyły się 4 ciężarówki, w wyniku czego niestety życie straciła jedna osoba. Trasa w kierunku Wrocławia jest zablokowana między węzłami Sośnica i Zabrze Południe. Między węzłem Brzezimierz i Brzeg kolejne kłopoty na A4. Tutaj na 180 kilometrze miało miejsce zderzenie dwóch samochodów osobowych i pojazdu ciężarowego. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Katowic. A jednocześnie zakończyły się problemy na innym odcinku A4 między węzłem Jarosław Wschód na węzłem Przemyśl po wcześniejszym zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką. Tutaj 3 osoby zostały poszkodowane. Był wcześniej zajęty pas prawy w kierunku Korczowej. To już na szczęście za nami. A państwo ostrzegają.
17: Na drodze 45 pomiędzy Wieluniem a Kluczborkiem miejscowość Sołtysy wypadek 3 osobówek. Zablokowany jeden pas. Pozdrawiam.
16: Dziękujemy za te informacje i prosimy o kolejne, które mogą okazać się pomocne dla innych zmotoryzowanych. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców, a kolejna możliwość zostawienia wiadomości to funkcja wiadomości głosowej w aplikacji o nazwie Polskie Radio Kierowców. Na S11 między węzłem Poznań Napachanie a węzłem Poznań Rokietnica kierujący ciężarówką potrącił pieszego. Niestety ze skutkiem śmiertelnym. S11 jest zablokowana w kierunku Piły pod Poznaniem między węzłami Napachanie i Rokietnica. A na innym odcinku 11 już zakończyły się problemy i płynnie przejedziemy między Ujściem a Piłą w okolicach miejscowości Byszki. Tam wcześniej jechaliśmy tylko jednym pasem.
18: Minęła 10:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: Gdy państwo słuchali informacji Radia Kierowców, ja wybiegłem sprawdzić szybciutko, czy są nowe przesyłki. Są, cały stos na moim redakcyjnym biurku się pojawił. Te dwie na samym czele tej góry, takie duże. Od Ani z Zagórowa i od Antoniego z Krasnego Stawu. Za chwilę będę otwierał i będą oczywiście nasze psy, maskotki Lata z Radiem w prezencie. Roman Czojarek, zapraszam do Lata z Radiem. To jest program Pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności, które przedstawi Monika Gniewaszewska.
1: Dzień dobry. Były ordynator chirurgii z Warszawskiego Szpitala Południowego, lekarz sygnalista, stawił się z pełnomocnikiem w prokuraturze. Trwa jego przesłuchanie. Za chwilę relacja naszego reportera. Upał zbiera śmiertelne żniwo. W weekend utonęło 17 osób. Z powodu gorąca kolej odwołała ponad 20 połączeń.
2: Miejsce tych pociągów PKP Intercity oferuje inne połączenia.
1: Trawa przycięta, truskawki zebrane. Trawiaste korty Wimbledonu gotowe na tenisowe mecze. Po południu zagra Maja Chwalińska. Od godziny trwa przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego, lekarza sygnalisty, który ujawnił nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. W Kanale Zero opowiedział o rzekomych przypadkach śmierci pacjentów wynikających z zaniedbań i błędów medycznych na SOR-ze kierowanym przez Dawida Kacprzyka. Na pierwszym przesłuchaniu świadek milczał, nie chciał odpowiadać na żadne z pytań prokuratora bez pełnomocnika. Przed budynkiem prokuratury okręgowej w Warszawie jest Tomasz Zielenkiewicz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Tomku, czy świadek stawił się na przesłuchanie i czy mówił coś mediom?
3: Doktor Emil Jędrzejewski stawił się w prokuraturze o 8.30, tym razem z pełnomocnikiem. Choć sam lekarz sygnalista nie chciał nic powiedzieć mediom, to krótko dziennikarzom o przesłuchaniu mówił radca prawny Tomasz Jędrasiak.
4: Proszę wybaczyć, ale na początku będziemy rozmawiać z prokuratorem, a jeśli prokurator wyrazi zgodę na odtajnienie jakiejś części tego, co się zadzieje dzisiaj, to być może pan doktor coś państwu powie.
3: W zeszłym tygodniu prokuratura nie uzyskała od doktora wyjaśnień jego medialnych oskarżeń wobec lekarza Dawida Kacprzyka. Na SOR-ze miało dochodzić do śmierci pacjentów wynikających z zaniedbań i błędów medycznych. Zarzuty te skomentował w radiowej Trójce pełnomocnik lekarza Jacek Dibuła. Podkreślił, że są nieprawdziwe.
5: Doszło do śmierci pacjenta w toalecie. Ta sytuacja jest badana przez prokuraturę. Byli przesłuchiwani lekarz dyżurni, byli przesłuchiwane pielęgniarki. Mojego klienta wtedy nie było w pracy.
3: Dawid Kacprzyk został zwolniony i pozbawiony członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. W szpitalu toczą się kontrole i trwają postępowania prokuratorskie. Ja czekam na zakończenie przesłuchania i wypowiedzi świadka i rzecznika prokuratury.
1: I na pewno będziemy śledzić te sprawy razem z Tomaszem Zielenkiewiczem. Dziękujemy teraz za relację. Jeszcze z nami jest upał. Na razie nie odpuszcza. Zostanie na pewno jeszcze dziś. Gorąco przesuwa się jednak z zachodu na wschód. Dziś najgoręcej ma być w centrum i na wschodzie. Miejscami nawet w okolicach 39 stopni. Gorąco już zebrało śmiertelne żniwo. Tylko wczoraj utonęło 17 osób, podaje Komenda Główna Policji. Jej rzecznik Robert Opas apeluje, by wybierać tylko miejsca, gdzie możemy liczyć na pomoc ratowników.
6: Po raz kolejny zwracam się do państwa z apelem o rozsądek nad wodą. 28 czerwca to tragiczny dzień, jeżeli chodzi o statystyki utonięć. Tylko podczas jednej doby utonęło 17 osób. To wszystko mężczyźni. Głównie tutaj mówimy o kąpaniu się w miejscach niewyznaczonych, niestrzeżonych, często pod wpływem alkoholu.
1: Od piątku te statystyki też są zatrważające. Utonęły 24 osoby. A w związku z upałem na torach jest mniej pociągów. PKP Intercity odwołało 21 składów. Przyczyną awarię sieci trakcyjnych spowodowanych wysoką temperaturą jest komunikacja zastępcza, mówi rzecznik spółki Michał Wrzosek.
7: PKP Intercity odwołuje część pociągów w poniedziałek 29 czerwca. Jest to 21 pociągów w skali całego kraju. W miejsce tych pociągów PKP Intercity oferuje inne połączenia lub innymi przewoźnikami lub inne połączenia swoimi pociągami lub zastępczą komunikację autobusową.
1: Lista odwołanych pociągów jest dostępna na stronie internetowej PKP Intercity. Przerwa w pracy w czasie ekstremalnych upałów. Taką propozycję ma Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeszcze dziś się zająć ma się nią rząd. To odpowiedź na coraz trudniejszą pogodę, mówiła w radiowej Jedynce wiceministra Funduszy i Polityki Regionalnej Monika Sikora.
8: Będzie odbywał się dzisiaj nadzwyczajne posiedzenie stałego komitetu Rady Ministrów.

0: ministrów, które pochyli się nad propozycją Ministerstwa Rodziny dotyczącą pracowania w wysokiej temperaturze, która ogranicza właśnie możliwości tego typu pracy na zewnątrz. Na przykład to jest 32 stopnie, więc resort rodziny wychodzi z takimi działaniami, aby zadbać o dobro pracowników dzięki inicjatywie pani ministry.
1: W Polsce wczoraj padł rekord ciepła. W Słubicach termometry pokazały prawie 41 stopni.
2: To są aktualności jedynki.
1: Od rana okolice słynnych trawiastych kortów wypełniają kibice z różnych krajów, w tym z Polski. W południe zagra Maja Chwalińska. Gra na kortach Wimbledonu. To nie tylko wielki tenis, ale także przygotowania do corocznych rytuałów.
3: Wimbledon to najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Znany z rygorystycznych zasad, takich jak nakaz gry w białych strojach, czy przycinanie trawy dokładnie na wysokość 8 mm. Ponieważ popyt na bilety przewyższa liczbę miejsc, tysiące fanów od niedzieli koczuje pod namiotami w słynnej wimbledonowej kolejce w parku przed klubem. Tworzy się biwakowe miasteczko, widać tam namioty z narodowymi flagami z całego świata, czy plakatami ulubionych tenisistów. Skala logistyczna imprezy jest ogromna. Truskawki serwowane kibicom są zbierane codziennie o świcie hrabstwie Kent i dostarczane na korty wraz z 10 tysiącami litrów gęstej śmietany. A tych truskawek będzie naprawdę dużo, nawet 2 miliony. Dla polskich kibiców najważniejszym punktem dzisiejszego programu będzie wydarzenie na korcie numer 12. To tam swój mecz otwarcia rozegra Maja Chwalińska. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
4: Kozienice trzymają się mocno. Dalej są najcieplejszym miejscem w tej chwili w Polsce. 34 stopnie, temperatura rośnie. Najchłodniej niezmiennie w Słubicach 21, troszkę zazdroszczę. Warszawa 33. Dziś temperatury od 28 na północnym zachodzie, przez centrum Polski 35-38 do 39 na przeważającym obszarze kraju, zwłaszcza na południu i na wschodzie. Na samym wybrzeżu chłodniej 22 stopnie. Uwaga na burze, bo one się mogą pojawiać w różnych miejscach. Barometr 1004,5 hektopaskala, ciśnienie rośnie.
2: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
5: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.
4: A skojarzenia lata z radiem znajdziecie Państwo tylko i wyłącznie na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Zawsze od poniedziałku do piątku, paręnaście minut po godzinie 10. Dzisiaj też zapraszam.

Łezka wokół mi się zakręciła, kiedy słuchałem tego nagrania. Rzadko pojawia się na naszej antenie, a to jedno z piękniejszych nagrań Kory, czyli Olgi Jackowskiej. Bywała na koncertach Lata z Radiem. Najbliższe spotkanie z nami, gdyby ktoś chciał przyjechać, zapraszamy gorąco. Lato z Radiem i Telewizją Polską, to będzie oczywiście Zakopane, a już za chwilę wcześniej kultowe skojarzenia na naszej antenie. Żeby zgłosić je do skojarzeń, trzeba napisać, dlaczego państwa zdaniem pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. 72 151, pod ten numer wysyłamy zgłoszenia z uzasadnieniem. Im lepsze, tym większa szansa na to, by zagrać w naszym konkursie.

Na facebookowym profilu radiowej jedynki dyskusja, co lepsze, pies czy kot? Każde zwierzę jest dobre, pod warunkiem, że nim się dobrze opiekujecie. To w zwierzak wam się odwdzięczy. Nie kupujcie, adoptujcie na przykład. A czy to jest pies, czy to jest kot, czy jeszcze coś innego? To od was zależy. Warto kochać zwierzaki i szanować.

0: krzywo zrobiło. Niejku, no w ogóle jak nie wleci z radiem. Choć jest taka teoria, że jak jest gorąco, to trzeba grać wolne, bo one dobrze chłodzą, a jak jest zimno, to trzeba grać szybkie, bo one lepiej rozgrzewają. Czy ta teoria jest prawdziwa? Będzie Marcin Wojciechowski w naszym studiu, tego zapytam, a w najbliższą sobotę możecie państwo osobiście podpytać Marcina razem ze Sławą Pieńczycką w Zakopanem. O! I będzie jej audycja, i potem będzie oczywiście festyn, i to wszystko będzie się działo, a potem będzie koncert od 22 do 22, od 20 do 22, ale to dopiero w sobotę. Natomiast teraz, zaraz nasze skojarzenia. Zaczynamy od informacji o nagrodach, żeby nie było żadnych wątpliwości. Za miejsce trzecie, pomarańczowa superwalizka. Pomarańczowa. Mówi to państwu coś?
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: Pomarańczowa, czyli w kolorze radiowej jedynki. Za miejsce drugie smartwatch z GPS-em wartości kilkuset złotych.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Watchmark, producent zegarków smartwatch. www.watchmark.pl.
0: I za miejsce pierwsze specjalny czytnik e-booków. Padło takie pytanie, czy to jest taki monochromatyczny, znaczy się czarno-biały, dwukolorowy, czy to jest taki wielokolorowy. Czytnik wielokolorowy, droga słuchaczko, bo to kobieta pytała się o to. Kolorowy taki z bajerami. I to jest nasza główna nagroda.
1: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników do e-booków, prasy i audiobooków z ekranem czytelnym słońcu. www.inkbook.pl.
0: Do czytania prasy, jak to brzmi. Kiedyś się chodziło do Empiku, Międzynarodowy Klub Prasy i Książki, tak to bywało. Pan Marek z Góry Kalwarii. Dzień dobry, panie Marku.
3: Dzień dobry, witam.
0: Pan będzie dzisiaj pierwszy w naszym konkursie. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? Według pana oczywiście. Halo? Panie
3: tak,
0: Marku,
3: słyszę.
0: Jest pan tam?
3: Ponieważ jest wierny i lojalny.
0: Bo?
3: I zawsze cieszy się z naszej... Tak, słyszę.
0: Panie Marku, pana przerywa. Niech pan się ustawi antenką w kierunku Polskiego Radia. Do jakiegoś okna może się pan tam przybliży. Nie wiem, czy jest jakaś szansa, żeby z tym było. Bo rwie pana bardzo. Jeżeli nie usłyszymy dobrej odpowiedzi, to niestety to będzie działało na pana niekorzyść. Na to nie mamy żadnego wpływu. Za jakość połączeń nie jesteśmy w stanie odpowiadać, a rwie pana bardzo. Niech pan spróbuje teraz coś powiedzieć, panie Marku.
3: Pies jest najlepszym, najwierniejszym przyjacielem człowieka.
0: No, rwie pana. No i teraz pytanie do pana. Czy ryzykujemy, czy nie ryzykujemy? Chce pan grać, czy nie chce pan grać? Bo jeżeli nie usłyszymy odpowiedzi, nie będziemy mogli zaliczyć. Więc ryzykujemy?
3: Tak.
0: Panie Marku, niech pan uruchomi maszynę, trzeba powiedzieć start.
3: Start.
0: Dobra, start usłyszeliśmy. Krainy, prowincje, regiony geograficzne lub administracyjne, albo historyczne. Ja mówię nazwę takiego regionu albo krainy, tak? A pan musi to przyporządkować do danego państwa. Czyli ja mówię na przykład Normandia, a pan mówi?
3: Francja.
0: Dobrze. Kaszuby?
3: Polska.
0: Polska, dobrze. No to wiemy, o co chodzi. Gotów?
3: Tak.
0: Panie Marku, uwaga. 3, 2, 1, start. Kornwalia.
3: Włochy.
0: Aragonia.
3: Argentyna.
0: Palatynat.
3: Grecja.
0: Burgundia.
3: Niemcy.
0: Pelopones.
3: Grecja.
0: Toskania.
3: Włochy.
0: Dobrze, Sorlandet.
3: Chorwacja.
0: Ktoś tam podpowiadał. I słychać było te podpowiedzi troszkę szeptem i to nie były dobre podpowiedzi. No to powiem szczerze, uwaga na lekcjach z geografii, mocno do poprawki. Dwa dobre skojarzenia. Kornwalia jest na terenie Wielkiej Brytanii, można było powiedzieć Anglia. Aragonia jest w Hiszpanii. Aragonia, Hiszpania. Palatynat, Niemcy. Burgundia, we Francji. Nie mogę o tej porze mówić o pewnym alkoholu. Jest, tak jak jest szampania, tak jest też alkohol z tej Burgundii wzięty taki. No więcej nie mogę. Pelopones, Grecja, tu się udało. I Toskania ze znakiem zapytania. Tak, Toskania to są Włochy. To jest we Włoszech. Dwa punkty na koncie pana Marka. Pani Aneta z Zatora. Dzień dobry, pani Aneto.
4: Dzień dobry.
0: Niech pani mówi start.
4: Start.
0: Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, pani Aneto? To jeszcze ja dopytam.
4: Dlatego mój pies jest moim najlepszym przyjacielem, że jak, że tak powiem, otwieram lodówkę i sobie jem po nocach, to on się nie pyta, dlaczego tylko je razem ze mną.
0: Ja myślałem, że jak pani otwiera lodówkę, to od razu kot, pies jest przy pani. Chciałem powiedzieć kot, bo moje też. Koty dokładnie tak samo. Aczkolwiek one wiedzą, gdzie są schowane saszetki z

0: A wie? No. Srebro.
1: C. Srebro.
0: Węgiel.
1: CL.
0: CL. Dalej.
1: I R.
0: I R. Dalej.
1: PB.
0: Ołów.
1: S.
0: Nie wiem.
1: Siarka.
0: Już
2: siarka. Zwykle, bardzo często jest tak, że ta pierwsza litera to jest w ogóle nazwa. Wiem. Są wyjątki oczywiście. Pani na samym początku powiedziała, jak ja powiedziałem AU, to pani powiedziała srebro. AU to jest złoto!
0: Wiem.
2: Zorientowała się pani po tym, jak doszło do AG, czyli do srebra. Tak.
0: Wiem.
2: Ale powiem tak, pani Aneto, nie jest źle, bo są trzy dobre skojarzenia. A pan Marek dwa i pani wie, co to oznacza.
0: To może będzie drugie.
2: Tak, więc
0: drugie
2: zapisuję,
0: zapisuję
2: sobie trzy przy pani Anecie. Pan Bogdan z Warszawy, szybciutko. Dzień dobry, panie Bogdanie.
3: Dzień dobry, z Junoszyna w tej chwili. Dzień dobry.
2: Junoszyn?
3: Tak.
2: Gdzie jest Junoszyn?
3: Między Stegną a Jantarem.
2: No, to pan tam na wywczasach, koło Stegny, tak. Bursztynowe rejony, miłe.
3: Jednej i drugiej.
2: Brawo, wiem, że pan wie. Panie Bogdanie, szybko niech pan startuje maszynę, nie traćmy czasu.
3: Start.
2: Słynne aktorki, same kobiety, ale no nie super. Tylko hollywoodzkie. Ja mówię nazwisko, a pan imię. Czyli ja mówię na przykład Loren, a pan mówi...
3: Sofia.
2: Sofia, brawo. No to o to chodzi. Dobra, panie Bogdanie, sprawa jest jasna. Szczerze mówiąc, 2 i 3 do przeskoczenia. Trzymam kciuki, ale zobaczymy, jak będzie. Uwaga, 3, 2, 1, start. Kardinale.
3: Claudia.
2: Jolie.
3: Angelina.
2: Binoche.
3: Dalej.
2: Zita Jones.
3: Dalej.
2: Close.
3: Dalej.
2: Fonda.
3: Dalej.
2: Lolo Brigida.
3: Dalej.
2: Barso.
3: Dalej.
2: Knightley.
3: Dalej.
2: Miren.
3: Dalej.
2: Adiani.
3: Dalej.
2: Viti.
3: Dalej.
2: Scott Thomas.
3: Dalej.
2: Gdyby było nazwisko dalej, to bym się zastanowił, czy nie ma jakiejś szansy, ale miałem takie wrażenie, że pan celowo mówi dalej, chyba żeby nie wygrać czytnika, żeby zająć drugie miejsce. Ale powiem tak. Binoche, Juliette Binoche. Zita Jones, to jest oczywiście Katarzyna, czyli Katrina.
3: Tak.
2: Close, Glenn Close. Fonda, Jane Fonda.
3: Jane
2: no nie
3: Fonda.
2: Wierzę, żeby pan nie wiedział, że Fonda ma na imię Jane.
3: Wiem, ale mam już czytnik i nie potrzebuję drugiego.
2: Czyli dobrze myślałem, że pan to celowo.
3: Tak.
2: Mam czytnik, nie potrzebny. No dobra. No w efekcie ma pan, ile mamy? 2 punkty? Halo, do jury się teraz zwracam za szybę, żeby mi to potwierdziło, ile mamy punktów dokładnie zaliczonych u pana Bogdana. 2. Czyli mamy, panie Bogdanie, dogrywkę, chyba że pan się z panem Markiem
3: Ja się mogę dogadać z panem Markiem.
2: No pan się może, ale ja nie wiem, czy pan Marek się może. To wy się dogadacie razem, a my powiemy słuchaczom, jaki jest efekt tego dogadywania. To fanfary, umówmy się, że będą dla pani Anety dzisiaj. Pani Aneto, brawo. No dobra, ale wszystko było zgodne z regulaminem. Można i tak. To jest Lato z Radiem.
4: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Dzień dobry, pani Słodzińska. Co u męża?
9: O, pani doktorowa. Dieta i musi mierzyć poziom cukru, nie może ciast, bułeczek, o makaronie nie wspominając.
8: Makaron pani mówi? Proponuję taki z niskim indeksem glikemicznym firmy Polmak.
9: Jak zdrowy, to pewnie niedobry i ciemny.
8: To żółty i naprawdę pyszny makaron. Jest dostępny w wielu sklepach, a teraz nawet w naszym Dino. To taki w biało-fioletowym opakowaniu.
10: Polmak. Niski indeks glikemiczny. Makaron dla osób dbających o prawidłowy poziom cukru we krwi. Przywraca normalność i daje radość z posiłku.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid. Reklama. Autopromocja.
14: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Studio Mundial 2026 w radiowej Jedynce.
15: Tomasz Kowalczyk w naszym studiu.
16: Dzień dobry.
15: Tak sobie pomyślałem, że on to zrobił po to, żeby móc oglądać mundialowe mecze na żywo.
16: Tak, i odwrócić uwagę.
15: Samolotem, bo oczywiście o lewym.
16: Tak, od Messiego, od Ronaldo, bo znów dużo mówi się o Robercie Lewandowskim, że być może jeszcze dziś z Chicago Fire parafuje umowę, kontrakt na 2 lata, plus ewentualnie jeszcze 1 rok, jeżeli da radę, i 20 milionów dolarów za
15: sezon. Jak to jeżeli jeszcze da radę? No, to jest założenie, że może nie dać rady?
16: No nie, no nie pan Robert.
15: Da radę,
16: nie
15: no
16: pan,
15: właśnie.
16: Nie
15: no.
16: Pan Robert. To mundialowo teraz. Kanada została pierwszą drużyną, która awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Wczoraj można było wieczorem emocjonować się tym spotkaniem. Kanadyjczycy wygrali z RPA 1-0 po golu Eustachio, a reakcję w strefie fanów zbierał Kacper Merk.
17: Wspaniałe spotkanie. Osiągnęliśmy więcej niż oczekiwaliśmy. Jesteśmy w czołowej szesnastce. W końcu to zrobiliśmy. Nie potrafię wyrazić słowami, jak bardzo jestem szczęśliwy. Przyjechałem tutaj aż z Calgary, a to, co się stało, jest nie do uwierzenia.
18: Dlaczego ma pan polską koszulkę?
19: O, tak, bo mieszkam w Epocy.
17: Założyliśmy się dziś z moją dziewczyną, kto wygra. Ja postawiłem na Kanadę, ona na RPA, czyli wygrałeś.
19: Biało-czerwone.
18: Jak się pani podobało?
20: Super, ale niestety przegrałam i muszę teraz kupić obiad.
16: Dziś o 19:00 mecz Brazylia-Japonia, o 22:30 spotkanie Niemcy-Paragwaj, o 3:00 w nocy dla kibiców, którzy wytrzymają.

0: mają Holandia, Maroko, a te spotkania zapowiada nam Filip Jastrzębski.
1: Starcie Brazylii z Japonią w Houston to chyba najlepiej zapowiadający się mecz 1/16 finału. Canarinhos to pięciokrotni mistrzowie świata, którzy bez względu na jakość w składzie zawsze grają o najwyższe cele. Pytanie tylko, czy świetnie zorganizowana drużyna z kraju kwitnącej wiśni nie okaże się przeszkodą nie do pokonania, bo Japończycy grają bardzo dobrze i chcą po raz pierwszy w historii wygrać mecz w fazie pucharowej. Drugie spotkanie ma wyraźnego faworyta, a jest nim reprezentacja Niemiec, która zmierzy się z Paragwajem. Zespół z Ameryki Południowej nie zachwyca, ale Niemcy też mieli już chwilę słabości na tym mundialu. Na koniec mecz Holandii z Marokiem, czyli dwóch niepokonanych drużyn. Pomarańczowi są mocni, dobrze zorganizowani i bezlitośni w ataku, ale Lwy Atlasu nikogo się nie boją. Marokańczycy udowodnili to, awansując do półfinału ostatniego mundialu. Teraz znów chcą zajść jak najdalej, ale dziś w nocy będą musieli sprawić sporą niespodziankę.
0: Jeszcze jedna informacja mundialowa. Trener piłkarzy Korei Południowej Hong Myung-bo podał się wczoraj do dymisji po tym, jak jego zespół odpadł z Mistrzostw Świata. Koreańczycy ze słabym bilansem nie zdołali awansować z grupy z trzeciego miejsca. No i honorowo w Korei postępują w takich sytuacjach.
2: Ale czy to jest dobre rozwiązanie? Tak się zastanawiam.
0: Dla Koreańczyków?
2: No.
0: Zobaczymy. Może...
2: Myślisz, że znajdą lepszego?
0: No, mogą znaleźć. Przecież Holendrów zatrudniali kiedyś.
2: A, no tak, no to zawsze można. O której Maja gra? To ja wiem, że teraz powinno być tylko o piłce, ale tak naprawdę...
0: Tak, no trzymamy kciuki za Maję Chwalińską.
2: O której?
0: O 12. O 12.
2: Równo?
0: Tak, zaczyna o 12. A dzisiaj jeszcze Magdalinet, Magdalena Fręch zagrają swoje spotkania i Hubert Hurkacz.
2: Ale Maja gra o 12. Maja. To będzie trudny czy łatwy mecz?
0: No zobacz, to będzie mecz prawdy dla Mai.
2: No dobra. Oczywiście wyniki i szczegóły na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Tomasz Kowalczyk, dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Pogoda.
2: Co się wydarzyło nowego w pogodzie? Czy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o temperatury? No pewnie tak. Zaraz spróbuję Państwu to powiedzieć. Kozienice. Bez zmian, w sensie, że miejsce, miejscowość, ale temperatura wyższa. 36 stopni w Kozienicach. Najchłodniej też bez zmian. Słubice, ale to najchłodniej 23. Dzisiaj ostrzeżenia dla całej środkowej, wschodniej i południowej Polski. Temperatury, które mogą sięgnąć 39, nawet lokalnie 40 stopni. To jeszcze zobaczmy, co na barometrze w Warszawie. Barometr wskazuje 1004,5 hektopaskala. Ciśnienie przestało rosnąć.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Jak to było, że do paszczy lwa, ale ten mikrofon jest pomarańczowy, to znaczy logo jest pomarańczowe, to znaczy ta gąbeczka. I teraz jest pytanie, czy taki lew, to on na taki pomarańcz reaguje pozytywnie, czy może wręcz odwrotnie. Małgorzata Abgarowicz, to jest ta nasza najodważniejsza, która zdecydowała się zajrzeć do paszczy lwa i nie tylko. Halo, halo, jak pan lew się miewa?
2: O, pan lew nam się schował, ale jest za
1: gorąco.
2: No właśnie, zaraz się wszystkiego dowiemy, bo obok mnie jest pani Katarzyna Dybalska, brygadzistka sekcji zwierząt drapieżnych, która tak naprawdę to jest kobieta odważna, nie ja. To jest kobieta, która tutaj zadaje się z tymi drapieżnymi wielkimi kotami. Przywitam. Chciałeś coś powiedzieć? Ten wdech, Romek?
1: Nie, ja tu nic.
2: Dobra.
1: To może lew oddychał.
2: Dobra, może lew oddycha. Dzień dobry, pani Katarzyno.
3: Dzień dobry.
2: Właśnie, gdzie ten nasz lew schował się?
3: Że no prawdopodobnie gdzieś schował się na skałach, gdzieś troszkę w takim półcieniu, myślę, bo one jednak lubią troszkę tego słońca, więc wybieg jest tak troszkę zrobiony, że nie zawsze je widzimy, więc myślę, że po prostu korzysta z tego, że nie musimy na niego oglądać, jak leży brzuchem do góry.
2: Powiedziałam, że najodważniejsza osoba, jedna z najodważniejszych w zoo, tak sobie ja to widzę, pani Katarzyna przed wejściem powiedziała, że gdzie ja tam odważna, a no ale pani w paszczę lwa miała okazję zajrzeć.
3: Tak, ale to był lew, który był uśpiony do zabiegu, więc to wtedy nie mamy w ogóle żadnych oporów, żeby go tam z każdej strony podotykać, zajrzeć wszędzie, we wszystkie możliwe miejsca. Także no to nie nazwałabym tego odwagą, tak? No bo do takiego nieśpiącego lwa raczej nie byłabym taka chętna.
2: No właśnie, ale jak to tak te zęby, ten język, no jak to robi wrażenie? Przypuszczam, że pani sobie wyobraziła, że ten lew nie jest śpiący.
3: Robi wrażenie, szczególnie, że my też się codziennie widzimy, one jak się rano z nami witają i na koniec dnia też im się zdarza ryczeć, no to jednak ta paszcza otwarta tak bardzo szeroko też robi wrażenie, tak? Te zęby są naprawdę duże, głowa też jest wielka, on tak jak się na niego patrzy na wybiegu, on się wydaje taki, troszkę jest dalej, to jest kilka metrów, kilkanaście metrów, ta perspektywa nam się troszkę rozjeżdża, on jak jest blisko nas, jest naprawdę, robi ogromne wrażenie. Ja pamiętam mój pierwszy dzień, kiedy ja tutaj byłam te 18 prawie lat temu i zobaczyłam lwy, to ja byłam naprawdę w ciężkim soku. W sensie, ja uwielbiałam oglądać filmy o zwierzętach. Gdzieś jakieś filmy, gdzie jacyś rangersi chodzą w parkach narodowych, to oczywiście też widziałam. Ale już tak to zobaczyć na żywo, zupełnie inna...
2: Inne odczucie, inna perspektywa. Ciężko. A jak z ich sierścią? Czy to są takie przyjemne kotki w dotyku? Czy ta sierść jest raczej taka szorstka?
3: W sumie powiedziałabym chyba, że taka pół na pół, bo one nie są ani takie bardzo szorstkowłose, jak na przykład mamy niektóre psy szorstkowłose, ani też nie są takie bardzo puchate, więc to jest takie troszkę pół na pół. Stawiam, że to jest kwestia tego takiego sebum, bo jednak po tym dotykaniu tej sierści zostaje takie uczucie na palcach, więc myślę, że to jest kwestia tego. Grzywa jest bardzo fajna, taka zupełnie inna. Nie porównałabym tego, w sensie nie mam zwierzęcia, które bym porównała. Ani to nie jest sierść psa, ani kota takiego domowego, ani, nie wiem, konia na przykład. Takie zupełnie coś innego. Fajne uczucie, ale ciężko by mi było to określić.
2: Pani karmi te kotki, że tak powiem sobie pieszczotliwie o tych wielkich stworzeniach. Rozumiem, że no, karmienie odbywa się raczej z odległości.
3: Tak, jesteśmy za... Raz, że zwierzęta są w swoich pomieszczeniach, w klatkach. My jesteśmy jeszcze za taką specjalną barierką dystansującą, taką dla naszego bezpieczeństwa, na wypadek gdyby sam miał się poślizgnąć, czy tego typu sytuacja miałaby się wydarzyć. I podajemy mięso na takim, nazwałbym to takim długim widelcem, bo nie podajemy tego ręką, nie rzucamy tego. Jeśli jest sytuacja taka, że akurat lwa nie ma w środku, no to wtedy możemy to ręką włożyć, nie ma problemu. Natomiast jak on jest w tej klatce, no to absolutnie nie, bo to razem z mięsem poszłaby cała nasza ręka, myślę.
2: To lepiej nie próbować, lepiej tutaj się tak nie szarpać na takie zabiegi. Sofia.

0: i Zulus, to są nasze lwy, lwica i lew. No króla niestety nie widzimy. Król odpoczywa, on wieczorem, mówi pani, że pod wieczór zaryczy?
1: Zdarza się, że wieczorem właśnie, jak przychodzą, szczególnie w taką pogodę, no to one jednak cały dzień są praktycznie niedostępne dla nas. Nie przychodzą na wołanie, w ogóle są takie wyłączone, śpią, odpoczywają, to jest naprawdę dla nich taki czas, powiedziałabym, afrykańskiego odpoczynku, tak? Czyli one na sawannie wtedy też absolutnie nie są jakoś super aktywne. Odpoczywamy i przychodzi wieczorem. I zdarza się, że jak przyjdzie wieczorem, nas widzi, no to musi sobie tam poryczeć. W sensie to jest trochę takie przywitanie, trochę takie zaznaczenie, że on tu przyszedł, on tu rządzi i halo, żeby wszyscy go usłyszeli. Strasznie fajne. Ona bardzo fajna jest, jak ona się do niego dołącza. Dołącza się do niego praktycznie zawsze. To jest taka... Ja to uwielbiam słuchać tego. I z samego rana i wieczorem to jest bardzo, bardzo fajne do posłuchania. I zdarza się też, że to robi na wybiegu. Ale to też trzeba by było przyjść rano.
0: Tak, Romku?
2: Mam jeszcze jedno pytanie, to jest duży kot. Czy on też gubi kłaki, jak jest tak gorąco? Bo koty jak jest, zrzucają sierść, żeby im było lżej. Czy ta grzywa na przykład, czy to futro z tej grzywy tak wypada i potem rośnie nowe na jesień, czy na zimę, czy tak nie ma u tych dużych kotów?
0: Pani Kasiu, jak to jest z tymi dużymi kotami? Gubią sierść?
1: Gubią troszkę, tak, ale... Biorąc pod uwagę jego gabaryty, nie tak dużo jak niektóre psy, myślę.
0: Okej, czyli jak się przytulimy, no to troszkę zostanie na nas.
1: Troszkę zostaje, ale też nie jakoś bardzo dużo.
0: No, ale lepiej tego nie robić.
2: Jak to właśnie?
1: Gdybyśmy się przytulili, no to raczej nie sierść byłaby naszym problemem.
2: Właśnie o tym samym sobie pomyślałem, że chyba nie sierść byłaby problemem, gdybyście się przytulili. Małgosiu, bardzo pięknie dziękuję. Małgorzata Abgarowicz i te największe... Lwy, które jak państwo słyszeli, nie sierść jest największym problemem. Kociarze wiedzą, o co chodzi, psiarze też. Jak jest ten moment, że zrzucają to futro, bo idzie gorąc na przykład jak teraz, to można czasami nowego kota ulepić z tego, co on zrzuca tam na dywanie. Ale to już zupełnie inna historia. Nie dogadali się panowie. Będzie dogrywka. A to za chwilę.

0: 72 151 nasz numer konkursowy i czas na dogrywkę, której się nie spodziewaliśmy, bo pan Bogdan z Warszawy mówił spokojnie, znaczy teraz z nadmorza, w okolice Jantaru. Ja się spokojnie dogadam. Okazało się, że panowie się nie dogadali. Panie Bogdanie, jest pan tam po drugiej stronie? Halo, panie Bogdanie.
1: Jestem.
0: Dobra, Junoszyn, jestem, tak? Jestem. Dobrze zapamiętałem, że nie tak. Warszawa, tylko teraz Junoszyn. Pan Marek, Góra Kalwaria, jestem. Panie Marku, jest super.
1: Jestem przy telefonie.
0: Dobra, zasady dogrywek są bardzo proste. Zaraz powiem, na czym ta dogrywka polega.
2: Jedynka. To jest radio.
0: Zasada jest taka, że równocześnie będziecie mieli panowie po 5 sekund na odpowiedź. Zadaję pytanie, obaj je słyszycie w tym samym czasie i obaj możecie odpowiadać w tym samym czasie. Wygrywa ta osoba, która jest bliższa dobrej odpowiedzi, bo odpowiedź jest zawsze liczbą jakąś.
1: Nie trzeba krzyczeć swojego imienia?
0: Nie trzeba krzyczeć swojego imienia, jakby co to... Panowie jesteście, jak to ładnie my mówimy w żargonie radiowym, rozrzuceni po kanałach. Kto ma stereofoniczne radio, to usłyszy nawet, że jeden z panów jest w prawym kanale, pan Bogdan jest w prawym kanale, pan Marek jest w lewym kanale, to dla tych, co mają stereo, jak ktoś ma mono, no to teraz będzie słyszał równiutko, ale my to potrafimy rozróżnić. Więc sprawdzimy sobie, który z was co powiedział. Macie 5 sekund, nie trzeba się śpieszyć. Ten, kto jest bliżej... Ten wygrywa. 5 sekund to jest 5 kilogramów czasu. O, ile się zdąży.
1: Wiem.
0: I odpowiadamy posłowie start. Gotowi?
1: Tak, gotowi.
0: Dobra. Była taka kategoria dzisiaj wśród tych rozgrywek, która polegała na tym, że mówiłem o krainach, prowincjach, regionach geograficznych, administracyjnych, historycznych. Ja mówiłem nazwę regionu i trzeba było do tego dopasować kraj, na terenie którego to jest. I nawet żartowaliśmy sobie, bo odpowiedź nie padła dobra w tym przypadku. Była tam Burgundia. Stolicą Burgundii jest Dijon, takie słynne francuskie miasto Dijon. Ilu mieszkańców ma Dijon? Start!
1: 1 000 000. 200 tysięcy.
0: Pan Marek mówi, że 200 tysięcy, tak? A pan Bogdan z Junoszyna, czyli z Warszawy, mówi, że 1 000 000. Panie Marku, panie Bogdanie, Dijon liczy sobie według najnowszych danych statystycznych 198 697 mieszkańców. Pan Marek prawie idealnie wygrywa. Panie Bogdanie, pan się musi zadowolić trzecim miejscem. Ale fanfary mamy przygotowane?
1: Cieszę się.
0: Mamy fanfary. Za chwilę.

0: autopromocja.
1: Pytają Państwo, co słychać na letnisku?
2: Jest najlepiej. Życie towarzyskie kwitnie, kuchnia, palce lizać. A do czytania wszystko, co najlepsze.
1: Krótko mówiąc, unikalny kulturalny klimat.
2: Na

0: Nisko zapraszamy.
1: Od poniedziałku do piątku od godziny 14. Ula Kaczyńska
0: i Marcin Wojciechowski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
2: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Reklama. Radio Kierowców.
8: Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Na S8 na Mazowszu między węzłami Janki i Opacz w pobliżu Michałowic na jezdni w kierunku Warszawy zderzyły się 2 samochody osobowe i 2 ciężarowe. Zablokowany jest jeden pas na 8 kilometrze. Tutaj na szczęście nie było poszkodowanych, ale jest w tym miejscu spory korek. Na S7 między węzłami Gdynia Chwarzno i Gdynia Wielki Kack w pobliżu Gdyni po awarii samochodu osobowego zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska na 7 kilometrze już prawie. Tutaj też jest, ale niewielki korek. Między węzłami Brzezimierz i Brzeg to już A4 i Dolnośląski odcinek na 180 km. Po zderzeniu 2 samochodów osobowych i samochodu ciężarowego zablokowany jest lewy pas w kierunku Katowic. Na A4 w Śląskiem między węzłami Sośnica i Zabrze Południe w pobliżu Gliwic po zderzeniu 4 samochodów ciężarowych całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Z autostrady A4 trzeba zjeżdżać wcześniejszym węzłem, czyli węzłem Chorzów-Batory i tam jechać najpierw przez miasto, a następnie innymi trasami. Zakończyły się utrudnienia na A4 na podkarpackim odcinku między węzłami Jarosław Wschód i Przemyśl. Po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym odblokowano przejazd w kierunku Korczowej. Tam 3 osoby w tym wypadku zostały ranne. Trasa jest już odblokowana. W Wielkopolsce na S11 między węzłami Poznań na Pachanie i Poznań Rokietnica w pobliżu Starzyn na 8 kilometrze doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego przez samochód ciężarowy. Całkowicie zablokowana jest nadal jezdnia w kierunku Piły. Tutaj objazd prowadzi przez Swadzim drogą krajową numer 92, a następnie trasami lokalnymi. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.

0: Rozpakowałem pierwsze dwie przesyłki, te dzisiejsze. Antoś z Krasnego Stawu, 12 lat. Przepiękny rysunek będzie na naszej stronie internetowej, na Facebooku również. Antoś pisze, że wybiera się na koncert do Chełma i do Lublina. Zapraszam bardzo gorąco. I druga praca od Ani Zagórowa. Też super rzecz. Będą nasze psy, maskotki oczywiście. Roman Czajarek, zapraszam do Lata z Radiem. Czas na aktualności, które przedstawi Monika Gniewaszewska.
1: Program Orka na finiszu. Szefowie rządów Polski i Szwecji podpiszą kontrakt na dostawę 3 okrętów podwodnych ze Szwecji do Polski. Za chwilę o tym nasz reporter. Po upale idą burze, te dały już o sobie znać na zachodzie kraju.
2: Głównie usuwaliśmy powalone drzewa, połamane gałęzie.
1: Plus jest taki, że w regionie zrobiło się chłodniej. To daje nadzieję. Ratownicy pracujący po wielkim trzęsieniu ziemi w Wenezueli wciąż odnajdują pod gruzami żywych.

0: W Gdyni polsko-szwedzkie konsultacje z wielkim finałem. Polska podpisze ze Szwecją umowę na 3 okręty podwodne dla polskiej marynarki wojennej w ramach programu Orka. Godzinę temu w Gdyni rozpoczęły się rozmowy premierów Polski i Szwecji. W spotkaniu biorą udział także szefowie resortów obrony obu państw. Łączymy się z Przemysławem Lisem, który jest na miejscu w Gdyni właśnie. Powiedz, jak przebiegają te konsultacje i co oznacza podpisanie umowy na zakup tych 3 okrętów podwodnych?
1: Konsultacje to kontynuacja odnowionego 1,5 roku temu strategicznego partnerstwa pomiędzy Polską a Szwecją. Oba kraje chcą razem działać na rzecz bezpieczeństwa na Bałtyku. Oba rządy są również zgodne w kwestii tego, skąd płynie zagrożenie. Aby odpowiednio się przygotować, konieczna jest tu m.in. współpraca militarna, której efektem będzie podpisanie umowy wykonawczej na 3 szwedzkie okręty podwodne A-26. To moment, na który polscy marynarze czekali 3 dekady, mówił wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Podpisanie umów już nie między państwami, ale już umów związanych z produkcją. Spotkamy się, żeby podpisać umowę wykonawczą o zakupie 3 okrętów podwodnych Gapfillera, tak żeby już w tym roku polscy marynarze mogli kształcić się, szkolić do zawładnięcia nowymi okrętami.
1: A wspomniany przez szefa MON Gapfiller to okręt szkoleniowy i przejściowy, nieco starszy od zamówionych jednostek. Umowa to też zobowiązania szwedzkiej strony. Kraj ten ma bowiem zamówić w naszej zbrojeniówce okręty ratownicze. Podpisanie umowy wykonawczej zaplanowano na pokładzie fregaty ORP generał Kościuszko o 12:45.
0: A całą tę sytuację obserwuje Przemysław Lis. Dziękujemy za relację. Jest odczuwalnie chłodniej. Temperatura z ponad 40 stopni w ostatnich dniach spadła do około 23. Słubice z wczorajszym rekordem ciepła prawie 41 stopni, dziś z temperaturą 23 stopni. Wszystko to po burzach, jakie przeszły nad regionem. Te, jak podają synoptycy, mogą pojawić się dziś w całej Polsce. Są ku temu warunki. Burze mogą być gwałtowne, mówi klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego Bogdan Chojnicki.
3: Podtopienia czy zniszczenia wywołane silnym wiatrem jak najbardziej należy brać pod uwagę. Energia zgromadzona w powietrzu jest olbrzymia. Emanacją tej ilości energii jest oczywiście temperatura, która może być wykorzystana na formowanie się takich zjawisk bardzo gwałtownych.
0: Burze zdążyły wyrządzić już pierwsze szkody. Strażacy interweniowali wczoraj prawie 150 razy, głównie właśnie w województwie lubuskim, mówi rzecznik tamtejszej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak.
4: Głównie usuwaliśmy powalone drzewa, połamane gałęzie, ale również zabezpieczaliśmy uszkodzone dachy. Również na drodze między Skwierzyną a Świniarami na odcinku około kilometra zostały powalone drzewa.
0: Po burzach, przed którym Instytut Meteorologii wydał alerty, na zachodzie kraju jest nieco chłodniej. Upał przesuwa się jednak na wschód. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed gorącem cały czas więc obowiązują. Każda osoba zamieszana w aferę w szpitalu południowym w Warszawie powinna ponieść konsekwencje, mówił w Polskim Radiu 24 Dariusz Wieczorek. Emil Jędrzejewski, lekarz sygnalista w charakterze świadka, zeznaje razem z pełnomocnikiem w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Były ordynator chirurgii w szpitalu południowym w Kanale Zero twierdził, że pacjenci przejmowani na SOR tego szpitala mieli umierać z powodu braku należytej opieki. W placówce miał też być salonik VIP dla polityków partii rządzącej. Parlamentarzysta Nowej Lewicy zwrócił uwagę, że na razie nie ma żadnych potwierdzonych informacji na ten temat.
5: To jeżeli rzeczywiście są informacje, kto korzystał z tego saloniku, kto tam był, to po prostu trzeba powiedzieć z imienia i nazwiska, kto tam był, a nie wrzucać w opinii publicznej takie podejrzenie, że rzeczywiście celowo coś tam stworzono.
0: Szpital skontrolowała już Najwyższa Izba Kontroli. Cały czas trwa kilkuwątkowe śledztwo prokuratury.
6: To są aktualności jedynki.
0: To najstarszy i najbardziej prestiżowy tenisowy turniej wielkoszlemowy. Startuje Wimbledon. Jako pierwsza Polka dziś na korcie wystąpi Maja Chwalińska. W Wimbledonie każdy element ma znaczenie, mówił w Polskim Radiu 24 komentator sportowy Tomasz Tomaszewski.
7: Tenis zawsze niesie ze sobą pewne wartości, pewne walory. Białe stroje na tle zieleni trawnika wimbledońskiego plus ten cały teatr, zielony teatr, gdzie nie ma reklam, nie ma żadnych flag.
0: W tegorocznej odsłonie weźmie udział 6 reprezentantów Polski. Takie sytuacje wciąż dają nadzieję. Po kilku dniach po potężnym trzęsieniu ziemi ratownicy przeszukujący gruzowiska w Wenezueli znajdują pod gruzami żywych ludzi. Zespół Czerwonego Krzyża Kostaryki odnalazł kobietę pod gruzami jednego z

0: zawalonych budynków.
1: ¿Cómo estás?
0: Jak się masz? Dobrze, okej, staramy się pomóc. Zachowaj spokój. Nie mamy wątpliwości, że jest ktoś tam jest jeszcze. Aktualna liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli to ponad 1500 osób. Zaginionych jest ponad 50 tysięcy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda. Najnowsze dane dotyczące pogody. Najcieplej niezmiennie w Kozienicach, 36,5 teraz wskazują termometry w tym miejscu. Najchłodniej w Słubicach, 23 stopnie. Temperatura cały czas rośnie. Ta maksymalna dzisiaj w Polsce między 39 a 40 w centrum, na południu i na wschodzie. Na północy nad samym morzem troszkę chłodniej, tak 22 stopnie. Tam ta najniższa temperatura i na zachodniej granicy 23 do 25, 26, tam gdzie przeszły burze. Uważajcie Państwo na te burze, bo one lokalnie mogą być, jak już wiemy, bardzo intensywne, z gradem, silnymi podmuchami, to wtedy, kiedy się pojawiają takie duże różnice temperatur. Barometr ciśnienia się zatrzymało w centralnej Polsce, 1004,5 hektopaskala i już w górę nie idzie.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
5: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.
3: Mówiłem przed chwilą o tym, że Antoś z Krasnego Stawu dostaje naszą maskotkę. Nie tylko zresztą Antoś za piękną przesyłkę, ale chciałem co innego dodać. To jest idealny sposób na adresowanie koperty, bo nie dość, że jest napisane program Pierwszy Polskiego Radia. Jedynka, niepodległości 77/85, lato z radiem 00977 Warszawa. Jest też rysunek. Bardzo ładny, dziękujemy.

Państwo podpytujecie, a gdzie te nagrody z minionego tygodnia? No są oczywiście, tylko to jest tak, dokładnie jak mówiłem Państwu po 9:00. My sprawdzamy, kto poradził sobie najlepiej. Wybieramy te tygodniowe nagrody. To jest super rower, super rzecz za ścieżki z jedynką, ale to jest także super czytnik do tych książek elektronicznych w wakacjach marzeń, a oczywiście ci, którzy to wygrali, grają dalej. To nie jest tak, że Was to z czegoś tam eliminuje. Nie, to są dodatkowe bonusy, ale my wysyłamy do Was takie potwierdzenia. Jak Państwo zobaczycie takie potwierdzenie na ekranie swojego telefonu albo swojej skrzynce mailowej, natychmiast odpowiadajcie, nie czekajcie, bo jeżeli nie potwierdzicie tego w ciągu 24 godzin, to po pierwsze my nie możemy w poniedziałek ogłosić, kto wygrał tę tygodniową nagrodę, a po drugie we wtorek wybierzemy kogoś innego. Ale potwierdzenia przyszły. Wiemy wszystko i za parę minut będę spokojnie mógł o tym powiedzieć. Lato z radiem, warto zostać z nami. Kociarze, w tej godzinie także coś dla Was.

71 151, nasz komunikator, 72 151, nasz numer SMS-owy związany z konkursami. Gdyby ktoś chciał wygrać kolejny rower, instrukcja obsługi jest bardzo prosta. Trzeba nakręcić taki film pokazujący wasze ulubione polskie ścieżki, nie z zagranicy, bo były zagraniczne filmy polskie, to jest wyraźnie w regulaminie napisane. Nasze polskie ścieżki, fajne miejsca, nie dłużej niż 60 sekund, może być nawet 30, w pionie. I wrzucamy to na swojego Facebooka, Instagrama. Oznaczamy tam jedynkę i dostawiamy hashtag ścieżki z jedynką. Hashtag ścieżki jest z jedynką z polskimi znakami. I dzięki temu my wiemy, gdzie taki film jest. I my te wszystkie filmy oglądamy. I wybieramy najlepszy.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Jak to było? Że z tej grzywy to lew tych kłaków tak aż bardzo nie gubi, że jak się do niego przytulimy, to nie będziemy cali obkłaczeni, tylko może samo przytulanie do lwa nie jest najlepszym pomysłem. To są wielkie koty, ale to są wielkie koty takie zagraniczne. A teraz pomyślcie państwo tak intensywnie. Przypominamy sobie szkołę, biologię, geografię i tak dalej. Mamy własne wielkie koty dziko żyjące też jak się uda. I to są rysie. I jest takie fantastyczne miejsce niedaleko Mirosławca. Dzika zagroda na Pomorzu Zachodnim, gdzie te rysie, nie tylko rysie, wilki, żubry można zobaczyć też. Maciej Tracz przy naszym telefonie. Dzień dobry, panie Macieju.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Czym się różni taki ryś, wasz ryś, czy taki ryś wypuszczony już potem na wolność od takiego kota domowego? Jakie są podobne cechy, a jakie są różnice?
2: Znaczy, na pewno bym się do rysia nie próbował przytulić. To absolutnie odradzam. Generalnie rzecz biorąc, ryś jest dwa razy większy. Nawet czasami może więcej niż dwa razy większy od takiego dosyć dużego kota domowego. Mm-hmm. Natomiast poza tym w zasadzie bardzo podobne zwierzaki. Oczywiście różnią się barwą. Ryś ma krótki ogon, kot ma długi. Ryś ma pędzelki na uszach, kot ich nie ma.
1: Pazury ma tak samo ostre jak kot, czy pazury ma tak, takie no, mocne, ale stępione?
2: Proporcjonalnie większe i równie ostre, także są one równie bardziej niebezpieczne od koci.
1: Dobra, łasy na drapanie, czy nie łasy na drapanie?
2: Nie
1: wiemy
2: nigdy
1: tego, no właśnie.
2: Nigdy tego nie próbowałem.
1: A mruczy? Czy miauczy? Czy jakie odgłosy wydaje? No bo kot
2: no to są
1: różne.
2: To są takie odgłosy gardłowe, takie, którymi się, no można się nawet przestraszyć tym odgłosem. To znaczy one są różne, bo rozmowa matki z kociakiem to jest takie sympatyczne mruczenie, natomiast głos godowy tak trochę przypomina szczekanie sarny. Mhm. Ale jest taki troszeczkę inny, jednak jakby nie patrzył, taki typowo dla rysia. Chociaż z daleka można to szczekanie rysia, tak to nazwijmy, pomylić z sarną.
1: A motorek zapuszczają, czy nie? Bo koty, to jak są zadowolone, to kot się kładzie, to wiemy oba i tak potrafi tam, prawda, te mruki robić. Nie wiem, czy to się da usłyszeć, bo trzeba blisko rysia być, ale...
2: No właśnie, dlatego my mamy z tym pewien problem, bo jednak my się zajmujemy dzikimi. I raczej te, którymi się zajmujemy, chcemy, żeby były dzikie, w związku z czym takie podglądanie nie za bardzo wchodzi w rachubę.
1: Dobra, panie Macieju, to teraz wytłumaczmy, o co chodzi z tymi dzikimi i z tymi wypuszczonymi na wolność, bo część osób wie, część osób nie wie, więc ja szybciutko w wielkim skrócie powiem tylko, że jest akcja wielka i to już jest naprawdę nie pierwszy przypadek, że te rysie, no sztucznie urodzone, w niewoli, wychodzą na wolność, ale cały dowcip polega na tym, żeby te rysie na tej wolności założyły własne rodziny i urodziły nowe rysie, już takie urodzone na wolności. Czemu to jest takie ważne?
2: No właśnie, pan poruszył bardzo ważny aspekt. Mianowicie celem naszego projektu nie jest przywożenie rysi, przywozimy je z Niemiec, z Austrii.

0: naprawdę. Właściwie prawie nie ma kłopotów z samicami. Kłopoty są z samcami. Bo samica w drugim roku swojego życia przystępuje do rozrodu, rodzi młode i w tym momencie się ta matka po prostu musi się opiekować młodymi. Wracają instynkty i ona wie, że musi się... Musi być
1: trochę
0: ostrożna.
1: Natura to reguluje, ale tak. Można też powiedzieć przekornie, tak. Że kotka jest kotka rysiowa. Pani rysiowa jest mądrzejsza. A pan jest taki cwaniak, jak może dostać jedzenie za darmo gdzieś tam, no to po to jedzenie za darmo wróci, tak? Micha, Micha.
0: To nawet nie o to chodzi. One nie przychodzą do ludzi z tego powodu, że one chcą coś zjeść, tylko one po prostu, kocury, one się nie boją. To znaczy, on na przykład będzie szedł asfaltem, nie będzie przed samochodem uciekał, tak? Będzie szedł drogą leśną, nie będzie uciekał przed samochodem, będzie podchodził do osiedli ludzkich, będzie przemieszczał się, a one się przemieszczają niejednokrotnie na bardzo duże dystanse. Miasto nie stanowi dla niego problemu, jakieś tory kolejowe, duże zwrotnice, jakieś fragmenty miast ma zurbanizowane, ale
1: i to jest problem. Jest on się ma bać. On się powinien
0: ale
1: bać.
0: Tak, tylko, że z drugiej strony, tylko, że z drugiej strony jest to, ma to też swoje zalety, dlatego, że te rysie przechodzą przez autostrady bez żadnego problemu, różnego rodzaju kanałami, betonowymi rurami, które idą pod autostradą, pod mostami, nie boją się tego. Także to każdy kij ma dwa końce, jak zwykle.
1: Panie Macieju, Kiana, tak. Kotka Kiana, czyli pani rysiowa. No właśnie, jest sukces, no czy nie ma? No właśnie, jak jest? Co wiemy?
0: Znaczy, no jest, to jest, to już jest kolejny taki niestety przypadek, znaczy niestety kolejny, że rodzina zachorowała na świerzbowca, a sukces dlatego, że udało nam się prawie całą rodzinę uratować. No. Bo mieliśmy taki przypadek dwa lata temu w okolicach Złocieńca. Z kotką o imieniu Azjatka i tam odłowiliśmy całą rodzinę, bo matka była chora na świerzbowca, odłowiliśmy najpierw kocięta, potem ją i wszystko wyleczyliśmy i wszystko poszło na wolność. Z powrotem już te kotki mają młode, także to tutaj uratowaliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o Kianę konkretnie, to jest właśnie to pokolenie zero. Ona przyjechała z Feldkirch, to jest taki ośrodek w Niemczech. I została wypuszczona na wolność i zajęła rewir na południe od Koszalina dokładnie, między Bobolicami a Koszalinem. Białogard, Bobolice, Koszalin. I ona w zeszłym roku urodziła młode. Urodziła młode i z tymi młodymi chodziła do wiosny. Kolegom udało się na wiosnę wymienić jej obroże i wymienić obroże młodym. Jedno młode miało na imię Bazyl, to był samiec i samica na imię Gaja. I w momencie, to się robi na przełomie lutego i marca, jak zorientowaliśmy, że z tą Kianą jest coś nie tak, że coś za mało się przemieszcza, coś tu było nie tak. Pojechali koledzy sprawdzić, okazało się, że w terenie, że ma świerzbowca, ale ona była już oczywiście w zaawansowanej ciąży. I to jest bardzo duże, w zaawansowanej ciąży już to był kolejny jej miod. No to jest duże ryzyko, no bo w ogóle jakiekolwiek zabiegi z taką samicą są bardzo ryzykowne. Tak. Ale jeżeli to jest świerzbowiec, no to zwierzak się sam z tego nie wyleczy.
1: Udało się. Tutaj... Rozumiem, że udało się.
0: Tak. Dobra. Złapaliśmy, jest w Jabłonowie, urodziła trzy kocięta. Te kocięta super. W tej chwili odchowujemy i jak te kocięta będą w stanie za nią już nadążyć, to wypuszczamy ją na wolność z powrotem do
1: Pani
0: jej
1: Macieju,
0: rodziny.
1: Bardzo pięknie dziękuję za tę opowieść. Czas po prostu nas tutaj goni, ale obiecuję, że wpadnę do was. Najbliższa sobota jest szansa, że będę choć w końcu lata z raniem w Zakopanem, a ja sobie pojadę w swoje Pomorze Zachodnie. Jabłonowo, to jest między Wałczem a Piłą, a Wałczem a Mirosławcem, jak państwo jedziecie drogą dziesiątką, to tam jest ta dzika zagroda. Rysie też są i wilki są. I żubry są. I można zabrać dzieci i nakarmić żubra. Super rzecz. Polecam gorąco. Dziękuję.
0: Również bardzo dziękuję. Dziękuję. Do widzenia.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama. Autopromocja.
12: Aktualne, ciekawe i sprawdzone informacje z kraju i ze świata.

0: miasta.
1: Rozmowy, analizy i opinie.
0: I dużo muzyki.
1: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
0: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
1: Od godziny 16.
0: Zapraszamy Karolina Rożej
1: i Michał Strzałkowski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
3: Kozienice 37, idzie w górę. Słubice 23, tam najchłodniej. W Kozienicach najcieplej. 23 i 37, taka różnica temperatur między Polską. W Kozienicach będzie wyższa temperatura. W Warszawie raptem w tej chwili tylko w oficjalnych stacjach pomiarowych 34 stopnie. Co to są 34 stopnie? Podskoczy do 39 albo nawet do 40, niestety, na przeważającym obszarze Polski. Chłodniej na wybrzeżu do 22 stopni. Teraz Studzienice, to jest województwo śląskie, Janna Mazur, leśniczka, zielarka, też osoba, która zajmuje się aromaterapią. Dzień dobry, pani Anno.
4: W Żywicy dziś mamy piękny, słoneczny dzień i choć jest bardzo wysoka temperatura, to cieszymy się z lata i jak zwykle nie zwalniamy tempa. Już w najbliższą sobotę nasze urokliwe miasteczko będzie gościć uczestników 19 spotkania po latach. Osoby, które skorzystają z zaproszenia Towarzystwa Żywicy i przyjadą do nas, będą miały okazję spotkać dawnych przyjaciół, szkolnych kolegów czy znajomych z pracy i na żywickiej ziemi powspominać lata młodości. W tym roku z racji 35. rocznicy istnienia Stowarzyszenia przybliżymy naszym gościom historię TPD i zaprezentujemy specjalne wystawy przygotowane na tę okoliczność. Uczestnicy zajęć stałych przygotowali mini koncert, któremu towarzyszyć będzie prezentacja archiwalnych fotografii z Żywicy, ożywionych za pomocą sztucznej inteligencji.
3: Warszawa 34 stopnie, to już Państwu mówiłem, barometr 1004,5 hektopaskala, nie rośnie.

0: czas na nagrody, czas na prezenty dla Państwa. Zaczynamy od ścieżek z jedynką. Jeżeli ktoś chciałby dostać super rower, zadanie jest bardzo proste. Trzeba nakręcić film. Taki film, który pokaże nam najpiękniejsze Wasze miejsca, Wasze ukochane miejsca. Uwaga! Film nie dłuższy niż 60 sekund, może być nawet 30, może być 20, może być 15. Ważne, żeby był nagrany w pionie i jak ten film mamy nagrany, to wrzucamy go na swoje, młodzi wiedzą o co chodzi, media społecznościowe, czyli te wszystkie Facebooki, Instagramy i tak dalej. I tak, trzeba zrobić tam hashtag ścieżki z jedynką, w tym hashtagu polskie litery zostawiamy i trzeba tam oznaczyć program pierwszy Polskiego Radia, na przykład naszego Facebooka jedynkowego. No i jak to wszystko zrobimy, to my oczywiście patrzymy sobie na to, jeszcze zerkamy, czy polubiliście nasz profil, jak to jest wszystko spełnione, to wybieramy najlepszy film. No i uwaga, panie i panowie, znamy pierwszy film i to jest coś naprawdę niezwykłego. Tych w ogóle filmów pięknych było sporo już w tym pierwszym rozdaniu, ale ten, który nas najbardziej złapał za serce, to film od pana Marcina z Rajgrodu. Pan Marcin pojechał wokół jeziora Rajgrodzkiego, uruchomił swojego drona, z tego drona nakręcił swoją wyprawę. Panie Marcinie, halo, halo, podobno jesteśmy połączeni.
1: Halo, halo, dzień dobry.
0: No super, cieszę się. Czy pan zawodowo zajmuje się fotografią, czy pan to zrobił tylko tak na zasadzie, a spróbuję, może mi się uda?
1: Zawodowo fotografią się nie zajmuję, ale jestem wielkim pasjonatem fotografii i to jest jedna z ogromnych moich pasji, którą łączę również z pasją do rowerów. I tutaj dron plus rower i informacja o tym konkursie, która pojawiła się na Państwa stronie, spowodowała, że wystartowałem, no i udało się wygrać.
0: Ja pytałem, czy pan się nie zajmuje zawodowo, bo spojrzałem na inne zdjęcia, pozwoliłem sobie tak na szybciutko poprzeglądać i pomyślałem sobie, wow, ale ten gość ma oko i potrafi to zrobić. Skąd pomysł na drona? Czy wykorzystuje pan często drona w takich filmach, ujęciach?
1: Tak, wykorzystuję często drona, gdyż pozwala to spojrzeć na otaczający nas świat z innej perspektywy. Często miejsca, które z poziomu roweru wydają się zwykłe, z poziomu lotu ptaka są zupełnie inne i magiczne, tak jak na filmiku, no, który postawiłem.
0: Te zboża, te kręgi, te ścieżki, nawet po kołach traktorów, maszyn rolniczych, rewelacja. No i jezioro w ogóle, piękna rzecz. Tak sobie też pomyślałem, że powinniśmy zrobić jedyne takie miejsce z Rajgrodu. Panie Marcinie, rower należy do pana, to pana decyzja, co pan z nim zrobi. To jest pierwszy rower. Tych rower to są takie rowery na wypasie przez duże R. Tych rowerów oczywiście jest więcej, bo w każdym tygodniu mamy kolejny przygotowany, więc pan Marcin pokazał państwu, jak wygrywać w tych konkursach. Kręćcie filmy, a jak ktoś nie wie, niech zerknie na profil pana Marcina z Rajgrodu. My to w jedynce udostępnimy też i będzie widać, jak robią mistrzowie i która ścieżka jest dobrą ścieżką. To teraz chyba możemy już zagrać, ale ładnie.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Zobaczyłem, o jakim nagraniu Marcin chce dzisiej Państwu opowiadać. Wow, miód na moje serce. Marcin Wojciechowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Romku.
0: Jak przeżyłeś upał w Radomiu?
1: Dawałem radę, ciężko było bardzo, bardzo, ale dzisiaj chyba jest jeszcze gorzej, więc wspieram tych z Państwa, którzy pracują, czy są narażeni na ten upał. Proszę na siebie uważać, a mam piosenkę dzisiaj taką dość przewrotną. Dlaczego się ucieszyłeś? Bo lubisz ten numer bardzo?
0: Bo to jest numer, o który słuchacze często proszą.
1: Rigueira.
0: To jest w ogóle taki symbol lata z radiem.
1: A wiesz, o czym jest ten utwór?
0: Czasami lepiej nie tłumaczyć.
1: To ja ci powiem, bo piosenka Vamos a la Playa, 83 rok, duetu Rigueira, piosenka po hiszpańsku, choć Włochów, opowiada, zatytułowana jest Chodźmy na plażę, ale to jest, to się zgadza tylko na początku utworu. Ten letni rytm, hiszpański refren, pewna lekkość i nie jest to piosenka o opalaniu, tylko o świecie po wybuchu wojny atomowej.
0: Enola Gay w innej wersji.
1: Trochę, ale to się wszystko zgadza, bo lata 80. pełne były lęków przed bronią atomową i to też objawiało się w kulturze i w popkulturze. Było kilka takich zjawisk. A w piosence radioaktywne wiatry, skażenie, osobliwa, ładnie świecąca woda, proszę państwa. Czyli idziemy na plażę, ale plaża jest po katastrofie nuklearnej. Jak mówiłem, 99 Luftballon, między innymi Two Tribes, Frankie Goes to Hollywood, czy Enola Gay, to były właśnie piosenki o atomowej zagładzie, o tym strachu, który wtedy panował. Czyli jedna z bardziej przewrotnych piosenek letnich lat 80. Śpiewamy wszyscy, tańczymy, bawimy się, a to piosenka o tak naprawdę wielkiej tragedii.
0: My sobie często nie zdajemy z tego sprawy, jak Zachód nas się naprawdę bał. Mówię na sensie Układ Warszawski i nieobliczalność Związku Radzieckiego, te rakiety, głowice. Trochę jak my teraz się też boimy dalej, no to oni się bali strasznie.
1: Tak, dokładnie.
0: I śpiewali o tym.
1: Oczywiście śpiewali, było o tym filmy, było o tym muzyka, tylko tutaj było to przewrotne, bo ubrane jest w taki bardzo letni, powtarzalny klimat. Vamos a la playa, jeszcze uwaga, jedna z australijskich stacji przeprowadziła badania i wyszło z tych badań, że to jest jedna z najczęściej wpadających piosenek w ucho. W pierwszej dziesiątce się znalazła.
0: W pierwszej dziesiątce?
1: Tak, piosenek w ogóle światowych. No więc ponoć jak się ją usłyszy, to potem
0: później
1: się
0: nuci. To znaczy, że nie sprawdzali Sempre Sempre.
1: Bo to właśnie jest
0: mój zdecydowany numer jeden w konkurencji Nóżka Samochodzi.
1: Zrobimy Sempre Sempre któregoś dnia. Dzisiaj słuchamy piosenki plażowej o bombie atomowej. Proszę się nie bać.

0: To był rok 1983. Myśmy mieli stan wojenny, a oni się bawili przy takich utworach, ale tak naprawdę tam sporo strachu jest w tle. Dobrze, teraz szybciutko. Najpierw rozwiązanie dzisiejszej, odpowiedź na dzisiejsze pytanie wakacje marzeń. Pani Beata, żeglarka z Warszawy, napisała: panie redaktorze, to jest bardzo łatwe. Wyspa Bornholm, to było to najprostsze. Dania, o to pan dzisiaj pytał. A z Białowieskim Parkiem Narodowym łączą Bornholm co? Żubry, które z naszej Białowieży zostały tam wysłane i na Bornholmie stanowią takie stado, które ma się rozmnożyć. Trzymam kciuki, żeby się rozmnożyło. Pani Beato, oczywiście się zgadza, nagroda jest, ale mamy także nagrodę tygodnia dla najlepszej osoby zeszłego tygodnia i to jest pan Piotr ze Starego Młyna, województwa pomorskie. Dzień dobry, panie Piotrze.
1: Dzień dobry, panie Aniu. Halo.
0: Co pan
1: dobry
0: napisał w SMS-ie? Pytanie było podchwytliwe, to finałowe, bo był remis na pozycji pierwszej. 12 osób miało identyczną ilość punktów z tych wszystkich grających. 12 okazało się perfekcyjne. Ani jednego błędu żadnego dnia. No i pytanie było, który z wykonawców jest najlepiej trafionym wykonawcą na wakacyjną trasę i dlaczego? I co pan napisał, panie Piotrze? Niech pan tłumaczy.
1: Haj, to jest właśnie zagwozdka, bo macie państwo taką listę wykonawców, że pozwoliłem sobie wypisać kilka osób, to tak trochę właśnie pod kątem lata, że no, jeżeli lato, no to Filip Lato, bo tak, to się oczywiście samo przez się rozumie. Jeżeli to jest ale lato, które jest wszędzie, no to formacja Nieżywy Schabów prosiłaby się o to, żeby zapełnić koncerty. No ale z kolei latem niektórzy z nas, ja uwielbiam chodzić na boso, bo to jest ta soczysta, pełna trawa, więc się aż prosi, żeby był to Zakopower znowu.
0: Tak. No ale jak jest lato i wakacje, tak? To
1: tak, to też królowa powinna, jest jednak może być jedna, mimo
0: caryca
1: wszystko.
0: Caryca, królowa to się tak, doda obrazić, caryca.
1: A przepraszam, caryca już tak, no. Może być jedna i jeżeli lato i taka temperatura, no to nie ma jak pompa, niech żyje bal. W takim razie bawmy się latem, czyli Maryla Rodowicz. I myślę, że
0: panie
1: gdzie
0: Piotrze,
1: się nie pojawi,
0: brawo,
1: to ciągle przyciągnie tłumy.
0: Dyplomatycznie wybrnął pan idealnie z tego pytania i to przyniosło panu nagrody tygodnia. Oczywiście
1: super,
0: punkty się nie kasują, one się liczą dalej, także wycieczka w grze. Pan jest no w absolutnej czołówce.
1: No. Przegapiłem niestety dzisiaj przez zamieszanie około wakacyjne początek.
0: Oj, tam, cztery punkty przepadły.
1: No, ale będę gonił dzisiaj.
0: Niech pan goni.
1: Niestety.
0: Panie Piotrze, gratulacje, dziękuję bardzo. Zapraszam na jutro. Sława Mieńczycka powie państwu dzień dobry zaraz po godzinie 9:00. W sobotę będzie z wami w Zakopanem, więc też zapraszam ci, którzy się martwili, gdzie pani Sława jest. Wszystko jest jak trzeba. Lato z radiem też na antenie Radiowej Jedynki. Przez całe wakacje. Nie ma

0: Autopromocja.
1: Wimbledon, a więc legendarny turniej, gdzie tradycja towarzyszy nowoczesności. Zielona trawa, truskawki, wielkie tenisowe emocje. Tytułu broni Iga Świątek, ale swoje marzenie ma także rewelacyjna finalistka z kortu w Paryżu, Maja Chwalińska.
2: Kilka lat temu zagrałam bardzo dobrze. Myślę, że jakby mam potencjał na to, żeby grać dobrze na trawie. Potraktuję to właśnie jako wyzwanie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Też myślę, że można sobie czerpać troszkę więcej nawet radości z tej gry.
1: Relacje z tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu w programie pierwszym Polskiej Radia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Kiedyś co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
4: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Dzień dobry, pani Słodzińska. Co u męża?
10: O, pani doktorowa, dieta i musi mierzyć poziom cukru, nie może ciast, bułeczek, o makaronie nie wspominając.
9: Makaron pani mówi? Proponuje taki z niskim indeksem glikemicznym firmy Polmak.
10: Jak zdrowy, to pewnie niedobry i ciemny.
9: To żółty i naprawdę pyszny makaron. Jest dostępny w wielu sklepach, a teraz nawet w naszym Dino. To taki w biało-fioletowym opakowaniu.
11: Polmak. Niski indeks glikemiczny. Makaron dla osób dbających o prawidłowy poziom cukru we krwi. Przywraca normalność i daje radość z posiłku.
12: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
13: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie

0: z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: U Ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
4: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
3: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
4: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
3: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
4: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
3: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
4: To działam.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
5: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Bez zmiany na A4 między węzłami Brzezimierz i Brzeg na 180 km po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych i samochodu ciężarowego. Tutaj na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim zablokowany jest lewy pas w kierunku Katowic. Poprawiła się sytuacja na A4 w województwie śląskim między węzłami Sośnica i Zabrze Południe w pobliżu Gliwic. Autostrada nie jest już całkowicie zablokowana na jezdni w kierunku Wrocławia. Jest zwężenie. Tutaj przypomnijmy, zderzyły się cztery samochody ciężarowe. Jest niewielki korek, cały czas można korzystać z objazdu, który prowadzi węzłem Chorzów-Batory. Tutaj zjeżdżamy z autostrady. Teraz Mazowsze S8 między węzłami Janki i Opacz w pobliżu Michałowic. Tu wciąż dość duży 3-4-kilometrowy korek po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych i dwóch samochodów ciężarowych na jezdni w kierunku Warszawy. Zablokowany jest jeden pas, odbywa się ruch w tym miejscu pasem lewym, to jest 8 kilometr tej trasy. Bez zmian także w Pomorskiem na S7 między węzłami Gdynia Chważno i Gdynia Wielki Kack. Tutaj na jezdni w kierunku Gdańska zepsuł się samochód osobowy i na 6 kilometrze ruch odbywa się lewym pasem. Jest w tym miejscu także niewielki korek. Bez zmian na S11 w Wielkopolsce między węzłami Poznań na Pachanie i Poznań Rokietnica. Ta droga ekspresowa zablokowana jest nadal całkowicie w pobliżu Starzyn. Po potrąceniu pieszego przez samochód ciężarowy pieszy zginął. Objazd prowadzi drogą krajową numer 92 przez Swadzim, a następnie trasami lokalnymi.
6: Za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego, wydłużonego sygnału będzie oznaczał godzinę 12. Po sygnale Kraków i jak zawsze w jedynce o tej porze. Hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Był program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Monika Gniewaszewska, zapraszam na aktualności jedynki. Prokuratura zajmie się informacjami prezydenta o rzekomej próbie jego otrucia. Karol Nawrocki opisał w jednym z wywiadów moment grozy w trakcie ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej. Śledczy wszczęli postępowanie sprawdzające. Dotyczy ono podejrzenia narażenia Nawrockiego na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Postępowanie zostało wszczęte z urzędu. Komunikat prokuratury pojawił się po publikacji fragmentu wywiadu rzeki prezydenta z profesorem Andrzejem Nowakiem. Karol Nawrocki opisał, jak po jednym ze spotkań wyborczych w ubiegłym roku w Ząbkowicach Śląskich jego stan zdrowia gwałtownie się pogorszył. Wówczas kandydat na prezydenta zasłabł w wożącym go autokarze. W wywiadzie mowa była też o ostrzeżeniach jego ochrony. Według prezydenta jedno z nich dotyczyło niecałowania kobiet w rękę w trakcie spotkań z wyborcami. Woda i upał to dobre połączenie, ale pod ściśle określonymi warunkami. Inaczej może się to skończyć tragicznie. Od początku czerwca 56 osób straciło życie w wodzie. Szczególnie tragiczna była niedziela. Utopiło się 17 osób, sami mężczyźni. Co ma znaczenie, mówi ratownik medyczny Piotr Jewsiejczyk.
1: Fakt, że może mieć to po prostu wpływ to, że mężczyzna ma pewnego rodzaju takie męskie odruchy. Czyli na zasadzie ja nie wskoczę, co ja nie popłynę, albo co ja nie zanurkuję, no ale prawdopodobnie to wynika też z brawury, to jest jedna sprawa, ale z drugiej strony bardzo często ludzie schodząc z takiego gorącego słońca, wchodząc lub wskakując do wody, doznają takiego, można powiedzieć, szoku termicznego, który po prostu odcina. Tu tracimy przytomność.
0: Upał powoduje utrudnienia też na kolei, od 5 minut do nawet 1,5 godziny. W związku z wysoką temperaturą wprowadzono ograniczenia na torach, mówi rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.
2: W celu zwiększenia przepustowości i zminimalizowania opóźnień zostanie odwołanych 12 pociągów Kolei Śląskich oraz 7 pociągów Intercity. Podróżni pojadą innymi pociągami. Szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej.
0: A więcej o plusach i minusach.

0: zapałów w magazynie w samo południe.
1: To są aktualności jedynki.
0: Polska jest drugim po Chinach partnerem gospodarczym Ukrainy, mówił w Polskim Radiu 24 wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Dariusz Szymczycha. Zwraca uwagę, że w polsko-ukraińskich relacjach gospodarczych konieczne jest oddzielenie przeszłości historycznej od przyszłości gospodarczej.
2: Przed pełnoskalową wojną poziom naszych obrotów handlowych to było 10,5 miliarda dolarów. Dzisiaj, w ubiegłym roku, 15,5 miliarda dolarów. Nasze obroty wzrosły o 30%. Polskie firmy, polskie państwo na tym zarabia.
0: Ukraina jest siódmym największym partnerem Polski w handlu zagranicznym. I jeszcze wielkoszlemowy Wimbledon. Dziś na trawiastych kortach zaprezentuje się czworo Polaków. Jako pierwsza gra już teraz Maja Chwalińska, o czym na antenie radiowej jedynki będziemy szeroko informować. Finalistka tegorocznego French Open otrzymała od organizatorów dziką kartę i w pierwszej rundzie o 12 rozpoczęła mecz z Manahają Svangechev z Tajlandii. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Burze z gradem mogą się dziś pojawić na zachodzie kraju i w centrum. Jest gorąco, a temperatura cały czas rośnie. Od 23 stopni na krańcach północnych i zachodnich, 32 na południu, do 36 miejscami w centrum. Wiatr jest słaby i umiarkowany, a na barometrach w Warszawie 1004 hektopaskale.
1: Klimat.
0: Na północy i południu kraju jakość powietrza jest dobra lub umiarkowana. W środkowej Polsce powietrze jest umiarkowanej lub dostatecznej jakości. Ze źródeł odnawialnych pochodzi prawie 55% energii elektrycznej, głównie ze słońca. Do 15 trwają tak zwane zielone godziny.
1: Jedynka. Polskie Radio.
3: 9 po 12.
1: W samo południe.
3: W polskich miastach można poczuć się jak w Dubaju lub Katarze. Upał nie odpuszcza.
4: Uciekam do samochodu, włączam klimę. Klimatyzacja non stop. Inaczej się nie da wytrzymać.
5: Piję kawę mrożoną. Chodzimy po fontannach.
3: To będzie jeden z największych kontraktów zbrojeniowych tej dekady. Polska podpisuje ze Szwedami umowę na zakup 3 okrętów podwodnych.
6: 29 czerwca 2026 roku w Gdyni powinien zapisać się tymi pozytywnymi zgłoskami w historii polskiej marynarki wojennej.
3: W programie również sport. Robert Lewandowski jedną nogą w nowym klubie. Maja Chwalińska już obiema nogami wychodzi na kort Wimbledonu.
7: Białe stroje na tle zieleni trawnika wimbledońskiego. Plus ten cały teatr, zielony teatr.
3: Do tego teatru zaraz zajrzymy. Karol Surówka, to jest W samo południe. I zanim przejdziemy do naszego głównego tematu, krótko łączymy się ze światem szampana, truskawek i kortów trawiastych. Na kortach Wimbledonu jest nasz człowiek Cezary Gurjew. Dzień dobry, Czarku.
8: Dzień dobry. Rzeczywiście szampan będzie lał tutaj się w tym słońcu, które nie będzie tak mocno operować truskawki, ale to, co dla nas najważniejsze, będzie duża dawka tenisa. No i tak jak wspomnieliśmy wcześniej, Maja Chwalińska, rewelacyjna finalistka turnieju z Paryża, wraca na te korty, grała na tym obiekcie 4 lata temu, w drugiej rundzie, wtedy zaskoczyła Czeszkę Katarzynę Siniakową, gdy wygrała na przykład seta 6-0. Na jej rywalka dzisiaj, ta młodziutka kwalifikantka z Tajlandii, to dziewczyna utalentowana, już tutaj ograna, Manacheya Sonakuo, ale oczywiście faworytką tego meczu jest Maja Chwalińska. No ciekawe, i też będę starał się zadać to pytanie Mai, czy trudniej było przygotować się do Wimbledonu, czy także dać sobie radę z tą popularnością, która na nią spadła, ale oczywiście to jest bardzo uzasadnione, no i zasłużyła na tę wielką sympatię polskich kibiców.
3: Będziemy wracali do Cezarego Gurjewa, będziemy sprawdzali, jak idzie Mai Chwalińskiej dziś w samo południe.
1: Polskie Radio. Jedynka.
3: W weekend padł rekord. Najgoręcej w historii, odkąd na terenach Polski prowadzi się pomiary. 40,5 stopnia w Słubicach. Dziś temperatura znów zbliża się do rekordowej. Rzeszów i Lublin.

0: do 40 stopni. Kielce około 39. Kraków 38, Warszawa 37. Dla tych regionów obowiązują też ostrzeżenia IMGW przed upałem. Rekordowa fala upadów w weekend w wielu miejscach doprowadziła do paraliżu ruchu kolejowego. Justyna Golonko zbiera informacje w tej sprawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, i tak zbieram.
0: Jak źle było i gdzie było źle?
1: Jest nadal źle, tak może bym powiedziała, bo faktycznie, tak jak powiedziałeś, kolej zmaga się ze skutkami upałów, ale tak naprawdę to pasażerowie, my się zmagamy przecież z tą falą upałów. Awarie sieci trakcyjnych wstrzymują ruch w wielu miejscach w całym kraju. Służby techniczne pracują już teraz na torach. PKP Intercity informuje, że w trosce o komfort pasażerów, no z racji tej sytuacji, jaka jest, się uśmiechasz, no ale to jest oczywista sprawa, nie dzieje się
0: bo wielu
1: to, co
0: naszych
1: się
0: słuchaczy
1: dzieje.
0: Ja pisze raczej o dyskomforcie,
1: absolutnie,
0: rozumiemy.
1: O tym też powiem za chwilę, no ale taki mamy komunikat, to możemy przeczytać. Odwołuje część pociągów, no bo to jest w trosce jednak o pasażerów, no bo gdyby oni wyjechali, a ja za chwilę powiem o tym, że są przecież pociągi, które nie mają klimatyzacji i to jest duży problem właśnie w takiej sytuacji. I tak, dokładnie odwołano 21 pociągów, no i jest organizacja ta zastępcza, to jest komunikacja autobusowa dla wybranych połączeń. Odwołane zostały między innymi pociągi, ja tak patrzę na te wakacyjne takie połączenia, Swarożyc, relacja Szczecin, główny Kołobrzeg, pociągi Bory Tucholskie, to też jest relacja Gdynia Główna, Kostrzyn, Telka, Sudety. Dużo tych połączeń odwołanych. 21, to się będzie zmieniało także. Ale to wszystko my możemy sprawdzić, bo to też jest ważne. Są opóźnienia i to nie są opóźnienia kilkuminutowe czy kilkudziesięciominutowe, czyli ale nawet 200 minut spóźniają się pociągi i to jest bardzo duży problem.
0: I pasażerowie często wiele godzin muszą oczekiwać na te pociągi na dworcach, bo ta godzina odjazdu przesuwa się co 5 minut o 10 minut.
1: Tam szukajmy wody, bo PKP tam też serwuje wodę pasażerom, jak informuje, ale to wszystko też możemy sprawdzić na tych internetowych wyszukiwarkach składu PKP, czy w aplikacji mobilnej PKP Intercity, jak bardzo one się spóźniają i jakie pociągi są odwołane. Czyli tak, powiedziałam 21 pociągów odwołanych. W mediach, no i nie ma co się dziwić tak naprawdę, że mówimy o tym paraliżu, że to się dzieje na kolei, ale jak rozmawiałam dzisiaj z ekspertami przed wejściem tutaj, to oni mówią mi, żebyśmy nie mówili na antenie, że to jest paraliż, że tak naprawdę te 21 pociągów odwołanych to jest 4% wszystkich pociągów Intercity. Tak powiedział mi Adrian Furgalski z zespołu doradców TOR.
2: Na całej sieci kolejowej 1% pociągów odwołanych, 86 na 1600, więc też te słowa, myślę, warto dobierać. Mamy fizykę, bo niestety tory się nagrzewają, nagrzewa się też sieć trakcyjna i w niektórych miejscach może dojść albo do zerwania tej sieci, albo do odkształceń w torach. W Intercity mamy na 1600 aż 200 starych pociągów, gdzie nie ma klimatyzacji. One pewnie już powinny być wycofane z ruchu. No ale niestety 2 lata staliśmy w miejscu, czekaliśmy na środki europejskie, więc tutaj są opóźnienia.
0: Ja użyłem tego słowa paraliż wcześniej, tak. Wprowadzając ciebie kolej. Podkreślę, że to słowo jest nieuzasadnione, choć oczywiście pasażerowie, którzy akurat
1: mają
0: byli w odwołanym poziomie,
1: oczywiście. I oni
0: tego
1: czują
0: słowa
1: ten paraliż.
0: Pewnie użyją. Mm-hmm. Natomiast
1: chodzi
0: to
1: o skalę,
0: jest problem,
1: ja tak powiem,
0: który nie tylko dotyczy Polski, to też trzeba powiedzieć.
1: No tak, małe to jest pocieszenie dla osób, które teraz są w pociągach, gdzie nie ma tej klimatyzacji, ale faktycznie tak to wygląda. Właściwie problem mamy w całej Europie i o tym też mówi Adrian Furgalski.
2: To nie jest sytuacja tylko w Polsce, ale w całej Europie, gdzie są pały. Na Słowacji chociażby wszędzie obniżono poziom prędkości do 80 na godzinę. Intercity prewencyjnie odwołuje pociągi tam, gdzie wie, że może dojść z powodów infrastruktury do zakłóceń. No i lepiej, żeby ten pasażer nie pojechał, niż potem urządzać akcję i gdzieś wśród pól wysyłać samochody zastępcze. Mogą się cały czas zdarzać problemy. Na pewno jest trudno w ogóle żyć w takich gorących dniach.
1: Ja na koniec powiem, że w tych gorących dniach pasażerom mogą pomóc na dworcach informatorzy mobilni i asystenci podróżni. To dziwnie brzmi, ale to są osoby, które są specjalnie oznakowane i one mogą nas wesprzeć, powiedzieć, kiedy będą te połączenia, gdzie są te połączenia zastępcze. Oni powinni być na dworcach.
0: Justyna Golonko, bardzo dziękuję za te wszystkie informacje.
1: I bierzmy wodę. Ze sobą,
0: i te cenne rady dla naszych słuchaczy, jak najbardziej. Dla służb ten czas bardzo wysokich temperatur to czas, kiedy ręce są pełne roboty, bo to nie tylko interwencje na kolei, to przecież nieustanne zgłoszenia o pożarach traw i lasów, to także wezwania do zbiorników wodnych, gdzie niestety znów dochodzi do utonięć. Tylko wczoraj utonęło 17 osób. Po burzach dodatkowo trzeba usuwać połamane drzewa i gałęzie. Interwencje na Warmii i Mazurach śledzi nasza reporterka Katarzyna Piasecka.
3: Na Warmii zarówno mieszkańcy, jak i turyści

0: Turyści chętnie spędzali czas nad wodą.
1: Cieszymy się, że jest piękne lato. Nie musimy do Chorwacji po niej jechać.
2: Schładzamy się wodą.
3: Trochę cienia, trochę wody i jest wszystko w porządku.
0: Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich było natomiast biało od żagli. W związku z tym sporo pracy mieli ratownicy MOPR-u w Giżycku. Wiele razy wypływały wodne karetki, przede wszystkim do osób, które zasłabły na wodzie, mówi dyżurny Mariusz Raubo.
4: 16 interwencji przez weekend i to były medyczne i techniczne. I skaleczenia, i problemy kardiologiczne, pobicia, no wszystkie pełne, powiedzmy, spektrum, jak w mieście małym, tak? No, kilkadziesiąt tysięcy osób na wodzie, to dzieją się różne rzeczy.
0: Ten weekend dla niektórych jednak zakończył się tragicznie. Po ponad trzygodzinnej akcji poszukiwawczej z jeziora Regielskiego koło Ełku wydobyto ciało 77-latka, który podczas kąpieli nagle zniknął pod wodą. W jeziorze Piaseczno w powiecie działdowskim utonął 24-latek. Na brzeg ciągnęli go świadkowie, ale nie udało się uratować mu życia. Do tragicznych zdarzeń doszło także w powiecie mrągowskim. Relacjonuje rzecznik Warmińsko-Mazurskiej Państwowej Straży Pożarnej, młodszy brygadier Łukasz Wróblewski.
5: W Sorkwitach dwie osoby znalazły się pod wodą. Kobiecie służby ratownicze przywróciły czynności życiowe, po czym została przetransportowana do szpitala. Niestety mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
0: Z kolei 28-latek pływał na materacu na jeziorze Nawiady, także w powiecie mrągowskim. W pewnym momencie spadł z niego i zniknął pod powierzchnią wody. Został wydobyty przez policjanta, który spędzał wolny dzień na plaży. Mimo resuscytacji 28-latek zmarł. Jak wynika z zeznań świadków, wcześniej ze znajomymi na plaży pił alkohol. Natomiast w rzece Nogat w Nowotkach w powiecie elbląskim topił się 56-latek. Uratowały go osoby, które były w pobliżu. Mężczyzna trafił do szpitala. Nocą nad Warmią i Mazurami po upalnym dniu przeszły burze. Najwięcej szkód wyrządziły w powiatach nowomiejskim, iławskim i ostruckim. Silny wiatr i deszcz uszkodziły dachy. Na jeden z zaparkowanych samochodów spadło drzewo. Synoptycy ostrzegają, w najbliższych dniach sytuacja może się powtarzać. To niebezpieczne, zwłaszcza dla wodniaków. Warto wiedzieć, jakie sygnały na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich będą ostrzegały żeglarze o nagłej zmianie pogody, mówi dyżurny MOPR w Giżycku Radosław Wiśniewski.
6: Pamiętajmy, na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich jest uruchomiony system ostrzegania pogodowego. Te żółte światełka, które migrają 40-90 razy na minutę, ostrzegają, jeżeli mrygają z mniejszą częstotliwość, to jest oznaka uwagi, że coś może do nas, że tak powiem, nagłego, niespodziewanego z pogodą przyjść, a jak mrygają 90 razy na minutę, no tam już wtedy do nas na jeziorze nie powinno być. To jest ostrzeżenie, że może się totalnie zmienić pogoda z tej pięknej słonecznej na tą bardziej wieczną i bardziej mokrą.
0: A dodajmy, że na Mazurach działa 17 takich masztów ostrzegawczych.
7: Katarzyna Piasecka relacjonowała interwencje służb na Warmii i Mazurach. A z nami połączony jest już Leszek Pytel, szef ratowników Mielno. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Gdy pan wychodzi na plażę i się rozgląda po odpoczywających osobach, jaki jest najczęstszy błąd, który może doprowadzać później do tragedii?
8: No, najczęstszym błędem jest to, że ludzie nie przychodzą na plaże strzeżone, a plaże strzeżone to są najbezpieczniejsze miejsca na kąpieliskach.
7: Czyli pierwszy błąd to jest wychodzenie tam, gdzie po prostu was, ratowników,
8: nie ma. Ratowników. Tutaj mówimy o tych dużej ilości utonięć. Jeden z błędów jest to, że większość kąpielisk jest otwierana dopiero 1 lipca, czyli gminy trochę oszczędzają, otwierają. My tutaj w Mielnie od lat dopasowujemy otwarcie sezonu do zakończenia roku szkolnego. Kończy się rok szkolny, ratownicy mielenicy wchodzą na plażę. Wszystkie gminy, wszystkie miejscowości gminy Mielno, czyli Sarbinowo, Chłopy, Mielenko, Mielno, Unieście, Gąski, otwierają się. Na tych plażach pracuje 19 wież, 80 ratowników.
7: Czyli przychodzicie, wpuszcza się was na te plaże za późno i jest was pewnie jak co roku za mało.
8: Nie, no akurat jest tutaj taka ilość, jaka powinna, chociaż no, na pewno przydałoby się jeszcze dodatkowe stanowiska, ale to jest dosyć duży koszt dla gminy. No tak jak mówiłem już, w gminie Mielno pracuje 80 ratowników. To każda gmina liczy jednak pieniądze.
7: Drugi błąd, o którym zawsze mówię.

0: jednak ludzie, którym wydaje się, że potrafią pływać.
1: Bo na przykład kiedyś w szkole pływali, minęło 20 lat i wydaje im się, że dalej potrafią.
0: No jeżeli pływali dobrze na pływalni, to wydaje mi się, że będą dobrze pływali na morzu, a tutaj zupełnie inne warunki są, no inaczej to wszystko wygląda. Występują prądy wsteczne, zupełnie inaczej to dno się układa, ono nie zawsze jest takie same. Także no, no poza tym no, to tak, ratownicy mają podstawowe takie dwie rzeczy, czyli flagi, kolor czerwony, kąpiel zakazana, flaga biała, kąpiel dozwolona. No i poruszanie się na kąpielisku. Flaga, boja czerwona to kąpiel dla osób niepotrafiących pływać, boja żółta to kąpiel dla potrafiących pływać. Nie przeceniajmy własnych umiejętności. A ponadto no, te temperatury, które teraz się pojawiły, no ja jestem z tego rocznika, który pamięta, że to wszystko zima, lato, to się pomału rozbiegało. Była wiosna, przedwiośnie, a teraz tak zimno, ciepło. No i te wysokie temperatury jednak powodują, że zbyt szybkie wejście do wody, do nagrzanym organizmem powoduje to, że dużo utonie. No właściwie to nie są utonięcia, to jest zasławnięcia i zawały serca.
1: Krótko jeszcze zapytam, wspomniał pan o bojkach tych ostrzegawczych, tych informacyjnych, ale coraz częściej też widzimy pływających z własnymi takimi bojkami przyczepianymi do pasa właśnie... na przykład. Warto?
0: Tak, to bardzo, tak. To właśnie polecam takie pływanie z tym, bo to jest jednak dodatkowe zabezpieczenie. Jeżeli jesteśmy na kąpielisku niestrzeżonym, miejmy ze sobą jakikolwiek taki sprzęt. One to nie są drogie, w sklepach można kupić za niewielkie pieniądze, a jest to dodatkowe zabezpieczenie.
1: Leszek Pytel, szef ratowników Mielno. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja też bardzo dziękuję.
2: Rozmowa dnia.
1: Naszym gościem jest Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Czy to już jest moment na ogłaszanie stanu alertu pogodowego, alarmu klimatycznego w Polsce?
3: No, dzisiaj będą, z tego co wiem, naukowcy pod Sejmem w tej sprawie protestować i bardzo dobrze, bo trzeba o tym głośno mówić. Przecież widzieliśmy te obrazki, prawda, próba zakrzyczenia tego, że mamy do czynienia ze zmianami klimatycznymi. Mamy do czynienia i człowiek jest przyczyną tych zmian i trzeba sobie to uświadomić. I przede wszystkim trzeba zacząć wdrażać taką politykę, która pomoże nam się lepiej zaadoptować do tych zmian, które są pewnie nieuniknione. Oczywiście częściowo możemy je cofnąć, zmieniając trochę jakby nasze podejście do tego, jak chcemy ten świat konsumować, no ale przede wszystkim trzeba szukać jakichś rozwiązań adaptacyjnych, no i to jest dzisiaj duży temat, bo no, widać, co się dzieje w miastach, tak? Znaczy widzimy te obrazki, widzimy, gdzie są drzewa, tam, gdzie są drzewa, taka zasada, która w ogóle funkcjonuje, 3-30-300, czyli powinniśmy mieć możliwość z domu zobaczenia przynajmniej trzech dorosłych drzew. 30% naszej dzielnicy, w której mieszkamy, powinna być pokryta właśnie takimi rosłymi drzewami i powinniśmy mieć przynajmniej około 300 metrów do najbliższego parku, gdzie możemy się schować. Jeśli tak miasto wygląda, a w tym kierunku dzisiaj idą wszystkie miasta zachodnioeuropejskie, amerykańskie, wiedząc, co się dzieje, to wtedy mamy szansę po pierwsze na sporo oszczędności, jeśli chodzi o energię, a po drugie na jakieś bezpieczeństwo i takie miejsce wytchnienia.
1: To o te zmiany, które potrzebujemy przeprowadzić w polskich miastach w dalszej perspektywie za chwilę zapytam, ale zapytam jeszcze wcześniej o to, co musimy zrobić teraz. Mamy rekordową falę upałów. Czy rozważacie jako resort na przykład ograniczenie poruszania się po terenach leśnych, czy jakieś takie ograniczenia na przykład w dostawach wody będą konieczne?
3: No, na ten moment przede wszystkim kluczem jest to, żeby te tereny leśne czy parki narodowe były dostępne jako miejsce wytchnienia dla ludzi. My byśmy chcieli, żeby te parki były otwarte, żeby lasy były otwarte. Ludzie potrzebują mieć kontakt z przyrodą, z naturą. Natomiast oczywiście no, cały czas apelujemy w tej sprawie. W piątek też informowaliśmy no, bezwzględny zakaz korzystania z ognia. Praktycznie większość terenów to są najwyższe stopnie zagrożenia pożarowego. No, wydajemy ostrzeżenia chociażby w Kampinoskim Parku Narodowym, czy w Karkonoskim, czy w Tatrzańskim, czy w wielu nadleśnictwach. Natomiast na ten moment nie ma takiej decyzji i oczywiście w sytuacjach, kiedy ten pożar występuje, gdzie jest już jakaś konkretna katastrofa, wtedy oczywiście no, następuje na przykład zamknięcie wejścia do lasu na terenie danego nadleśnictwa. Natomiast na ten moment przede wszystkim apele, kontrole straży leśnej, kontrole służb parkowych i apelujemy i prosimy, bo każda najmniejsza rzecz, ten niedopałek, 99% wszystkich pożarów, które mamy w Polsce w lasach, a to jest około 7 tysięcy pożarów rocznie, jest spowodowany przez człowieka.
1: Czy Czy jeżeli chodzi o dostawy wody, jak

0: jakieś ograniczenia przez was będą sugerowane czy nakazywane? Na przykład, nie wiem, podlewanie trawników. Czy to jest coś, z czym niestety powinniśmy się wstrzymać, przynajmniej nie na najbliższe doby?
1: No myślę, że każdy, kto dba o ogród, to ma też na tyle wyobraźni i dzisiaj dostępu też do wiedzy w internecie, że po pierwsze no, podlewanie w takich upałach nie ma sensu. Jeśli już musimy coś podlać, to albo we wczesnych godzinach porannych, albo w późnych godzinach wieczornych, lepiej ograniczać maksymalnie wykorzystanie wody. Przypominam, że no, to cały system energetyczny jest maksymalnie obciążony teraz. My dzisiaj konsumujemy ogromne ilości wody, na przykład korzystając ze sztucznej inteligencji, co też nie jest taką powszechną wiedzą, tak, że te wszystkie urządzenia, dzisiaj cała cyfryzacja naszego życia też generuje ogromne wykorzystanie wody. Więc my w Polsce mamy problem z wodą, dlatego też wdrażamy rozwiązania systemowe, chociażby w Lasach Państwowych, gdzie wdrażamy projekty retencji wody, takiej naturalnej retencji, zabagniania, renaturyzacji zniszczonych obszarów, gdzie ta woda została utracona, zatrzymywania wody w środowisku. No, kluczowe są takie rozwiązania systemowe, które się dzieją, natomiast na poziomie indywidualnym to robi różnicę, bo wie pan, jak ja, jeszcze 5 innych osób i kolejne 3 miliony jednak stwierdzą, że tej wody zużyją o mniej, o te 10-20%, no to w skali całego kraju to już jest istotna różnica. Więc warto, oczywiście, że warto. Trzeba do tego podchodzić rozważnie, no i z taką troską też o samych siebie, o swoich najbliższych i o najbliższe otoczenie. No
0: ale odgórnych takich ministerialnych ograniczeń tutaj na razie nie rozważacie?
1: Nie, na ten moment nie rozważamy żadnych ograniczeń, natomiast tak jak powiedziałem, my chcemy, żeby ludzie korzystali z lasu, z parków narodowych. Dzisiaj chociażby ostatnio byłem w Roztoczańskim Parku Narodowym. Przepiękne miejsce, gdzie stare drzewa, piękne stare korony, bardzo gęste. Tam jak człowiek wchodzi w takiej temperaturze, gdzieś jest przynajmniej 10-15 stopni mniej, nie jest 40 stopni, tylko jest tam 25 powiedzmy, czy 28. To jest bardzo istotna różnica, wilgotność, więc las zawsze był dla nas schronieniem i on powinien być. Niekoniecznie taki klasyczny las gospodarczy, powiedzmy tam 60-letnia sosna, tam może być trochę cieplej, ale w tych starych lasach, w parkach narodowych, w takich miejscach, gdzie mamy stare lasy w Polsce, mamy dużo takich obszarów, które chcemy systemowo chronić i musimy systemowo chronić, to tam człowiek znajduje faktycznie wytchnienie, no i miasta. I to trzeba naciskać teraz na...
0: No właśnie, wrócę do swojego, do tego poprzedniego wątku. Musimy przebudować nasze miasta? Musimy przebudować betonowe place na parki?
1: Absolutnie. Musimy i to już robimy. I na to są duże środki. My też w Ministerstwie Klimatu i Środowiska mamy sporo z funduszy unijnych. To są setki milionów złotych, które dzisiaj przez samorządowców są do wykorzystania. Sporo miast już to robi. Są takie obowiązkowe plany adaptacji do zmian klimatu, które miasta w Polsce musiały też przygotować. I to robią. Tak zwane miasta gąbki, czyli miejsca, gdzie odbetonowujemy rynek, robimy jakieś miejsce, gdzie ta woda może wsiąkać, jakąś małą sadzawkę, niekoniecznie wybetonowaną fontannę, tylko coś, co jest bardziej naturalne. Jak najwięcej drzew. Teraz czytałem dzisiaj rano, że w Nowym Jorku ten burmistrz Nowego Jorku właśnie realizuje, mam dani, jakąś potężną, w ogóle potężny projekt zazieleniania Nowego Jorku. I oni to już wiedzą, tak? I tak samo my musimy dążyć do tego, żebyśmy mieli, tak jak powiedziałem, zasada 3-30-300. Przynajmniej 3 wielkie drzewa, które widzimy z okna własnego domu, 30% dzielnicy, w której mieszkamy, pokryta dorosłymi drzewami i przynajmniej te około 300 metrów do najbliższego miejsca, gdzie mamy tych parę drzew, gdzie możemy się schować. I to jest wtedy idealny profil, który no, daje gwarancję, że ta temperatura w mieście
0: będzie trochę mniej. Bo go nie raz czas, a ja jeszcze chcę zapytać o dzikie zwierzęta. Te czasami podchodzą bliżej do ludzi przy takich temperaturach, natomiast ministerstwo ostrzega przed dezinformacją w tej sprawie. Już bardzo krótko.
1: Tak. No, musimy pamiętać o tym, że dzikie zwierzęta są naszym skarbem naturalnym, tak jak w Tatrzańskim czy w Bieszczadzkim Parku, gdzie te zwierzęta żyją. Niedźwiedzie w Tatrzańskim żyją od wielu lat. Od 20 lat funkcjonuje system takiej reagowania, współpracy, zarządzania populacją niedźwiedzia w Tatrach. My teraz taki system wdrażamy w Bieszczadach. My potrzebujemy, żeby ludzie byli bezpieczni, te zwierzęta, żeby były bezpieczne. I pamiętajmy o tym, że jak idziemy w takie miejsce, musimy o tym pamiętać, że są tam na przykład niedźwiedzie w Tatrach, one żyją. I musimy wiedzieć, że niedźwiedź na przykład ma kiepski wzrok, ale ma dobry węch, tak? Dobrze mieć jakiś gwizdek na szlaku, żeby tam zagwizdać albo żeby wiedzieć, że on nas może wyczuć. Te niedźwiedzie, które tam żyją w Tatrach, one wiedzą, jak one się zachowują. My wiemy, jak one się zachowują. Mamy specjalny system monitoringu. Natomiast tak czy inaczej, jedziemy podziwiać dziką przyrodę. Pamiętajmy, że często wchodzimy w te miejsca, gdzie te zwierzęta funkcjonują od setek tysięcy lat. To my naruszamy ich przestrzeń i musimy o tym pamiętać. To jest bardzo ważne.
0: Jeszcze krótko o temacie dzikich zwierząt. Czy teraz jakoś ministerstwo ma informację o tym, że było jakieś więcej kontaktów, więcej incydentów, czy nie ma żadnego takiego potwierdzenia?
1: Na razie tylko widzimy to w

0: platformach cyfrowych. Niestety to jest pewien negatywny element całego naszego scyfryzowanego życia. My w Polsce mamy prawie 5 razy mniej dzików niż mieliśmy jeszcze w 2015 roku, a mimo to jak się odpali jakieś platformy cyfrowe, prawda, to wydaje się, że to dziki, po prostu, że jest więcej dzików w miastach niż ludzi. Podobnie z wilkami też. Szerzy się dezinformacja. My to sprawdzamy. Niestety jest to rzecz, która przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji też bardzo mocno się rozwinęła. Robiliśmy taką konferencję właśnie w zeszłym tygodniu w Ministerstwie Środowiska. Potrzebujemy rzetelnych informacji. Trzeba sprawdzać informacje. Jak słyszycie dziś państwo o tym, że nie wiem, dzik czy wilk zaatakował człowieka. W Polsce od II wojny światowej nie było przypadku, żeby wilk zagryzł człowieka. Więc wielokrotnie żeśmy już takie rozwiewali różne fejki, prawda? I na Podkarpaciu mieliśmy taką sytuację niedawno, i na Podlasiu, gdzie się okazało, że to w ogóle pies ugryzł człowieka, nie wilk. W drugim przypadku to w ogóle nie było wiadomo, co się stało. Więc, a to jest bardzo klikalne, ten nasz atawizm, prawda, z bajki o czerwonym kapturku, że my się tego wilka boimy. Natomiast prawda jest taka, że od II wojny światowej w Polsce nie było przypadku, żeby wilk zagryzł człowieka.
1: Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Epokowe wydarzenie dla polskiej marynarki wojennej. Jeden z najważniejszych kontraktów wojskowych tej dekady. Polska za kilka chwil podpisze ze Szwecją umowę na kupno 3 łodzi podwodnych. Dokument zostanie zatwierdzony przez premierów obu krajów w czasie polsko-szwedzkich konsultacji międzyrządowych w Gdyni. Podpisanie tej umowy będzie śledziła dla nas Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry, witam.
1: Zacznijmy od
2: tego. Nie ma tu wilków.
1: To bezpiecznie, to się cieszymy.
2: Tak.
1: Dzików też nie. Mhm. Ale będą łodzie podwodne. Kiedy?
2: A tak, już całkiem niedługo. Pierwszy okręt A26 Blekinge, bo taki typ przez producenta uroczy jest tego okrętu, będziemy mieć za 4 lata. Troszeczkę informacji ciekawych na temat tych okrętów.
1: Podwodne.
2: O, to są ultranowoczesne jednostki. One są nazywane okrętami 5. generacji. Mają napęd dieslowsko-elektryczny i są zaprojektowane w stoczni, oczywiście w Karlskronie, tak, żeby były platformą do zbierania danych wywiadowczych, można powiedzieć. Dzięki wzmocnionej konstrukcji kadłuba i też sterom w układzie X mogą osiadać na dnie niemal i tam prowadzić niejako z ukrycia różnego rodzaju operacje, akcje. Na przykład, to dla naszych słuchaczy na wyobraźnię to zadziała chociażby, mogą chronić podwodne infrastruktury takie jak kable energetyczne czy teleinformatyczne.
1: A mieliśmy z tym problemy w ostatnich latach? A powiedz mi, jak w ogóle zmieni się w takim razie bezpieczeństwo naszego wybrzeża, jak zmieni się zdolność do obrony polskiej marynarki wojennej?
2: No to można powiedzieć, opis tych okrętów i ich zdolności wskazuje na to, co tak naprawdę dostanie marynarka wojenna, jaki typ uzbrojenia, jaki sprzęt. No to można powiedzieć, że to będzie przeskok technologiczny, generacyjny, to będzie historia, która będzie się działa na naszych oczach. No podwodniacy, bo tak marynarze proszą i tak każą na siebie mówić, czyli marynarze, którzy służą na okrętach podwodnych. Rzeczywiście do tej pory w historii marynarki wojennej mieli 25 różnych jednostek podwodnych, i to było 9 różnych typów okrętów. Były to konstrukcje, no chociażby znane szerszej publiczności jak Kobeny, konstrukcje z lat 60. ubiegłego wieku jeszcze. No a okręt A26 to jest okręt niemal niewidoczny dla radarów. Jest bardzo szybki, bardzo zwinny, więc no po prostu dostaniemy taką technologię, o której, jak mówił wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz jeszcze wczoraj zapowiadając podpisanie umowy, no będzie to spełnienie marzeń kolejnych pokoleń marynarzy.
3: Zdolność, o której marzyły pokolenia, 30 lat pracy nad programem Orka. Żaden rząd, chociaż poprzednie wszystkie to też obiecywały, i prezydenci, ministrowie obrony, wszyscy poprzedni mówili o tym, że trzeba ten projekt sfinalizować. My ten projekt dowozimy, my ten projekt finalizujemy. Podpisanie umów związanych z produkcją, z producentami.
2: Ta umowa to będzie też zobowiązanie do zamówień w polskiej zbrojeniówce i wiemy, że tak od początku był prowadzony ten program i tak były prowadzone rozmowy właśnie przez szefa resortu obrony, aby również druga strona też zamawiała w Polsce.
3: Bardzo ważne dla mnie było, żeby to nie był tylko zakup dla Polski, ale również Szwecja zobowiązała się. Okręt ratownik zostanie zakupiony przez stronę szwedzką. Do tego podpiszemy kilka innych umów z partnerami prywatnymi na transfer sprzętu, na zakup sprzętu przez stronę szwedzką. To jest tego typu pierwsza

0: umowa, która jest bardzo mocno łącząca strategicznie nasze państwa.
1: A co eksperci mówią o tej umowie? Ja pytałam o to Juliusza Sabaka z Portalu Obronnego. Portal wiele razy opisywał program Orka i też konieczność zamówienia nowych okrętów, no bo dziś jest przecież tylko jeden ORP Orzeł z czasów PRL-u, a w dodatku to jest poradziecka konstrukcja.
2: Została nam jedna jednostka najstarsza, najstarszej konstrukcji, co do której Stocznia Wojenna powiedziała wprost, że nie ma już części zamiennych, żeby kolejny raz tą jednostkę wyremontować, a przeszła ona niedawno remont, co pokazuje, w jak tragicznym stanie jest obecnie flotylla okrętów podwodnych, więc te okręty były oczekiwane od dawna.
1: Były oczekiwane od dawna i tak naprawdę okręt, o którym wspominał Julek Sabak, de facto już przestaje, można powiedzieć, istnieć, ponieważ on jeszcze w ubiegłym roku zaliczył jedną z kolejnych awarii i już nie było sensu i też nie było części, żeby go wznowić.
3: Agnieszka Drążkiewicz, będziemy wracali do ciebie, dlatego że już niedługo podpisanie tej umowy, o czym powiemy w aktualnościach.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: Rosjanie coraz mocniej zaczynają odczuwać skutki wojny wywołanej przez ich kraj. Z Rosji przedostają się do nas informacje o brakach paliwa, które są wywołane kolejnymi uderzeniami ukraińskich sił zbrojnych. Michał Strzałkowski zbiera informacje w tej sprawie. Dzień dobry, Michale.
5: Dzień dobry.
3: Co wiemy o kłopotach z surowcami w Rosji?
5: No oczywiście oficjalnie to takiego wielkiego problemu nie ma, bo nawet Władimir Putin podczas inauguracji kampanii wyborczej swojej partii Jedna Rosja, czy partii, którą założył, partii Jedna Rosja, włączył się w kampanię teraz bezpośrednio, nazywał to wszystko pewnymi niedoborami, o których dochodzą sygnały i które są przejściowe, więc starał się bardzo łagodzić sytuację, ale no, internet właściwie jest zalany nagraniami z różnych miejsc w Rosji, wykonywanymi przez samych Rosjan, którzy pokazują kolejki, którzy pokazują kłótnie w tych kolejkach, którzy pokazują bójki w kolejkach do stacji benzynowych. Oczywiście ta sytuacja nie jest taka jednolita, że wszędzie tego paliwa nie ma, albo w tym samym czasie po prostu są poważne kłopoty z dostawami tego paliwa, z jego dystrybucją. Brakuje go to tu, to tam, nigdy nie wiadomo, gdzie się pojawi. Oczywiście są też takie miejsca, gdzie jeszcze tego paliwa nie brakuje, bo Rosja ma sporo rafinerii. Ukraińcy w nie uderzają. Choćby w ostatnim czasie, w weekend, i w jedną w kraju krasnodarskim, drugą w obwodzie jarosławskim uderzono i to bardzo potężnie. Także te rafinerie rzeczywiście muszą przerywać pracę. No a kończy się to właśnie takimi kolejkami, o jakich mówiłem. To oddajmy głos samym Rosjanom. Skoro mówiliśmy o kraju krasnodarskim, to Dariu, mieszkaniec Rostowa nad Donem, tak opisuje swoją sytuację.
6: Czekałem bardzo długo przed stacją benzynową i jakoś mi się udało, ale emocje w kolejkach są bardzo silne. Nikt nikogo nie przepuszcza. Obawiam się, że nawet karetki by nie przepuszczono. Od tygodnia tak jest. To wynika z tego, że zwykle paliwa na stacjach nie ma, a kiedy się pojawia, to rozchodzi się wieść po mieście i wszyscy pędzą tankować. I stąd te kolejki.
5: I jeszcze inny czekający w kolejce w innym miejscu tego miasta Rosjanin Iszkin, który opowiada tak.
6: Czekałem do dystrybutora 20 minut, więc nie było tak źle jak w ostatnich dniach, chociaż kolejka za mną rosła szybko, ale ludzie byli spokojni, chyba się już pogodzili, że za paliwem trzeba pojeździć po mieście. Niektóre stacje nie mają go w ogóle, na przykład te Łukoilu.
3: Zapytam ci, Michał, jeszcze krótko, jak to możliwe, że Rosja ma problemy z surowcami? To wydawało się najmocniejsza strona tego państwa, państwo surowiec.
5: No ale surowiec trzeba przerobić. Z ropy naftowej trzeba zrobić benzynę albo olej napędowy. No i do tego służą właśnie rafinerie, w które uderzają Ukraińcy, więc ten element z tego łańcucha wyjmują po kolei, czyli rafinerie. Jest kłopot zatem z produkcją paliwa. Już się pojawiają sygnały, zresztą nawet i Putin to przyznał, żeby może ograniczyć albo nawet wstrzymać eksport paliw z Rosji. Przede wszystkim oleju napędowego, on jest kluczowy, bo on jest dla wojska, on jest dla maszyn rolniczych, a przecież będą już niebawem żniwa i to może się skończyć wielkim problemem. Dla tak, cywilów, no, na Krymie w ogóle nie ma sprzedaży paliwa dla cywilów, nie mogą go kupić. Na Syberii jest ograniczenie, do 50 litrów na dzień można kupić tego paliwa, żeby ludzie go nie magazynowali. Więc no, można mieć sporo surowca, można go sporo wydobywać, a i tak mieć kłopoty z paliwem. Bo problemem jest właśnie jego przeróbka, a władze Ukrainy, w tym prezydent Wołodymyr Zełenski, mówią, nam chodzi o to, żeby zabrakło paliwa do czołgów, do pojazdów opancerzonych rosyjskich, stąd uderzamy w te rafinerie. No i wygląda na to, że idzie to Ukraińcom w ostatnim czasie bardzo, ale to bardzo dobrze. Po pierwsze, nauczyli się to robić, a po drugie, ta obrona przeciwlotnicza rosyjska pozostawia bardzo, ale to bardzo wiele do życzenia.
3: Michał Strzałkowski, dziękuję bardzo.

0: studiu Tomasz Kowalczyk, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Patrzyłem przed chwilą, podglądałem wynik, no i chyba na razie możemy być całkiem zadowoleni.
1: Może możemy powiedzieć, nie jest źle. Maja Chwalińska gra w meczu pierwszej rundy wielkoszlemowej rywalizacji z Marańczają Sawan KF, to reprezentantka Tajlandii. I wszystkie szczegóły, jak idzie Maji, oddajmy Cezaremu Guriewowi, niech nam opowie.
2: Dzień dobry, witam Państwa. Jesteśmy na korcie numer 12. No, pogoda jest taka, która naprawdę nie przeraża kibiców, 20 kilka stopni Celsjusza i rzeczywiście dobre informacje, bo Maja Chwalińska prowadzi z tą tenisistką niezwykle dzielną, która przebnęła kwalifikację. No niełatwo wypowiedzieć jej imię i nazwisko, Manacheya Sołakio. Polka prowadzi 4-0, serwuje, jest jej przewaga i oglądamy tę Maję, którą podziwialiśmy na kortach w Paryżu. Piękne zagrania. No z wielkim wyczuciem obserwuje rywalkę i teraz serwis lewą ręką i Maja cały czas patrzy na rywalkę i dokładnie posyła piłkę, żeby utrudnić jej tutaj pracę i widać, że dobrze czuje się na tej nawierzchni. Teraz Tajka wyrzuca piłkę i 5-0 w pierwszym secie. Początek rywalizacji, 2 tygodnie zmagań, piękne korty, na razie ta trawa jest niezwykle zielona. Oczywiście Rufus tutaj ciężko pracuje, to jastrząb, który rozpoczął pracę w 2008 roku, kiedy miał 16 tygodni. On przepędza gołębie, które no, pewnie zanieczyściłyby trawę. Nie atakuje ich, tylko przepędza bardzo dostojnie. Ma piękne ubranie, takie skórzane w kolorach oczywiście purpury i zieleni, a więc to kolory Wimbledonu. Rufus, no już tutaj legenda tego turnieju, a Maja Chwalińska też walczy o to, żeby na kartach historii też się tutaj zapisać.
1: O czym barwnie opowiadał nam Cezary Guriew. Powiedzmy jeszcze, na kogo czekamy dzisiaj? Na Huberta Hurkacza o 14, po 14 z Kasperem Rudem. Zagrają też Magda Linet i Magdalena Fręch, odpowiednio z Mirą Andrzejewą i Anną Kalińską. Te mecze może 17.30, 18, tak to wygląda. Iga Świątek jutro z Amerykanką Taylor Townsend. Tego dnia też Kamil Majszak z Chilijczykiem Alejandro Tabillo.
0: No właśnie, żeby nie było, Idze Świątek nadal kibicujemy. Pamiętamy, że jest mistrzynią Wimbledonu.
1: Pamiętamy, że istnieje.
0: Że istnieje, Maja Chwalińska przyciągała uwagę, ale droga Igo, dalej pamiętamy o tym, że to ty wygrałaś rok temu.
1: Tak jest. To teraz o jeszcze jednym wydarzeniu nad siatką, trochę wyżej zawieszoną. Polscy siatkarze wczoraj wygrali z Argentyną 3-1 na zakończenie drugiego turnieju Ligi Narodów. Wcześniej biało-czerwoni pokonywali Niemców, też 3-1 Turcję i Belgię, po 3-2, ale wczoraj pierwszy set zakończył się rekordowym wynikiem, uwaga, 50-48 dla Argentyńczyków. No i libero Jakub Popiwczak zdradza swoje odczucia po tym wyjątkowym secie.
3: Nie będę ukrywał, że nikt z jeszcze takiego na pewno nie przeżył. I było to coś wyjątkowego, no bo tyle razy, co to prowadzenie przechodziło na jedną, na drugą stronę, przeciągaliśmy linę. No niesamowity set, myślę, że długo będziemy go wspominać.
1: Pamiętam taki mecz z Francją kiedyś w Lidze Światowej, 38-36 było, a tu pociągnęli panowie jeszcze zdecydowanie dalej. Ale najważniejsze, że jednak zwycięstwo w całym meczu. Polska na 3. miejscu w tabeli Ligi Narodów. Liderem jest Japonia i powiedzmy jeszcze w 2 słowach tylko, co czeka nas na mundialu, bo wiemy, że w nocy, a właściwie jeszcze wczoraj, awansowała Kanada do 1/8, a dziś w 1/16 finału. Japonia-Brazylia to o 19:00, Niemcy-Paragwaj o 22:30 i o 3:00 w nocy Holandia-Maroko. Prawdziwy hit nam się w nocy szykuje.
0: Tomasz Kowalczyk, dzisiaj ubrany na czarno, to... Nie porwała cię estetyka Wimbledonu? Nie chciałeś przyjść na biało akurat?
1: Oszczędzam te białe koszulki na późniejsze dni, bo wierzę, że Maja Chwalińska będzie grała do końca.
0: I na kolejne 40-stopniowe upawy. Tomek Kowalczyk, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
4: Polskie Radio. Jedynka.
0: O tej estetyce Wimbledonu mówię nieprzypadkowo, bo ta biel, te truskawki z bitą śmietaną, ten szampan, to zaczyna wciągać i to zaczyna wciągać młodych. Ze mną w studiu jest Marta Zienkiewicz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: To, że wciąga, widać w mediach społecznościowych. Tenis.
5: To widać w mediach społecznościowych i myślę, że też taką naturalną koleją rzeczy jest to, że takich treści wokół tenisa w najbliższych dniach będzie pojawiało się jeszcze więcej, ale nie jest to nowość, bo właśnie ten sport zachwyca szczególnie przedstawicieli pokolenia Z. Ja już kilkukrotnie spotkałam się z takim określeniem, że jest to wręcz nowy narodowy sport Zetek. Z jednej strony te sportowe emocje, sukcesy Igi Świątek, Mai Chwalińskiej, no myślę, że jest to coś zupełnie międzypokoleniowego, że nas przede wszystkim raduje, jeżeli możemy kibicować naszym, a w ostatnim czasie mamy do

0: tego naprawdę świetne okazje.
1: Czyli Zetki stwierdziły, że koniec z tą piłką nożną, bierzemy jakiś sport, w którym odnosimy sukcesy.
0: Dokładnie tak. A jeśli coś trafia do mediów społecznościowych, a jak wiadomo, to właśnie tam Zetki mogą mówić o tym, co lubią, czego nie lubią. No to właśnie tak się stało z tym sportem i on urósł do rangi internetowego zjawiska, czy nawet trendu kulturowego. Jakie więc treści związane z tenisem dominują w mediach społecznościowych? O to zapytałam zawodniczkę i trenerkę tenisa w Warszawie, która sama należy do pokolenia Z i publikuje treści związane z tym sportem, Alina Maruszka.
2: W social mediach to przede wszystkim ładne ujęcia. Zazwyczaj są to panie w spódniczkach bądź sukienkach, które pokazują, jak dobrze się bawią na korcie, jak się cieszą. Czasami również są to ujęcia z meczów, pokazywane są ładne wymiany, pokazywane są również szczegóły, czy to jakiś znaczek na torbie, czy wisiorek, albo bransoletka, które też pokazują, jak na przykład moda i ubiór mogą łączyć się ze sportem. Ja lubię się zatrzymywać na materiałach z bardzo ładnymi kortami, które mają w tle góry albo jeziora i oceany.
0: Coraz więcej Zetek próbuje również swoich sił, zaczyna grać w tenisa. Mówi się, że jednym z powodów jest właśnie obecność tego sportu w mediach społecznościowych.
1: Czyli pokazują to nie tylko to zrobienie sobie zdjęcia, ale też gra rzeczywiście.
0: Oczywiście, to też jest również gra, o tym nie zapominajmy. No ale te wszystkie wspomniane białe stroje, te piękne kadry, korty we wspaniałych miejscach, to jest jednak rzecz, która dominuje w mediach społecznościowych. To tak zwany biały sport, który po prostu świetnie prezentuje się na TikToku.
1: Marta Zienkiewicz, myślisz, że Magda Mikołajczuk dała się porwać już tej modzie?
0: Ja myślę, że tak. Tutaj wyróżnia się pięknym białym
1: stroju. Cała na biało.
3: Dzień dobry.
1: Przyszła do nas do redakcji Magda Mikołajczuk.
3: Dzień dobry.
1: Zobaczyła pewnie na TikToku rolkę i od razu się podporządkowała modzie.
3: I nie ma nic wspólnego z tym moja wiedza o tym, że jak jest urlop, Boże, przepraszam, jak jest upał. Jak jest upał, to lepiej na jasno się ubrać. Tak, wyłącznie TikTok.
1: Marta Zienkiewicz o modzie na tenis, a teraz przechodzimy do Magdy Mikołajczuk. Która weszła cała na biało i opowie o...
3: O miejscach chłodu w Warszawie, ale takich kulturalnych miejscach chłodu, bo jest opublikowana lista dosyć pokaźna takich miejsc kulturalnych, sportowych, w których po prostu można się ochłodzić, które są klimatyzowane, do których można przyjść niekoniecznie w takim celu, w jakim te instytucje, dla których takich celów zostały stworzone. Ale z wystaw, to ja polecam wystawę mrożonek w supermarketach. Tam jest tłum, tam jest tylu miłośników tej wystawy zawsze i myślę, że tam bilety powinny być sprzedawane.
1: Obserwują mrożonki jak eksponaty w Muzeum Sztuki Współczesnej.
3: Tak, i bardzo długo tam się jest w czasie zakupów, ale jeżeli z innych propozycji chcieliby Państwo skorzystać, to na przykład w Bibliotece Narodowej w Warszawie dwie lokalizacje są przy Alei Niepodległości i w Ogrodzie Krasińskich, czyli w pięknym Pałacu Rzeczpospolitej. Tam jest ciekawie i tam jest chłodno, o czym mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski.
4: Zapraszam do Biblioteki Narodowej. W czytelniach działa klimatyzacja. Mogą Państwo przyjść zarówno do kawiarni i popatrzeć na czytających w miłym chłodzie, albo poczytać samemu. Można też przyjść do Pałacu Rzeczypospolitej w Ogrodzie Krasińskich i zobaczyć skarbiec Biblioteki Narodowej, również w klimatyzowanym pałacu, w bardzo miłej atmosferze.
1: Czyli chcesz chłodem zwabić do instytucji kultury naszych słuchaczy.
3: Tak, tak. I co ważne, nie trzeba udawać, że się przyszło na przykład poczytać albo obejrzeć jakąś wystawę. Naprawdę, to podkreślają osoby pracujące w tych instytucjach. Tylko po prostu posiedzieć w chłodnym, przyjemnym miejscu. O czym mówi zastępca dyrektora Ursynowskiego Centrum Kultury Alternatywy, Marek Kałużyński. Mówi, że wprawdzie ciekawych propozycji mają w bród, ale można też tak po prostu przyjść i pobyć tam w przyjemnym miejscu.
5: 1 lipca w ramach naszego projektu Skarby Teatru Telewizji zobaczymy Widnokrąg w reżyserii Michała Kotańskiego. Chciałbym polecić Państwu również spektakl teatralny Dej Gryza, opowiadający historię czterech młodych mężczyzn, którzy spotykają się na scenie i opowiadają o swoich lękach, obsesjach, pragnieniach. Fantastyczne, dowcipne, lekkie przedstawienie. Nie muszą Państwo korzystać z naszego repertuaru. Można naprawdę usiąść sobie w wygodnych fotelach przy jakimś zimnym napoju czy przy jakiejś dobrej kawie. Mamy naprawdę i przestrzenie korytarzowe czy foyer klimatyzowane, więc zapraszam serdecznie.
3: Proszę Państwa, proszę zerknąć na tę listę miejsc chłodu w Warszawie. Pierwsze skojarzenia to są muzea, prawda? Niekoniecznie te najbardziej nowoczesne, tylko te...

0: które się mieszczą w zabytkowych, starych murach, że tam jest chłodno, ale to nie jest tak zawsze, bo na przykład Muzeum Narodowe w Warszawie jest tak skonstruowane, że chłodzone są tylko niektóre sale, inne nie, więc trzeba zawsze sprawdzać, czy dana instytucja jest chłodna, czy nie. I nie wiem, z czego ty się śmiejesz, bo to jest wspaniały pomysł, żeby pójść zaliczyć instytucję kultury.
1: Ja tylko czekam na to, aż na przykład spektakle będą się tak reklamowały, że genialna gra aktorska, świetna scenografia, kawa mrożona, zimne pomieszczenia.
0: I temperatura taka i taka, przy każdym spektaklu, przy każdej wystawie, żeby podawać, jaka jest temperatura w środku.
1: Zapraszam
0: to naprawdę
1: na naszą
0: jest ważne.
1: Świetną wystawę obrazów, na której panuje temperatura stała, 22 stopnie Celsjusza.
0: Tak, i ludzie nie mdleją, o, na przykład, bo czasami mdleją w tłoku, na to jest nic śmiesznego.
1: Przy okazji wystawy, o których mówiłaś, są ciekawe.
0: Nie mdleją tam przy okazji tych rzeczy, o których
1: Ale
0: mówiłam.
1: To są też przy okazji bardzo ciekawe
0: Ale oczywiście,
1: wystawy.
0: Tak, tylko no, przy takich upałach naprawdę jest ważne, żeby przeżywać jakieś wydarzenie kulturalne, nie myśląc cały czas o tym, że jest nam tak potwornie gorąco i że za chwilę zemdlejemy. No bo to po co iść w takiej formie na spektakl czy na wystawę?
1: Szukajmy chłodu w instytucjach kultury. Przy okazji coś tam nam się udzieli. Apeluje Magdalena Mikołajczuk.
0: Dziękuję.
1: Karolina Rożej jest
2: dobry.
1: Już gotowa, żeby
2: Jeśli
1: z Państwem
2: mdleć,
1: się
2: to
1: spotkać.
2: Tylko z zachwytu w tych instytucjach
1: Właśnie.
2: Kultury. O, to jest moje hasło
1: Świetne
2: na tę wakację.
1: Motto.
0: A jak mówisz, jak ktoś jest ubrany, to powiedz, że Karolina absolutnie stosownie
1: nie poszła
0: do temperatury.
1: Stosownie do temperatury, choć nie zgodnie z modą dżendzetek, na biało, tenisowo, podobno.
2: Już bałam się, że przyczepisz się, że nie zgodnie z zasadami zakładu pracy.
1: Nie będę się w ogóle, nie, ja nie będę takim tutaj oceniającym
2: formalistą
1: człowiekiem. Chyba, że nie przedstawisz tematu programu, tylko szczerze. Po 13
2: Będziemy
1: to będę
2: rozmawiać
1: oceniał.
2: O urlopach, o wakacjach, jaka filozofia nam przyświeca. Czy hulaj dusza piekła nie ma i nie liczymy w ogóle ani pieniędzy, ani kalorii, czy jednak wszystko jest skrupulatnie wyliczone.
1: Jeśli
2: Dziękuję, zapraszam.
1: Jeśli ktoś pieniędzy nie liczy, to musi być szczęśliwy. Karolina Rożej, po 13 czekamy na Państwa telefony, a to było w samo południe. Karol Surówka, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
8: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
9: Niezawodne numery. Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
8: Nie wierzcie elektrykom. Wierzcie własnym uszom.
9: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
8: Poleca JJ.
9: Krzysiek Skiba.
8: Poleca Polskie Radio.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: A, to tylko przy okazji.

0: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
1: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklam.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
1: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na autostradowej dwójce między węzłami Kałuszyn i Groszki w pobliżu miejscowości Skrzeki na jezdni w kierunku Terespola samochód osobowy uderzył w barierę i zablokowany jest prawy pas na 529 kilometrze. W Wielkopolsce mamy problemy na S11 między węzłami Poznań, Krzesiny i Koninko w pobliżu miejscowości Jaryszki. Tu na jezdni w kierunku Kurnika samochód osobowy uderzył w barierę. Droga jest całkowicie zablokowana i tutaj alternatywną trasą będzie A2, na którą wjeżdżamy na węźle Poznań-Krzesiny. Na S6 między węzłami Gdańsk-Szadułki i Gdańsk-Karczemki. Na jezdni w kierunku Gdyni zepsuł się samochód dostawczy, który blokuje częściowo przejazd na 336 kilometrze. Tam zamknięty jest jeden pas. Po awarii samochodu osobowego są cały czas problemy na S7 między węzłami Gdynia-Chwarzno i Gdynia-Wielki Kack. Tutaj po właśnie awarii na 6 kilometrze na jezdni w kierunku Gdańska zamknięty jest jeden pas. Na S7 mamy też problemy w Warmińsko-Mazurskiem na trasie Ostróda-Elbląg w pobliżu Leszczynki. Tutaj samochód ciężarowy wywrócił się na drogę i na 49 kilometrze zablokowany jest jeden pas. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W Wielkopolsce pojawiły się problemy z przejazdem na Krajowej 15 na trasie Miąskowo-Września w pobliżu miejscowości Miłosław. Tutaj po zdarzeniu samochodu osobowego z motocyklem motocyklista został ranny. Na 98 kilometrze droga jest całkowicie zablokowana. A4 między węzłami Brzezimierz i Brzeg. Tutaj nadal po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i samochodu ciężarowego obowiązuje zwężenie w kierunku Katowic na 180 km. Na A4 w Śląskiej między węzłami Sośnica i Zabrze Południe jest zwężenie w kierunku Wrocławia.
2: Jest 13:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Maja Chwalińska wygrywa w rozgrywanym teraz meczu na kortach Wimbledonu. Za chwilę relacja naszego wysłannika. Mieli werbować ukraińskich uchodźców i chcieć współpracy. ABW i Straż Graniczna zatrzymała 11 osób.
3: Osoby te pozostały uczestników demonstracji wśród ukraińskich uchodźców.
2: Upał, a po nim burze to ulga, ale jednocześnie zagrożenie są alerty synoptyków dla 13 województw. I łączymy się w aktualnościach od razu z Czarkiem Gurjewem, który obserwuje mecz polskiej tenisistki na kortach Wimbledonu. Czarku, Maja Chwalińska wygrywa.
4: Tak, Maja Chwalińska wygrywa 5-2 i teraz dojście do siatki rywalki. Piękny lot Maji Chwalińskiej, to podoba się publiczności, a więc piłka setowa. Kort numer 12, więc jeden z tych show, a więc pokazowych kortów. 22 stopnie Celsjusza, słońce oczywiście jest, ale ta temperatura i warunki są bardzo przyjazne do rozgrywania meczów. No nie cierpi trawa, pierwszy dzień rywalizacji, a pod koniec tutaj zmagań za 2 tygodnie. Trawa będzie tutaj przerzedzona, zwłaszcza na końcu obroniła piłkę setową Tajka, ale przypomnę, pierwszy set Maja Chwalińska po 4 latach walczy na kortach Wimbledonu i w pierwszej rundzie prowadzi z Manaczeją Soakio 5-2.
2: Z Czarkiem Gurjewem oczywiście będziemy się jeszcze łączyć. Dziękujemy za te relacje. Funkcjonariusze ABW we współpracy ze Strażą Graniczną zatrzymali 11 obywateli Ukrainy i Rosji. Chodziło o potencjalną rosyjską

0: operację wywierania wpływu na ukraińskich uchodźców w Polsce. Cała jedenastka została już deportowana, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: 5 Ukraińców, 4 Ukrainki i 2 obywateli Białorusi w celu natychmiastowego wydalenia ich z Polski. Od jesieni 2025 roku osoby te rekrutowały i opłacały uczestników demonstracji wśród ukraińskich uchodźców w Polsce. Według ustaleń ABW inspiracja i środki na ten cel pochodziły bezpośrednio z Rosji i kwalifikują się jako próbę operacji wpływu na ukraińskich migrantów w Polsce.
0: Zatrzymań dokonano w ostatnich dniach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Zakopanem i Bydgoszczy. 19-latek, który w czwartek zaatakował nożem personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju, trafił na 3 miesiące do aresztu. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób.
2: Podczas przesłuchania mężczyzna odmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do zarzutów. Jak wynika ze wstępnych badań, w chwili ataku był pod wpływem narkotyków. Przypomnijmy, napastnik wkroczył do szpitala około godziny 18. Wyciągnął nóż i zaczął atakować przypadkowe osoby. W sumie ranił 4 osoby, 2 pacjentki oraz lekarza i pielęgniarkę. Wszyscy mieli rany kłute, głównie klatki piersiowej, ale też szyi i ręki.
0: A relacjonowała Joanna Opas.
3: To są aktualności jedynki.
0: Gmina Oborniki w Wielkopolsce. Poznań ma propozycję lokalizacji stałej bazy dla amerykańskich żołnierzy. Prezydent miasta Jacek Jaśkowiak na antenie Radia Poznań mówił, że na bazę potrzeba 500 hektarów, a w granicach miasta takich gruntów nie ma.
4: Nie ma takiej przestrzeni, ale taką przestrzeń również nie jest łatwo znaleźć w powiecie. Z tego co wiem, taki ciekawy grunt jest na terenie gminy Oborniki. To też jest blisko Biedruska. To są również te parametry, które się wiążą z bliskością lotniska Ławica, ale też mam jeszcze lotnisko w Krzesinach.
0: Jeżeli w Polsce powstanie stała baza amerykańskich żołnierzy, trafi do niej 5000 wojskowych. Mają przyjechać razem z rodzinami, co oznacza, że trzeba będzie znaleźć miejsce dla nawet 25 tysięcy osób. Po potężnych upałach czekają nas groźne burze. Instytut Meteorologii już wydał alerty 1. i 2. stopnia przed burzami w zachodniej i południowej Polsce, a także na wschodzie. Na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu, w Małopolsce, na Śląsku, na Opolszczyźnie, w Łódzkiem, w Ziemi Świętokrzyskiej, a także na Dolnym Śląsku czy w Wielkopolsce to tutaj możliwe są gwałtowne burze, a także przerwy w dostawach prądu. Już wczoraj nawałnice siały spustoszenie w Lubuskiem, ale też w Warmińsko-Mazurskiem. Relacjonuje Kamil Szczech z tamtejszej Straży Pożarnej.
5: Minionej nocy nad powiatem nowomiejskim, a w zasadzie nad gminą Grodziczno, mieliśmy burzę, podczas której wystąpiły silne podmuchy wiatru. Ta burza doprowadziła do powstania 9 zdarzeń. Dotyczyło powalonych drzew, zerwanych dachów bądź uszkodzenia połaci dachów.
0: Po przejściu burz na zachodzie zrobiło się zdecydowanie chłodniej. W gorących wczoraj Słubicach, gdzie na termometrach był rekord i prawie 41 stopni, teraz najchłodniej w Polsce, 22 stopnie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Więcej chmur teraz na zachodzie kraju, gdzie dziś mogą pojawić się burze. Zagrzmi też jednak w centrum i tak jak słyszeliśmy na wschodzie i na południu Polski. Poza tym dużo słońca i upały, 24 stopnie nad morzem, 31 na Mazurach i na Dolnym Śląsku, do 27 miejscami na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1004 hektopaskale. Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 86 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2. W Szczecinie 92 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2. W Zawichoście 190 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 10. W Puławach 99 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 3. W Warszawie 130 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 5. W Kępie Polskiej 184 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 4. We Włocławku 96 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 3. W Toruniu 107 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. W Tczewie 240 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 10. Na Sanie w Przemyślu 86 cm w ciągu ostatniej doby, bez zmian. Na Narwi w Ostrołęce 40 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 2. Na Bugu we Włodawie 67 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 2. Stan wody Odry układa.

0: Padał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 116 cm. W ciągu ostatniej doby było 1. U Ściany Sekłockiej 271 cm. W ciągu ostatniej doby było 2. W Malczycach 108 cm. W ciągu ostatniej doby było 10. W Połęcku 50 cm. W ciągu ostatniej doby było 2. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 123 cm, w ciągu ostatniej doby było 1, w Gorzowie Wielkopolskim 165 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum? Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
7: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
8: Dzień dobry, pani Słodzińska. Co u męża?
9: O, pani doktorowa, dieta i musi mierzyć poziom cukru, nie może ciast, bułeczek, o makaronie nie wspominając.
8: Makaron pani mówi? Proponuje taki z niskim indeksem glikemicznym firmy Polmak.
9: Jak zdrowy, to pewnie niedobry i ciemny.
8: To żółty i naprawdę pyszny makaron. Jest dostępny w wielu sklepach, a teraz nawet w naszym Dino. To taki w biało-fioletowym opakowaniu.
10: Polmak. Niski indeks glikemiczny. Makaron dla osób dbających o prawidłowy poziom cukru we krwi. Przywraca normalność i daje radość z posiłku.
11: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Reklama. Autopromocja.
13: Pytają Państwo, co słychać na letnisku?
14: Jest najlepiej. Życie towarzyskie kwitnie, kuchnia, palce lizać. A do czytania wszystko, co najlepsze.
13: Krótko mówiąc, unikalny kulturalny klimat.
14: Na letnisko zapraszamy.
13: Od poniedziałku do piątku od godziny 14. Ula Kaczyńska
14: i Marcin Wojciechowski.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: tylko szczerze.
1: I radiowa jedynka, mamy równiutko, kwadrans po godzinie 13. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu w nowym tygodniu. Skoro zaczęły się wakacje, zaczęły się oficjalnie w miniony piątek, tuż po rozdaniu świadectw, no to dzisiaj w Tylko Szczerze bardzo wakacyjny temat. To będzie takie starcie dwóch filozofii. Czy urlop to jest dla Państwa taki czas pod tytułem hulaj dusza, piekła nie ma, to znaczy nie liczymy ani pieniędzy, ani kalorii, no bo po to człowiek czeka na urlop, żeby nad tym się nie zastanawiać, czy może nadal wszystko powinno być pod kontrolą i finanse, i dieta. 22 645 22 66 to jest telefon do naszego studia, oczywiście jak zawsze na żywo. No a my postanowiliśmy o to zapytać u źródła, czyli w Stegnie.
2: Jesteśmy to tak raczej skromnie, tak wszystkiego po trochu. No, jak ci parę złotych znajdzie, to i lody jakieś tam, no, przyjemności takie drobne.
3: Umiarkowania bardziej, nie? A no, wolę się pilnować, nie? Bo wczoraj pogubiłem rzeczy.
4: Nie, wszystko w granicach rozsądku.
5: Wiadomo, w ramach jakiegoś tam zdrowego rozsądku przyjechałam trochę odpocząć, ale no bez przesady, hulaj dusza, piekła nie ma, no to raczej jestem daleka od takiego stwierdzenia.
6: Pół na pół. Znaczy my przyjechaliśmy na jeden dzień teraz z Ostródy. Żal byłoby nie skorzystać, tak?
7: A jak z wydatkami, jak z jedzeniem? Liczycie kalorie, pieniądze? Jak...
6: Liczymy pieniędzy, też nie liczymy w sumie. Tak to jest na wakacjach. Trzeba się bawić.
8: W związku z tym, że jesteśmy uposażonymi emerytami, więc nie liczymy pieniędzy. Kalorii nie liczymy, ponieważ no, naturalnie organizm to sam reguluje.
7: Więcej się spala nad morzem.
8: Hulaj dusza, piekła nie ma, to w przypadku emerytów to jest dosyć trudny, bo chęci nie ma.
1: Takie głosy prosto ze Stegny. No właśnie, która filozofia jest Państwu bliższa i która filozofia jest lepsza? Lody na śniadanie, obiad i kolację, no i ta torebeczka taka ładna, jak można sobie odmówić? No urlop ma być czasem totalnego luzu, a może jednak ten rozsądek.

0: Prądek i kalkulator muszą być, żeby po powrocie nie przeżyć szoku na wadze i przy sprawdzanie stanu konta. 22 645 22 66 to telefon do nas. Sprawdzam też, co piszą Państwo na naszym Facebooku. Pani Maria napisała: na urlop mam określony budżet i raczej się go trzymam. Natomiast z liczeniem kalorii to już jest trudniej, bo przecież trzeba spróbować kolejnego deseru i kolejnej porcji lodów o niespotykanym smaku. Tak napisała pani Maria, a z nami jest nasz ekspert, dr Adam Karpiński, ekonomista, ekspert do spraw turystyki, Uniwersytet WSB Meritowe w Wrocławiu. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, no to jestem ciekawa, która filozofia ekspertowi do spraw turystyki jest bliższa? Jak pan wyjeżdża na urlop, to nie zagląda pan i nie liczy pan, co tam ubywa z portfela i co przybywa na wadze?
1: Co do portfela, to jestem takim trochę dusigroszem i analizuję dokładnie finanse. Już nie daj Bóg, w życiu bym nie pozwolił sobie na wakacje za kredyt i to przestrzegam od razu na wstępie, bo jak a propos hulajdusza, to żeby ktoś nie wpadł na szalony pomysł i nie wziął chwilówki na wakacje, bo to dopiero jest odroczony termin płatności i problem po czasie. Natomiast co do kalorii, bywa różnie. Powiem szczerze, że ja w wakacje raczej gubię, chociaż, bo to jest ten intensywny taki czas. Jak jest bardzo ciepło, tak jak teraz, ja uwielbiam zresztą upały, no to bardzo leciutko sobie jem. Ale nie ukrywam, że lodów nigdy nie odmawiam, a szczególnie uwielbiam, jeśli już tutaj tak właśnie mówimy o polskich smakach, to jak ktoś kiedyś z państwa będzie na Bałkanach, to wiele osób już ze mną tam było. Ja również zawsze przemile wspominam bałkańskie smaki i w Bośni, i w Albanii, bo albańskie lody są tak bliskie lodom włoskim, a czasami nawet przewyższają je jakością, bo sami Albańczycy szkolą się w lodziarniach włoskich i potem robią naprawdę przepyszne lody. No i co do tego faktycznie utrzymania reżimu jest dość trudno, dlatego że porcja lodów na Bałkanach to jest zupełnie inna porcja niż nad polskim Bałtykiem. To nie są małe kuleczki.
0: My też tutaj w studiu w Reżyserce mieliśmy dyskusję o tym, jak bardzo zdrożały teraz lody. Ja byłam w szoku, że zobaczyłam ostatnio cenę za gałkę 6 zł i to nie były te tak zwane rzemieślnicze lody, bo te to kosztują już 9 zł. Panie doktorze, zadzwonił pierwszy słuchacz, pan Łukasz. Dzień dobry, panie Łukaszu. Słuchamy, jaką pan ma filozofię wakacyjno-urlopową.
2: Dzień dobry. Halo, halo.
0: Słuchamy.
2: Pozdrawiam całą Polskę. Jadę rowerem z Poznania przez Ustkę, Hel.
0: Tu kawał trasy.
2: No, Mazury, do Siedlec i tak dalej, tam na dół do Zakopanego. No i filozofia jest taka, że ja mam 50 zł na dzień do wydania, bo inaczej nie przeżyję. I niestety trzeba trzymać się budżetu, tak powiem.
0: A na jaki czas jest rozpisana ta pańska podróż?
2: 2 miesiące. Okay. Więc to są 3000 zł, więc to nie uważam, że to nie jest jakieś szaleństwo. 3000 zł na wakacje przez 2 miesiące. Uważam, że to jest bardzo rozsądny budżet.
0: Ja bym powiedziała, że bardzo oszczędnie nawet. No właśnie, gdzie pan śpi, jak pan śpi i co pan jada?
2: Po łąkach, lasach, polach, namiocik, tak powiem.
0: Ale pan musi mieć ekstra wspomnienia z takiego wyjazdu. A
2: są cudowne, powiem szczerze, i to jest nie pierwszy raz w moim życiu. Gorąco polecam. Pogoda jest jaka jest. Raz leje, raz jest ukrop. No ale takie są uroki właśnie podróżowania rowerem.
0: To ile pan kilometrów będzie miał w nogach po zakończeniu całej tej podróży?
2: Oj, grubo, powiem pani, bo ja jadę oczywiście dookoła, bo to tak nie można prosto drogą tam asfaltową, tylko trzeba dookoła. Teraz już mam tak mniej więcej 1500. No to ja myślę, że trzy coś, tak powiem.
0: No panie Łukaszu, naprawdę imponujące. Nie wiem co bardziej, czy trasa tej podróży, czy to, że pan ma taki finansowy reżim wyznaczony na każdy dzień.
2: Ale za to naprawdę można żyć. Tak, o,
0: ale
2: naprawdę,
0: ja wierzę.
2: Jeżeli się dobrze kupuje i z głową, naprawdę za to można się wyżywić, nakupić sobie wody i tak dalej.
0: To
2: i tak
0: najważniejsze,
2: dalej.
0: Zwłaszcza w te upały.
2: W te upały, więc gorąco polecam takie podróżowanie.
0: Panie Łukaszu.
2: Najważniejsze, żeby się ruszyć.
0: Pewnie, super. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jak rozumiem, jedynka panu w tej podróży będzie towarzyszyła i proszę tak trzymać, a my za pana też będziemy trzymać kciuki. Pan Andrzej czeka. Dzień dobry, panie Andrzeju.
3: Dzień dobry.
0: Szaleństwo czy oszczędność na urlopie?
3: Chyba tak naprawdę ani jedno, ani drugie. Moja filozofia jest taka, że chyba nie dałbym rady żyć od urlopu do urlopu. Chyba bym oczekiwał 11 miesięcy na ten jeden miesiąc niezwykły. Ja staram się, żeby odpoczywać jak najczęściej, a najlepiej każdego tygodnia, czyli celebrować każdy weekend. żeby coś się zdarzyło, żeby ten czas oczekiwania był znacznie krótszy.

żeby był to koncert, żeby był to spacer, żeby była to wędrówka rowerowa lub wyjazd w ciekawe miejsca.

0: tak, że przez 11,5 miesiąca sobie odmawiamy absolutnie wszystkiego po to, żeby przez te dwa tygodnie szaleć. Panie doktorze, Adam Karpiński, ekonomista, ekspert do spraw turystyki, jest cały czas z nami. Panie doktorze, zastanawiam się, czy są jakieś badania albo pańskie też osobiste obserwacje, które mówią coś więcej na temat takiej ogólnej filozofii Polaków dotyczącej urlopów, jak ten urlop spędzamy, czy właśnie traktujemy go jako takie oderwanie od codziennej oszczędności, czy cały czas tam wszystko jest pilnowane?
1: Coraz bardziej traktujemy to jako faktycznie coś, co możemy samo się realizować. W pokoleniach, szczególnie z grupy młodszych, tutaj nie widzimy takich tendencji oszczędnościowych jednoznacznych. Oni latają pewnie tanio, ale też nie starają się oszczędzać pobytowo. Korzystają
0: ci młodsi,
1: z restauracji,
0: tak?
1: Bezwzględnie, tak. Mm-hmm. No i oczywiście ci w średnim wieku już w pełni dojrzali. To są osoby, które kilka razy w roku wyjeżdżają, także tendencje ogólnie w Polsce są takie, że my naprawdę wydajemy duże pieniądze na wakacje, nie oszczędzamy, jeździmy kilka razy w roku, już nie tylko raz w roku, ale to nie dotyczy oczywiście większości. To jest cały czas jeszcze poniżej 50%, to drugie 50%, przynajmniej raz w roku, ale też bez większych oszczędności. Pamiętajmy, że jak już wyjazdy zagraniczne, to w polskich rodzinach króluje ta forma all inclusive. Ona nie jest co prawda najdroższa, jeśli mówimy o takie kierunki zagraniczne, bo w Polsce all inclusive jest straszliwie drogi. To jest niestety, ale przykre. Być może, że to się kiedyś zmieni, będziemy mieć większą może konkurencję wśród tego typu dużych ośrodków.
0: Rozumiem, natomiast panie doktorze, że chce pan powiedzieć, że jeśli na przykład kupujemy w polskim biurze podróży all inclusive, na przykład w Egipcie czy w Turcji, to my zapłacimy zdecydowanie więcej niż na przykład Niemiec czy Francuz?
1: Nie, mam na myśli zupełnie coś innego. Jeśli chcielibyśmy w all inclusive wypoczywać w kraju, na terenie kraju, czyli wybrać sobie potężny ośrodek, chociażby w Pojerowie ostatnio otwarty.
0: No, głośno było bardzo.
1: Tak, to już nie będę nazw wymieniał tych ośrodków. To tam
0: 32 stopnie w pokojach
1: teraz
0: było, bardzo cieplutko.
1: No, tak, jak wiemy. Oczywiście co do komfortu, to bywało różnie. Natomiast jeśli chodzi mi bardziej o to, że obojętnie w którym biurze, bezwzględnie możemy to w biurach krajowych kupować, bo w większości to są biura krajowe. Zresztą brylują 3-4 takie duże biura tour operatorskie w Polsce. One naprawdę robią ogromną w tej chwili sprzedaż i to w głównej mierze wśród polskich klientów, ale dotyczy to właśnie wyjazdów all inclusive do Turcji, Egiptu, Grecji czy też Bułgarii, bo Bułgaria też jest kierunkiem, który oferuje chociażby ten pakiet all. I zresztą Albania, którą bardzo lubię, zmieniła się przez kilkanaście lat i tam właśnie polscy tour operatorzy bardzo mocno się osadzili. Do tego dochodzi jeszcze Czarnogóra. No tak, nie chciałbym wymieniać poszczególnych tych miejsc, ale tam widzimy, że jednak Polacy chętnie choćby raz w roku chcą poczuć się trochę lepiej niż na co dzień. I niekoniecznie zadłużając się, bo to są oferty częstokroć bardzo atrakcyjne i każdy może sobie w jakiś sposób pracując odłożyć te kilkaset złotych miesięcznie, tak aby wypocząć porządnie za granicą w czasie tym wakacyjnym, tego sezonu wysokiego lub średniego. Ale mamy też osoby, które kilka razy w roku wyjeżdżają i to jest właśnie ten trend, o który tutaj pani redaktor mnie pytała, to jednak chcemy wypoczywać, to chcemy wypoczywać coraz lepiej i chyba wzorujemy się nawet na naszych sąsiadach zza Odry, bo nasi emeryci również chcą wypoczywać jak najlepiej. Też nie wszyscy, ale mniejsze grono o dobrych dochodach, o większych możliwościach finansowych mają bardzo dużo czasu i też kilka razy w roku potrafią wyjeżdżać nie tylko do polskich kurortów, ale również zagranicznych, czy nawet na wyjazdy egzotyczne.
0: Doktor Adam Karpiński, ekonomista, ekspert do spraw turystyki, jest naszym gościem. No a ja pytam państwa dzisiaj w audycji tylko szczerze, skoro zaczęły się wakacje, jakie państwo mają podejście do swojego urlopu? Czy pełen luz? I no właśnie, taka filozofia, że jak już wyczekałem ten urlop, no to nie będę liczyła pieniędzy, tym bardziej kalorii, czy jednak wszystko pod kontrolą? Pani Maria napisała: urlop nie jest po to, żeby pozbyć się jak największej ilości pieniędzy, tylko żeby wypocząć i coś ciekawego zobaczyć. Natomiast pani Danuta: rozważnie, wszystko pod kontrolą, ustalam prawdopodobną pulę kwotową. Jestem szczęśliwa i cieszę się, gdy po powrocie jeszcze mi zostanie. Czyli dużo takiego finansowego rozsądku. Ciekawe, jak to jest u pana Gerarda. Dzień dobry, panie Gerardzie.
2: Dzień dobry. Ja krótko chciałbym doradzić ludziom, no moje motto jest takie: skoro oszczędzasz cały rok, to

0: daj sobie popolguj, że tak powiem, na wakacje. Trzeba by dawać pieniądze, nie ma co się szczypać. Gofry, coś tam, jakąś tam. To jest tylko 2 tygodnie z reguły. I potem znów się zarabia. Są, no cóż, no, w tej chwili kraj jest na tyle bogaty, ludzie na tyle zarabiają. Uważam, że dobrobyt jest ogólno widoczny, więc nie ma co. To nie te czasy, że tam trzeba coś tam oszczędzać, bo coś, bo tu się nie kupi. Ludzie wydają tyle na różne, pani pewnie wie, słuchacze, na różne, że tak powiem, kolekcjonuje głupoty, więc tym bardziej na swój odpoczynek.
1: To jest nie ten czas, szczęśliwy. Kiedy nie żałujemy nie sobie pieniędzy. I pan też,
0: tak
1: jak
0: jest,
1: rozumiem.
0: Takie. Znaczy, no wiadomo, wszystko... wszystko
1: czyli państwo wszystko, nie sobie nie żałują, ale ja jednak troszeczkę liczę.
0: Znaczy, wszystko... No, trzeba kalkulować swoje możliwości, tak powiem, finansowe. Ale naprawdę radzę... No, po to się zarabia, no krótko. Po to się zarabia cały rok, żeby potem się nie szczypać, żeby dawać te pieniądze. Tym bardziej, że jeszcze raz powtórzę, sytuacja zupełnie inna niż jeszcze 10 lat temu, czy 20, więc no mamy naprawdę bogaty kraj, bogate społeczeństwo, przecież dość bogate. No i to mówię samo za siebie. Więc rządźmy się tym pieniędzmi.
1: I korzystajmy z owoców swojej pracy. Taka jest filozofia pana Gerarda. Bardzo dziękujemy za ten głos. Czekam na kolejne 22 645 22 66. Powtórzę, 22 645 22 66. To jest telefon do nas. No właśnie, szczypać się czy nie szczypać się na urlopie? Oto jest pytanie.
2: Polskie Radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I poniedziałkowe Tylko Szczerze, 13.33 na zegarach. Zaczęły się wakacje, więc rozmawiamy o urlopach. Czy urlop to jest czas pełnego luzu, finansowego także, czy raczej wszystko nadal jest pod kontrolą, na czym najchętniej państwo nie oszczędzają podczas urlopu, a na czym jednak starają się państwo przeoszczędzić, a może chcą państwo powspominać jakieś wakacyjne szaleństwo.

0: kulinarne albo finansowe. Dodzwoniły się tym razem dwie panie, pani Beata. Dzień dobry, pani Beato.
1: Witam serdecznie, dzień dobry,
0: słuchamy uważnie. Jestem ciekawa, jak pani szaleje na urlopie albo nie.
1: Oj, to zależy też, przyznam szczerze, ale raczej tak pół na pół. Staram się z rozsądkiem podejść do wszystkiego, dlatego że mamy taką tradycję z moimi dziećmi, że w czasie wakacji spędzamy trochę czasu za granicą i raz w Polsce jakieś miejsce wybieramy, które koniecznie trzeba zobaczyć, którego wcześniej nie widzieliśmy, ale raczej staram się oszczędnie. Oczywiście zdarzają
0: się oszczędnie
1: też,
0: przy takie... dzieciach? Zapytam
1: da
0: od
1: się.
0: Razu.
1: Da się. No jak się ma fajne dzieciaki rozsądne, które rozumieją, że żadnych pierdół nie trzeba za przeproszeniem kupować,
0: jakiegoś
1: to raczej się da.
0: Gniotka albo labubu?
1: Nie. To już są takie dzieciaki, że rozumieją, że raczej nie. Na przykład w tym roku się podzieliliśmy trochę, ponieważ syn sportowo wyjeżdża na obóz do Włoch i uznaliśmy wspólnie, siedząc, rozmawiając, że no to ja z córką jadę też do Włoch, trochę w inne miejsce, ale żeby żadne z nas nie było poszkodowane, no bo drugi raz jechać w to samo miejsce, to też, no oczywiście Włochy są wielkie, można jeździć tam w różne miejsca, no ale sobie tak to podzieliliśmy też, żeby było w miarę tak i oszczędnie, i rozsądnie, no tak myślę, że to jest fajne, że każdy został tutaj, że tak powiem, dopieszczony.
0: Rzeczywiście bardzo tak fajne podejście, pani Beato, jestem ciekawa tak osobiście, już abstrahując od tego, że trzeba pilnować i planować za całą rodzinę. Pani, na co sobie nie żałuje na wakacjach? W tych Włoszech na przykład.
1: Pojemki. Ja myślę, że będę smakowała na pewno ich pysznego jedzonka i na to nie będę żałowała. Nocleg mamy fajnie załatwiony, w miarę tanio. Loty udało mi się też szybko w miarę załatwić tam po jakiejś tańszej taryfie. Natomiast jedzenie
0: no
1: nie będziemy
0: pizza,
1: żałować
0: pasta
1: na pewno.
0: I tiramisu. No.
1: Ale naturalnie. Nie w ogóle tam nie ma żadnych kalorii. Absolutnie. Nie. Tu w ogóle nie o to chodzi.
0: Na urlopie w ogóle nic nie ma kalorii. To jest moja filozofia. Zgubna bardzo, ale trudno. Pani Beato, udanego urlopu w takim razie życzymy.
1: Dziękuję
0: z dziećmi
1: bardzo,
0: rodzinnego. No i mam nadzieję, że z Radiową Jedynką również pozdrawiamy serdecznie. Pani Ewa jest też przy telefonie. Dzień dobry, pani Ewo.
2: Dzień dobry, Ewa.
0: Dzień dobry.
2: Warszawy. Ja
0: dzień
2: uważam,
0: dobry.
2: Że pofolgować sobie i świetnie spędzić czas. Kto nie ma miedzi, niech w domu siedzi. Jak mnie stać na wakacje, to stać mnie na wydatki. Pamiętam swoje pierwsze wakacje zagraniczne, gdzie bardzo musiałam oszczędzać i to była katastrofa. Mm-hmm. Nigdy więcej. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dzięki, krótko, konkretnie pani Ewa, bardzo dziękujemy za ten głos. 22 645 22 66. Z nami też cały czas jest dr Adam Karpiński. Panie Adamie, to tak sobie pomyślałam też, bo bardzo różne rzeczywiście podejścia naszych słuchaczy się pojawiły, od takiego pół na pół, po skrajne, a trzeba szaleć, po taki wyjazd bardzo budżetowy, gdzie 50 zł dziennie jest do wydania. Jak sobie to już odwołuje się do tego ekonomisty w panu, a nie eksperta do spraw turystyki. I jak sobie to wszystko mądrze zaplanować, żeby jednak ten urlop był czasem odpoczynku i przyjemności, ale no nie skończyło się to jakimś potężnym debetem na koniec?
3: Najważniejsze jest to, abyśmy rozumieli, czym są pieniądze, które wydajemy podczas wakacji. No to są pieniądze nadwyżkowe z reguły, czyli my tak naprawdę, jeśli wiemy, że nasze wszystkie wydatki bieżące są zabezpieczone, czynsze opłacone i koszty jakieś konieczne do zapłacenia również uregulowane, to tak naprawdę możemy śmiało tę nadwyżkę przeznaczyć na cokolwiek chcemy. I tak jak tutaj pani Ewa chyba ostatnia stwierdziła, że warto zaszaleć, oczywiście, tylko dla ekonomisty rozsądnego warto jest szaleć za swoje i pewnie tak ta była ta idea, czyli jeżeli mam, to tak. Natomiast jeśli nie posiadam tak wielkich środków, to powinienem sobie znaleźć rozsądne dla siebie rozwiązanie. Nie każdy musi jechać do Wietnamu na
0: 3 tygodnie.
3: Może jechać na 5 dni w last minute do Turcji. Może się okazać, że zapłaci mniej niż za przepiękne uzdrowisko, właściwie do Kołobrzeg sobie pomyślałem, albo przepiękne miejsce nad Bałtykiem Ustkę, prawda? Ale jedno i drugie ma swoje zalety. Może sobie na 2 dni wyskoczyć do tej Ustki i to, co tutaj jeden ze słuchaczy stwierdził, to też jest miłe, to nie jest aż wcale tak tania wyprawa, bo pamiętajmy, pan, który wydaje te 50 zł dziennie, on musi to sobie kalkulować przez 2 miesiące. To jest wyprawa taka długofalowa, jego pobyt na wakacjach jest przedłużony i to jest pewnego rodzaju radość. Myślę, że wielu mamy takich słuchaczy, którzy dzisiaj się do nas nie odezwali i potrafiliby pokazać, że pojechali w świat za jeden uśmiech. Ja pamiętam kiedyś w czasie COVID-u jedna z moich studentek musiała

0: zostać w Peru i tak naprawdę podczas pobytu w Peru, czyli tak naprawdę przedłużonych wakacji, musiała pracować, czyli tak naprawdę jej wakacje były opłacone z pracy tam na miejscu, prowadziła zajęcia z języka angielskiego. Także myślę, że tych pomysłów mamy wiele, bylebyśmy zawsze wrócili zadowoleni i bez długów. To, co bym musiał tutaj jedynie jako ekonomista powiedzieć, bez zobowiązań wobec banków czy innych instytucji finansowych.
1: Czyli szyjemy na swoją finansową miarę troszeczkę ten urlop.
0: Bezwzględnie. Tutaj bym polecał, bo to nie jest inwestycja w przyszłość, to jest pewnego rodzaju dobro rzędu wyższego.
1: No i urlop to też nie kasyno, że wydajemy pieniądze, których nie mamy z nadzieją, że w magiczny sposób się zwróci.
0: No raczej tutaj to ktoś może tu nam udowodnić, że w jakiś sposób doznania na wyjazdach to jest pewnego rodzaju edukacja, oczywiście.
1: I to jest prawda.
0: Polecał, tak, bo jest to edukacja bardzo mocna i w obrębie języka, kultury, ale również i ekonomii, bo to wszystko nam daje inny zupełnie obraz świata. Wiemy, jak wygląda świat u naszych nawet sąsiadów z zamiedzy, czy nawet w innych województwach, bo też mamy pewien rozdział jeszcze cały czas w Polsce. Polska nie jest jednoznaczna. Inaczej trochę żyje się pewnie w zachodnich województwach, w dużych miastach, a inaczej gdzieś w maleńkich miejscowościach.
1: Oczywiście, to bardzo sobie...
0: wschodniej, którą naprawdę polecam jako ciekawe miejsce turystyczne i nie najdroższe. Zresztą tak samo ziemia kłodzka, która tak mocno w tej chwili walczy o turystów, bo my często mówimy, że Polska jest droga. Tak, oczywiście.
1: Zależy, gdzie się
0: droga,
1: pojedzie. Panie doktorze, wrócimy do tego. Obiecuję, że do tego wrócimy. Pewnie. Poczekają słuchacze. Pani Maria czeka. Dzień dobry, pani Mario.
2: Dzień dobry. Ja jestem zdania dokładnie takiego samego, jak państwo przed chwilą powiedzieli. Wszystko na miarę moich finansowych możliwości. I ja rozumiem, że urlop, wakacje należą się każdemu, ale skoro mnie nie stać na pobierowo Gołębieskiego, jadę do Dziwnowa. I jestem tam tak długo, na ile mnie stać, a już absolutnie nie na jakąś tam chwilówkę czy pożyczkę od znajomych, bo wszyscy jeżdżą, to ja też pojadę. No tego nie uznaję. Mhm. Ile mam pieniędzy, taką kwotą się gospodaruję. I powiem szczerze, że te paragony grozy, które się ukazują w internecie, to troszkę mnie denerwują, mówmy szczerze.
1: Dlaczego?
2: Dlatego, że niekoniecznie muszę iść do najlepszej knajpy w mieście i wziąć do tego obiadu drinka, piwo, czy co tam jeszcze. Mogę znaleźć naprawdę, czy w Świnoujściu, czy w Gdańsku, tańsze knajpki też. I mogę zjeść taniej. I a właśnie to tak wygląda, że no, ludzi stać, to czemu mnie nie? To ja se też pójdę. A potem jest płacz, bo zapłacił za obiad 260 zł. No trzeba siły na zamiary, tak? Dobrze powiedziałam?
1: Bardzo dobrze. Finansowe właśnie. Zwłaszcza. Tym bardziej, że menu i cennik raczej nie są tajemnicą.
2: Otóż to.
1: Pani Mario, dziękuję pięknie za ten głos. Bardzo dziękujemy. Udanego urlopu w takim razie, uszytego na miarę. Pani życzymy. Pan Robert czeka. Dzień dobry, panie Robercie. Jestem ciekawa, jak tam u pana ten urlop wygląda.
3: Dzień dobry, pani Karolina. Witam wszystkich. No, pani Maria akurat wszystko powiedziała z panem profesorem. To powiem krótko. Przede wszystkim ciężko pracujemy, ale nie na miarę długu, na miarę pokaż się, zastaw się, bo to jest dla mnie, ja bym się martwił, denerwowałbym się na urlopie, jak to pójdzie po wakacjach, czy ja to odrobię, czy wypłaty będą puste. I tak jak paragony grozy, mówię, jeździmy od Nadbałtyk od 18 lat akurat. Ja jestem z Dolnego Śląska, więc tutaj kłodz potwierdzę wszystkie moje pod nosem, więc mnie to praktycznie nie kosztuje. Też często bywamy tutaj zamki, nie zamki. Cały Dolny Śląsk jest pięknie obsadzony. Ale z paragonami grozy oczywiście się z panią Marią bardzo zgadzam, bo jak się chce wypić na kotu przy plaży, a nie chce się ruszyć 4 liter, tak, chociaż 100 metrów w głąb w każdej miejscowości, bez wyjątku od Pobierowa po samym Świnoujściu, naprawdę można rodzinnie niedrogo zjeść.
1: To
3: i
1: prawda.
3: Przede wszystkim urlop na miarę naszych możliwości, żadne zadłużanie. Powiem tylko na koniec, że ja, Bałtyk w ogóle, bo ja też nie miałem szczęścia być nigdy na Kolonie, chociaż w tym roku 74, ja pierwszy raz może i jakikolwiek urlop miałem w wieku 28 lat. Więc można było wytrzymać bez długu, bez zadłużania się, a zresztą to ten piękny dzień, kiedy przyjechałem na Hel, szczęka mi opadła i wszyscy się śmiali, dopiero uwierzyli, że pierwszy raz widzę morze, bo był wschód słońca. Tyle w temacie.
1: Bardzo dziękuję.

0: Bardzo fajny głos, panie Robercie. Mam nadzieję, że teraz w czasie każdego urlopu, który pan ma, troszeczkę rekompensuje sobie pan to, że musiał na nie pan tak długo czekać, ale jak rozumiem, musiał pan na nie troszkę zapracować. Czyli z głową zdecydowanie. Pan Robert, ciekawy jak pan Jan. Dzień dobry, panie Janie.
1: Witam panią Karolinę i witam słuchaczy. Ja mam takie trochę odmienne zdanie i możliwości. Przez całe życie ja miałem co najmniej 2 miesiące urlopu, taką miałem pracę. Moja żona też mogła to sobie ułożyć i te 2 miesiące były przeznaczone na podróżowanie.
0: Czyli nauczyciele, dobrze zgaduję?
1: Słucham?
0: Nauczyciele, dobrze zgaduję?
1: Nie, w teatrze. Aha, ja pracowałem w teatrze. Okay. Zamknięty był przez 7 tygodni, przez 9 tygodni. W każdym razie było tak, że podróżowanie i jeszcze raz podróżowanie, tak żeśmy się dobrali. Ja byłem w 81 krajach, żona też prawie w tylu. Właśnie w tej chwili dopiero co odwiedziłem Kosowo, to był ostatni kraj w Europie, w którym jeszcze nie byłem, ale nie hulaj dusza, tylko po prostu zwiedzanie, poznawanie kultury, krajów, na wszystkich kontynentach zjeździliśmy i to było po prostu, a życie poza tym normalne, spokojne, jak powiedziałem, w małym mieszkanku, bez żadnych luksusów, a jednocześnie 2 miesiące były przeznaczone na podróże, szczególnie w 90-tych, 2000-tych latach, po wszystkich możliwych krajach na różnych kontynentach.
0: Panie Janie, muszę zapytać, czy został panu jakiś kraj, którego pan jeszcze nie odwiedził, a bardzo by chciał?
1: To byłaby oczywiście Nowa Zelandia. Australia jest cała zjeżdżona, to byłaby Nowa Zelandia, ale to już raczej z powodów zdrowotnych, bo nie finansowych, ale zdrowotnych już chyba nie uda się zrealizować.
0: No, ale
1: jest wiele byłoby innych takich krajów. Jedyne, te, które najbardziej kocham, to jest z jednej strony Kostaryka, gdzie mieliśmy podróż poślubną, a druga to jest w Europie Islandia, na której byliśmy 3 razy.
0: To są ekstremalne kraje. Pękam z zazdrości, ale jednocześnie cieszę się, że takie wspaniałe wakacje pan miewał z żoną. No i co, mam nadzieję, że może kiedyś będzie możliwość jeszcze odwiedzenia tej Nowej Zelandii. Kto wie, może zdrowie się trochę poprawi. To pan Jan. Bardzo dziękuję za ten świetny głos i wracam do doktora Adama Karpińskiego, ekonomisty, eksperta do spraw turystyki. No musi pan być bardzo zadowolony, słuchając głosów naszych słuchaczy, którzy no, mają takie silne przekonanie, że no absolutnie żadnych chwilówek, żadnego zadłużania się, a na pewno nie wyjeżdżanie na wakacje po to, żeby coś komuś udowodnić.
2: Jest to bardzo dobre zdanie tutaj tych naszych słuchaczy. Myślę, że rozsądne podejście do życia, bo każdy z nich spędza urlop najlepiej jak umie. To nieważne, czy jedziemy bardzo daleko, bo możemy jechać naprawdę kilka kilometrów na rowerze i odkrywać zupełnie nieznane. I to, co powiedzieli państwo, zjeść możemy wszędzie bardzo dobrze. Ja zawsze polecam wszystkim i tu mogę chyba po trochę reklamy dać dla wrocławskich restauratorów, bo mamy jeden z najstarszych w Polsce barów mlecznych i zawsze powiadam swoim studentom, że najlepsza restauracja ekskluzywna w samym centrum Wrocławia, niedaleko Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Tylko proszę nazwy nie podawać.
2: Bar Piś.
0: A jednak.
2: Muszę, bo to jest tak, pani redaktor, miłe miejsce. Proszę mi wybaczyć, że sobie na to pozwoliłem. I takich mlecznych barów jest wiele. Ale poza nimi są jeszcze ciekawsze rzeczy do zwiedzania i do analizowania. Wiele mamy atrakcji bezpłatnych, bo my czasami mówimy, że mamy atrakcje w Polsce czy w świecie bardzo drogie, bo częstokroć te muzea mocno rozreklamowane, bilety do nich częstokroć są też w ograniczonej liczbie sprzedawane, to warto zejść gdzieś w boczną uliczkę i odkryć coś, co jeszcze nigdy nikt nie odkrył, coś, co jest nieodkryte. Kiedyś na jednej z konferencji, pamiętam, marketingowej, stwierdziłem, że atrakcją turystyczną jest wszystko to, co zaciekawi turystę. I to jest, trzymajmy się tego, bo może się okazać, że to my będziemy odkrywcami nowej atrakcji turystycznej.
0: To złotymi zgłoskami trzeba sobie zapisać, bo zachwycić może nawet łąka kawałek za domem.
2: Oczywiście. Kamień, na którym stópki odcisnęła najświętsza panienka w Licheniu. No znowu trochę reklamy. A jest taki kamień. Jak ostatnio zapytałem studentów, do końca nie wiedzieli, gdzie jest Licheń. Także mamy bardzo ciekawe różne miejsca. No i pokazuję miejsca pielgrzymkowe.
0: Urlop można zacząć od przejrzenia mapy Polski i świata, żeby sobie sprawdzić, gdzie jest Licheń, a gdzie jest ta Albania, o której pan mówił.
2: Na przykład, tak? I można sobie wjechać do Czarnogóry i okaże się, że państwo, które liczy liczy mniej niż milion mieszkańców, jest tak atrakcyjne, tak? Bo mówimy tutaj o właśnie Czarnogórze.
0: Czarnogóra jest piękna rzeczywiście.
2: Tak, to są przepiękne miejsca. Nie mówiąc o Serbii, która nie ma dostępu

0: do, ach, się tak rozmarzyłem, nad tymi Bałkanami. Nie ma dostępu do morza, a zarazem jest bardzo taka jeszcze nie do końca oczywista dla ludzi z Europy Zachodniej.
1: Tym bardziej, że Czarnogóra jest taką bardzo fajną alternatywą dla tych, dla których Chorwacja stała się za droga i trochę zbyt tłoczna. A jest naprawdę bardzo piękna, są przepiękne starówki, przepiękne widoki. Naprawdę ja też bardzo, bardzo polecam. Na koniec jeszcze, panie doktorze, chciałabym, żebyśmy polecili naszym słuchaczom, no bo rzeczywiście każdy najlepiej wie, jak mu się dobrze urlop spędza i już wiemy, że nasi słuchacze raczej się nie zadłużają w tym celu, tym bardziej, że no, nie sztuka jest zapłacić 200 zł za dorsza z frytkami gdzieś w jakimś luksusowym kurorcie i nie sztuką jest się zadłużyć na 30 tysięcy, żeby pojechać na Malediwy. Sztuką jest przeżyć piękny urlop i wrócić z niego bez długu i bez stresu. Niemniej, niezależnie od tego, panie doktorze, jak bardzo sobie rozsądnie przygotujemy finansowo ten urlop, to jakiś margines szaleństwa sobie zostawić?
0: Myślę, że tak, ale jeszcze jedna rzecz, bo o tym żeśmy nie powiedzieli. Ubezpieczmy się, jak jedziemy gdzieś za granicę, bo to jest ten wydatek dodatkowy, który nigdy nam się nie zwraca i oby nigdy się nie zwrócił, bo to jest zabezpieczenie naszego pobytu w razie, gdyby się coś złego stało. I to, o tym też nie zapominajmy, bo częstokroć żyłujemy cenę, nawet kupując ofertę w biurze podróży i tam jest informacja, że trzeba dodatkowe ubezpieczenie dokupić.
1: To bo bardzo często wybieramy to najtańsze wtedy.
0: Tak, apel, naprawdę to nie są wielkie kwoty. Mm-hmm. Pamiętajmy, że to nie są wielkie kwoty, natomiast sytuacja, kiedy musimy skorzystać z transportu medycznego, specjalistycznego albo usługi medycznej, to nam EKUS, czyli ta nasza karta europejska też nie wystarczy w ramach Unii Europejskiej. Starajmy się też o to zadbać. Natomiast ja cały czas tak z rozrzewnieniem myślę, bo zawsze byłem fanem filmu Podróż za jeden uśmiech. I myślę, że jak ktoś dzisiaj powie, że nie ma pieniędzy, to ja mu odpowiem, jedź w Polskę za jeden uśmiech. Ciekawe, czy mu się to uda. I myślę, że to może być dopiero wyzwanie i nie jeden, który był na Malediwach, będzie chciał spróbować takiej samej przygody, jak ci bohaterowie tego wspaniałego filmu zresztą wakacyjnego.
1: No i to będzie wspaniała puenta do naszej rozmowy. Także powiem panu tak, że chciałabym być w gronie tych niejednych, którzy na Malediwach byli. Natomiast opcja takiej podróży za jeden uśmiech, jak mówił chociaż jeden z naszych pierwszych słuchaczy, który właśnie na rowerze przemierza Polskę, jest naprawdę wspaniała. Doktor Adam Karpiński, bardzo dziękuję za rozmowę. Udanych wakacji państwu życzę. My się słyszymy jutro, a po 14 oczywiście, chciałam powiedzieć folder ulubiony, ale właśnie nie. Inauguracja letniska prosto z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Wimbledon, a więc legendarny turniej, gdzie tradycja towarzyszy nowoczesności. Zielona trawa, truskawki, wielkie tenisowe emocje. Tytułu broni Iga Świątek, ale swoje marzenie ma także rewelacyjna finalistka z kortu w Paryżu, Maja Chwalińska.
2: Kilka lat temu zagrałam bardzo dobrze. Myślę, że jakby mam potencjał na to, żeby grać dobrze na trawie. Potraktuję to właśnie jako wyzwanie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Też myślę, że można sobie czerpać troszkę więcej nawet radości z tej gry.
1: Relacje z tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu w programie pierwszym Polskiej Radia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
0: Reklam.

0: Między węzłami Skórowo i Leśnice. Na jezdni w kierunku Gdyni samochód osobowy uderzył w bariery. Jest zwężenie na 61 kilometrze. To nie jedyne problemy na S6 na Pomorzu. Mamy je też między węzłami Gdańsk-Szadułki i Gdańsk-Karczemki. Tu na jezdni w kierunku Gdyni jest zwężenie po awarii, a właściwie po dachowaniu samochodu dostawczego na 336 kilometrze. I niestety cały czas utrzymuje się korek na S7. Między węzłami Gdynia-Chwarzno i Gdynia-Wielki Kack. Przed południem doszło tam do awarii samochodu osobowego i na 7 kilometrze jest zwężenie w kierunku Gdańska i jest też 4-kilometrowy korek. Na S7 w Warmińsko-Mazurskim na trasie Ostróda-Elbląg w pobliżu Leszczynki samochód ciężarowy wywrócił się na jezdnię na 49 kilometrze. Nadal zablokowany jest jeden pas. I od kilku godzin także mamy cały czas blokadę na A4 w Śląskiem między węzłami Sośnica i Zabrze Południe w pobliżu Gliwic. Tam zderzyły się 4 samochody ciężarowe i całkowicie zamknięta jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Tutaj można objeżdżać, trzeba zjeżdżać z autostrady, na przykład węzłem Chorzów-Batory. Mamy też utrudnienia na A4 między węzłami Brzezimierz i Brzeg na 180 km po zderzeniu 2 samochodów osobowych i samochodu ciężarowego. Korek w tym miejscu ma mniej więcej 7 km, a zablokowany jest lewy pas w kierunku Katowic. W przeciwną stronę, czyli jadąc od Wrocławia, także jest długie spowolnienie. I jeszcze A2 odcinek między węzłami Kałuszyn i Groszki w pobliżu Skrzeków. Tu potem jak samochód osobowy uderzył w bariery, zablokowany jest prawy pas w kierunku Terespola na 529 km. Na S11 między węzłami Poznań, Krzesiny i Koninko jest zwężenie w Jaryszkach w kierunku Kórnika.
1: Minęła 14, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Idą burze, gdzieniegdzie już były, tam temperatura spadła, ale są też zniszczenia, opady nie pomogą na suszę.
2: To tak jakby wylać wiadro wody na kamień, ta woda nie ma możliwości wchłonąć w głąb ziemi.
1: Wspólne działania na Morzu Bałtyckim. Szwecja i Polska podpisały umowę na 3 okręty podwodne. To finał programu Orka, ale początek głębszej współpracy, mówi premier. Maja Chwalińska na kortach Wimbledonu. Polska tenisistka gra jako pierwsza Polka w turnieju w Londynie. Za chwilę relacja naszego wysłannika. Burze, nawałnice czy intensywne opady deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzeżenia wydało dla 13 województw, głównie tych na południowym zachodzie, południu, a także centrum i dla wschodu kraju. RCB ostrzega, że możliwe będą przerwy w dostawach prądu. Upał się zmniejszy, ale potem znów wzrośnie do około 30 stopni. Deszcz nie pomoże też, by zmniejszyć suszę, mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii Agnieszka Prasek.
2: Aby tej suszy zapobiec, to tych opadów powinno być dużo, powinno ich spaść w kilka miesięcy i ta intensywność powinna być po prostu słaba. Na tą chwilę to tak jakby wylać wiadro wody na kamień. Ta woda nie ma możliwości wchłonąć w głąb ziemi, tylko rozchodzi się i spływa na boki.
1: W zachodniej połowie kraju jest burzowo i dużo chłodniej. W centrum i na wschodzie wciąż bardzo gorąco, miejscami nawet 39 stopni. Bezpieczeństwo na Bałtyku. Polska i Szwecja podpisały umowę na 3 nowoczesne okręty podwodne dla marynarki wojennej z programu Orka. Umowa ta to początek współpracy polsko-szwedzkiej, mówił premier Donald Tusk.
3: To nie jest finał finałów. Będziemy dalej współpracować i mamy ambitne plany, żeby ten wielki projekt Orka był zaledwie etapem, a nie finałem naszej współpracy.
1: Podpisana umowa to finał decyzji rządu z ubiegłego roku, gdy kierownictwo MONU ogłosiło, że to szwedzki SAP zostanie zaangażowany w program Orka, czyli nowe okręty podwodne dla polskich marynarzy. Kontrakt pozwoli na pozyskanie nowoczesnych jednostek podwodnych A-26. Pierwszy okręt trafi do marynarki wojennej w 30 roku.
4: To są aktualności jedynki.
1: PiS uważa, że rząd powinien stanowczo odpowiedzieć na kolejne działania ukraińskich władz w kierunku gloryfikacji UPA. Chodzi o zapowiedź Wołodymyra Zełenskiego o budowie Panteonu Narodowego, a także słowach prezydenta Ukrainy, tu cytat, że nikt nie będzie mówił jego państwu, jakich bohaterów ma czcić. Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u mówi, że w tej sytuacji rząd powinien sięgnąć po ustawę penalizującą banderyzm, którą wniósł do Sejmu jego klub.
5: Moim zdaniem najwyższy czas przy takiej jeszcze postawie

0: Zeleńskiego, który idzie w tę stronę w sposób zdecydowany, moim zdaniem. Najwyższy czas, żebyśmy i my w ten sposób zareagowali. Rozumiem, że zwykli Ukraińcy patrzą na to z narastającym zdumieniem, rozumiem, na postawę Zeleńskiego.
1: Mariusz Witczak z KO mówi, że działania Wołodymyra Zełenskiego są nastawione na zyskanie wewnętrznego poklasku.
2: To, co robi Zełenski, jest nastawione na budowanie jedności wokół jego osoby. Jest to bardzo niedobry moment w relacjach, żeby nie powiedzieć jeden z bardziej kryzysowych. Ja bym nie rezygnował z instrumentów dyplomatycznych i próby nacisku na Zełenskiego. Myślę tu o Karolu Nawrockim.
1: Prezydent Ukrainy wniósł do Rady Najwyższej projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podkreślał, że nikt nie będzie mówił Ukrainie, jakich bohaterów ma czcić. Pod koniec maja podjął decyzję o nadaniu jednemu z oddziałów tamtejszej armii nazwy bohaterów UPA. To spotkało się z krytyką polskich władz. A teraz Wimbledon i Maja Chwalińska, zdecydowaną faworytką w meczu, który teraz rozgrywa na tych kortach. Łączymy się z Czarkiem Gurjewem, który opowie nam o szczegółach.
3: Dzień dobry, witam Państwa. Oczywiście trawa Wimbledonu nie takie cuda widziała i na tej nawierzchni jest najwięcej niespodzianek zawsze w turniejach wielkoszlemowych. Maja Chwalińska wygrała pewnie pierwszego seta z Tajką Monachają Soakio 6-2. Prowadziła w drugim secie 5-2, ale gdzieś tam się poślizgnęła, lekko skręcona kostka. Była pomoc medyczna w przerwie, gdy Maja prowadziła 5-3, a przed chwilą straciła serwis. Prowadzi 5-4 i Tajka będzie serwować, a więc być może będzie jeszcze potrzebny decydujący set. Nie wiem, na ile dokucza to Maji Chwalińskiej, ale na razie prezentuje się bardzo dobrze i przypomnę, pierwszego seta wygrała i ciągle w drugim też Polka jest lepsza.
1: Dziękujemy bardzo. To był Cezary Gurjew. Z Czarkiem będziemy się jeszcze łączyć. Czarek jest na kortach Wimbledonu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Upalnie na przeważającym obszarze kraju, na zachodzie, w centrum i na południu możliwe są burze. Temperatura od 22 stopni na ziemi lubuskiej, 24 nad morzem, 31 na Mazurach i Dolnym Śląsku, do nawet miejscami 37 na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Ciśnienie w Warszawie to 1004 hektopaskale.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Podcast Polskiego Radia.
10: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
4: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
10: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
4: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
11: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Reklama. Autopromocja.
12: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
13: Rozmowy, analizy i opinie.
12: I dużo muzyki.
13: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
12: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
13: Od godziny 16.
12: Zapraszamy Karolina Rożej
13: i Michał Strzałkowski.
4: Jedynka. To
14: to jest

0: I chyba już jesteśmy na antenie, Ula.
1: It's all right, holiday.
0: I to jest letni nastrój, proszę Państwa. To jest ten poniedziałek, który jest prawdopodobnie jednym z nielicznych poniedziałków, nie strasznych, a wręcz pięknych, bo to pierwszy poniedziałek wakacji.
2: Oficjalnych wakacji zapraszamy bardzo serdecznie. To jest taki element, który będzie nam dzisiaj towarzyszył. Ten element to oczywiście...
0: Znika szybko.
2: Butelka z wodą. Proszę się nawadniać, żeby wytrzymać z nami do godziny 16 co najmniej, bo dziś jest ten dzień.
3: Letnisko.
2: Nareszcie. Witamy pięknie Państwa w składzie Ula Kaczyńska.
0: I Marcin Wojciechowski. Będziemy z Państwem całe wakacje od godziny 14 pod nazwą Letnisko. W sumie to wiele wspólnych elementów będzie z audycją z Folderem, ale będzie trochę lżej, trochę letnio. Będzie więcej pleneru, będzie więcej kompotu, kocyków, kwiatków.
2: Chciałam powiedzieć,
0: zapachów.
2: Że będzie mniej gadania, więcej grania, ale tego nie możemy obiecać. No nie. Zwłaszcza, że...

0: nasze studia i plenerowe, i to studio w Warszawie odwiedzać będą fantastyczni goście. Słyszysz?
1: Tak,
0: słyszysz?
1: Tak, słyszę. Uważaj na to troszeczkę, to jest, ale nie bój się.
0: To jest nasza łąka.
1: Pszczółka nasza.
0: Nasza pszczółka. Jest butelka z wodą, nasz podkład muzyczny dzisiaj, a za chwilę opowiemy Państwu o tym, co jadał król Jan III Sobieski, żeby się ochłodzić. Opowiemy o tym, czy taniec może zmienić życie człowieka. No i sprawdzimy. Zresztą nie możemy chyba powiedzieć, gdzie jesteśmy. Powiemy o tym za chwilę.
1: Powiemy za chwilę, ale w bardzo wyjątkowym miejscu, które na pewno Państwo przynajmniej ze słyszenia znają.
0: No i pięknie to miejsce pachnie. To co? Na trzy, cztery. Nareszcie!
1: W końcu.
0: Zaczynamy letnisko.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Że mnie ciągnie do lata, nie ukrywam. Czekałem na ten moment do letniska. 29 stopni u nas, to przy wczorajszych 40 w Słubicach, to
2: tak,
1: jest nic.
2: Bo musimy powiedzieć, że my akurat znajdujemy się w takiej części ogrodu, w której jest chłodno, w której wieje wiatr. I jest tylko, i tylko 29 stopni na termometrze. A gdzie dziś jesteśmy? Jesteśmy w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. I są z nami, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, pierwsze damy dworu, ale za chwilę wytłumaczę, o co chodzi. Pani Marta Poławska, edukatorka z działu edukacji przyrodniczej i pani Paulina Szulist-Płócinniczak, kierowniczka działu edukacji, także Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Drogie dziewczyny, po czym poznać w Wilanowie, w Ogrodach Królewskich, że jest już lato?
3: Która z nas pierwsza?
2: Możecie losować.
3: Ja przede wszystkim poznaję lato po tym, że musi być rozkwit róż. Muszą być róże w pełnym rozkwicie. Uwielbiam pełnię róż, czyli tą fazę księżyca, która jakby oddaje ducha temu, co się dzieje tutaj w historycznych ogrodach Wilanowa, czyli musi być ten taki pełny zakwit róż. Nie da się przejść, żeby nie wczuć się w ten zapach, który stąd
2: on się
3: po prostu
2: unosi w powietrzu.
1: Wczuć go cały czas.
3: Jakby się

0: wydziela na inną część ogrodów historycznych, ale też wypływa poza bramę ogrodu historycznego. Czyli to jest ten moment właściwie lata, kiedy czuć różę i nie jesteśmy w stanie złapać oddechu, żeby nie wyczuć tego zapachu, który jest dość specyficzny, nie da się go pomylić z niczym innym. To są róże.
1: Wiatr go roznosi, a ja mam pytanie, bo miejsce rzeczywiście piękne, bardzo zadbane. I na ile to miejsce, które podziwiamy, przypomina ogrody z tamtych czasów, prawdziwe ogrody Jana III Sobieskiego?
0: Muszę powiedzieć, że zupełnie nie pasuje do tego, co było w czasach Jana III Sobieskiego.
1: Dlaczego? Co tu było wtedy?
0: Raczej tutaj była zabudowa folwarczna. Jeszcze przez chwilę tutaj były takie układy kwater, jak w ogrodzie barokowym, którą mamy przy skrzydle północnym. Natomiast tuż za państwem, oczami wyobraźni, proszę sobie wyobrazić obory, stodoły, wiatraki i taki pełny supermarket z XVII wieku, czyli samowystarczalność króla Jana III Sobieskiego.
1: Wszystko było na miejscu.
0: Tak, natomiast ogrody różane to już jest XIX wiek. To już jest inna historia, inna epoka.
1: Dobrze, to w takim razie te ogrody różane nawiązują do tych XIX-wiecznych?
0: Jak najbardziej tak.
1: Już tak.
0: One nawet nie nawiązują, one są
1: odtwarzane, są i tak. Są dokładnie takie same jak wtedy? Na podstawie
0: prawie
1: zdjęć państwo to odtwarzali,
2: no właśnie,
1: czy historii?
2: Jaki jest proces odtwarzania ogrodów, takich elementów?
0: Jest to tak naprawdę kompromis całego zespołu i tego, co można zrobić w obrębie takich uwarunkowań, jakie ma Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego, czyli na tyle, na ile możemy sobie pozwolić. Czasami do tego wchodzi też pewne zapisy, na przykład konserwatora zabytków, na co możemy sobie pozwolić, czy musimy zachować pełne odtworzenie, czy musimy trzymać się zgodnie z historycznymi różami, z której epoki, z których lat możemy sobie pozwolić na
2: róże. A te przed nami
0: na
2: róże?
1: To co to
0: natomiast
1: są?
0: Muszę państwu powiedzieć, że czasami te róże historyczne nie w pełni są w stanie zaadoptować się do dzisiejszego klimatu.
2: Za ciepło.
0: I czasami też po prostu zespół ogrodników w porozumieniu z architektami, którzy też tutaj pracują na etacie, dochodzą do pewnych kompromisów, czyli na przykład wybieramy kształt róży, która ma przypominać na przykład róże z obrazów XIX-wiecznych.
1: Kolory też mają znaczenie.
0: Albo kolory, które mają też swoje odbicie w tym, co się dzieje we wnętrzach
2: jaka
0: pałacu.
2: Jaka wówczas była kolorystyka?
0: No tutaj przede wszystkim musicie sobie wyobrazić jakby dwie epoki róż. Jedna to ta z czasów XVI i XVII wieku, czyli mamy tylko kilka odmian róż. Może państwo zgadniecie, jakie to były róże, może coś państwu się kojarzy z różami.
1: Stulistne.
2: Czerwone.
0: Czerwone, stulistne, czyli tak, mamy na pewno stulistne, czyli one są zwykle ciemne. Mamy też róże dydydy.
1: Pani co,
0: dama.
1: Nie. My chętnie posłuchamy. Dama,
2: można
1: dama róż.
0: Dama steńską. Okay. Mamy też różę francuską, tak? I różę białą. Niewiele.
1: Dokształcimy się, proszę pani. Tak.
0: Ale to jest niewiele tych róż. Wszystkie były takie bardziej jak zakrzewione, takie girlandowe w kształcie, mocno pachnące. Z dawnych czasów też były takie opisy, że ten zapach, te powonienie, po prostu czuło się te róże z oddali. Natomiast z czasem trochę być może moda na róże blakła. Jednocześnie w XIX wieku nastąpiła taki nowy renesans tego miejsca. Po prostu ten zachwyt nad różami wynikał z tego, że zaczęły powstawać nowe odmiany. Czyli ta druga połowa XIX wieku to są już nowe odmiany róż. Dochodzi do takiego artyzmu wśród ogrodników, czyli można wybierać i to, jaki kształt będzie miał kwiat, jak będzie kwitnąć, czy będzie odporny na przymrozki, czy będzie bardziej wszedł w formę ozdobną, czy w formę zapachową. No i tak naprawdę tamte ogrodnictwo XIX-wieczne to już był pełen artyzm i pełna sztuka. I tutaj dochodzi do tego, że mamy właściwie kilkaset odmian róż. I teraz trzeba się zastanowić, do czego wracamy. Więc na pewno wracamy do kolorystyki. Jak państwo opisujecie naszą kolorystykę róż tutaj?
2: Róż. No jest te są różowy,
1: trochę
2: jest żółty.
1: Herbaciane niektóre są. Niektóre takie kremowe.
2: Znaczy, jest dużo białych róż.
1: Faceci są daltonistami, więc ja mogę tu mieszać.
2: Dalmatyńczykami.
1: Też.
0: I nasze róże też chyba są niektóre dalmatyńczykami. Przed nami jest na przykład róża rumba, która ma kilka kolorów.
1: Pani tak patrzy na taką różę i od razu pani wie, co to za gatunek i co to wszystko pani wie o tym?
0: Myślę, że nie wszystko, ale myślę, że mogłabym sprostać przynajmniej tym

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: 28 minut po godzinie 14, tu program Pierwszy Polskiego Radia, tak jak Państwo słyszeli. I pierwsza odsłona letniska z fantastycznymi gośćmi. Padło hasło rumba i w tym momencie różanych krzewów wyłonił się on. Umówiony, nieumówiony?
2: Ale nie
1: czy
2: tanecznym
1: to magia?
2: Krokiem, słuchaj.
1: Dlaczego nie tanecznym krokiem?
2: Może za gorąco, ale powiedział przed momentem, że lubi ekstrema w pogodzie, że nie lubi jak jest 25, tylko lubi albo 42, albo minus 20.
1: No to przynajmniej w tym towarzystwie ma jedną wspólniczkę w tych ekstremach, czyli mnie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I wszystko jest już jasne, ten aksamitny głos należy do...
2: Sebastiana Fabiańskiego.
3: Tak
2: bardzo,
3: jest.
2: Bardzo nam miło, że do nas przyjechałeś.
3: Mi również.
2: Ekstrema w pogodzie, czy w pracy i w życiu też lubisz?
3: Ogólnie uważam, że życie jest po to, żeby właśnie się mierzyć z wyzwaniami. Oczywiście ludzie lubią to nazywać problemami, lubią to nazywać jakimś rodzajem uciążliwego, czegoś, co trzeba przejść.
2: Ale upale raczej inaczej nie można powiedzieć, jak ktoś
3: no nie, ale jeżeli potraktujesz to jako wyzwanie, czyli coś, co jest dla ciebie rozwojowe, nie wiem, jakby musisz się do tego w jakikolwiek sposób ustosunkować i się z tym zmierzyć, to ma jakąś wartość. To nie jest takie...
2: Ale to zaburza spokój jakiś w życiu.
3: Słuchaj, jeżeli chcesz mieć spokój...
2: To się wyprowadź na wieś.
1: Załóż sobie klimatyzację.
3: Dokładnie, jeżeli chcesz mieć spokój. Ja na przykład uwielbiam niepokój. W ogóle moje życie

0: artystyczne można nazwać jednym wielkim niepokojem, tak? No bo de facto wszystko to, co wyrażam twórczo, jest wynikiem jakiegoś niepokoju, jakiegoś, nazwijmy to na potrzeby naszej rozmowy, cierpienia, tak?
1: Sprzeciwu może czasami.
0: A ja nie chcę już być przeciw. Ja nie chcę być przeciw.
2: Zagrałeś kilka bardzo intensywnych ról, które wymagały od ciebie bardzo intensywnych emocji. To są bardzo wyraziste role, jeśli chodzi o polskie kino.
0: Też ekstremalne.
2: Też ekstremalne, tak. Owszem, nie wiem, Mowa ptaków, Inni ludzie. Dla mnie świetna rola w Botoksie. Co by nie mówić o tym serialu, o tym filmu. Tak, ale byłeś świetny.
0: Dziękuję.
2: W tym. Pamiętam cię jeszcze z Jezioraka. To był mocny debiut.
0: Tak.
2: I wróciłam nawet do tego filmu. Fajne kino kryminalne, duszne.
0: Zaskoczony byłem strasznie, że dostałem za tą rolę nagrodę w Gdyni.
2: Jak dotarło do mnie i przeczytałam w internecie, że Sebastian Fabiański będzie tańczyć w Tańcu z Gwiazdami, to pomyślałam sobie, ten człowiek, ale po co? Czy ty to potraktowałeś jako wyzwanie aktorskie, czy jako kolejne...
3: Ekstremum.
2: Kolejne ekstremum.
0: Ja w ogóle, moje życie jest fascynujące, kocham je za to, dziękuję za to Bogu, że mogę takie rzeczy robić, ponieważ generalnie rzecz biorąc, przez te właśnie wyzwania i przez to, że je podejmuję i przez to ryzyko, które też uwielbiam podejmować, czasami oczywiście to prowadzi na manowce, więc polecam czujność.
2: Ja ale takie jest
0: nieraz
2: życie.
0: Zgubiłem tę czujność, zapłaciłem za to bardzo, bardzo dużą cenę, no ale na szczęście życie trwa dalej i biegnie sobie do przodu. I pojawił się Taniec z Gwiazdami. Ja to potraktowałem tak, jakby jeżeli chodzi o kwestie taneczne, o stricte tą artystyczną, taką performatywną część tego przedsięwzięcia, to dla mnie to było tak, zadanie po prostu aktorskie.
2: Ale
0: musiałem
2: przez
0: trzy miesiące grać tancerza po prostu.
2: Ale
0: tak.
2: Ty już wcześniej tańczyłeś.
0: Nie można powiedzieć, że ja tańczyłem.
2: Ale
0: ja grałem w projekcie,
2: tańczącego,
0: w którym coś musiałem tańczyć. Ja miałem tam dublera, to było zupełnie co innego. Tutaj jesteś wystawiony na odstrzał, musisz po prostu zatańczyć, nie ma innej opcji. Nikt cię tu nie zdubluje, nie ma montażu, po prostu wszystko jest live. Więc to jest zupełnie co innego. W tych projektach wcześniejszych musiałem się po prostu ruszać, tak? Natomiast ja zaznaczam, nigdy w życiu nie poszedłem sam z własnej nieprzymuszonej woli na jakiekolwiek zajęcia taneczne.
2: A w szkole teatralnej takich nie ma?
0: Ale w szkole teatralnej ten taniec na pewno nie jest towarzyski. Na pewno to nie jest w żaden sposób, nie wiem, taniec współczesny. To jest bardziej ruch, rytmika, tak? Jakby praca z ciałem, żeby na przykład balet bardziej, tak? Jakby tańce klasyczne, krakowiak. No bo wiadomo, że bardzo często w spektaklach i tak dalej jakby sięga się do klasyki, a jeżeli klasyka, no to tańce tego typu, jak wspomniałem. Więc absolutnie nie mogę powiedzieć, że miałem kiedykolwiek do czynienia z tańcem towarzyskim, więc dla mnie to była przygoda po prostu kompletnie nowa i musiałem się do tego przysposobić, jak do każdej innej roli.
1: A czy taniec dodał ci pewności siebie?
0: Nie, chyba nie. W ogóle ten program po prostu dał mi takie trochę nowe życie, można powiedzieć, tak? Bo ja miałem poczucie wcześniej, że bardzo, bardzo dużo złych rzeczy się podziało w moim życiu i potrzebowałem po prostu uwierzyć w to, że jednak, nazywając to po imieniu, że jednak u ludzi nie straciłem wszystkiego, tak? I myślę, że tym programem po prostu bardzo dużo zyskałem w oczach ludzi. Nie tylko samym tańcem, oczywiście to jest komplementarne, to wszystko idzie w parze, natomiast ja też głównie tym, że po prostu dałem sobie pierwszy raz taką przestrzeń na to, żeby po prostu być, nie bać się tego, że ktoś mnie oceni za to, że jestem taki, jaki jestem, tylko po prostu taki być. No i to było piękne uczucie, no bo ludzie tak naprawdę zaakceptowali, polubili. Niektórzy twierdzą, zakochali się w facecie, który po prostu taki jest, tak? I to jest największy sukces, jeżeli chodzi o Taniec z Gwiazdami.
2: Jeśli chodzi o wyzwania zawodowe, to bardziej muzyka czy bardziej aktorstwo teraz?
0: Teraz wszystko idzie dwutorowo. Za chwilę zaczynam zdjęcia, stąd moja fryzura, ponieważ sam...
2: Mokra Włoszka. Nie chciałam tego powiedzieć na głos.
0: Nie, to nie jest Mokra Włoszka, nie jest to klucz do tej roli, zapewniam. Przeciwnie nawet bym powiedział, że raczej można by było powiedzieć Mokry Wiking.
2: Aż tak, no,
0: Spokojnie. Trochę puściłem wodze fantazji, jeżeli chodzi o to, natomiast polecam oczekiwać, bo rzecz będzie, wydaje mi się, bardzo, bardzo fajna. Ale dwutorowo tak, ponieważ muzyka już za chwilę

0: 3 lipca będę zresztą też u was gościem razem z Darią. Bo wydaje mi się piękny utwór, bardzo wakacyjny, taki, który opowiada też o tym, że czasami trzeba się po prostu chwycić nadziei, tak, że tylko ona zostaje. I mimo oczywiście, bo refren lirycznie, który napisałem zresztą, brzmi tak. Nie ma dnia bez problemów i trudnych spraw, życia w cieniu straconych szans, wciąż szukając drogi do gwiazd. Przyjdzie czas, gdy słowo wierzę zastąpi...
1: Bardzo nowa rzecz.
0: Przyjdzie czas, gdy słowo wierzę zastąpi mam. Taka jest końcówka. Tak, więc to jest jakby gdzieś tam o takiej jasności, nadziei, wydaje mi się bardzo wakacyjna rzecz. A klip w ogóle jest fajny, bo opowiada o bohaterach telenoweli, którzy się zaklinowali w świecie telenoweli i po prostu próbują z niego wyskoczyć.
2: Czyli mają swój własny romantyczny matrix.
0: To też jest jakby trochę o zerwaniu kajdanów i właśnie o odpuszczeniu i po prostu życiu.
3: Tak? Barbarze Bursztynowicz ta piosenka mogła być, bo ona się zerwała z telenoweli.
0: Tak, tak. I w ogóle ten projekt z Darią jest szerszy dużo. Nazywa się całość Racje łamane na relacje, ponieważ wydaje mi się, że w życiu uczuciowym, relacyjnym, szczególnie damsko-męskim, to jest kwestia bardzo istotna. Chcesz mieć rację czy relację? Więc bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do odsłuchu już 3 lipca. Utwór pod tytułem Nie ma dnia.
2: Sebastian, ja jeszcze mam do ciebie taką prośbę koleżeńską.
0: Zatańczyć?
2: Nie, zatańczyć nie.
3: Ola lubi, wiesz?
2: Ja lubię tańczyć, ale to ale nie publicznie.
0: Słuchacze nie uraczą. Nie,
2: jak to? Mamy media
0: social
2: społecznościowe.
0: Media, media społecznościowe, ale to wiesz. Ludzie
2: nie,
0: słuchają.
2: Sprawa jest prywatna i Marcin nie może słuchać.
0: Dobrze,
2: bo on w ogóle nie potrafi tańczyć. A nas czeka kilka takich potańcówek w ramach Lata z Radiem. Od czego powinien zacząć?
0: Od bioder. Powinien się dowiedzieć, że ma biodra. Ja się dowiedziałem, że mam biodra i zacząłem nimi ruszać. Jak zacząłem nimi ruszać, nagle się okazało, że pani Iwona Polowicz powiedziała, że nie widziała takiej rumby w historii Tańca z Gwiazdami. Więc polecam od bioder zacząć.
2: A potem rumba.
0: A potem rumba i wszystko.
3: Czyli czekają mnie ciężkie.
0: Wszystko jest twoje.
3: Hips don't lie, jak śpiewała Shakira, biodra nie kłamią.
0: Dokładnie, tak.
2: No to teraz zaśpiewają.
0: Szukaj bioder. Może tam.
3: Dzięki, Sebastian.
0: Albo tam.
3: Odezwę się
2: do ciebie. Daleko. No dobrze.
0: Tak
2: daleko, Fabiański, już teraz z Darią Marks. Pięknie dziękujemy i w piątek słyszymy się w muzycznej.
0: Nie Darią Marks, Darią Frączek.
3: Już?
2: Darią Frączek, tak, bo teraz już...
0: Ale jest Daria Marks, tak też śpiewa i pozdrawiam serdecznie, mieliśmy kontakt.
2: Pozdrawiamy bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania utworu, którym podbiliście publiczność w Opolu. Tak jest.

0: Lovely Day. Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Piosenka, która dobrze brzmi w każdej, niemal w każdej wersji, prawda, Ula?
1: Tak, i o każdej porze dnia.
0: Tutaj Jill Scott. Przed nami wakacje, mnóstwo wydarzeń, wiele z nich rozpocznie się już w tym tygodniu. My jesteśmy teraz w Wilanowie, a w środę warto wybrać się do Krakowa.
1: Tak, już w środę, 1 lipca, na krakowskim Kazimierzu rozpocznie się 35. jubileuszowy Festiwal Kultury Żydowskiej. Z jego dyrektorem, Robertem Gądkiem, związanym z imprezą od 21 lat, rozmawiała Anna Stępniak.
2: Ten festiwal ma taką szczególną podnazwę – Brama. Co to znaczy?
3: Od kilkunastu może już nawet edycji staramy się nasze festiwale odrobinkę tematycznie profilować, ponieważ no, kultura żydowska jest tak szeroka, tak różnorodna, że jednak nie mogliśmy obejmować jej w całości na każdej edycji. W tym roku jest to Brama, po hebrajsku Shaar. I też nie jest to przypadkowe, dlatego że od wielu lat już tak naprawdę słyszymy, że festiwal jest dla wielu ludzi bramą do kultury żydowskiej, bramą do świata żydowskiego. Więc pomyśleliśmy, żeby wykorzystać właśnie ten motyw, ale też, żeby zaprosić ludzi na drugą stronę bramy, bramy życia. Jest to też troszkę w opozycji do tego, co bardzo często powtarza się w takim działaniu międzykulturowym, że budujemy mosty i tak dalej. No i stwierdziliśmy, że no tak, jeżeli budujemy te mosty, to co się tam dzieje? Z jednej strony ktoś przechodzi, z drugiej strony ktoś przychodzi, spotykają się i idą albo w jedną, albo w drugą stronę. Brama jest wciąż otwarta, możemy przez nią przejść i tak naprawdę wszystko za tą bramą może nas spotkać. Można spotkać również kultura żydowska, która na Kazimierzu jest czymś naturalnym. Także Kazimierz i festiwal stają się takim portalem, bramą do kultury żydowskiej, prawdziwej kultury żydowskiej podczas tych 5 dni festiwalowych. Stąd też dystansujemy się jak tylko możemy od wszystkiego, co można wymienić pod szyldem skrzypek na dachu. Żadnych fałszywych, przyklejanych pejsów u nas Państwo nie zobaczycie. Jest to prawdziwa kultura tworzona przez Żydów na całym świecie po to, żeby właśnie pokazać, że nie tylko ten model aszkenazyjski, który my tutaj znamy, bo jest nam najbliższy, ale są tak samo Żydzi Sefardyjscy, są Żydzi Mizrachowi, Izrael Aszkipi, różnymi jeszcze innymi mniejszymi kulturami. I to wszystko staramy się zmieścić właśnie na tym naszym krakowskim Kazimierzu.
2: Zaczynacie z wysokiego C i to dokładnie, bo koncertem Jehudy Prokopowicza w środę.
3: Tak, tak, to prawda. Koncerty są takim naszym znakiem jakości, powiedziałbym. I staramy się zawsze, co roku, żeby to była rzeczywiście muzyka na bardzo wysokim poziomie. Stąd naturalny był tutaj udział Jehudy Prokopowicza, naszego krakowskiego artysty, zresztą związanego bardzo z Kazimierzem tak samo. I cieszymy się, że zgodził się wystąpić i otworzyć tak naprawdę tegoroczną edycję Festiwalu Kultury Żydowskiej.
2: Nie może zabraknąć, przepraszam, że to powiem, ale nie może zabraknąć na Festiwalu Kultury Żydowskiej Franka Londona.
3: Tak, my mówimy, że Franek jest jednym z filarów festiwalu. Przyjeżdża ze swoim chyba sztandarowym projektem, czyli po prostu z zespołem The Klezmatics, który w tym roku obchodzi 40. jubileusz. Są to, zresztą nagrodzeni zostali Grammy kilka lat temu. I ten koncert w piątkowy wieczór w Synagodze Temple będzie właśnie częścią obchodów i częścią trasy koncertowej, jaką Klezmatics robią po całym świecie, świętując swój jubileusz.
1: Mówił Robert Gądek. Festiwal Kultury Żydowskiej na krakowskim Kazimierzu potrwa do 5 lipca. A oprócz koncertów będą też spektakle, spotkania, spacery i warsztaty. A wiesz, co będzie teraz?
0: No, domyślam się.
1: Kojarzysz taką formację Sound It Yet?
0: Tak.
1: No i oni, okazuje się, w swoim repertuarze mają piosenkę poświęconą pływaniu.
0: O!
1: W czasie teraźniejszym, w czasie przeszłym i w czasie przyszłym.
0: Piosenka
1: i ten utwór wspaniale brzmi. Myślę sobie, że w Ogrodzie Królewskim w Wilanowie również pięknie zabrzmi, zwłaszcza, że nieopodal nas, proszę Państwa, jest fontanna. I tak czuję, jak zakończy się ta audycja, patrząc na Marcina. Na szczęście tutaj mamy w miarę chłodno.
0: Tak, ja dzisiaj powiedziałem, że jeżeli nagle wskoczę do tej fontanny, bo znoszę upały dużo gorzej niż Ula, proszę Państwa, więc jeżeli zamilknę na 3 minuty i zacznę się odkształcać, to proszę polać mnie wodą.
1: Zapraszamy po godzinie 15:00.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Największe gwiazdy,
2: a wśród nich
1: Justyna Steczkowska.
3: My jesteśmy tu za kres.
1: Staszek Karpiel-Bułecka.
4: Płynę tam, gdzie góry dotykają nieba.
2: Bratanki.
5: Czerwone korale, czerwone niczym wino.
1: Reni Jusis. Afrumental.
2: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
2: Sobota, 4 lipca, Zakopane.
1: Transmisja koncertu w TVP2 po 20 i na antenie radiowej Jedynki po 21.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Dostaniesz coś za świadectwo?
7: No raczej, rabat od Media Expert.
6: Wow, też chcę!
7: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
6: Mega!
8: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
1: Ogłoszenie społeczne.
12: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
13: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
14: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na S7 na trasie Naprawa z Komielna-Biała, a więc na Zakopiance, w pobliżu miejscowości Naprawa, w kierunku Zakopanego, zderzyły się dwa samochody osobowe w tunelu i droga w kierunku Zakopanego, a więc tunel także jest zamknięty. W tym miejscu policja kieruje ruchem na objazdy. S7, trasa Ostróda-Elbląg w pobliżu Leszczynki. Tutaj samochód ciężarowy, przypomnijmy, przewrócił się na jezdnię i teraz droga jest całkowicie zablokowana na czas usuwania samochodu z jezdni. To jest 49 km tej trasy, a objazd prowadzi drogą serwisową Miłomłyn Małdyty. A1, odcinek między węzłami Sośnica i Gliwica Wschód w pobliżu Gliwic. Tu bus uderzył w barierę i z tego powodu zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi na 4 kilometrze. Na drodze krajowej numer 11 na trasie Plaszów-Ostrów Wielkopolski w pobliżu miejscowości Szczury zderzyły się dwa samochody osobowe. Niestety jedna osoba zginęła. Droga jest całkowicie zablokowana na 393 kilometrze. Można tu objeżdżać trasami lokalnymi. W Wielkopolsce problemy z przejazdem utrzymują się także na drodze krajowej numer 92 na trasie Pniewy-Poznań w pobliżu Tarnowa Podgórnego. Tutaj po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym, wskutek którego jedna osoba została ranna, jest zwężenie w kierunku Pniew na 161 kilometrze. Na krajowej 50 na trasie Łochów-Ostrów Mazowiecka w pobliżu miejscowości Sadowne w kierunku Ostrowi na 272 kilometrze zapadł się przepust drogowy. Obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. To jest 272 kilometr i tu naprawa ma potrwać nawet dobę. I jeszcze na koniec A4 między węzłami Brzezimierz i Brzeg na 180 kilometrze. Po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych i ciężarowego jest zwężenie w kierunku Katowic i Korek.
1: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności Jedynki.
1: Marzena Godon
2: i Paweł Zieliński. Polska kupi okręty podwodne od Szwedów, jest umowa.

0: Krakowa w tej sprawie, a o szczegółach opowie nasza reporterka.
1: Tym razem już z pełnomocnikiem w stołecznej prokuraturze trwa przesłuchanie lekarza sygnalisty Emila Jędrzejewskiego.
0: Ekstremalny upał i gwałtowne burze. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą.
1: Na początek o finale polsko-szwedzkich konsultacji rządowych.
0: W Gdyni na pokładzie fregaty ORP Tadeusz Kościuszko podpisano umowę wykonawczą na zakup 3 okrętów podwodnych.
1: Polska marynarka wojenna dostanie ultranowoczesne okręty, które mogą operować na dnie Bałtyku niemal niewidzialne dla sonarów. A więcej o tym kontrakcie w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
2: To przełomowy moment dla polskiej marynarki wojennej i historyczna chwila dla naszych zdolności do obrony Bałtyku. Tak mówił szef polskiego rządu Donald Tusk tuż po podpisaniu umowy na zakup 3 okrętów podwodnych.
3: Robimy to wszystko także dla naszych dzieci i wnuków, aby nasz region, nasze oba państwa, Morze Bałtyckie było obszarem pokoju i bezpieczeństwa, a nie, tak jak bywa dzisiaj, obszarem niepokoju i zagrożeń.
2: Szwedzka strona zobowiązała się do zakupu w Polsce okrętu ratowniczego, a także zestawów przeciwrakietowych Piorun. Pierwszy z 3 zamówionych okrętów nasi marynarze dostaną za 4 lata, a do tego czasu będą szkolić się na tzw. gapfillerze, czyli nieco starszym okręcie pomostowym. Jednostka treningowa powinna pojawić się w Polsce jeszcze w tym roku. Z Gdyni Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: W warszawskiej prokuraturze okręgowej trwa przesłuchanie lekarza sygnalisty Emila Jędrzejewskiego.
1: Były ordynator chirurgii w stołecznym szpitalu południowym został wezwany w charakterze świadka w sprawie nieprawidłowości w placówce.
0: Mówił o nich w wywiadzie internetowym. Twierdził, że pacjenci przyjmowani na szpitalny oddział ratunkowy zarządzany przez młodego lekarza umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych koordynatora SOR-u.
1: To kolejna próba przesłuchania Emila Jędrzejewskiego.
0: Pierwszy raz lekarz miał być przesłuchany w ubiegłym tygodniu. Wtedy jednak milczał i nie chciał odpowiedzieć na żadne pytania prokuratora bez pełnomocnika.
1: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński oczekuje, że tym razem lekarz będzie odpowiadał na pytania i przedstawi dowody na swoje twierdzenia, o których mówił w mediach.
4: Czekam na konkrety, na dowody, bo takich słów nikt do tej pory nie powiedział. Więc ja nie wyobrażam sobie, że ktoś mówi o zabijaniu, po czym nie ma nic do powiedzenia w prokuraturze, więc czekam dzisiaj na komunikat prokuratury w tej sprawie.
0: Z kolei europoseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda uważa, że prokuratura powinna zająć się w pierwszej kolejności młodym lekarzem z SOR-u Szpitala Południowego, Dawidem Kacprzykiem.
5: To jemu zarzuca się najwięcej. To on wykorzystywał cały aparat państwa do tego, żeby przyjmować i stworzyć warunki do przyjmowania polityków bez kolejki. I to on powinien być dawno przesłuchany.
1: Doktor Dawid Kacprzyk został odwołany z placówki. Stracił też członkostwo w Koalicji Obywatelskiej, której był radnym.
0: Szpital wzięła pod lupę Najwyższa Izba Kontroli.
1: Trwa też śledztwo prokuratury.
6: To są aktualności jedynki.
0: A w nich ostrzeżenia synoptyków i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed upałem i burzami.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla prawie całej Polski, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
7: Temperatura maksymalna dziś od 28-32 na północnym zachodzie i zachodzie do 35-39 na przeważającym obszarze kraju.
0: Natomiast w zachodniej, południowej i centralnej części kraju obowiązują już ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami.
7: Podczas burz prognozowana wysokość opadów do 30, a na południu i zachodzie lokalnie do około 55 mm. Burze mogą mieć punktowo bardzo gwałtowny przebieg.
1: Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed burzami właśnie wydano dla 10 województw.
0: Lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i południowej części mazowieckiego.
1: Teraz w Podlasie jeden z najgorszych scenariuszy podczas upału. W gminie Grabówka pod Białymstokiem kilkanaście tysięcy odbiorców nie ma dostępu do wody.
0: A to z powodu wykrytego zanieczyszczenia bakterią kałową.
1: Zarządca wodociągów prowadzi chlorowanie sieci, a do czasu usunięcia problemu mieszkańcy kilku miejscowości muszą korzystać z wody z podstawionych beczkowozów.
8: Mamy przetrwanie. No ratujemy się jak możemy. Kupujemy wodę butelkowaną w sklepach. Najgorzej jest z dbaniem o higienę, tak?
9: Ciężko się myć w takiej wodzie z baniaków.
10: Sytuacja kryzysowa w praktyce, już bez ćwiczeń.
0: Problem z wodą jest też w podpoznańskiej gminie Paczków.
1: Ciśnienie w sieci nie wystarcza tam do kąpieli.
0: Władze gminy tłumaczą, że winni są sami mieszkańcy, którzy podlewają ogródki i napełniają swoje małe baseny.
1: Stąd apel o zaprzestanie tego do czasu ustabilizowania sytuacji.
0: I jeszcze zapowiedź Ministerstwa Infrastruktury w związku z upałem.
1: Do godziny 19 wstrzymany będzie ruch pociągów towarowych.
0: W tym czasie priorytetowo będą obsługiwane pociągi pasażerskie.

0: Ma to ograniczyć utrudnienia w ruchu pociągów na wypadek awarii na sieci kolejowej spowodowanych przez wysoką temperaturę.
1: PKP Intercity do odwołania honoruje bilety w pociągach Polregio, Kolei Łódzkich oraz Kolei Mazowieckich na terenie Warszawy.
0: Do 2 lipca będzie można zwrócić bilet PKP Intercity bez potrącenia odstępnego. Dotyczy to biletów zakupionych do dziś, 29 czerwca.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
1: Przez północny zachód i krańce zachodnie przechodzi teraz strefa gwałtownych burz i tam też jest najchłodniej od 22 do 28 stopni. W pozostałych regionach pogodnie i zdecydowanie cieplej. Na przeważającym obszarze 32-35 stopni, a najcieplej na wschodzie 36 i 38. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz może być porywisty, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1004 hektopaskale.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Klimat.
0: Zła jest niestety jakość powietrza teraz w Piotrkowie Trybunalskim. Zaledwie dostateczna w Łodzi, Radomsku, Zabrzu i Dąbrowie Górniczej. Umiarkowana i dobra na pozostałym obszarze kraju. Z odnawialnych źródeł pochodzi teraz 74% energii elektrycznej i ten odsetek powoli będzie spadał. Od 18 do 21 warto oszczędzać prąd, bo miejscami sieć może być przeciążona.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
11: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
12: Abemus Papam.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Reklama. Autopromocja.
16: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
17: Rozmowy, analizy i opinie.
16: I dużo muzyki.
17: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
16: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
17: Od godziny 16.
16: Zapraszamy Karolina Rożej
17: i Michał Strzałkowski.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 12 minut po godzinie 15, za daleko. Wiem, że to twoja jedna z ulubionych piosenek,
1: tak,
0: więc proszę bardzo, na letnisku
1: dziękuję.
0: Czuj się jak się u siebie w domu.
1: Dziękuję, Ula, dziękuję. Przyjęłaś mnie godnie, muzycznie. Zapraszamy, no w końcu w pałacu, proszę państwa.
0: Po królewsku.
1: Zaczynamy drugą godzinę audycji.
2: Letnisko.
1: Ale widzisz, warto jednak mieć trochę nadziei, bo już narzekałem dzisiaj. Sama wiesz, że od rana mówiłem. Nie wiem, czy
0: powiedz,
1: my powinniśmy...
0: Powiedz, co
1: zrobiłam. Zrzucasz kart... A.
0: Rozmontowałam wszystko.
1: Odsłuch poleciał Uli, ale już wraca do nas. Nie, tu kabelek trzeba tutaj włożyć, tu, tak? I już będziesz słyszała zaraz to, co mówię. Chciałem powiedzieć, że narzekałem, jak sama pamiętasz, że bardzo jest gorąco i że powinniśmy w ogóle zostać dzisiaj w studiu, nie jechać w ten upał, ale jest lepiej niż myślałem. 29 w cieniu, wiatr wieje, ptaszki śpiewają, pszczółki latają, goście są.
0: Jest wspaniale, dlatego dorzucamy do pieca i za chwilę porozmawiamy o rosole. Przecież to jest najlepsza zupa
1: tak,
0: na upały.
1: Wszyscy możemy. Ula Kaczyńska
0: i Marcin Wojciechowski.
1: Do 16 z państwem.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Ja bardzo lubię w rocznicę, to przypomnę, że ta piosenka za chwilę skończy 30 lat. Donna Lewis, I Love You Always Forever w programie pierwszym Polskiego Radia. 17, prawie 18 minut po 15. Ula, muszę ci powiedzieć i państwu również, że rosół, pomimo że uwielbiam i gotuję ponoć chyba nawet lepszy niż ty, tak myślę.
2: Ja nie gotuję.
1: A, nie gotujesz. Ten, co przyniosłeś kiedyś, to rozumiem, kupny był, tak?
2: Że nie domowej roboty, ale z innej kuchni.
1: No, tak właśnie myślałem. Więc rosół jest chyba ostatnią zupą na liście wymarzonych zup w taki upał.
2: No chyba, że istnieje taki rosół, który można jeść na zimno.
1: Zapytamy naszych gości, bo oni wiedzą dużo o rosole.
2: Adrian Ordakowski, edukator kulinarny Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Norbert Sokołowski, szef kuchni.
1: Dzień dobry, panowie.
2: Fajnie, że wyrwaliście się z pracy. Tutaj zdradzimy zakulisowo, co się działo. Panowie przyszli, usiedli i mówią... Jak to dobrze czasami wyjść na zewnątrz i zobaczyć, w jakim pięknym miejscu pracujemy. Tak, mają państwo piękne miejsce do pracy. A jak to jest z tym rosołem? Istnieje jakaś forma rosołu, który można zjeść na zimno? Taki chłodnik rosołowy?
3: Ja myślę, że gdybyśmy zrobili taki rosół polski, staropolski, nawet na taką dzisiejszą pogodę, ale przyprawiony z sokiem z limonki, z imbirem, taki lekko świeży, ożywiający, to wydaje mi się, że mógłby być ciekawym. Czekam nawet zupą na taki dzisiejszy ciepły dzień.
1: Bardzo zaciekawił mnie sok z limonki w rosole, bo jeszcze się z czymś takim nigdy nie spotkałem. Dużo tego soku się dodaje? Na garnek?
3: Kuchmistrz Czerniecki mówił, że rozmaryn i limonka żadnego nie oszpeci rosołu, więc wydaje mi się, że no... Taka odrobina tego soku, żeby to było takie lekko kwaskowate, lżejsze.
1: Odświeżające
3: świeże.
1: Takie bardzo właśnie. No ale na zimno to chyba raczej nie, bo jednak oczka
3: nie.
1: Tłuszczu. Tak.
2: A w przypadku nóżek w galarecie? Albo galarety w ogóle.
1: Czy to jest rosół w stanie stałym?
3: To powiedzmy, że jest to wywar mięsny, dosyć, no, bardzo wartościowy, ale to już, czy to jest rosół, to mam wątpliwości.
2: No dobrze. Takiego rosołu na pewno byśmy nie wpisali na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a przecież o to się staramy, żeby rosół na tej liście się znalazł.
4: Zgadza się. Chcemy wpisać rosół,
2: Adrian
4: a w zasadzie tradycję rosołu w Polsce, więc każdy rosół się łapie. Po to tutaj jesteśmy, żeby porozmawiać o tym, co jest dla nas rosołem, jak tą tradycję rozumiemy i jak ją kultywujemy. Czyli my mamy tutaj punkt wyjścia, którym jest rosół Czernieckiego.
2: Rosół to jest taki najstarszy?
4: Udokumentowany, myślę, że tak. Tak dobrze udokumentowany, gdzie mamy w przepisie właśnie chociażby tą limonię. I to jest w ogóle piękny trop łączący nas tutaj z pałacem. Jesteśmy w przypałacowych ogrodach, a na ogrodowych tarasach

0: latem, czyli właśnie w tej porze roku, pojawiały się drzewka cytrusowe, które król sprowadzał z krajów basenu Morza Śródziemnego przez Gdańsk właśnie tutaj.
1: Radziły sobie w tej temperaturze?
0: No w tej, myślę, że było im doskonale.
1: Sobie poradziły, tak, ale ile mamy takich dni?
0: No właśnie, to co zrobić dalej z tymi drzewkami? No na pewno ich nie wyrzucimy, dlatego król miał tutaj swoją królewską oranżerię.
2: No dobra, to teraz przejdźmy do pytania podstawowego. Mm. Czy rosół może być bez mięsa?
3: Ha, jeżeli mówimy o takiej terminologii książkowej, kulinarnej, to z mojej wiedzy i z wiedzy, którą nabyłem w szkole, rosołem nazywamy wywar mięsny. Tam musi być ta wkładka mięsna. To jest rosół. Właściwie każdy przepis, który ja przejrzałem, no ma tą wkładkę mięsną. To jest wołowina, to jest cielęcina, to jest drób, ale jest tam mięso.
0: Dokładnie tak. Analizując te źródła historyczne, tutaj zawsze jest ten wspólny, mięsny mianownik.
2: Ale to też jest tak, że historia rosołu zmieniała się tak jak historia świata, tak mi się wydaje. Więc
1: może w 2026 roku można by jakąś nową wersję stworzyć, podpiąć to pod ten rosół. No przecież wiadomo, że kuchnia też żyje, funkcjonuje, zmienia się.
3: Dlatego nasz wniosek jest taki otwarty i włączający. I właściwie, jeżeli ktoś nie chce tego mięsa jeść i chce ugotować sobie wywar warzywny i nazwie go rosołem z warzyw, to nie ma w tym nic złego. Nam głównie chodzi o pokazanie, że to właśnie ten rosół przez te wszystkie wieki tak się zmienił, że dzisiaj możemy mówić o tym, że też na przykład baza z pieczonych warzyw, z ziołami też może być rosołem.
0: Poza tym to pokazuje, że bardzo chcemy rosół w naszej kulturze, czyli nawet jeśli to jest coś, co nie jest zgodne z oryginalną recepturą sprzed wieków, to chcemy, żeby to danie było obecne na naszych stołach i chcemy ten bulion warzywny, który też jest przecież gotowany bardzo długo i pieczołowicie, nazywać rosołem.
1: No i przede wszystkim dobre skojarzenia. Niedziela u babci,
2: no właśnie,
1: wakacje. Rosół jest taki jednoczący bardzo, takie umami, takie to wszystko jest bliskie, ciepłe, dobrze, za czym tęsknimy.
3: Dołożyłbym jeszcze taką troskę i takie ciepło, rodzinny dom, coś, co było posilające, wzmacniające,
1: jak jesteśmy chorzy, to co nam jest przydatne,
2: rosołek.
1: Co nam robi gorący rosołek od mamy albo od babci.
3: Dokładnie.
1: Coś wspaniałego. A może pan nam polecić coś do rosołu? Ta limonka mi się bardzo spodobała, ale i imbir również. Co moglibyśmy dodać do rosołu, żeby jeszcze go urozmaicić?
3: Ja myślę, że tutaj z racji i miejsca, w którym jesteśmy, moglibyśmy też jeszcze dodać szafran szczypta, szafranu, to też było
2: to tak ekskluzywnie.
3: Rosół.
1: No,
3: nasz rosół będzie po prostu taki bardziej dostojny i taki jeszcze bardziej...
2: Drodzy panowie, a gdybyśmy mogli tak zerknąć do menu króla Jana, to czym on się chłodził w upały?
0: I to jest dobre pytanie. Ja chyba bym poszedł tropem również historycznym, ale zdecydowanie bliższym nam, bowiem w czasach dwudziestolecia międzywojennego mamy taki przepis na arkas,

0: no dobrze przyprawiony, wyrazisty, słodko-kwaśny.
1: Na taki upał musi być idealny.
2: To jest rzecz, którą można by było wpisać sobie dzisiaj do menu. A jeśli chodzi o potrawy wytrawne na zimno, zimne ryby?
0: Zimne ryby, comber z miodownikiem, czyli też takie mięsa pieczone, to też drób, też pieczony. Wydaje mi się, że też duża taka ilość dżemów, konfitur, wetów, owoców kandyzowanych. To też wszystko, myślę, że o tej porze roku też miało swoje miejsce na stole króla.
2: Kiedy dowiemy się, czy rosół znalazł się na liście niematerialnego dziedzictwa narodowego, czy nie?
3: Aktywnie nad tym pracujemy i myślę, że finalizacja tych prac znajdzie swoje miejsce tak pod koniec roku.
2: Czyli co, widzimy się przy świątecznym stole z rosołem?
0: Jak najbardziej. Rosół, pamiętajmy, że jest bazą wszystkich innych zup, więc śmiało może być też na...
2: To jest niewiarygodne, że w 30 stopniach my siedzimy w cieniu.
4: I rozmawiamy z przyjemnością o rosole i autentycznie przez chwilę pomyślałem, że zjadłbym dobry talerz rosołu. Nawet zapytałem,
2: zupa.
4: Czy pan przypadkiem tutaj nie ma gdzieś schowanego talerza. Uniwersalne bardzo i tak jak wspomniałem, kojarzy nam się wszystkim dobrze. Niech żyje rosół i oby znalazł się na liście. Tego życzymy.
3: Dziękujemy serdecznie.
2: Adrian
3: dziękujemy.
2: Ordakowski i Norbert Sokołowski, a dziś letnisko, pierwsze letnisko w tym roku z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Po królewsku, a co?

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, zbliża się godzina 15.30. Czas na skrót aktualności. Skrót przedstawi Paweł Żyliński.
1: Paweł Żyliński, zapraszam. Dramat Mai Chwalińskiej w Londynie. Podczas akcji przy piłce meczowej przystanie 6-2-5-2 dla Polki w drugim secie. Nasza reprezentantka poślizgnęła się na trawie. Walczyła do końca, ale kontuzję uniemożliwiła jej normalne poruszanie się po korcie. Polka przegrała 6-2-5-7-2-6 i odpadła z turnieju. Polska kupi okręty podwodne od Szwedów. Jest umowa w tej sprawie. W Gdyni podpisali ją przedstawiciele obu naszych państw.
2: Aby nasz region, nasze oba państwa, Morze Bałtyckie było obszarem pokoju i bezpieczeństwa.
1: Pierwszy okręt ma zostać przekazany Polsce w 2030 roku, a dwa kolejne w następnych latach. Tym razem już z pełnomocnikiem. W stołecznej prokuraturze trwa przesłuchanie lekarza sygnalisty Emila Jędrzejewskiego.
3: Czekam na konkrety, na dowody.
1: Tak mówią rządzący. Opozycja domaga się przesłuchania Dawida Kacprzyka, czyli lekarza, o którym mówił Jędrzejewski.
4: To jemu zarzuca się najwięcej i to on powinien być dawno przesłuchany.
1: Ekstremalny upał nie odpuszcza. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą.
5: Do 35-39 na przeważającym obszarze kraju.
1: A alerty dotyczą także gwałtownych burz.
5: Na południu i zachodzie lokalnie do około 55 mm.
1: Nietypowe znalezisko w przydomowym ogródku w Morzyskach w Małopolsce to 200 sztuk amunicji. Mieszkaniec natychmiast powiadomił służbę.
6: Ten niebezpieczny materiał został bezpiecznie przetransportowany przez krakowskich saperów.
1: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 16:00.

0: Ty dzisiaj jakieś 30-letnie piosenki grasz, bo to też 9-6 jest.
1: Tak, wybrałam sobie ten rocznik na rozpoczęcie tegorocznej odsłony letniska.
0: Robert, a Mirjan, a w chórkach
1: Ależ
0: Kaja.
1: Ależ to piękna piosenka.
0: Tak, letny, noce letniej, sam tytuł przecież nawiązuje do tego, co przed nami, do tego, co piękne. Jesteśmy w drugiej godzinie audycji Letnisko, w wakacje. Jesteśmy cały czas w Wilanowie.
1: I przysiadł do nas na ławeczce.
0: Co, znam go.
1: Przystojny mężczyzna.
0: W lnianej koszuli, przygotowany na upały.
1: Z okularami słonecznymi, tak nonszalancko założonymi w dekolt.
0: Tak, fryzura
1: i
0: zaczeska.
1: Mówi, tu to ja wam zagram Szekspira. Tak. My patrzymy gdzie? A tam przecież król
0: Jan. Polu mówi.
1: A tam przecież król Jan i kozy miał, i kury, i krowy. A teraz stanie tam teatralna scena. Jakub Wąs, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym, żebyście nie kończyli. To było bardzo miłe prowadzenie, naprawdę.
0: Możesz dołączyć i dodać od siebie, bo pragniemy wiedzieć.
2: Od siebie o sobie na pewno już nie? Wystarczy, naprawdę.
1: Jakubie, 10. odsłona bardzo ciekawej inicjatywy kulturalnej, która wyprowadza teatr z przestrzeni instytucjonalnej, wprowadza go do natury i jeszcze gra Szekspira.
2: To prawda. To prawda.
1: Nic nie skłamałam.
2: Jest to niezwykły projekt, mający swoją długą historię na całym świecie i mający już sporą historię 10-letnią w Warszawie. I jest rzeczywiście niepowtarzalny. Nigdzie indziej nie ma tak wspaniałego połączenia dobrej pogody, dobrej zabawy, dobrej sztuki, dobrego samopoczucia i dobrych ludzi, jak w tym projekcie.
1: Jak to wszystko wygląda od podstaw? Czyli kiedy skrzykujecie się, że w takim, a nie innym zespole będziecie wystawiać takie, a nie inne sztuki? Kiedy wybieracie te sztuki? Kto o tym decyduje? No i jak potem ta cała logistyka przenoszenia teatru tutaj
0: wygląda? To konkretne miejsce.
2: No teraz, jak już po 10 latach doświadczeń, projekt w zasadzie dla organizatorów, między innymi dla mnie, jest w zasadzie całoroczny. Po kolejnym sezonie, w zasadzie we wrześniu zamykamy poprzedni sezon, od października myślimy, co za rok. I wtedy reżyser i pomysłodawca i założyciel Szekspira w parku w Warszawie, John Weisgerber, kanadyjski reżyser, on decyduje, jaka sztuka powstanie. On z naszą pomocą stara się ułożyć obsadę jak najszybciej, bo musimy mieć do listopada mniej więcej tę obsadę złożoną, żeby zapewnić sobie dyspozycyjność aktorów, która wiadomo, im lepsi, wspanialsi, zdolniejsi aktorzy, tym trudniej ich złapać, a jeszcze do tego zebrać do kupy w 18 osób w obsadzie, żeby mieć chociaż kilka dni w

0: wspólnych rzeczywiście prób. Więc to jest taki wybieg czasowy, a potem próbujemy w pomieszczeniach zamkniętych przez trochę przez zimę, ale zaczynamy w zasadzie od wiosny intensywne przygotowania. No i potem stawiamy to wszystko kilka dni przed tutaj w parku w Wilanowie. W tym roku jest to dużo większa operacja, bo tego sprzętu, który nawieziemy, jest trochę więcej, ponieważ zbudowaliśmy dla siebie i dla państwa przede wszystkim niesamowitą scenografię.
1: Zdradzisz coś?
0: Jest po prostu bardzo, bardzo duża. W sensie od tego, co państwo w zeszłym roku widzieli, ci, którzy byli, do tego, co mamy w tym roku, przeszliśmy kilka stopni rozwoju i skomplikowaności. Przeskoczyliśmy je po prostu. Stwierdziliśmy, że nie będziemy się rozdrabniać, po prostu od razu zbudujemy sobie swój teatr w Wilanowie, więc zobaczymy. No, będziemy wypracowywać tutaj różne środki, może po prostu zostanie.
2: A miejsce ma znaczenie? Gdzie się gra, gdzie się tworzy? Oczywiście nawiązuje do tego konkretnego miejsca. Jak tutaj się pracuje?
0: Miejsce, chodzi o pałac w Wilanowie.
2: Tak, oczywiście o parki. O to...
0: Oczywiście. Po pierwsze, bardzo pomaga wspólna chęć robienia dobrych rzeczy. Więc jeżeli jest zgoda po obu stronach, że chcemy stworzyć coś fantastycznego, to jest to dużo łatwiejsze. Tutaj od wielu lat wypracowano już mamy tę współpracę i mimo różnych po drodze perturbacji, które się mogły zdarzyć, cały czas dążymy do tego, żeby dawać państwu jak najwięcej powodów do radości i to świetnie wychodzi. Druga rzecz, okoliczności przyrody,
2: no
0: co, jak się przyjdzie i zobaczy te spektakle nasze, ma niebagatelne znaczenie, bo jednak jesteśmy wpisani w ogrody, w te drzewa, w
2: czy publiczność inaczej reaguje czasami?
1: No właśnie, jak to jest grać w plenerze, bo to jest zupełnie inne warunki.
0: To jest zupełnie inne warunki, znaczy też granie w plenerze tak naprawdę normalnie polega tylko na tym, że trzeba się nagłośnić, żeby być słyszalnym.
1: W zależności od tego, czy jakieś pszczółka,
0: wszystko musimy ograć. Mamy szereg anegdot i przygód z komarami oczywiście,
1: słuchamy,
0: przed którymi przestrzegamy i nawet rozdajemy państwu spreje na komary, którymi się państwo dzielicie i pomagamy w tej sprawie, ale tak zwane chrząszcze majowe, gumnaki.
2: Znamy.
0: No to one potrafią robić osobne show.
2: Bo one dają pole do improwizacji.
0: Oczywiście. Siadają na nas, jakby przez to, że są wolne, też jakby latają wokół nas. Więc my bardzo dużo z tymi chrabąszczami mieliśmy przygód.
2: Ale nie gryzą, powiedzmy. Tak jak
0: nie gryzą, myślą, nie tak. Gryzą rzeczywiście, ale jakby powodują też na przykład na widowni, bo nie każdy lubi, prawda?
1: No dobra, to muszę o to zapytać. Macie tak, że gotujecie się wzajemnie na scenie, czyli z racji sytuacji czasami
0: pewnie
1: ciężko jest wam utrzymać równowagę.
0: Chociaż my siebie pewnie rzadziej i trudniej, bo już my się już dobrze
1: pewnie
0: znamy, bo ten zespół jest jednak, mimo że obszerny, to już dość zamknięty, powiem, jakby ta grupa ludzi jest już od paru lat razem, więc my się bardzo dobrze ze sobą znamy, rozumiemy się i jakby coraz trudniej się nawzajem wytrącić. Natomiast to, co potrafią zrobić widzowie, to, co potrafią zrobić dzieci nam.
1: Jakiś przykład?
0: No mam szlagierowy przykład, kiedy, to jest cudowne, bo te dzieci przychodzą, ludzie przychodzą całymi rodzinami, te dzieci przychodzą nie do końca wiedząc na co,
2: co to jest,
0: tak Szekspir,
2: co
0: są wciągnięte zupełnie, siedzą oparte po prostu z łokciami opartymi na scenę, wpatrują się w nas, spijają słowa z naszych ust i je rozumieją. Co jest cudowne, bo ja na przykład w niegranym już przez nas Śnie nocy letniej grałem Podszewkę, który zostaje nagle sam na scenie, zdjęty ma głowę osła i tak orientuje się, budzi się ze snu i widzi, że jest sam i mówi, Boże Święty, wszyscy mnie zostawili samego, wymienia wszystkich chłopaków, mówi, Boże, wszyscy sobie poszli, zostawili mnie samego. I taki mały ośmiolatek siedzi oparty i mówi, życie. A ja potem muszę jeszcze cały monolog.
2: Poradzi sobie dzieciak.
0: Nie jest łatwo, więc dzieci są cudowne, ich szczerość i bezczelność i bezlitosność to nas potrafi zgotować.
1: To jest też dodatkowy powód, którego warto przyjść.
0: To jest cudowne, bo to jest żywy teatr i dlatego mówię, że granie w plenerze to jest jedna rzecz, ale granie w plenerze z publicznością, którą my angażujemy, której nie udajemy, że jej nie ma, którą włączamy w naszą akcje i historie, jest cudowne.
1: Powiedzmy jeszcze o repertuarze, bo już wiemy, że dzieci są na planie, zwierzęta są na planie, a co w repertuarze?
0: W repertuarze w tym roku od 7 lipca to jest premiera, jest komedia Omyłek, nasza nowa produkcja, dla której powstała właśnie ta ogromna scenografia, która przez 2 tygodnie służyć będzie właśnie komedii Omyłek, a potem od 21 lipca wraca Wieczór Trzech Króli, który już będzie 3. sezon, grany państwo, którzy byli, doskonale go znają i na szczęście bardzo lubią, więc nie zabieramy go.
2: Do 2 sierpnia do Wieczór Trzech Króli będą państwo mogli oglądać.
1: Kto w obsadzie?
0: Och, plejada wspaniałych aktorów.
1: Jakub Wąs, to wiemy.
0: Ja się pojawię, oczywiście. Oprócz tego mamy nowe nasze świeżynki, truskaweczki, nowe nabytki, Basia Bursztynowicz i Jacek Bursztynowicz. Dołączył do nas również w tym roku Maciek Nawrocki. Oprócz nich stara, dobra gwardia, najwspanialsi Tamara Arciuch, Kasia Kołeczek, Monika Dryl, Magda Smalara w Wieczorze Trzech Króli, Maurycy Popiel, Wojtek Medyński, Bartek Kasprzykowski. Można by wymieniać godzinami wszyscy wspaniali.
1: Pięknie dziękujemy. Szekspir w Parku. 10. odsłona startuje już od 7 lipca. Razem z nami był Jakub Wąs, aktor i współsprawca tego całego zamieszania kulturalnego. Pięknie dziękujemy.
2: Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w ogrodach. Dzięki.

0: W programie Pierwszym Polskiego Radia i w letnisku Barbara Wrońska, Pochwała Codzienności. To jest piosenka, której premiera odbyła się w piątek.
1: Wrócę tu, proszę państwa, i zachęcam państwa do powrotu.
0: Jeżeli... Powrócę tu.
1: Powrócę tu, gdzie nad Wiślański, Wilanowski brzeg, bo to też woda jest. A jeszcze nie powiedzieliśmy bardzo ważnej rzeczy, że spektakle, o których mówiliśmy przed momentem, są bezpłatne. Trzeba tylko zakupić bilet na teren parku, który kosztuje symboliczną piątkę dla dzieci, 15 zł dla dorosłych.
0: I za darmo spektakle. W parku czeka na państwa. A my co? Po pierwsze, zainaugurowaliśmy letnisko.
1: Tak, zaczęło się. Będzie tylko lepiej, powiedziałbym. Na pewno chłodniej, chociaż odnoszę wrażenie, że ten termometr, który mamy przed sobą, i to 29, jest nomen omen zamrożony.
0: Tak.
1: Bo to się w ogóle nie zmienia i wydaje się, że jest trochę cieplej, ale przyjemnie, więc proszę państwa, jest lato, więc musi być ciepło i tej wersji się trzymajmy, a my słyszymy się jutro.
0: Oczywiście od 14 do 16 rozpoczęliśmy letnisko i nie zawahamy się go użyć.
1: Tak.
0: Ula Kaczyńska.
1: Marcin Wojciechowski, Agnieszka Ciecierska wydawała audycję, Eldar Pedorenko ją zrealizował. Dziękujemy.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Największe gwiazdy.
2: A wśród nich
1: Justyna Steczkowska.
3: My jesteśmy tu za karę.
1: Staszek Karpiel-Bułecka.
4: Pójdę tam, gdzie góry dotykają nieba.
2: Bratanki.
5: Czerwone korale, czerwone niczym biją.
1: Reni Jusis. Afrumental.
2: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
2: Sobota, 4 lipca, Zakopane.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej Jedynki po 21.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
0: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
0: Reklama. Radio Kierowców.
13: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Niestety popołudnie z kilkunastoma utrudnieniami na naszych trasach i to dość poważnych. A4, zaczynamy od tej trasy. Odcinek między węzłami Zgorzelec i Godzieszów. W pobliżu węzła Zgorzelec po awarii samochodu ciężarowego jest zwężenie w kierunku granicy państwa na 3 kilometrze. Na A4 także, ale na podkarpackim odcinku między węzłami Łańcut i Przeworsk w pobliżu Gniewczyny Łańcuckiej po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, wskutek którego 3 osoby zostały ranne, droga na wysokości węzła Łańcut jest

całkowicie zablokowana na jezdni w kierunku granicy państwa. To 610 km autostrady i trzeba zjeżdżać z A4 wcześniejszym węzłem. S7 na Mazowszu. Trasa Grójec-Radom w pobliżu miejscowości Promna Kolonia. Z samochodu ciężarowego wysypał się na jezdnię ładunek. Na 435 km jest zamknięty jeden pas w kierunku Kielc i Krakowa. Na drodze krajowej nr 92 w Wielkopolsce w kierunku Pniew droga jest całkowicie zablokowana na 161 km. Tu zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym, wskutek którego jedna osoba została ranna. Objazd prowadzi w kierunku Pniew przez Tarnowo Pogórne i Rumianek i tam następnie można wrócić na drogę krajową nr 92. Tutaj problemy z przejazdem powinny zakończyć się przed godziną 17. Na S8 w Warszawie między węzłami Lazurowa i Prymasa Tysiąclecia na jezdni w kierunku Białegostoku zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Białegostoku. Droga krajowa nr 59 w Warmińsko-Mazurskim. W Giżycku na ulicy Moniuszki doszło do potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy. Rowerzysta został ranny. Na 9 km jest zwężenie.

0: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Marzena Godą
1: i Paweł Zieliński. Przesłuchanie lekarza sygnalisty Marka Jędrzejewskiego może potrwać jeszcze kilka godzin. O szczegółach opowie nasz reporter.
0: Są niemal niewykrywalne 3 okręty podwodne Polska kupi od Szwecji.
1: Nawet 5 osób mogło zginąć w strzelaninie w Niemczech. Do zdarzenia doszło obok ośrodka dla młodzieży niedaleko Hamburga.
0: Od 7 godzin trwa przesłuchanie w warszawskiej prokuraturze doktora Emila Jędrzejewskiego, lekarza sygnalisty, który ujawnił nieprawidłowości w stołecznym szpitalu południowym.
1: W internetowym wywiadzie mówił on o rzekomych przypadkach śmierci pacjentów wynikających z zaniedbań i błędów medycznych na SOR-ze kierowanym przez młodego lekarza Dawida Kacprzyka.
0: Na pierwszym przesłuchaniu świadek nie chciał odpowiadać na pytania prokuratora bez pełnomocnika.
1: A jak jest teraz? Przed budynkiem prokuratury jest Tomasz Zielenkiewicz, z którym się łączymy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, czy teraz świadek odpowiada na pytania śledcze?
2: Odpowiada, jest tym razem z pełnomocnikiem i to przesłuchanie ma zakończyć się dzisiaj, ale na szersze informacje trzeba będzie poczekać. Przed chwilą wyszedł do nas rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Skiba, i określił zeznania świadka jako produktywne.
3: Zgodnie z wolą i pełnomocnika, i świadka jest dążenie do tego, by nie było przerwane to przesłuchanie i by nie był wyznaczany kolejny termin. Przewidujemy, że przesłuchanie będzie trwało jeszcze kilka godzin. Jak na razie usłyszałem, że przesłuchanie jest bardzo produktywne.
2: Przypomnę, zdaniem doktora Jędrzejewskiego, na SOR-ze Szpitala Południowego procedury medyczne były wykonywane wadliwie. W wyniku błędów lekarskich dochodziło nawet do śmierci pacjentów. Zarzuty wobec Dawida Kacprzyka, który kierował oddziałem, odpiera jego pełnomocnik, adwokat Jacek Dubois. Stwierdził, że działania doktora Jędrzejewskiego wynikają z konfliktu między lekarzami. W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są 2 śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie, nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Chodzi o naruszenia zasad triażu przy klasyfikacji pacjentów SOR-u.
1: A informacje w tej sprawie zbiera Tomasz Zielenkiewicz. Dziękujemy za relację.
0: Mają 66 metrów długości, mogą się nie wynurzać przez długi czas i są niemal niewykrywalne. 3 szwedzkie okręty podwodne kupi Polska.
1: Umowę podpisano w Gdyni na fregacie ORP Kościuszko z udziałem szefów rządów Polski i Szwecji.
0: Marynarze czekali na te okręty 30 lat, mówi wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Gdy pan admirał Ogrodnik, dowódca 3. flotylii okrętów, wprowadzał nas dzisiaj tutaj na ORP Kościuszko, powiedział o pokoleniach, które czekały na ten moment. To prawda, to jest najdłużej trwający program, który przez 30 lat nie miał swojego finału.
1: Pierwszy nowy okręt ma trafić do marynarki wojennej w 2030 roku.
0: Polska marynarka wojenna posiada obecnie w aktywnej służbie 1 okręt podwodny ORP Orzeł, zbudowany w połowie lat 80. ubiegłego wieku.
1: Śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci będzie w sprawie 2 kolarzy, którzy zmarli podczas zawodów rowerowych pod warszawskich Markach.
0: Wczoraj w trakcie wyścigu kolarskiego Poland Bike Marathon na metę nie dotarło 2 uczestników.
1: Jednego z poszukiwanych, 30-letniego rowerzystę, odnaleziono jeszcze tego samego dnia. Jednak mimo

0: podjętych działań nie udało się go uratować.
1: Drugi zaginiony, 71-letni, był poszukiwany przez służby. Dziś odnaleziono jego ciało.
0: Najważniejsze będą teraz wyniki sekcji zwłok obu mężczyzn, mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
2: Prokuratura teraz czeka na materiały z policji, tak żeby móc wszcząć śledztwo. I to śledztwo będzie wszczęte w kierunku czynu z artykułu 155 kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
1: Intensywny wysiłek fizyczny w czasie upału sięgającego 40 stopni Celsjusza może spowodować dramatyczne skutki, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
3: No jeżeli wyścig odbywa się w pełnym słońcu na 40 stopniach, a w rzeczywistości ta temperatura jest dużo wyższa, bo asfalt czy beton nabiera jeszcze większych temperatur, więc no niestety to może również spowodować zaburzenia zdrowia. Jeżeli to jest jeszcze długotrwały wysiłek, no to może to skończyć się źle.
0: Główny inspektor sanitarny apeluje do organizatorów imprez masowych na świeżym powietrzu, by uwzględniali warunki atmosferyczne, w tym upał, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników.
1: 5 osób utonęło w zachodniopomorskim w miniony weekend.
0: Do tragedii doszło m.in. na plaży w Darłowie. 4 osoby zawisły na falochronie, jedną porwało morze.
1: Z kolei w Międzywodziu utonął 42-letni mężczyzna, mówi Apoloniusz Kurylczyk z zachodniopomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
4: Mężczyzna próbował ratować dwójkę swoich dzieci. Te dzieci bezpiecznie trafiły z falą na brzeg. On niestety nie miał tyle szczęścia, zniknął pod powierzchnią wody. Odnaleziony po blisko godzinie przez ratowników, resuscytacja nie przyniosła efektu.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o przestrzeganie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą.
1: Tylko wczoraj życie w wodzie straciło aż 17 osób, a w ciągu całego weekendu 24.
5: To są aktualności jedynki.
0: A w nich jeszcze zagranica. Nawet 5 osób miało zginąć w strzelaninie w Niemczech.
1: Policja informuje o zatrzymaniu podejrzanego mężczyzny.
6: Strzały padły na terenie ośrodka dla młodzieży w Stade, mieście w Dolnej Saksonii, niedaleko Hamburga. Policja w komunikacie apeluje, by dla swojego bezpieczeństwa nie zbliżać się do miejsca strzelaniny. Zatrzymane zostały 2 osoby. O jednej z nich policja informuje, że to mężczyzna i jest podejrzewany o oddanie strzałów. Dokładna liczba zabitych, jak i okoliczności zdarzenia są dopiero ustalane. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Wimbledońska trawa nie była łaskawa dla finalistki French Open. Maja Chwanińska odpadła w pierwszej rundzie słynnego tenisowego turnieju. Na kortach Wimbledonu jest Cezary Guriew, dzień dobry.
8: Oczywiście trawa Wimbledonu sprawia dużo niespodzianek. Najwięcej właśnie sensacji jest podczas pierwszej rundy na turnieju przed trzecią rundę w Londynie. A dzisiaj Maja Chwalińska świetnie rozpoczęła z Tajką Manaczeją Soła Kyo. 6-2 w pierwszym secie, potem było 5-2 w drugim secie. Wydawało się, że to spotkanie zaraz się zakończy, bo Maja miała piłkę meczową, ale później dobieg. No, taka sytuacja, która nie wyglądała zbyt groźnie, ale Maja zaczęła odczuwać duże problemy z kostką, potem z łydką, potem z całą stroną, prawą stroną. 5-7 przegrała seta, w drugim łzy w oczach, poruszała się coraz gorzej i przegrała 2-6. A my teraz jesteśmy na korcie numer 3. Hubert Hurkacz i Kasper Ruud, Norweg, który grał w 3 finałach wielkoszlemowych, ale w Wimbledonie dochodził najwyżej do drugiej rundy. Hubert, półfinalista sprzed 5 lat, wygrał 2 pierwsze sety, 6-4, 6-2, a w trzecim mamy remis 5-5.
7: Dziękuję za relację. Brazylia-Japonia to jeden z najlepiej zapowiadających się meczów 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Canarinhos to 5-krotni mistrzowie świata, którzy na każdym turnieju są uznawani za faworyta. Drużynę z kraju kwitnącej wiśni, która jeszcze nigdy nie wygrała meczu w fazie pucharowej mundialu, można określić mianem czarnego konia. Ten mecz o 19 w Dallas, o 22:30 w Foxborough pod Bostonem Niemcy zagrają z Paragwajem, a w nocy w Monterrey Holandia zmierzy się z Marokiem. I jeszcze wieści z Anglii. Enzo Mares został trenerem piłkarzy Manchesteru City. Włoski szkoleniowiec zastąpił Hiszpana Pepa Guardiole, który odszedł z klubu po pełnej sukcesu w dekadzie. Maresca był niegdyś asystentem Guardioli w City, a ostatnio prowadził londyńską Chelsea. Ponownie o sporcie za 2 godziny.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Pogoda.
0: Przez północny zachód i krańce zachodnie przechodzi teraz strefa gwałtownych burz i tam też jest najchłodniej, do 28 stopni. W pozostałych regionach zachmurzenie małe i umiarkowane.

0: I zdecydowanie cieplej. Na przeważającym obszarze 32-35 stopni, a na wschodzie nawet 38. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie 1004 hektopaskale.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. I już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Kolej przegrywa z upałem i odwołuje część połączeń. Tragiczny bilans. Jednego dnia w Polsce utonęło 17 osób. Drugie przesłuchanie sygnalisty. Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w prokuraturze.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
11: Wimbledon, a więc legendarny turniej, gdzie tradycja towarzyszy nowoczesności. Zielona trawa, truskawki i wielkie tenisowe emocje. Tytuł broni Iga Świątek.
12: Iga na forkę rywalki, Anisimowa atakuje Igę Świątek. Iga trafia, trafiła w linię. Iga Świątek, mistrzynią Wimbledonu.
11: Relacje z tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu w programie pierwszym Polskiego Radia.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: No i oczywiście relacja z trawiastych kortów Wimbledonu w naszej popołudniówce będzie, ale po 17. A na razie 12 minut po 16.
1: Ekspres Jedynki.
0: Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu nisko. Gorący ten dzień. Oj, gorący. Trzeba uważać, czy jest się w mieście, czy jest się na plaży nad wodą.
2: Jest straszny gorąc, więc najlepiej jak się wychodzi od razu z wody, to w koszultkę albo co godzinę smarować się kremem z filtrem. Najlepszy sposób.
0: I o upałach dziś mówić będziemy już za chwilę, o sposobach na te upały. 22 645 2202 to numer telefonu do nas. Może Państwo się jakimiś radami chętnie z nami podzielą. facebook.com/jedynka to nasz profil w mediach społecznościowych. Tam można do nas napisać. Ale nie tylko o gorącu dziś będzie. Będzie także o chłodzie i o tym, jak korzystać z klimatyzacji, żeby się nie przeziębić. To Ekspres Jedynki.

0: I w Ekspresie Jedynki na początek o tym, czego dziś przeoczyć się nie da, czyli o upałach. Kolega redakcyjny napisał mi w zapowiedzi, że to jest kolejny dzień z afrykańskimi upałami. To ja sprawdziłem, jakie temperatury są teraz w Afryce i jest chłodniej. Czy w Lagos w Nigerii, gdzie 26 stopni, czy w Nairobi w Kenii, gdzie stopni 22, a może w Kinszasie w Kongo, tam stopni 29, wszędzie dużo chłodniej niż w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Łodzi czy Poznaniu. Tylko Kair w Egipcie i Marrakesz w Maroko są na podobnej skali temperatury co Europa. W Europie gorąco. No i szczęście mają wszyscy ci, którzy mogą już wypoczywać nad morzem, nad jeziorem, nad rzeką. Tylko trzeba być ostrożnym i uważnym, bo niestety przeraża liczba utonięć. Tylko wczoraj życie nad wodą straciło 17 osób. Do tego masa udarów słonecznych, sporo zasłabnięć. Proszę o siebie dbać. I o tym, jak radzić sobie w te dni, teraz opowie Aleksander Zimieńczyk.
1: Oto jak się skutecznie schłodzić, pytałem turystów na nadbałtyckich plażach.
2: Cień. Nura do morza.
3: Najprościej wbiegnąć po prostu do morza, się zamorzyć.
4: Nie wychodzimy na plażę w tych godzinach gorących, że tak powiemy. Dużo pijemy wody, elektrolitów, no i chłodzimy się lodami, czym możemy.
1: Sezon kąpielowy dopiero się rozpoczyna, a liczba utonięć jest dramatyczna, mówi Marek Frąckowiak z wielkopolskiego WOPR-u. Ratownik wskazuje, że najczęstszą przyczyną tragedii pozostaje wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu, ale wczoraj mogły się do tego przyczynić też upały i duże różnice temperatur między wodą i powietrzem.
5: Nawet nie mamy początku lipca, jest dopiero czerwiec, a od 1 kwietnia utonęło 95 osób, a w niedzielę utonęło osób 17. No to jest 17 ludzkich tragedii, 17 ludzkich dramatów przez lekkomyślność, nie ma co ukrywać.
1: Co 8 minut w Polsce ktoś dostaje udaru. Rocznie to około 90 tysięcy osób. W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu uruchomiono całodobowy dyżur udarowy. Chorych przybywa i są coraz młodsi. Ostatnio do Mazowieckiego Szpitala przywieziono 23-latka z udarem wprost z siłowni. Takich pacjentów można skutecznie leczyć, mówi prezes placówki Bożena Pacholczak.
6: Jest to sprawa o tyle ważna, że jeżeli pacjent trafi w określonym czasie, tak zwanym okienku czasowym, i możemy mu pomóc, to wtedy jest szansa, że pacjent szybko dochodzi do zdrowia, wraca, że tak powiem, do normalnego życia.
1: IMGW wydał ostrzeżenia przed upałem dla prawie całej Polski. Synoptyk Instytutu Przemysław Makarewicz przekazał, że na przeważającym obszarze kraju obowiązują ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia.
7: Temperatura maksymalna dziś od 28-32 na północnym zachodzie i zachodzie do 35-39 na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej będzie na wybrzeżu, tam około 22 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych, w pierwszej połowie dnia na południu kraju z kierunków zachodnich. Podczas burz porywy wiatru mogą sięgać 80, a punktowo także 100 km na godzinę.
1: Czy nad wodą, czy w mieście, czy w trakcie prac polowych, uważajmy na słońce, nie zapominajmy o okryciu głowy i butelce wody.
0: No i o posmarowaniu się kremem z filtrem to też bardzo ważne. Jeszcze trzeba trochę wytrzymać, bo jutro upał zacznie odpuszczać na północnym i południowym zachodzie Polski. Reszta kraju musi na ochłodzenie poczekać dopiero do środy i to też jeszcze nie od wczesnych godzin rannych, a tak w ogóle to chłodno w całym kraju zrobi się dopiero w czwartek. Także proszę o siebie dbać. To Ekspres Jedynki.

0: Słuchanie.
1: A teraz w Ekspresie Jedynki o tym, co dziś późnym wieczorem na naszej antenie w nocy z reportażem, o niezwykłym koncercie ten reportaż. Koncercie, właściwie dwóch koncertach, jakie Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zagrała w więzieniu na Białołęce na przełomie maja i czerwca. Jeden z tych koncertów był koncertem dla osadzonych w tym więzieniu. Zresztą tych samych, którzy niedawno gościli w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego na próbie przed koncertem. Drugi z tych zagranych na Białołęce koncertów to koncert dla dzieci osadzonych, które rodzice więźniowie zaprosili do aresztu na Dzień Dziecka. I w takiej sali przyozdobionej balonami, kolorowymi rysunkami postaci z kreskówek odbyło się takie niecodzienne i bardzo wzruszające spotkanie. No i o tym opowiada właśnie reportaż Orkiestra za kratami autorstwa Jakuba Tarki ze studia reportażu Polskiego Radia. Taki mały fragment, żeby Państwa zachęcić.
2: No jest wzruszenie, tak? Po prostu co mogę powiedzieć? No, nie odbywa się to coś tak za każdym razem. I jest taki odskok, tak?
3: To, że pan tutaj się dzisiaj znalazł, to trzeba było się zgłosić? Czy został pan wytypowany? Jak to wyglądało?
2: Zostałem wytypowany, tak, przez wychowawcę.
4: Dobrze się uczy.
3: Za dobre sprawowanie?
2: Można tak powiedzieć.
3: A jak pan powiedział kolegom, że idzie pan na koncert muzyki klasycznej, to co powiedzieli?
2: Znaczy, no myśleli, że będzie jakiś zespół Bendisku Polo albo coś. Ekstazji.
3: A ta muzyka panu odpowiada?
2: Uspokajająca, oczywiście, że tak. Tak.
5: Bardzo pozytywna. Niecodzienna sytuacja, tak.
4: Fajnie spędzić jest czas po prostu w trójkę i coś porobić.
5: Na bardzo wysokim poziomie orkiestra, bardzo profesjonalnie.
3: Tak, to jest muzykalny?
5: Bardzo. Po trzech głębszych dzieci były zadowolone.
6: Co ci się podobało najbardziej?
3: Chyba bujanie na tym kocu.
7: Tak, właśnie.
3: Bo było ciężko dla rodziców.
8: Akurat córka ma tyle lat, że brakuje jej taty. I bardzo dzisiaj już od rana przeżywała, że idziemy tutaj i będzie fajnie. Lepiej na pewno niż tam na tej sali, prawda?
9: Tam trzeba siedzieć przy stoliku.
8: Tutaj można pobiegać, powykupiać się, potańczyć właśnie tak jak dzisiaj. Z tatą spędzić chwilę. Zawsze krótko.

0: To tylko fragment reportażu Jakuba Tarki. Orkiestra za kratami. Cały reportaż dziś w nocy po godzinie drugiej na antenie radiowej Jedynki w nocy z reportażem, ale już teraz w studio dyrektor Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie Kajetan Prochyra. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to niezwykły koncert. Jak w ogóle się zrodził pomysł na to, żeby takie dwa koncerty zagrać?

0: A jego częścią jest, Magda stworzyła dwie piosenki, Kołysankę i Las. Jest autorką tekstów, śpiewa, ale też i kompozycji muzycznej, razem z Mikołajem Stroińskim i Arciszewskim. I jest to część filmu pełnometrażowego, animowanego, kina familijnego, filmu, który jest rysowany poklatkowo.
1: Czyli takich rzeczy, których właściwie się teraz nie robi, bo tak, lepiej zainwestować w sztuczną inteligencję i zrobić teledysk.
0: No, troszkę tak. Teledysk też zrobiliśmy do Kołysanki. Piękny teledysk nad polskim morzem. I ten film jest od piątku w kinach, Chłopiec na krańcach świata, i tak jak powiedziałaś, on jest częścią trochę większego uniwersum, bo jest też do tego książka i jeszcze dwie kolejne będą w tym roku.
1: To jest dobry moment, żeby opowiedzieć o tym filmie, bo zaczęły się wakacje. Często państwo się zastanawiają, a co tu zrobić z dzieckiem, kiedy nie ma szkoły, nie ma przedszkola. Zacznijmy od tego, w jakim wieku dzieciaki mogą wybrać się spokojnie na ten film.
0: Film jest przeznaczony dla dzieci 6-12, także myślę, że spokojnie w tym wieku mogą zobaczyć ten film, ale w dużej mierze też ten film jest przeznaczony i dla rodziców, czyli dla opiekunów dzieci. To znaczy jakimś takim pomysłem, który mi przyświecał, tworząc ten film od początku, była idea taka, aby on się stał takim przyczynkiem do rozmowy z rodzicami po filmie, do rozmowy o tym, co zobaczyli w filmie, rozmowy o tych emocjach, które przeżyli, i do rozmowy o relacjach. Ale film też jest wielką przygodą i, tak jak powiedziałeś, dobrym filmem na wakacje, bo jest przede wszystkim filmem drogi, filmem przygodowym, filmem o 11-letnim Omulu, głównym bohaterze, który rozmawia ze zwierzętami i rozumie mowę zwierząt za sprawą magicznego amuletu.
1: A ty masz ten amulet
0: tutaj? Tak, mam, zabrałem. I ten magiczny amulet pomaga mu i pozwala w ogóle rozumieć mowę zwierząt, ale on musi przede wszystkim uratować duszę swojej siostry, młodszej siostry Kimi, którą porwał tajemniczy stwór i ją więzi, tą duszę. I Omul razem ze swoim bratem Mikro wyruszają w podróż po wyspie, aby uratować swoją siostrę.
1: Czyli stworzyliście bajkę, opowieść, która absolutnie nie dotyczy doczesności, to znaczy nie dzieje się tutaj na podwórku, na Pradze, w Sosnowcu, nie wiem, gdziekolwiek indziej, tylko pozwalacie się wzbić trochę wyżej i rozwinąć skrzydła wyobraźni, a to jest, wydaje mi się, u dzieci po pierwsze łatwe do zrobienia, bo wyobraźnia dziecięca nie zna granic, a po drugie, wydaje mi się, że to też jest taka rzecz, która sprawia, że zabieracie młodego widza, bo tak nazwijmy, w zupełnie inny świat, którego być może dzisiaj mu może brakować, a którego być może dzisiaj już nie pozna. To jest trochę tęsknota za bajkami z dzieciństwa.
2: Ja myślę, że Grześ stworzył tą opowieść właśnie taką bardzo uniwersalną i chyba ja byłam świadkiem tego, jak ona się rodziła, że najpierw była w ogóle ilustracja, którą zrobił pewien ilustrator, która się bardzo Grześkowi spodobała. I ona była inspiracją na początku w ogóle do tej historii. Chyba wydaje mi się, że to jest najwspanialsze, kiedy te opowieści mają ten uniwersalny charakter. Ja tego szukam też w piosenkach w ogóle. Jakby to jest jakby taka idea, która nam obojgu przyświeca w twórczości. No tylko, że Grześ przekłada to na język filmu, który ja tylko obserwuję z boku. Podziwiam bardzo, ponieważ wymaga to robienie filmów animowanych, wymaga niesamowitego uporu i cierpliwości, ponieważ ja w te 8 lat, kiedy Grzesiek robił film, zdążyłam wydać 5 albumów, a w sumie w 10 wydałam 6, więc chyba bym oszalała, gdybym miała ten jeden film robić tak długo. Oczywiście Grzesiek ma jeszcze mnóstwo innych projektów, które robi równolegle, bo tego się przecież nie dałoby tak tylko robić. A poza tym to też nie jest praca jednej osoby, tylko wielu.
1: No właśnie, chciałam tutaj zapytać, skoro podglądasz z boku, jak wygląda ta praca, a jesteś też osobą o wykształceniu artystycznym, możesz mi powiedzieć, na czym polega animacja poklatkowa i ile to trwa?
0: No, teraz będzie test dla Marii.
2: Animacja poklatkowa polega na tym, że jedna sekunda zawiera 24 klatki rysunków i trzeba wszystkie fazy tego ruchu narysować. Ruchu postaci i zrobić odpowiednie tła, na których te postacie się poruszają. W związku z tym jest to niezwykle żmudna praca, bo jeśli film ma... Jeśli jedna sekunda to 24 klatki, to w jednej minucie jest ile klatek?
0: No właśnie, 60 razy 24, a później razy jeszcze 80.
2: To już jest matematyka, drodzy Państwo. To

0: ma nic wspólnego ze szkołą artystyczną.
1: Około 110 tysięcy rysunków.
0: No właśnie.
2: Ile osób pracuje nad
1: Tym projektem pracowało ponad 450 osób. Mhm. Oczywiście to nie jest tak, że to wszystkie te osoby w jednym momencie pracują. Te 450 osób to są osoby wszystkie, które są wymienione w napisach końcowych. I to są różne piony, to znaczy są osoby odpowiedzialne za wymyślanie historii, osoby odpowiedzialne za produkcję, osoby odpowiedzialne za nagranie muzyki, za kompozycję, za dźwięk, animatorzy, ilustratorzy. Także to jest taki cały zespół, który na przestrzeni lat tworzy ten film.
2: Chłopiec na krańcach świata. O tym filmie dziś rozmawiamy. Za chwilę opowiemy też o książce, ale teraz to jest ten moment, żeby posłuchać kołysanki Bawskiej. Zapraszam.

0: kołysanka Bowskiej z filmu Chłopiec na krańcach świata. O tym filmie rozmawiam z, właśnie nie wiem jak o was powiedzieć, twórcami tego obrazu, no bo Magda jest dostarczycielem muzyki. Grzegorz ogarnia całą resztę, ale też chyba nie powiedzieliśmy, albo to nie wybrzmiało w muzycznej jedynce, że przyszliście tutaj nie tylko jako obiekty artystyczne, podmioty artystyczne dostarczające rozrywki publiczności, ale też jako małżeństwo. Tak. Pracujecie od ilu lat razem?
1: Można powiedzieć, że od kiedy, no, jak się poznaliśmy, to ja dopiero co zdałam na studia muzyczne, na Akademię Muzyczną i pamiętam, że Grzesiek wtedy był w szkole filmowej i powiedział mi, słuchaj, ty przecież jesteś w tej szkole muzycznej, uczysz się tej muzyki, no to chyba napiszesz mi muzykę do filmu, prawda? Bo ja mam tutaj taki krótki metraż, muszę zrobić na koniec, na zaliczenie tam 4 minuty czy coś takiego. A ja, nie wiem, no... Może rzeczywiście potrafię, więc to było niesamowite właściwie. Poza tym, że wcześniej jakby pisałam piosenki dziecięce, ponieważ ja skończyłam rytmikę na Miodowej, w szkole muzycznej drugiego stopnia, no to musiałam pisać piosenki dla dzieci, ale jednak nie zmierzyłam się później z formą instrumentalną i właśnie do pierwszego filmu Grześka, który był w ogóle animowaną ceramiką, to było bardzo ciekawe, oprócz tego, że brałam udział w malowaniu tej ceramiki również, to napisałam rzeczywiście, pamiętam, że to był wtedy utwór na skrzypce i fortepian, po prostu, taka prosta forma, nagrywaliśmy ją na Akademii Muzycznej w studio S1, tak się nazywa nasze studio na Akademii Muzycznej, przynajmniej tak się wtedy nazywało. I to była wielka przygoda. Wtedy w ogóle poznałam realizatora dźwięku, Krzysia, z którym pracuję do dziś. Jest w moim zespole, także wszystko się

0: tak zazębia. I wtedy zrozumiałam, że rzeczywiście, że ja potrafię pisać muzykę, więc to było ważne dla mnie. Aż po wielu latach.
1: Podsumuję, że to było chyba ze 20 lat temu.
2: Oj, tam.
0: Coś takiego, no cicho, cicho. Nie mów ile. Nie, no, prawda jest taka, że jesteśmy razem 23 lata. To jest bardzo długo. Jest to wręcz, jak ja słyszę to, to myślę sobie, niemożliwe. Przecież tak długo ludzie nie żyją.
2: Nie żyją razem.
1: Ale to też nie jest tak, że jakby cały czas pracujemy ze sobą.
2: No właśnie, bo chciałam też zapytać, zawsze podziwiałam Magdę za to, że albumy, które wydaje, są dopracowane w każdym calu. I nie mówię tutaj tylko o muzyce, nie mówię o tekstach, ale też o całej zawartości identyfikacji wizualnej. To były, ja zawsze mówiłam, że jak Bowska wydaje płytę, to od razu jest prezent na gwiazdkę dla najbliższych osób, bo to są tego typu wydawnictwa. Konsultujecie się? Ty jej podpowiedziałeś taki sposób wydawania tych albumów? Czy to wszystko
1: nie,
2: jest
1: Magda
2: kwestia...
1: wiedziała sama, dobrze. Ale oczywiście konsultujemy się w takim rozumieniu, że jak Magda coś zrobi, to się pyta mnie o zdanie. Zazwyczaj jestem pierwszą osobą. Mam taką nadzieję. Ale ja też jak coś robię, to pytam Magdę. Jak nie jestem pewien czegoś, to pytam i jakby się radzimy i jesteśmy ciekawi. Ale już czym innym jest, co zrobimy po tej konsultacji, bo zazwyczaj...
0: No właśnie.
1: Nie zawsze to jest tak, że jak... Często jest tak, że
0: tak
1: jedno,
0: myślisz,
1: drugie...
0: myślisz, naprawdę to zmienię? Nie, to nieprawda.
1: My po prostu bierzemy pod uwagę swoje zdanie, a potem robimy swoje każde, także...
2: Tak. Tak jest zdrowiej?
0: No... Wydaje mi się, że człowiek tak się uczy jakby swojego własnego kręgosłupa takiego wewnętrznego. Miło jest zbierać te opinie, ale tak naprawdę to człowiek to opinia. I z jednej strony myślę, że przez te wszystkie lata gdzieś nasze poczucie estetyki no, jest mocno wypracowane, wspólne i spotyka się. I tutaj akurat oboje mamy też takie wysokie potrzeby estetyczne. To nas bardzo łączy. Natomiast no, na przykład mnie, jeśli chodzi o ilustrację, interesuje inna ilustracja. Jakby ja się gustuję w ilustracji, która nie jest związana w ogóle z filmem. Jest innego rodzaju po prostu opowieścią ilustracyjną. Ale z drugiej strony też potrafię docenić warsztat i to, w jaki sposób stworzona jest ta ilustracja, która musi być podporządkowana filmowi animowanemu. I tak jest z różnymi rzeczami. Jedyne co, no to ja swoich piosenek z Grzesiem raczej nie konsultuję. W ogóle to jest absolutnie, w ogóle nikt właściwie nie za bardzo może mi powiedzieć.
1: Ja bardzo dużo też konsultuję właśnie tych tematów muzycznych, bo po prostu ja nie mam słuchu i mam tylko jakieś wyczucie, co mi się podoba, ale jeżeli miałbym profesjonalnie ocenić właśnie jakość wykonania, czy brzmienia, czy nie wiem, całości, to jest to dla mnie trudne, więc jakby też liczę się wtedy bardzo z Magdy zdaniem.
0: No i tu głównie chodzi o piosenki dziecięce do różnych produkcji Grzesia, których rzeczywiście powstaje sporo.
2: Przyglądam się książce, która już się ukazała, Chłopiec na krańcach świata, Przebudzenie. Wiemy, że tych części, że będą to trzy części tej opowieści. Tak. To jest wszystko to, co jest w filmie, czy...
1: Nie, nie. To jest tak, że to jest książka akurat, którą trzymasz w ręku, Chłopiec na krańcach świata, Przebudzenie, to jest prequel, czyli to jest to, co się wydarzyło przed filmem. To jest to samo uniwersum, czyli ci sami bohaterowie, ten sam świat. To jest archipelag wysp. On zresztą tutaj jest na wyklejce i jest to rozwinięty szkic Magdy, który kiedyś narysowała. I te wyspy są dookreślone lepiej, ale mniej więcej Magdy pierwsze szkice to by tak wyglądały. Została też tutaj ten herby archipelagu wysp narysowane. To są z Magdy bezpośrednio z ilustracji. Ale to jest... Także jak jak skończyliśmy produkcję nad filmem, to ja zacząłem z nim jeździć na pokazy z dziećmi i w różnych miastach Polski i dużo dzieci się pytało, czy będzie druga część. No i ja, pamiętając wspomniane 8 lat, a w zasadzie to już teraz ich jest nawet więcej, czasu, kiedy spędziłem nad tą produkcją, to sobie tak pomyślałem o... I zagryzłem język, bo jeżeli raz się powie, to ja już już tak mam, że zazwyczaj to muszę wykonać. I mówiłem, że na razie odpoczywam, ale że myślę o tym, a wracając pociągiem przychodziły mi do głowy różne historie, co się dalej dzieje albo co się wydarzyło wcześniej i tak się zrodził pomysł na książki.
2: Mam nadzieję, że to nie jest nasze spotkanie, ostatnie spotkanie z chłopcem na krańcach świata. Bardzo wam pięknie dziękuję, że wpadliście dzisiaj do studia.

0: Mamy dla Państwa książkę. Jeśli chcą Państwo otrzymać ją od nas, proszę wysłać SMS pod numer 71151. Koszt SMS-a złotówka plus VAT. I proszę wpisać dane adresowe, ale też proszę napisać, że chodzi o książkę, bo to jest ten sam numer co do Płyty Tygodnia, więc żeby nie było żadnego zamieszania. Chłopiec na krańcach świata czeka na Państwa. A ja pięknie dziękuję moim gościom. Bowska i Grzegorz Wacławek. Magda, my się musimy umówić jeszcze.
1: Musimy
0: bo
1: koniecznie.
0: Mamy ważną sprawę do obgadania.
1: O tak, jest
0: Lato
1: sprawa.
0: Z radiem.
1: Dokładnie. To jest
0: i więcej
1: sprawa.
0: Nic nie powiem.
1: Ale chcę jedną rzecz powiedzieć, że ja zapraszam do kin, bo teraz film jest w kinach i to jest ważne.
0: To ja też dołączam się do tego zaproszenia. Pięknie Wam dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
0: A teraz Bowska zabierze nas na Bałtyk.
1: Oh yeah.

To Sesji i utwór 18. To jest piosenka, która totalnie przypomina mi moją młodość, choć tak naprawdę jest utworem, który powstał 3-4 lata temu. No, chyba przesadziłam, nawet 3. Za 12 minut będzie godzina 19. Tu program Pierwszy Polskiego Radia i Muzyczna Jedynka. Teraz czas poinformować Państwa, kto otrzymuje od nas dzisiaj niespodzianki. A więc płyta tygodnia, od tego zaczynamy. To jest debiutancka płyta Sargisa i ona, drodzy Państwo, trafi do pani Janiny z Krakowa. Jeśli natomiast chodzi o książkę, a dziś z Bowską i z Grzegorzem Wacławkiem rozmawialiśmy o książce Chłopiec na krańcach świata oraz o filmie pod tym samym tytułem, który można oglądać w kinach, ta książka wędruje do pana Tomasza, pana Tomasza z Żyrardowa. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejsze wydanie audycji. Mam nadzieję, że jakoś Państwu minął ten upalny dzień. Jutro cieplej nie będzie, ale pojawią się burze. One też nie będą takie zwykłe letnie, nie będą takimi letnimi burzami, do jakich przywykliśmy przez ostatnie lata, no bo przy takich temperaturach rzeczywiście możemy spodziewać się mocniejszego deszczu i nawet gradu. Proszę o siebie dbać. Proszę na siebie uważać. Proszę też uważać na swoich bliskich. Jest lato, ale takiego, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Ula Kaczyńska, pięknie dziękuję. Za chwilę Eureka, a my słyszymy się jutro w Letnisku już o godzinie 14.

0: Jedynka. Polskie Radio. Program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja.
1: Największe gwiazdy,
2: a wśród nich
1: Justyna Steczkowska. My jesteśmy tu za kres. Staszek Karpiel-Bułecka.
2: Bratanki.
1: Reni Jusis. Afromental.
2: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
2: Sobota, 4 lipca, Zakopane.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej Jedynki po 21.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid. Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska.

0: Organizacja turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
6: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
11: Ogłoszenie społeczne.
10: Jedynka. Polskie Radio. Radio Kierowców.
13: Maciej Sampolski. Zapraszam. Kolejne drogowe problemy w ciągu autostrady A4. Tym razem na węźle Kostomłoty. W stronę Zgorzelca trasa jest zwężona na 125 kilometrze. A to wszystko po awarii samochodu ciężarowego. Można tu przejechać, ale tylko lewą stroną jezdni. Podobna sytuacja na węźle Zgorzelec. W kierunku samego Zgorzelca zablokowany jest pas lewy na 3 kilometrze. A to również po awarii pojazdu ciężarowego. Nadal skomplikowana jest sytuacja na węźle Brzezimierz, to cały czas A4 i jej 180 km. Nad ranem ciężarówka uderzyła tutaj w most, w tą ciężarówkę uderzyły następnie dwa pojazdy osobowe i w tej chwili w kierunku Katowic trasa wciąż jest zwężona. Te utrudnienia mają się zakończyć dopiero w późnych godzinach nocnych. Do tego A4 na trasie Łańcut-Przeworsk. Z tej trasy mamy z kolei dla Państwa dobre informacje, bo w kierunku Korczowej ponownie mamy pełny przejazd. Do tej pory na 610 km trasy była blokada w stronę Korczowej właśnie. Kolejne dobre wiadomości to ekspresowa piątka i trasa Rawicz-Bojanowo. W stronę Poznania na kilometrze 87 było zwężenie do jednego pasa po tym, jak osobówka uderzyła tam w bariery. W tym momencie można tam przejechać bez większych utrudnień. Tego samego niestety powiedzieć nie możemy o trasie Lazurowa Prymasa Tysiąclecia, czyli ekspresowej ósemce w Warszawie. W stronę Białegostoku jest zwężenie na 10 kilometrze, a to wszystko po zderzeniu dwóch aut osobowych i ciężarówki.

Minęła 19, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński zapraszam. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą, upał nieco zelżeje, nadejdą gwałtowne burze. Ognisko hantawirusa na holenderskim wycieczkowcu wygaszone. Jako ostatni z pokładu zszedł polski kapitan statku. Najbliższej nocy na mundialu czekają nas trzy mecze. Zmagania piłkarzy w Los Angeles śledzi nasz wysłannik.

0: Pogodowa mapa Polski nadal w różnych odcieniach czerwieni. Synoptycy ostrzegają przed upałem. Alerty trzeciego, najwyższego stopnia obowiązują w pasie centralnym i na wschodzie do godziny 20. W pozostałych regionach to ostrzeżenie drugiego stopnia. A kolejnym zagrożeniem są burze. Najwyższy stopień alertu obowiązuje na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w części Wielkopolski.
1: Te prognozowane zjawiska mogą naprawdę zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców. Synoptycy prognozują bardzo intensywne opady deszczu, lokalnie nawet do 100 litrów na metr kwadratowy. Porywy wiatru dochodzące do 90 km na godzinę oraz opady gradu. W całym regionie możliwe są gwałtowne wzrosty poziomu wody w rzekach i potokach.
0: Ostrzegał rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski. W pozostałych regionach to alerty pierwszego i drugiego stopnia. Burzom będzie towarzyszył bardzo silny wiatr i intensywne opady deszczu. Niewykluczone są opady gradu. A PKP Intercity zapewni pasażerom wsparcie informatorów mobilnych na 11 dworcach w kraju. Akcja będzie prowadzona jutro i pojutrze i ma związek z niebezpieczną aurą. Do tej pory w związku z falą upałów odwołano 130 kursów. Zmiany wynikały z zakłóceń w pracy sieci trakcyjnej albo deformacji torów. Jutro o ewentualnych utrudnieniach będą informowali pracownicy przewoźnika m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Ognisko hantawirusa zostało wygaszone. Polski kapitan wycieczkowca, na którym w maju doszło do zakażeń patogenem, jest zdrowy. Nie wykryto u niego infekcji, a badany był trzykrotnie. Jako ostatni zszedł ze statku. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski podkreśla, że od momentu ewakuacji nie doszło już do zakażeń.
2: Z naszego punktu widzenia było to bardzo trudne doświadczenie. Zarówno w Unii Europejskiej, jak i Światowej Organizacji Zdrowia uruchomione zostały te międzynarodowe sieci komunikacyjne. Eksperci byli wysłani na statek i oni już nadzorowali całą tę akcję ewakuacji, a więc możemy powiedzieć, że systemy zadziałały.
0: Na statku MV Hondius hantawirusem zakaziło się 13 osób, 3 z nich zmarły. To przełom w modernizacji polskiej marynarki wojennej i budowaniu strategii bezpieczeństwa w regionie. Tak eksperci oceniają zakup 3 szwedzkich okrętów podwodnych. Umowę ze Sztokholmem podpisano w Gdyni w obecności premierów i ministrów obrony obu państw. Były szef BBN-u, generał Stanisław Koziej, chwali krok rządu i podkreśla, że do tej pory marynarka była na marginesie modernizacji.
3: Marynarka wojenna rzeczywiście była i do tej pory jest tym takim najbardziej zapóźnionym pod względem nowoczesności rodzajem sił zbrojnych. Siły powietrzne idą do przodu, marynarka wojenna była z tyłu. Miejmy nadzieję, że ten program ruszał marynarkę wojenną do przodu.
0: Pierwszy okręt Saab A-26 ma trafić do Polski za 4 lata.
4: To są aktualności jedynki.
0: A w nich koniec czeskiego sporu o krzesło. Rząd uwzględnił prezydenta Petra Pawla w składzie delegacji na szczyt NATO. Gabinet Andreja Babisza zastosował się tym samym do decyzji Sądu Konstytucyjnego.
5: W ubiegłym tygodniu Sąd Konstytucyjny wydał środek tymczasowy zobowiązujący rząd do włączenia prezydenta w skład delegacji. Odwołał się do wieloletniej praktyki, zgodnie z którą Czechy na szczytach NATO reprezentowali prezydenci. Premier Andrzej Babiš potwierdził, że Petr Pavel został akredytowany na szczyt. Jednocześnie zaapelował do prezydenta, by ponownie rozważył swój udział w spotkaniu sojuszników. W interesie państwa leży zakończenie tego bezsensownego i szkodliwego sporu. Premier dodał, że to on będzie przewodził czeskiej delegacji 7 i 8 lipca w Ankarze. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Brazylia z Japonią, Niemcy z Paragwajem i Holandia z Marokiem. Najbliższej nocy na piłkarskim mundialu czekają nas 3 mecze. Ich stawką jest awans do najlepszej 16 świata. Przenosimy się teraz do Los Angeles, gdzie jest wysłannik radiowej jedynki Kacper Merk.
6: Azjaci w fazie grupowej mocno zaimponowali. Japończycy wprost przyznają, że to właśnie Brazylia od zawsze jest ich piłkarską inspiracją. Równie ciekawie powinno być w meczu Holandii z Marokiem. Na zwycięzcę tej pary czekają już Kanadyjczycy, równocześnie zdając sobie sprawę, że ktokolwiek to będzie, będzie faworytem w starciu z nimi. Cieszymy się, że jesteśmy w 1/8 finału, ale nie sądzę, że przejdziemy dalej. W piłce wszystko jest możliwe. No, prawie wszystko. Na tym etapie nie ma już opcji remisu. Ktoś dziś musi wygrać, ktoś pożegna się z turniejem.
0: O czym prosto z Los Angeles mówił Kacper Merk. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W nocy pogodnie będzie na południowym wschodzie, poza tym chmury, deszcz i burze lokalnie z gradem. Temperatura minimalna od 17-19 stopni na północy i zachodzie do 20-23 na wschodzie i południu. Ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie 1400.

0: 4 hektopaskale.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda?
2: No.
3: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
7: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
8: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
9: Czy chciałbyś, aby twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj.
1: Reklama. Autopromocja.
10: Rzeka, morze czy jezioro. Upały najlepiej przetrwać nad wodą. Dlatego w lecie z radiem wybierzemy się na nadwiślańską plażę. Porozmawiamy z ratownikiem o bezpieczeństwie nad wodą i z plażowiczami o letnim wypoczynku. Sprawdzimy także, jak przebiega i dokąd dotarła już wielka wyprawa maluchów, czyli kultowych kwiatów 126P. Nie zabraknie też naszych konkursów z nagrodami.
11: Lato z radiem w Jedynce jutro od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
12: Dziś uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, patronalne święto Rzymu. Papież sprawował Eucharystię w Bazylice Watykańskiej i nałożył paliusze nowym metropolitom, w tym 3 Polakom. Piotr i Paweł pokazują nam, jak być w Kościele budowniczymi jedności, powiedział w homilii Leon XIV. Dziś zbierane jest święto Pietrze, ofiary na wsparcie papieskiej działalności. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła papież sprawował Eucharystię w Bazylice Watykańskiej. Podczas liturgii nałożył nowym metropolitom paliusze, znak jedności z papieżem. W tym gronie było też 3 Polaków, kardynał Konrad Krajewski, metropolita łódzki, kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski oraz arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki. W homilii papież apelował, by od świętych apostołów uczyć się troski o jedność Kościoła.
13: Piotr, stróż ludu Bożego, wielokrotnie ukazuje się nam w Nowym Testamencie jako ten, który troszczy się o zachowanie komunii między braćmi. On gromadzi braci, słucha ich, i ostatecznie prowadzą

0: Wiedzony przez Ducha Świętego podejmuje decyzję. Ta wielkość Ducha nie oznacza, że Piotr jest doskonały. Potrafi jednak uznać własne błędy i się nawrócić, nie tracąc odwagi i nie uchylając się od misji głoszenia Ewangelii oraz gromadzenia owczarni Chrystusa aż po męczeństwo, które ponosi właśnie tutaj, w Rzymie, niedaleko miejsca, w którym się znajdujemy.
1: Mówiąc natomiast o świętym Pawle, Leon XIV wskazał na znaczenie jego nawrócenia.
0: Apostoł narodów pozwolił się przemienić mocą Słowa Bożego, które wyrwało go z przemocy, aby poprowadzić go drogą miłości. Święty Augustyn, komentując jego nawrócenie i misję, mówił: gdy szedł do Damaszku z sercem dyszącym groźbami i żądzą zabijania, został wezwany po imieniu i powalony na ziemię przez głos z nieba, to znaczy przez słowo, które go powoływało. Najdrożsi, ważne jest dziś dla nas, aby patrzeć na tych dwóch świętych, Piotra i Pawła, i uczyć się, jak my sami mamy być apostołami i budowniczymi jedności, wielkodusznymi sługami prawdy w miłości.
2: Servitori generosi della verità nella carità.
1: O świętych patronach Rzymu papież mówił też w rozważaniu na Anioł Pańskim. To dzięki ich słowu i męczeństwu Ewangelia Chrystusa zapuściła korzenie w Rzymie, objawiając właśnie tutaj, w stolicy Imperium, swoją zdolność do odnowy, powiedział Ojciec Święty.
0: W kolegium apostołów Piotr i Paweł nie byli rywalami. Przeciwnie, stali się niejako symbolem wielu odmienności, które jeden duch łączy w jedność. W ten sposób patronowie Kościoła Rzymskiego doświadczyli trudu życia w komunii, poznali ją, służyli jej i głosili ją jako sakrament życia Bożego.
1: Leon XIV przypomniał, że dziś zbierane jest święto Pietrze, czyli ofiary na wsparcie papieskiej działalności. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy swoim darem wspierają moją posługę następcy świętego Piotra, powiedział Ojciec Święty.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl. Polskie Radio. Jedynie.

0: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
1: Rok temu dr Sławosz Uznański-Wiśniewski poleciał w kosmos. Lot odbył się w ramach polskiej misji technologiczno-naukowej IGNIS, podczas której astronauta prowadził badania naukowe i angażował się w działania edukacyjne. Co przyniosła i co przynosi nam misja IGNIS? Jak można podsumować ostatnie 12 miesięcy w polskim sektorze kosmicznym? I czy możliwa jest kolejna misja z polskim astronautą? O tym już za chwilę porozmawiam z wiceprezesem Polskiej Agencji Kosmicznej. Następnie odwiedzimy Muzeum Architektury we Wrocławiu, a w ostatniej części tego magazynu podyskutujemy o gazetach ulotnych. Jakub Domoracki, kłaniam się Państwu, zaczynamy.
0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Pierwszym gościem naszego naukowego spotkania jest dzisiaj pan pułkownik Marcin Mazur, wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Panie pułkowniku, dobry wieczór, kłaniam się i witamy w radiowej jedynce.
2: Witam bardzo serdecznie, dobry wieczór, witam pana redaktora, witam państwa.
1: Mija rok od naprawdę historycznego wydarzenia. I być może nie zdajemy sobie cały czas sprawy z tej historyczności właśnie tego wydarzenia. Jak to wygląda z pana perspektywy, panie pułkowniku, i z perspektywy Polskiej Agencji Kosmicznej? Bo misja IGNIS z jednej strony to jest zwieńczenie wielkiej, żmudnej, kilkuletniej pracy, a z drugiej strony to jest początek czegoś nowego, nowej ery, i my w tej nowej erze teraz żyjemy.
2: Bardzo ładnie pan to ujął. Ja pamiętam początki moje w Polskiej Agencji Kosmicznej, mimo że wcześniej zajmowałem się przestrzenią kosmiczną z perspektywy użytkownika wojskowego, bo w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego

0: Kaczyńskiego. I wielokrotnie, kiedy mówiłem, że zajmuję się kosmosem, że to są obszary, które mam w obowiązkach rozwoju, zapewnienia, planowania, dostępu do danych, to pojawiał się taki uśmiech na twarzy, no bo kosmos to nie dla nas. Nie dla nas, nie dla Polaków, nie dla naszego przemysłu i naszych kompetencji. I bardzo dużo się zmieniło. Zmieniło się od tego czasu przez te 5 lat, tak? Bo w 2021 roku, kiedy Europejska Agencja Kosmiczna rozpoczęła nabór na astronautę, to jeszcze wtedy, wydaje mi się, nie dowierzaliśmy, że jednym z nich będzie Polak i który później poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną. I dzisiaj rzeczywiście jesteśmy rok po tym wydarzeniu i widać diametralną różnicę. Ludzie interesują się kosmosem, szukają informacji o kosmosie, o rakietach, o satelitach, o technologii, o wynalazkach, narzędziach, które są częścią kosmosu, które są efektem eksploracji kosmosu, ale uwierzyli, że my jako Polacy możemy być częścią tego ekosystemu europejskiego, światowego. Możemy nie tylko użytkować przestrzeń kosmiczną w postaci różnych aplikacji nawigacyjnych z aplikacji obserwacji Ziemi, czy używając najróżniejszych technologii związanych z telekomunikacją, ale że tak naprawdę możemy być też dawcą, że możemy być częścią tej rodziny globalnej, bo kosmos nie ogranicza się do przestrzeni nad terytorium kraju, tylko jest częścią globalnego ekosystemu.
1: Czyli myśli pan, pułkownik, że jest coś takiego jak efekt Sławosza? Nie wiem, czy to jest szczęśliwe określenie, ale tam w niektórych gazetach, powiedzmy, spotkałem to określenie. I często eksperci, czy nawet moi rozmówcy mówią, że sytuacja jest podobna jak sytuacja w Stanach Zjednoczonych po misji Apollo. Wtedy był wielki sukces. No oczywiście to nie jest tak, że porównujemy misję Apollo i misję Ignis, ale chodzi właśnie o efekt po. Że wtedy było wielkie zainteresowanie, wielki boom na studia inżynierskie, na sektor kosmiczny. I czy teraz mamy taki zalążek czegoś podobnego?
0: Myślę, że zdecydowanie tak. Ten efekt jest, na pewno nie da się go sparametryzować już dzisiaj po tym roku, bo oczekiwania nasze są ogromne, że dzisiaj pokażemy liczby i powiemy, dużo więcej osób studiuje, uczy się, zajmuje tym obszarem, ale widać to zdecydowanie po zainteresowaniu. Szkoły podstawowe, w szkołach podstawowych jest zainteresowanie tematyką naukową, tematyką techniczną związaną z kosmosem. Uczelnie wyższe coraz więcej mają ofert studiów związanych z oczywiście przestrzenią kosmiczną i jest on bardzo szeroki, bo są to specjalizacje związane nie tylko z kosmonautyką jako tako rozumianą, ale z elektroniką, robotyką, optoelektroniką, mechatroniką i wieloma innymi specjalnościami i to widać po uczelniach, mimo że misja Ignis to przełom czerwca i lipca, czyli tak naprawdę moment, kiedy już ci młodzi ludzie, studenci zdecydowali się, podjęli decyzję, na które kierunki idą, ale widać to po ofertach uczelni, że coraz więcej jest studiów podyplomowych związanych choćby z eksploracją kosmosu, aby zrozumieć, czym jest ten kosmos. I myślę, że trzecim aspektem, który zaczyna pączkować, to jest zainteresowanie biznesu przestrzenią kosmiczną. Coraz więcej podmiotów trafia na główny parkiet papierów wartościowych, jak i również ten mniejszy New Connect. Tam trafiają polskie podmioty i nie tylko inwestorzy, duzi gracze, fundusze inwestycyjne, ale także mniejsi, pojedynczy inwestorzy są zainteresowani inwestowaniem w spółki z sektora kosmicznego, bo widzą, że sektor się rozwija i sektor ma uzasadnienie, są rozwojowe, jak i inwestycyjne. To jest wielopoziomowy efekt tej misji Ignis, jakby tłumacząc ten promyk, ten płomień, który zainspirował i który budzi coraz większe zainteresowanie i wiarę w społeczeństwie polskim. Mocno wzrasta zainteresowanie tymi kierunkami związanymi czysto z kosmosem, choć dobrze wiemy, że w życiu tym technologicznym, tym biznesowym, opartym na budowie technologii,

0: to nie tylko inżynierowie są częścią tego ekosystemu, ale potrzeba nam project managerów, potrzeba nam prawników, potrzeba nam PR-owców i wiele innych specjalności, które pomagają budować cały ekosystem. Spoglądając już na jesień zeszłego roku i tur Sławosza Uznańskiego-Wiśnieńskiego po Polsce, było widać, jak ogromne zainteresowanie wśród uczniów jest spotkaniem, rozmową, zadaniem swoich pytań naszemu astronaucie. To potwierdza chęć zainteresowania przestrzenią kosmiczną i to na pewno jest efekt misji drugiego Polaka w kosmos.
1: Misja Ignis była w tamtym roku, ale właściwie można powiedzieć, że to wszystko trwa nadal. Mówimy chociażby o eksperymentach naukowych, które były bardzo ważną częścią misji i te badania trwają na wielu uniwersytetach, w wielu ośrodkach. Właściwie nie wiemy, kiedy te efekty ostateczne misji Ignis będą obserwowane, można tak powiedzieć.
0: Zgadza się, bo eksperymenty naukowe związane są nie tylko ze zbieraniem tych danych do analizy, ale później pracą nad poszukiwaniem pewnych wzorców, pewnych anomalii, pewnych efektów, które często nie da się sparametryzować w bardzo krótkim czasie. To są czasem efekty wieloletnie albo wyniki można zauważyć po wielu latach, choć dziś już widzimy, że z tych 13 eksperymentów, które zostały przeprowadzone na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, wzbudzają duże zainteresowanie. Są pierwsze już patenty opracowywane na podstawie eksperymentów, tychże badań. Są pierwsze publikacje, które albo dzielenie się tą wiedzą na międzynarodowych warsztatach, gdzie jest duże zainteresowanie naszymi pomysłami, które były częścią tejże misji IGNIS.
1: My robimy dzisiaj takie resume misji IGNIS, no w ogóle tego roku po wylocie pana doktora Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, ale oczywiście Polska Agencja Kosmiczna patrzy w przyszłość. I stąd moje pytanie, nie wiem czy prowokacyjne, czy nieprowokacyjne. Kiedy będzie możliwa kolejna misja z polskim astronautą? Czy myśli pan pułkownik, że Polak postawi stopę na Księżycu? Może na Marsie?
0: To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że wszystko jest w naszych rękach, to znaczy warto stawiać sobie cele, aby do czegoś dążyć i myślę, że misje te załogowe, jak i bezzałogowe, robotyczne na Księżyc czy na Marsa, musimy być częścią tych operacji, tych misji, aby być w gronie państw, które inwestują w kosmos, które korzystają z efektów aktywnie, a nie tylko będąc odbiorcą, konsumentem i które korzystają ekonomicznie w ramach inwestycji. Mam głęboką nadzieję, że będziemy na kolejnego Polaka w przestrzeni kosmicznej czekać krócej niż dotychczas.
1: Jeszcze ostatnia kwestia, panie pułkowniku. Taka osobista może. Jak pan specjalnie wspomina tamtą misję, tamto wydarzenie. No kilkakrotnie start był przekładany. Dzisiaj o tym się chyba nie pamięta już. Tylko pamięta się, że ta misja zakończyła się pełnym sukcesem.
0: No zgadza się. Z dzisiejszej perspektywy, jak jesteśmy rok po misji, po zakończeniu misji, już nikt pewnie nie jest w stanie dobrze powiedzieć, ile razy było przesunięta rzeczywiście, albo kiedy był pierwszy termin planowany. Najważniejsze, że cała misja zakończyła się sukcesem i możemy mówić, że badamy, eksplorujemy i chcemy pełnymi garściami zbierać efekty tejże misji w kraju. Moje wspomnienie, które wzbudziło najwięcej emocji, to połączenie krótkofalowe z Politechniki Rzeszowskiej, kiedy łączyliśmy się ze stacją i wiedząc, że Sławosz Uznański-Wiśniewski jest te prawie 410 kilometrów nad nami, łączy się i przez te kilkanaście minut, kiedy stacja jest widoczna na horyzoncie, słyszymy go, a jest tak bardzo daleko od nas.
1: A opowiadał pan pułkownik Marcin Mazur, wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
0: Ja również bardzo dziękuję.
2: Jedynka. To jest radio.
1: A już za chwilę porozmawiamy o architekturze.

0: Niezmiennie słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia i magazynu Eureka. Łączymy się teraz ze studiem Radia Wrocław, gdzie są panie Małgorzata Jędrzejczyk oraz Aleksandra Kędziorek, kuratorki najnowszej wystawy czasowej w Muzeum Architektury właśnie we Wrocławiu. Dobry wieczór, kłaniam się i pozdrawiam z Warszawy.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: A wspomniana ekspozycja nosi tytuł Sploty. Barbara Brukalska, Helena Syrkus i sieci modernizmu. Co to są za te sploty? Tytułowe, no to o tym pewnie zaraz powiemy, ale zacząłbym od takiej, powiedzmy, niewielkiej prowokacji. Czy ta wystawa w ogóle jest o architekturze, o wybitnych polskich architektkach, czy jednak o czymś innym, o relacjach, o budowaniu relacji? I to prowokacyjne pytanie kieruję do pani Małgorzaty Jędrzejczyk.
1: Ta wystawa jest o architekturze, ponieważ punktem wyjścia i punktem odniesienia pozostaje dla nas architektura. Natomiast ta wystawa jest o relacjach, które rozumiemy na kilku poziomach. Z jednej strony odnosimy się do relacji jako połączenia między użytkownikami, użytkowniczkami architektury, a budynkami, ale w naszej wystawie kładziemy nacisk na pokazanie architektury przez pryzmat lokalnych i międzynarodowych sieci współpracy, ale także osobistych więzi i przyjaźni między twórcami i twórczyniami architektury.
2: Zaczynamy nawet opowieść o tej wystawie od takiego zdania, że architektura to jest budowanie relacji, więc wydaje nam się, że to się wcale nie wyklucza.
0: A w architekturze właśnie te relacje między ludźmi są ważne?
1: Są bardzo ważne. Były i są bardzo ważne. My skupiamy się na XX wieku, też na wycinku XX wieku. Wychodzimy od lat 20., 30. i później podążamy wraz z naszymi głównymi bohaterkami, czyli Heleną Syrkus i Barbarą Brukalską, podążamy w okres powojenny do lat 60., 70. I perspektywa, którą zaproponowałyśmy w ramach wystawy, to jest przyjrzenie się działalności tych dwóch postaci nie w takim ujęciu monografii,

0: publicznym, pokazującym całość ich dorobku projektowego. Natomiast przyglądamy się tym dwóm postaciom z punktu widzenia tego, jakie relacje budowały, zarówno na gruncie zawodowym, ale też prywatnym, z innymi twórcami, twórczyniami zajmującymi się architekturą, w tym twórcami związanymi z międzynarodowymi kongresami architektury nowoczesnej.
1: To może jeszcze jedno pytanie o relacje. Czy w architekturze te relacje były ważniejsze w latach 30., 40., 50., 60., czy są ważniejsze teraz?
2: Wtedy rzeczywiście bardzo mocno o tym myślano, że projektuje się architekturę, która też trochę kształtuje społeczeństwo i to było zwłaszcza widoczne w osiedlach mieszkaniowych, które współprojektowały obie bohaterki naszej wystawy. Bardzo mocno myślały o tym, w jaki sposób ta architektura, którą projektują, może pomóc w kształtowaniu społeczeństwa demokratycznego, w takim tworzeniu lokalnej wspólnoty. Te wątki do dzisiaj powracają w architekturze, ale dzisiaj budujemy zdecydowanie bardziej z myślą o tym, tak bardziej rynkowo, tak? A wtedy była też inna rzeczywistość społeczno-polityczna i takie idee nie tylko w Polsce zresztą były na pierwszym planie.
1: A czym są te tytułowe sploty i tytułowe sieci modernizmu?
0: To są relacje, które rozwijają się w różnych kierunkach. Wychodząc od takiego najniższego poziomu, czy takiego najbardziej skupionego właśnie na dwóch wiodących postaciach, poprzez które opowiadamy o owych splotach, czyli wychodząc od Barbary Brukalskiej i Heleny Syrkus, przyglądamy się temu pojęciu sploty przez pryzmat wzajemnej relacji obu architektek, które rodzą się w podobnym okresie, które wchodzą w obszar działalności zawodowej też w podobnym czasie. Widzimy, jak ich życie w pewnych punktach ze sobą się mocno splata, zbliża do siebie, jakieś takie analogiczne, podobne elementy pojawiające się w ich biografii, ale też widzimy punkty, w których, czy takie momenty w ich życiu, twórczości, w których ich biografie oddalają się od siebie i przebiegają innymi ścieżkami. Więc to jest taki jeden sposób rozumienia przez nas tego pojęcia sploty. Ale patrzymy na sploty też szerzej w kontekście wspomnianych już wcześniej relacji splatania człowieka z architekturą, ze swoim otoczeniem, czyli tego ideału, tego marzenia twórców architektury właśnie w latach 20. i 30., takiego splatania człowieka, czy takiego mocniejszego zakorzenienia człowieka w swoim otoczeniu życia. Patrzymy na sploty też przez pryzmat sieci współpracy pomiędzy architektkami, w tym wypadku właśnie Brukalska i Syrkusowa są dla nas punktem odniesienia, ale patrzymy, w jaki sposób Barbara Brukalska i Helena Syrkus budowały sieci współpracy też z innymi ekspertami, ekspertkami, innymi twórcami, twórczyniami. Bo sięgamy zarówno w stronę grupy Prezens, która jest takim środowiskiem łączącym i różne dyscypliny, i różne postaci związane z międzywojenną awangardą w Polsce. Ale patrzymy też na przykład na współpracę Barbary Brukalskiej z artystkami ludowymi i z rzemieślnikami. W jaki sposób takie zawodowe mariaże, czy takie właśnie zawodowe obszary współpracy budują trochę inny właśnie obraz architektury, gdzie te relacje przecięcia między twórcami są równie istotne.
1: A proszę powiedzieć więcej o bohaterach tej ekspozycji, bohaterkach. Wydaje się, że są one, jakby to powiedzieć, jednymi z najważniejszych architektek w historii Polski.
2: Zdecydowanie tak, chociaż cały czas odkrywamy ich twórczość i na wystawie pokazujemy wiele prac, które jakby po raz pierwszy są publicznie prezentowane. W telegraficznym skrócie są to dwie bohaterki, które właśnie tak jak Małgosia powiedziała, urodziły się w podobnym czasie na początku XX wieku i wchodziły w architekturę jako jedne z, to było pierwsze pokolenie kobiet, które miały wykształcenie architektoniczne i w pełni dołączały do tego zawodu. One w latach międzywojennych tworzyły w takich spółkach projektowych ze swoimi mężami, Szymonem Syrkusem i Stanisławem Brukalskim. I właśnie w ramach wspomnianej już grupy Prezens, awangardowej grupy, która chciała pod parasolem architektury łączyć różne dziedziny sztuki. I tworzyli zarówno wspomniane już osiedla mieszkaniowe, między innymi na warszawskim Żoliborzu czy warszawskim Kole, ale również projekty pawilonów wystawowych, wnętrz. Barbara Brukalska też projektowała meble. Natomiast na wystawie pokazujemy też, co się z nimi działo w czasie wojny i po wojnie. Ten wątek jest

0: do tej pory był mniej, rzadziej opowiadany. Też jest równie fascynujący, bo pokazuje na przykład w przypadku Barbary Brukalskiej taką i pełną emancypację, tak właśnie jak ona stawała się samodzielną architektką, jak po wojnie tworzyła duże realizacje. Czy w przypadku Heleny Syrkus pokazuje taką nieoczywistą, niejednoznaczną historię, jak właśnie jako osoba bardzo mocno umocowana międzynarodowo, tak, ona dołączyła do wspominanych już Międzynarodowych Kongresów Architektury Nowoczesnej. Przyjechała tam jako żona, a potem została sekretarką, a potem nawet wiceprzewodniczącą tej organizacji. Zasiadała przy jednym stole z Le Corbusierem chociażby, czyli jednym z takich najbardziej rozpoznawalnych architektów XX wieku. A potem podjęła taką decyzję osobistą w wyniku też zmian politycznych w Polsce, że opowiedziała się bardzo mocno za komunizmem i te wszystkie jej międzynarodowe kontakty w tym momencie się zerwały, tak? I śledzimy jej historię, żeby też zobaczyć później, jak próbowała je odbudowywać i jak właśnie te sieci relacji czasami się wzmacniają, a czasami kruszeją. Więc w przypadku obu architektek możemy na podstawie ich biografii śledzić bardzo wiele wątków, które mają też taki bardziej uniwersalny wymiar.
1: Ich życiorysy rzeczywiście były burzliwe. Nie ma się co dziwić. No, żyły w XX wieku, który był bardzo burzliwy. Zresztą panie powiedziały, że na tej wystawie ta historia świata gdzieś tam w tle jest. One jako architektki także się zmieniały podczas swojego życia. Zmieniał się ich stosunek do architektury, do polskości, do modernizmu.
2: Zmieniały się różne rzeczy związane z działalnością Heleny Syrkus i Barbary Brukalskiej. U Barbary Brukalskiej taką bardzo ważną i wyrazistą zmianą jest to, o czym wspomniała Aleksandra przed chwilą, ten taki okres czy krok w stronę pełnej emancypacji zawodowej. To się wydarzyło po II wojnie światowej i właśnie te czasy, które często określa się jako taki złoty okres dla właśnie architektek, które wchodzą w obszar działalności zawodowej, kończą studia architektoniczne, lata 20. i 30. zaczynają być obecne w zawodzie, to nie zawsze oznaczał taką pełną samodzielność w obszarze, w zakresie wykonywania zawodu. Nierzadko były to właśnie spółki małżeńskie, które pozwalały na to, że kobiety również pojawiały się w tym polu zawodowym. A u Brukalskiej emancypacja zawodowa przychodzi właśnie w okresie powojennym. I to jest ta istotna zmiana, w której też widać taką samodzielność podejmowania decyzji i też często deklarację Brukalskiej, która podkreślała, że od właśnie tego momentu proszę mnie traktować oddzielnie, nie jestem już powiązana zawodowo z moim mężem, projektuję jako Barbara Brukalska i proszę właśnie kierować do mnie bezpośrednio różnego rodzaju korespondencje czy zapytania. W kontekście Heleny Syrkus na pewno to jest owa wolta polityczna, która kładzie się cieniem na jej powiązania i kontakty i przyjaźnie też ze środowiskiem architektów i ze wcześniejszymi osobami, z którymi można powiedzieć wspólnie próbowała znaleźć odpowiedź na to, czym powinna być dobra, nowoczesna architektura. Taka architektura, która kształtuje nowe rytmy życia, która jest bardziej egalitarna, taka, która jest bardziej wpisana w takie myślenie o różnych grupach społecznych. I u Heleny Syrkus może nie tyle ona odchodzi od samego tego typu właśnie myślenia o architekturze, ponieważ pewne wątki związane, czy pewne idee, koncepcje, które były dla niej ważne w okresie lat 20. czy 30., one nie znikają po II wojnie światowej. Natomiast u Heleny Syrkus mocniej uwypukla się taka działalność i też język, którym operuje, język zakorzeniony w takim żargonie politycznym i propagandowym. I to jest bardzo wyraźne w odniesieniu do Heleny Syrkus, właśnie zmiana aparatu pojęciowego, też takie właśnie zaabsorbowanie pewnych idei i koncepcji związanych czy wywodzących się z socjalizmu. Chociaż na gruncie architektury tutaj raczej nie mówimy o takim właśnie pełnym zerwaniu czy właśnie takim odcięciu się od tego, co tworzyła Helena Syrkus w okresie właśnie przed II wojną światową.
1: A wystawę Sploty Barbara Brukalska, Helena Syrkus i sieci modernizmu można podziwiać w Muzeum Architektury we Wrocławiu do 4 października. I o tej ekspozycji opowiadały jej kuratorki, pani Małgorzata Jędrzejczyk oraz pani Aleksandra Kędziorek. Bardzo

0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia i do zobaczenia we Wrocławiu.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Przed nami jeszcze jeden historyczny temat. Zachęcam do pozostania z nami.
3: Jedynka. Polskie Radio.
0: Słuchają Państwo programu pierwszego Polskiego Radia i magazynu Eureka. Ostatnim gościem naszego naukowego spotkania jest pan Tadeusz Grajpel, historyk drukarstwa, drzeworytnik, popularyzator techniki i kultury. Dobry wieczór, dziękuję za wizytę w studiu.
4: Dobry wieczór, również jest mi bardzo miło gościć.
0: A porozmawiamy na bardzo intrygujący temat, niemal zupełnie zapomniany, no chyba, że oczywiście w kręgach eksperckich, a mianowicie porozmawiamy o drukach ulotnych. Gdy myślimy o historii drukarstwa, o wynalazku mistrza Gutenberga, no to od razu mamy przed oczyma naprawdę wielkie dzieła. Biblia, traktaty naukowe, filozoficzne, jakieś monumentalne sumy teologiczne, ale przecież zapominamy często, że ludzie w dawnych czasach, tak jak my, też chcieli mieć rozrywkę i nie tylko czytali traktaty filozoficzne, czy nawet Biblię. Jak to było?
4: Powiem tak. Tak naprawdę w większości to, co było w obrocie, nie było wielkimi wspomnianymi monumentalnymi dziełami. Życie po prostu ma inne prawa. Sądząc naiwnie, że coś, co się zaczęło z kolorowymi ekranami, to prawdopodobnie jest jakaś straszliwa nowość. Otóż nie, proszę Państwa. My jesteśmy dokładnie tacy sami, to zawsze podkreślam. Mówimy tutaj o sprawie kluczowej, ważnej, jaką jest przekaz informacji, ale nie tylko w piśmie czy w druku, ale również, co w radiu wypada powiedzieć szczególnie stosownie, w głośnym, słownym przekazie. Mamy wspaniałą rocznicę radia. Chodzi o to, że ten przekaz słowny znany był przecież zawsze, nie było zresztą innej możliwości. Ale rzecz sięga dużo dalej. Tak naprawdę sięgamy do czasów antycznych, do starożytnego Rzymu. Otóż, proszę Państwa, pojęcie czytania cichego u nas naturalne, wszechobecne i logiczne było rzeczą absurdalną i nieznaną przez parę tysięcy lat. Wiem, że to budzi zdumienie, ale tak rzeczywiście było. Dopiero na pewnym etapie średniowiecza wprowadzono pewne kroje pisma, które służyły już wyłącznie do czytania cichego, dlatego że ono w początkowej fazie, w późnym antyku, budziło jeszcze bardzo silne podejrzenia w momencie rodzącego się chrześcijaństwa. W owym czasie mamy do czynienia z sytuacją absolutnie drastyczną. Mianowicie, kiedy sięgamy po wyznania świętego Augustyna, pisze on o swoim mentorze Hieronimie, który budził podejrzenia mimo swojego nimbu świętości o dziwaczne powiązania z tajemnymi, ciemnymi bardzo siłami z pewnością. Bo kiedy on czytał, to nikt tego nie słyszał. Ten przekaz słowny zaczyna się i piśmienny w starożytnym Rzymie, żeby powiedzieć w bardzo dużym skrócie, proszę Państwa. Są to dwa elementy istotne związane z kulturą pisma owego Rzymu. I były to oczywiście teksty kluczowe, prawne, formalne, prawda, tak zwane akta konsularia i różne rzeczy typu, nie wiem, prawo 12 tablic w spiżu, prawda, żeby każdy mógł się odwołać i tak dalej. Natomiast były też, proszę Państwa, zgodnie, jak to zawsze podkreślam, jak słychać, z ludzką naturą, acta diurna, czyli po prostu, proszę Państwa, tekściki przepisywane na ówczesnym materiale piśmienniczym, czyli na papirusie, na bardzo różne osobliwe tematy. Były tam reklamy, pierwsze procesy sądowe, znane nam są właśnie z okresu rzymskiego za niezapłaconą powierzchnię reklamową na przykład, ale reklamy chociażby walk gladiatorów, afrodyzjaków, jakim była burząca ogromne pożądanie, proszę Państwa, flaszeczka ze szkła syryjskiego z potem gladiatora. To się cieszyło dużym popytem, proszę Państwa, u matron rzymskich.
0: Panie Tadeuszu, pan mówi o antyku, o starożytnym Rzymie, a jednak Rzym nam się kojarzy z tym słynnym powiedzeniem chleba i igrzysk, natomiast średniowiecze już nie. No to nam się kojarzy raczej z pobożnymi mnichami, którzy tylko myślą o Bogu,

0: o filozofii, o teologii, a tu jednak nie mamy też rozrywkę, mamy druki ulotne, mamy jarmarki i tak dalej.
1: Zgadza się. To znaczy, Kościół się bardziej w to angażował. Pamiętajmy, to jest w średniowieczu ta jedyna siła, która transponuje w społeczeństwo umiejętność czytania i pisania, prawda, mając praktycznie monopol. W związku z czym nie jest też przypadkiem, że pierwsze formalne systemy przekazywania informacji w formie takiej poczty, gdzie transponowano, to już jest od X wieku w Kościele. Mamy to ujęte w dokumentach, prawda, i tak dalej, w świecie nie tylko pielgrzymim, ale wymieniano się tymi informacjami. Kupcy to robią również, dla których no, informacja o handlu, prawda, o rynkach i tak dalej jest kwestią kluczową. I to jest ten moment ciekawy, kiedy w średniowieczu zaczyna się wymiana informacji dodatkowa, prawda? No bo jeżeli jeden kupiec do drugiego pisze na ten temat, że na przykład z Wenecji, Wenecja słynęła z czegoś takiego jako silnie zorganizowana, że tak powiem, struktura gospodarcza, że wymieniano się oczywiście informacjami o towarach, ale przy okazji, proszę państwa, jak się to działo? Jakaś wojenka, jakiś ciekawy ślub, czy też jakaś katastrofa typu kometa przyleciał, prawda, i nie wiadomo, co z tego będzie. Te informacje w strukturach kupieckich, nawet największych rodów, jak Fugerowie chociażby i tak dalej, one krążyły. Natomiast jedną z najciekawszych rzeczy, jaką mamy, to jest, proszę państwa, ku zaskoczeniu kronika Długosza, legendarna, prawda? W kronikach sławnego Królestwa Polskiego Długosz daje opis bitwy pod Warną, prawda, bardzo precyzyjna. Cóż to jest, proszę państwa. Otóż niejaki nuncjusz Andrzej de Palatio, który był podczas bitwy, zrelacjonował to wszystko, opublikował taki list, który krążył po Europie, taką gazetę ulotną o bitwie. Długoż to dostał do ręki i on to wprost słowo po słowie, litera po literze przepisał. Także mamy kawałek gazety ulotnej, proszę państwa, XV-wiecznej nawet w kronice Długosza. Oczywiście kwestia wejścia Gutenberga, no to już jest absolutnie inny świat. To jest upowszechnienie w sposób niewyobrażalny. Tutaj muszę powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, proszę państwa. To są sposób dla mnie niezrozumiałe źródła, niedoceniane, a bezcenne. Dlaczego, proszę państwa? Te pisma ulotne, które służyły no, temu, co robimy dzisiaj, rozsyłając na wszystkich Instagramach świata zdjęcia z naszych ślubów, prawda? Te relacje zostały. I nawet te wzniosłe mowy stosownych uczestników, prawda? Jakieś epitafie bądź też wzniosłe jakieś hasła, prawda, przyjmujące opis gości, krótko mówiąc jadłospisy, prawda, które tam były, one w inny sposób się po prostu nie zachowały i dlatego te gazety ulotne mają naprawdę przeogromne znaczenie. Natomiast jeżeli mówimy o Polsce, mamy, proszę państwa, druk ulotny z 1550 roku, nowiny z Konstantynopola. Nasz handel ze wschodem, silne związki kulturowe, co widzimy i w stroju, i wszędzie, i tak dalej, no i wojenne niestety powodowały, że to zainteresowanie wzajemne było przeogromne. Nowiny z Konstantynopola, to jest rok 1550, to jest pierwsze już potwierdzone takie wydanie, niestety mamy go tylko ze źródeł wtórnych. Ale w 57 roku już nowiny, które się między cesarzem, a między papieżem przy zamku zwanym Balliolo we Włoszech tymi czasy stały. Bardzo ważną rzeczą jest to, że to było wszystko czytane publicznie na głos. O tym muszę w wypadku gazet ulotnych powiedzieć. Były ogromne, że tak powiem, no może nie rzesze, ale grupy ludzi, którzy przez setki lat żyli z wędrówki po świecie naszym, prawda? Żyli z tego, że mieli te teksty, wchodzili do karczmy, karczmarze wiedzieli, o co chodzi i tam było to czytane, oczywiście przy uiszczeniu abonamentu do miseczki, prawda? Bo taka była procedura. Tak to dokładnie wyglądało. Czyli rola tych ludzi była niewyobrażalnie istotna. Na marginesie to jest jedna z pierwszych gazet ulotnych, też XVI-wiecznych, krakowskich, która pokazuje ten schemat myślowy publikacji, za której odczytanie płacono. Wyobraźcie sobie państwo sytuację. Mamy karczmę, do której wchodzi pan i mówię o zachowanym egzemplarzu, prawda? I odczytuje tytuł dla zachęty. O cudownym ocaleniu galery chrześcijańskiej, którą Maurowie okrutni na morzu zagarnęli. No co było plagą, prawda? Każdy by się chciał dowiedzieć, a to nie ma tak dobrze. Płacimy i słuchamy, ale płacono i słuchano.
0: Jeszcze jedna kwestia, panie Tadeuszu. Czy te źródła zachowały się do naszych czasów, czy jednak pisma ulotne, nomen omen, uleciały w zakamarkach historii?
1: No niestety większość uleciała. Są takie, które są światowe.

0: światowym kanonem, jak chociażby legendarne wydane zaraz po powrocie, jeszcze przed dotarciem na Dwór Królewski, mikrodziełko, czyli najsłynniejszy list ulotny, najdroższy list ulotny świata, to można powiedzieć, list z podróży do Nowego Świata Krzysztofa Kolumba, który opublikował, opatrzono to drzeworytami, prawda, i tak dalej. To była konfabulacyjna taka wersja, podkręcił za bardzo tę opowieść o obfitościach wszystkiego, o bogactwie, o złocie i tak dalej, co potem spowodowało koszmar konkwisty. Między innymi nie była to jedyna przyczyna, ale bardzo istotna, bo tego różni osieroceni przez wojnę najemni bandyci, bo takich trzeba po prostu nazwać, żyjący z mordów i wojny, słuchali po karczmach, że tak powiem, Hiszpanii, Portugalii i tak dalej, bo się rekonkwista się skończyła, trzeba było coś robić. Nagle tam otrzymali perspektywy. A jako ciekawostka i siła prasy powiem jedno. Kiedy Kolumb, zbierając siły oczywiście po powrocie, bo to nie było takie proste, jeszcze ta gazetka była wykonana i tak dalej, dotarł na dwór Izabeli i Ferdynanda, okazało się, że królowa jest poinformowana, bo już tę gazetkę przeczytała. To jest, proszę państwa, siła prasy.
1: A o pismach ulotnych na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia opowiadał pan Tadeusz Grajpel. Bardzo, bardzo dziękuję i do usłyszenia.
0: Serdecznie dziękuję, a po pierwsze dziękuję za cierpliwość państwa.
1: Ja także bardzo dziękuję za to poniedziałkowe spotkanie. A na kolejną Eurekę w imieniu Artura Wolskiego zapraszam już jutro po godzinie 19. Życzę państwu spokojnego wieczoru i pięknego wypoczynku.
2: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
3: Praca lektora języka polskiego jako obcego to trochę tak bycie nauczycielem, trochę przewodnikiem po kulturze, a trochę tłumaczem codzienności.
4: Irena Guzowska, lektor języka polskiego.
3: Pracuję w ADŻE. To praca na styku języka, kultury i komunikacji. Oprócz uczenia polskiego cały czas uczymy się nawzajem. Tu przede wszystkim pomagamy obcokrajowcom odnaleźć się w Polsce poprzez język. Uczymy nie tylko gramatyki, nie tylko końcóweczek, nie tylko przypadków, ale też tego, jak naturalnie komunikować się w codziennych sytuacjach i jak lepiej rozumieć na przykład polską kulturę. Jak zamówić kawę, umówić się na wizytę do lekarza, porozmawiać z hydraulikiem lub sąsiadem, zachowywać się na rozmowie o pracy albo w końcu zrozumieć polskie żarty.
4: Jednym z najważniejszych działań fundacji jest wsparcie osób, które zdecydowały się rozpocząć nowe życie w Polsce.
5: Takim bardzo konkretnym przykładem naszej pracy była i nadal jest pomoc osobom, które uciekły przed wojną w Ukrainie.
4: Karolina Wójcik-Kozłowska, prezeska Fundacji ADRA Polska.
5: W pierwszych dniach wszystko działo się błyskawicznie. Ludzie przekraczali granice, zmęczeni, przestraszeni, często z dziećmi, z jedną torbą, z telefonem w ręku i pytaniem, gdzie teraz mam iść? Oczywiście ta sytuacja już minęła, ale nadal nasi sąsiedzi oraz osoby z innych krajów, które są w podobnej sytuacji, potrzebują wsparcia. To pomoc na innym poziomie, już systemowa i długofalowa.
4: Fundacja stworzyła centra integracyjne, w których oferuje kompleksową pomoc osobom uchodźczym, by mogły łatwiej stawiać pierwsze kroki ku nowemu, bezpiecznemu życiu w Polsce.
3: Prowadzimy lekcje stacjonarnie, chociaż na przykład dla osób pracujących z napiętym grafikiem pracy realizujemy również lekcje online. Dla mnie ta praca to coś więcej niż nauka języka. Najpiękniejszy moment jest wtedy, gdy ktoś po kilku miesiącach na przykład przychodzi i mówi, już się nie boję mówić po polsku. Polacy mnie rozumieją. Jestem szczęśliwy. Na koniec dostałem wyniki państwowego egzaminu z polskiego i teraz mogę aplikować na studia.
4: Fundacja ADRA Polska jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie www.adra.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii.

0: Może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Mek.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
6: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
7: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowi.
8: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Radio Kierowców.
9: Maciej Sampolski. Zapraszam. Zakończyły się drogowe problemy w ciągu autostradowej jedynki między węzłami Pyrzowice a Pikary Śląskie. W stronę Gorzyczek mogą Państwo jechać bez większych drogowych utrudnień. Na 10 kilometrze przewrócił się motocyklista i droga przez ponad 2 godziny była całkowicie zablokowana. A4, trasa Gościsław-Kostomłoty. Tutaj też mamy dobre informacje. W stronę Zgorzelca można jechać bez większych drogowych utrudnień, a te do tej pory występowały na 125 km w kierunku Zgorzelca. A4 raz jeszcze i trasa Brzezimierz-Brzeg. Od godzin porannych trwają drogowe problemy na kilometrze 180. Tutaj ciężarówka uderzyła w most, następnie w ten pojazd uderzyły 2 samochody osobowe, a na miejscu wciąż jest zwężenie na trasie w kierunku Katowic. A te utrudnienia mają potrwać do późnych godzin nocnych.

0: Minęła 20. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Prokuratura planuje dalsze czynności w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie po ponownym przesłuchaniu lekarza sygnalisty.
1: Rozplanowano już rozpoczynające się w tym tygodniu przesłuchania w charakterze świadków.
0: Co najmniej 6 ofiar śmiertelnych strzelaniny w ośrodku dla młodocianych matek w Niemczech. Upały opuściły nadmorskie kurorty. Wypoczywający mówią o ulce.
2: No wiatr chociaż wieje, a wczoraj było tak, że nawet nie dało się oddychać.
0: Śledczy są usatysfakcjonowani z przesłuchania doktora Emila Jędrzejewskiego i planują kolejne czynności procesowe w sprawie. Takie informacje przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. To kolejne przesłuchanie lekarza sygnalisty, który ujawnił nieprawidłowości w stołecznym Szpitalu Południowym. Planowane jest też dodatkowe zabezpieczenie dokumentacji medycznej placówki, dodał Piotr Skiba.
1: Rozplanowano już rozpoczynające się w tym tygodniu przesłuchania w charakterze świadków.

0: Biorąc pod uwagę te dodatkowe informacje, które dziś zostały przekazane prokuratorom, widzimy konieczność dodatkowego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i dokumentacji organizacyjnej ze Szpitala Południowego.
1: Wszelkie działania w Szpitalu Południowym mają jak najmniej wpływać na funkcjonowanie placówki.
0: Pozostajemy z co niektórymi świadkami w kontakcie. Wiedzą już o tym, że mają się stawić albo do prokuratury okręgowej w Warszawie, albo do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Na tym etapie nie widzimy podstaw do przesłuchiwania osób odpowiedzialnych za nadzór. Nas w pierwszej kolejności interesują kwestie dotyczące organizacji funkcjonowania poszczególnych oddziałów Szpitala Południowego.
1: Były ordynator chirurgii Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski, który zeznawał dziś w prokuraturze, na pierwszym przesłuchaniu milczał. Nie chciał odpowiedzieć na żadne z pytań prokuratora bez pełnomocnika. Wcześniej w kanale Zero dr Jędrzejewski sugerował, że pacjenci przyjmowani na SOR-ze zarządzanym przez lekarza milionera Dawida Kacprzyka umierali z powodu braku odpowiedniej opieki i błędów medycznych koordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego. Jedni twierdzą, że musimy walczyć o dobre stosunki z naszym wschodnim sąsiadem, inni, że musi to być efektem pracy obu stron. Polscy politycy podzieleni w sprawie nowej inicjatywy prezydenta Ukrainy. Władimir Zełenski wniósł do parlamentu projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego. W ten sposób chce uczcić wszystkich bohaterów, którzy w różnych epokach walczyli o Ukrainę. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej mówił na antenie Polskiego Radia 24, że Ukraińcy mają problem z prawdą historyczną, jednak w interesie Polski jest dalsze wspieranie naszego wschodniego sąsiada.
2: My to odbieramy z własną wrażliwością, mamy do tego pełne prawo i do naszych roszczeń mamy prawo, ale dla mnie, jako odpowiedzialnego polityka, najważniejsza jest przyszłość stosunków polsko-ukraińskich. Wojna, którą toczą być może zwycięska z Rosją poprzez użycie najnowszych technologii, współpraca technologiczna między naszymi armiami i szansa dla polskich firm na odbudowę Ukrainy. Do tego ekshumacje i dążenie do tego, żeby prawda o Wołyniu była szerzej znana w Ukrainie i żeby każdy tam potrafił oddzielić, kto był tym zbrodniarzem.
1: Zdaniem Radosław Ogla z Prawa i Sprawiedliwości strona ukraińska nie podejmuje inicjatywy, by załagodzić napięte stosunki z Polską.
3: Po drugiej stronie mamy kompletną jakąś rozszalałą spiralę eskalacji. Zamiast uznać nie tylko racje historyczne i polityczne, ale również uznać kluczowość Polski dla ukraińskiego wysiłku obronnego, mamy do czynienia z jakimś takim podejściem, no to dalej, jazda, dokręcamy śrubę, zobaczymy, jak bardzo się da.
1: Wołodymyr Zełenski ogłosił też budowę w Kijowie pomnika Iwana Mazepy. To jeden z hetmanów kozackich żyjących na przełomie XVII i XVIII wieku na terenie ówczesnej Rzeczypospolitej obojga narodów. Stał się ikoną europejskiego romantyzmu uwiecznionym w dramacie Mazepa Juliusza Słowackiego oraz poemacie Mazeppa Lorda Byrona. Przeszedł do historii jako walczący o autonomię i niezależność kozacczyzny. Do 6 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych strzelaniny w ośrodku dla młodocianych matek w niemieckim Stade. Wszyscy zabici to osoby dorosłe. O szczegółach Adam Górczewski.
4: Ciała 4 ofiar znaleziono w budynku. 5 osoba była reanimowana przed ośrodkiem, ale nie udało się jej uratować. 6 osoba zmarła w szpitalu, gdzie leczeni są ranni. Stan części z nich jest ciężki. Po pościgu policja zatrzymała 3 osoby, wśród nich mężczyznę, który strzelał w ośrodku, i towarzyszącą mu kobietę. Nie potwierdzono oficjalnie motywu działań napastnika. Policja nie wyklucza jednak, że przyczyną tragedii był konflikt rodzinny. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
1: W nich powracamy do kraju. Największy upał nad morzem już za nami. W ostatnich 2 dniach temperatura w nadmorskiej stegnie sięgała 35-36 stopni w cieniu. Dziś już o 10 stopni chłodniej. W najbardziej radiowym miejscu polskiego wybrzeża na bulwarze radiowej jedynki z turystami rozmawiał Aleksander Ziemiańczyk.
6: Ulga, zdecydowanie ulga. Oczywiście wiatraki w pokoju i tyle. I woda, w ciągu dnia woda.
7: No bo co, no 25 to nie 35 tak jak wczoraj, prawda?
6: Ale oczywiście. W końcu w sumie te temperatury 30 plus to nie są takie częste u nas, więc...
7: Daliśmy radę.
6: Oczywiście.
8: Ulga, bardzo duża ulga. No wiatr chociaż wieje, a wczoraj było tak, że nawet nie dało się oddychać. Dramat był.
9: Chłodniej trochę tego wiaterku jest, człowiek trochę odpoczywa, zwłaszcza przed drogą, bo dzisiaj wracamy już do domu.
1: Rekord temperatury padł dziś na Słowacji. W najcieplejszym momencie dnia termometry u naszych południowych sąsiadów pokazywały ponad 40 stopni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Brazylia gra w Dallas z Japonią w pierwszym dzisiejszym meczu 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. I zanosi się na niespodziankę, bo drużyna z kraju kwitnącej wiśni prowadzi do przerwy 1-0. Bramkę zdobył Keishu Sano w 29 minucie. Canarinhos mają jeszcze całą drugą połowę, by odrobić straty, a jeśli tak się nie stanie, będzie to jeden z najgorszych występów pięciokrotnych Mistrzów Świata w historii. O 22:30 w Foxborough pod Bostonem Niemcy zagrają z Paragwajem, a o 3:00 w nocy polskiego czasu w Monterrey Holandia zmierzy się z Marokiem. Pierwszy dzień legendarnego turnieju na kortach Wimbledonu. Na razie słodko-gorzki dla polskich tenisistów. Zmagania w Londynie śledzi Cezary Guriew.
1: Tak, dużo się dzieje, rozpocznę od sytuacji, która w tej chwili jest na korcie numer 1. Magda Linet walczy ze zwyciężczynią z Paryża Mirą Andrzejewą, a więc młodą, świetnie grającą Rosjanką. Przegrywała Polka na początku pierwszego seta, a teraz prowadzi 5-4. Z kolei na korcie numer 15 Magdalena Fręch rywalizuje z Anną Kalińską, także Rosjanką, i przegrywa 6-7 i 2-4. A dzisiaj Maja Chwalińska przegrała z Tajką Manaczeją Soankło. Polka wygrała pierwszego seta 6-2, prowadziła 5-2, miała piłkę meczową. Ostatecznie przegrała drugiego seta 5-7, 2-6. Było widać, że Maja ma kontuzję, ale okazuje się, że to nie jest wcale taka groźna dolegliwość.
2: Pod koniec tego drugiego seta tak naprawdę zaczęło mi opać kurcze w całym ciele. Myślę, że to nie było czysto fizyczne. Myślę, że dużo rzeczy się na to złożyło. Na pewno stres, na pewno też taki intensywny czas przed Wimbledonem.
1: Tak, rzeczywiście Maja Chwalińska miała mało czasu na odpoczynek, na przygotowanie. Trawa jest wymagająca. Za to Hubert Hurkacz, który 3 lata temu przeżył tutaj dramat, wydawało się, że jego kariera będzie zakończona, wraca coraz mocniejszy. Dzisiaj pokonał rozstawionego z numerem 11 Norwega Kaspera Ruda w dwóch setach, w trzech setach oczywiście 6-4, 6-2 i w tym trzecim secie po tiebreaku 7-6.
0: Dziękuję za relację. Więcej w Kronice Sportowej. Zapraszam o 22:40.
3: Pogoda. W nocy miejscami przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą od 17 do 19 stopni na północy i zachodzie Polski i od 20 do 23 na wschodzie i południu. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna. Południowa część Bałtyku znajduje się w zasięgu klina Wyżu Azorskiego. Zatoka Niżowa z nad północnej Skandynawii pogłębia się. Bałtyk południowy. Wiatr zachodni skręcający do północnego 3-5 w skali Beauforta. Stan morza 3-2. Temperatura powietrza około 19 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 4-6, powoli słabnący na 3-5 w skali Beauforta. Stan morza 3. Temperatura powietrza około 20 stopni. Widzialność dobra, lokalnie przelotny deszcz. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków północnych 3-5, słabnący na 2-3 w skali Beauforta. Stan morza 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, początkowo miejscami deszcz. Wybrzeże środkowe. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 4-5, w porywach 6 w skali Beauforta, słabnący na 3-4 w porywach 5. Stan morza 3-2. Widzialność dobra do umiarkowanej, początkowo miejscami deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr północny do północno-zachodniego 4-5, w porywach 6, słabnący na 3-4 w porywach 5 w skali Beauforta. Stan morza 3. Widzialność dobra. Jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr z kierunków północnych 3-5, przechodzący w zmienny 2-3 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-zachodni 3-5, przechodzący w zmienny 2-3 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
9: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Rzeka, morze czy jezioro? Upały najlepiej przetrwać nad wodą. Dlatego w lecie z radiem wybierzemy się na nadwiślańską plażę. Porozmawiamy z ratownikiem o bezpieczeństwie nad wodą i z plażowiczami o letnim wypoczynku. Sprawdzimy także, jak przebiega i dokąd dotarła już wielka wyprawa maluchów, czyli kultowych kwiatów 126P. Nie zabraknie też naszych konkursów z nagrodami.
5: Lato z radiem w Jedynce jutro od 9. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

California Blue to Mariusz Kalaga, jego wersja tej orbisonowskiej wspaniałej piosenki. Niejednokrotnie słyszałem ten wielki przebój w jego wykonaniu w Mrągowie i widziałem także uwielbienie tej publiczności wielotysięcznej, która no nie chciała jakoś pozwolić zejść ze sceny Mariuszowi, kiedy wykonuje swoje piosenki. Mariusz Kalaga dzisiaj gościem radiowej jedynki opowie o swoich początkach, o swojej drodze naukowej, ale też tej drodze piosenkarskiej, bo jedni mówią o nim, że to polski Roy Orbison, inni chcieliby w nim widzieć jakieś jedno z wcieleń Krzysztofa Krawczyka. A on po prostu bardzo konsekwentnie od samego początku idzie swoją ścieżką i idzie tak już 40 lat. Za chwilę rozmowa z Mariuszem Kalagą. Kłaniam się Państwu, Marcin Kusy.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Program Pierwszy Polskiego Radia, a w studiu panie i panowie Mariusz Kalaga. Mariuszu, witam cię bardzo serdecznie.
2: Ja również witam, jest mi bardzo miło. Dziękuję ci, Marcinie, za zaproszenie i witam też wszystkich radiosłuchaczy.
1: Słuchaj, zawsze widzimy się i słyszymy w Mrągowie przy okazji naszego tam, naszej obecności jedynkowej i twojej artystycznej, ale to są takie doraźne, szybkie spotkania. Dzisiaj trochę więcej o tobie, o twojej drodze artystycznej, tym bardziej, że za tobą jubileusz 40.

0: 20-lecia pracy artystycznej.
1: Tak, to prawda. No 40 lat jak minęło jak jeden dzień, co prawda. W ubiegłym roku miałem ten skromny jubileusz, powiązany również z trasą koncertową, która była bardzo udana, intensywna i wymagająca, ale cieszę się, że udało się wszystko osiągnąć, zagrać, przejechać kupę kilometrów, tysięcy, bo akurat na liczniku nam wybiło prawie 71 tysięcy w całym roku 2025, a zagraliśmy 91 koncertów. To jest, uważam, dobry wynik, ale tu nie o ten wynik chodzi, tylko chodzi o spotkania z ludźmi, z publicznością. Dla mnie to jest najcenniejsze, bo jakby nie było, cała moja twórczość i cała moja droga muzyczna była nakierowana na to, żeby śpiewać dla ludzi, o ludziach i z taką atencją, że ich po prostu bardzo lubię i lubię być blisko ludzi.
0: A kiedy poczułeś i stwierdziłeś, że to jest taki moment, że rzeczywiście twoja twórczość jest odbierana w taki sposób, jakiego ty byś sobie życzył, że o, trafiłem.
1: Znaczy, ja nie eksperymentowałem, szczerze mówiąc, bo moja droga muzyczna zaczęła się od grania muzyki country. Mhm. Lata 90., wyjazd do Nashville, Gang Marcella po drodze tak. Kilkuletni. I to country było mi bardzo bliskie sercu, że zostało do dzisiaj to country i nie zamierzam w żaden sposób tego zmieniać. No ale w momencie, kiedy w 2008 roku nagrałem zupełnie przez przypadek, bo to z reguły w życiu przypadki rządzą. Cover Ina Stern, zasłyszany na jednym z występów w Düsseldorfie. Nie spodziewałem się, że po 3 latach od nagrania, czyli w 2011 roku, nagle się dowiem, że ta utwór mojej polskojęzycznej wersji, wiernie przetłumaczony z języka niemieckiego na polski, ale potem napisany przeze mnie, osiągnie na jednym z kanałów społecznościowych 1 000 000 wyświetleń. A teraz, po tylu latach, no jest już 57 masz? Milionów.
0: I to jest jedna z gwiazd.
1: Jedna z gwiazd, tak. I nagrałem ten utwór kiedyś na jubileusz bycia na festiwalu w Mrągowie, wersję country tego numeru. Bo oczywiście dostałem publishera z wytwórni, która nagrała przez DJ-a Ocy i Nikolasa Presnika ten utwór w wersji oryginalnej. No i dlatego zezwolili mi go, że tak powiem, umieścić też na płycie. A ja nagrałem też wersję country i zaśpiewałem ją w Mrągowie.
0: Ale słuchaj, to była faktycznie taka historia, że byłeś w tym Düsseldorfie i przypadkowo usłyszałeś ten utwór?
1: Nie tylko przypadkowo, bo myśmy spacerowali, bo to był karnawał. Tak jak u nas jest w ostatki karnawału, to u nas jest jeden dzień, bo jest śledzik tak zwany. Tak. A tam są 3 dni, cały pełny weekend. Więc gdzie nie wszedłem, to ten Ina Stern. Ina Stern. No i koleżanka, która nawiasem mówiąc mieszka w Mrągowie, mówię, Ewa, przetłumacz mi tę piosenkę, jeśli możesz. No i ona przetłumaczyła. Ja mówię, wiesz co, kurczę, napiszę polski tekst. No okazało się, że jej syn zna się z tymi ludźmi i oni udostępnili mi oryginalny podkład. Chcieli, żebym to nagrał w Niemczech, ale ja już musiałem wracać. Mówię, panowie, ja też w Katowicach mam świetne studio. Pozwólcie, że to nagram, prześlę wam i albo zaakceptujecie, albo nie. No i ja zaakceptowali.
0: A znasz losy tej piosenki, bo to są Niemcy czy Austriacy?
1: Oni są z pochodzenia Austriakami. Tylko robią karierę w Niemczech, a największą karierę robią na Majorce.
0: No tak.
1: Szczerze mówiąc. No bo DJ Ocy nie ma swojej twórczości. On jest znany jako DJ z przeróbek, gdzieś tam coś.
0: Samplowania i tak dalej.
1: Ale w 2012 roku ten sam DJ Ocy nagrał album z kim? Z Bellamy Brothers.
0: No właśnie. No tak.
1: I ja zrobiłem wiązankę, właśnie tą samą, co DJ Ocy z Bellamy Brothers i zaśpiewałem ją w tym roku w Mrągowie.
0: No widzisz, no to tak. No będziesz w Mrągowie, to już zdradziłeś.
1: Będę, tak, będę.
0: Słuchaj, niejednokrotnie zapowiadaliśmy twoje występy z Pawłem i ja wiem, że zapowiedzieć ciebie jest bardzo łatwo. W takim dobrym tego słowa
1: rozumiem,
0: znaczeniu.
1: Tak.
0: Gorzej jest powiedzieć, że wystąpił dla państwa Mariusz Kalaga.
1: A dlaczego?
0: Dlatego, że amfiteatr cię nie puszcza po prostu. I to jest szalenie chyba miłe.
1: To jest niebywale
0: że nie, ciebie nie można, no też znowu powiem w dobrym tego słowa znaczeniu, że publiczność cię nie wypuszcza ze sceny.
1: Wiesz co, to jest niebywale dla mnie taki szacunek oddany, bo wiadomo, że niekoniecznie można wszystkich kochać i lubić, ale taki oddany szacunek poprzez ten aplauz i to spotykam na każdym de facto koncercie. Na szczęście chyba ta prawda i ta szczerość, którą staram się przekazywać w tych opowieściach muzycznych swoich, pozwala do tych ludzi docierać i oni to widzą, że to jest prawdziwe, że to nie jest udawane. Daje z siebie wszystko na każdym koncercie i chyba może to jest recepta, choć do końca się nie będę upierał.
0: Ale też przez twoją drogę artystyczną, ja nie wiem, od kiedy liczysz te 40 lat, bo ty miałeś też epizod na Festiwalu Piosenki Studenckiej.
1: Tak, od tego
0: liczysz.
1: Od tego dnia, kiedy zdobyłem tak zwanego przechodniego.

0: gwoździa,
1: żółtego,
0: tak?
1: Gwoździa. Taki dosyć sporych rozmiarów był ten gwóźdź, pociągnięty jakąś bejcą złotawą. Nazywał się właśnie Złoty Gwóźdź. Napisałem go na pierwszym roku fizyki, bo studiowałem fizykę z astronomią. Nie, może nie wszyscy wiedzą, ale tak się złożyło. Mhm.

0: Słuchalnie. Program pierwszy Polskiego Radia.
1: No dobrze, ale jak wspominasz ten festiwal studencki? Pojechałeś tam już jako człowiek, który no, miałeś pewne doświadczenia.
2: Tak,
1: agrawka, kabaret, tak?
2: Kabaret w szkołach średnich, bo tam gdzieś mnie to ciągło. Taką mieliśmy super panią wychowawczynię, która uczyła historii i ona gdzieś tam mnie wyłowiła. Bo gdzieś tam się popisałem jakimś tam graniem na gitarze, oczywiście raczkująco jeszcze. No i mówię, no słuchaj, ty Kalaga, ty to będziesz tutaj u nas śpiewał. No mówię, okej, no. Zawziąłem się, palce bolały, krew się lała, ale uczyłem się grać na tej gitarze i tak wyszło do dziś.
1: I ta nagroda, co ci dała wtedy? Pewność
2: takie,
1: jakąś?
2: Tak, to było takie, mówię, kurczę, może by to było, może pociągnąć to dalej. I obozy, gdzieś tam wyjazdy i ta gitara mi towarzyszyła praktycznie zawsze i wszędzie. Wiesz jak to jest, no, dziewczyny, koledzy, siadź, no zagraj no coś, no to grałem i to tak się z tej amatorszczyzny podnosiłem poprzeczkę, zawsze starałem się wytyczać jakiś cel i dążyłem do tego celu, co potem zaowocowało, że jestem no, w tym miejscu, gdzie jestem. Mimo edukacji dosyć bogatej w moim życiorysie, wykonuję zawód muzyki. I żyję tylko i wyłącznie z muzyki, co jest najpiękniejsze dla mnie.
1: Wziąwszy pod uwagę liczbę przejechanych kilometrów, to rzeczywiście prawdę mówił Zbyszek Wodecki, który mówił, że jest kierowcą
2: tak,
1: z własnym programem artystycznym.
2: Tak, tak jest.
1: I to jest to. Tak. No dobrze, no to kolejne nazwiska. Słuchaj, a ten Roy Orbison kiedy się pojawił w twoim kontekście?
2: Ja, gdy po tym festiwalu studenckim już troszeczkę zacząłem nabierać tych piórek, to pracowałem w nocnym lokalu, grając oczywiście w jednym z hoteli w Katowicach. I miałem wejść na zastępstwo, a okazało się, że zostałem tam 2 lata i jednocześnie uczyłem w szkole. To był wymagający dla mnie czas, tym bardziej, że to był koniec lat 80., a początek 90.
1: Czyli pełne szaleństwo.
2: Zupełnie piekła nie ma. No więc w tym czasie, na jednym z takich występów w tym nocnym lokalu, przyszło 2 panów, którzy już wtedy założyli, mieli firmę fonograficzną. Przecież takie były początki Jacka Stachurskiego, bo tak. On w tej firmie też zaczynał i myśmy te nasze drogi gdzieś tam skrzyżowali. Oni zaproponowali, żebym nagrał jedną kasetę. Ja mówię, no nagraj, sam jej nie nagram. I miałem takiego kolegę, który też był bardzo wyjątkowym instrumentalistą. No i powstał zespół Duo For You. Czyli duo dla was, tak? Była jedna kaseta, druga, trzecia, czwarta. Myśmy się tak cieszyli z tych nagrań, że te kasety się pojawiały praktycznie co miesiąc, co 2 miesiące. No ale nie mieliśmy żywego pojęcia, jak ten przemysł działa. W międzyczasie ten wytwórca zdążył sobie wybudować dom.

0: mi zmienić dwa samochody, a myśmy czepali. I mówiąc krótko, to jest dla mnie też istotne, myśmy wyprzedzili epokę disco polo, bo disco polo przyszło później. Myśmy byli kapkę wcześniej, rok czy dwa. Bo w zasadzie stąd się wzięło, że nagle w Polsce się italo disco bardzo stało popularne. No i potem takie różne historie, wzory, niewzory i to. I dlatego cieszę się, że myśmy nigdy nie byli związani z tym nurtem, absolutnie. Myśmy troszeczkę poszli zupełnie w muzykę popową, rozrywkową, taneczną. I to jakby mnie ukształtowało w tamtych czasach. Aż razu pewnego ci sami panowie usłyszeli, jak zaśpiewałem w tym nocnym lokalu California Blue Roya Orbisona i You Got It. No i od razu, no to Mariusz, to zrobimy cały materiał. I nagrałem go w K&K Studio w Poznaniu, tam gdzie nagrywał Krzysiu Krawczyk.
1: Tak.
0: Po czym nagranie, które się ukazało dokładnie na Dzień Kobiet w marcu, usłyszał Korneliusz i od razu puścił Korneliusz Pacuda w swojej tonacji trójki. I od tego się zaczęło. Natychmiast mnie zaprosił do Mrągowa.
1: I stałeś się polskim Royem Orbisonem.
0: Stąd jego właśnie taki przydomek.
1: Ale słuchaj, w kontekście tego Orbisona chcę cię zapytać, czy faktycznie jest to jedna z takich twoich ulubionych postaci świata piosenki? Czy to trochę przypadek, że to California Blue było i to poszło?
0: I tak, i nie, ale zgodzę się z tym, co powiesz, że to też nie jest przypadek. Bo ja w młodości, kiedy dostałem na osiemnastkę pierwszy magnetofon szpulowy ZK-120, to słuchałem Radia Luksemburg. I tam właśnie te głosy i Presley, i Johnny Cash, i Jim Reeves, i Roy Orbison. I ja miałem normalnie gęsią skórkę i zacząłem się interesować tym. I kto wie, czy właśnie te piosenki w mojej głowie nie narodziły czegoś takiego odczucia, że to są ci wykonawcy, których raz, że lubię słuchać, a dwa, lubię też śpiewać. No Bogu dziękować, że skala
1: no
0: na tyle
1: i aparat
0: jest,
1: twój pozwala.
0: No i jak można śpiewać od A do N, tak?
1: Słuchaj, tak, to ten Orbison jest niezwykły, ale powiedziałeś też o Krzysztofie Krawczyku i też się w twoim kontekście mówi o tym, że ty też ten głos twój,
0: tak,
1: w ogóle
0: tak,
1: ta interpretacja
0: pasuje. A myśmy się bardzo przyjaźnili z Krzysztofem.
1: No wie, bo śpiewaliśmy razem,
0: gdy nam śpiewał Elvis Presley niejednokrotnie na 25-leciu po śmierci Elvisa był taki fantastyczny koncert w Mrągowie, który prowadził Wojciech Mann z Marią Szabłowską. I to było też dla mnie wydarzenie i to było niebywałe po prostu. Także też się gdzieś mieściłem w tych artystów w jakimś tam kontekście. Ale no, zawsze brakowało takiej wisienki na torcie i jakoś nie umiałem się przebić dalej. Z czego oczywiście nie robię żadnej tragedii, bo i tak moja ścieżka muzyczna się potoczyła tak, jak się potoczyła i dziękuję Bogu za to, co jest.
1: No to jest niesamowite właśnie, że ty zawsze z takim i dystansem, i skromnością o tym mówisz. To znaczy, że ta droga, która jest ci pisana i którą kroczysz, ona jest fantastyczna, uważam, Mariusz. I to, że ty zdobywasz taką publikę, to jest niesamowite.
0: Ja sobie to dziękuję, bo publiczność weryfikuje.
1: Tak.
0: Wyłącznie publiczność.
1: Tak.
0: I można mówić, co się chce, ale jeżeli się zapełnia salę, gdzie bilety nie są wcale tanie i organizator jest zadowolony, my jesteśmy zadowoleni, no to co może być piękniejszego?
1: Tak.
0: To na nic te garze, na nic te cudawianki, jak właśnie samo to, że się do ludzi wychodzi, z ludźmi się rozmawia. Ja do końca po koncercie zostaję z tymi ludźmi, podpisuję tyle płyt i tyle autografów, ile wymagają. Nie uciekam, nie stronię. Może to też jest w jakiś sposób, nie powiem, że recepta, ale no, taka postawa, nie?

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Jesteś gwiazdą w Mrągowie, ale też jesteś w swoim regionie ogromną gwiazdą. I to też jest ta śląska nuta, tak? I tamten region, to też jest coś twojego.
2: Tak, cieszę się bardzo, bo jedna ze stacji komercyjnych na Śląsku, która powstała 18 lat temu, w tym roku osiągnęła pełnoletność. Oni mnie gdzieś tam dostrzegli, zaprosili, no i tak się stało. Ale ja de facto ani nie jestem Ślązakiem, bo pochodzę z Galicji, z zachodniej Małopolski, konkretnie z Dąbrowy Górniczej. Tam się urodziłem. No ale zaakceptowało mnie to środowisko śląskie, z czego się też oczywiście bardzo cieszę. Już parę lat długo wcześniej mówiłem, że choćby się to komuś podobało czy nie, ale na muzycznej mapie Polski powstał gatunek, który się nazywa szlagiery. No i te szlagiery stały się też w jakiś sposób dla mnie na krótki czas drogowskazem, że no i piosenki, i repertuar musiałem jakby pod tym kątem też ukształtować, no bo to za sprawą jednej z gwiazd, no bo skoro trafił się hit, o czym marzy zapewne każdy wykonawca i artysta, no to trzeba by jakby obudować ten, bo to sama piosenka nie wystarczy. Ja nie sądziłem, że ona do dzisiaj jeszcze jest tak popularna i ona cały czas zwyżkuje i co ciekawe, z czego się już najbardziej cieszę, że młodzież tego słucha, bo na każdy gdzieś jakiejś uroczystości był taki nawet czas, że przebój wyprzedził wykonawcę. Że ludzie znali przebój, ale kto to śpiewa? No, Kalaga. A kto to ten Kalaga jest? A ten, patrz, on tam w gangu Marcela kiedyś. A no tak. No i teraz na szczęście mówi się Kalaga, jedna z gwiazd. Mówi się jedna z gwiazd. Mówi się Kalaga. Mówi się Kalaga. I to jest cudowne.
1: A i to też jest szczęście, ale tak jak powiedziałeś, to też
2: szczęście, żebyś wiedział.
1: Co, co odpowiesz, że niektórzy mówią, że te szlagiery, jak ty ładnie określasz, że to jest takie lekkie, łatwe, przyjemne, że to jest taka prościutka nuta, to zostało, że to jest mało ambitne.
2: I się z tym zgodzę. Natomiast ja nigdy nie szedłem na skróty, jak wiesz, i mój repertuar jest dalece od tej łatwizny. Natomiast no, te utwory, no, szlagiery powstały z racji chociażby tej śląskości, że zaczerpnięte z szlagier hit festiwal był po naszej zachodniej, zachodniej granicy. I to też w jakiś sposób to zostało tu

0: zaadoptowane według mnie. Złą się rzeczą stało, że wtedy do tego koszyka wrzucali wszystko. Nie było jakiejś selekcji. I ta łatwizna, o której wspomniałeś, niestety no, dokucza niektórym, no, którzy są ambitni i nie chcą być. No, w moim przypadku tak się stało, że jakby ja bardzo szybko się, że tak powiem, od tego głównego nurtu odciąłem i dalej robię swoje. I absolutnie też się nie obrażam, że ktoś mnie kwalifikuje do tej, no bo trudno. Tak się stało, że ta akurat stacja mnie gdzieś tam często, gęsto pokazywała. Ale no, moja droga jest zupełnie inna i ja się tej drogi będę trzymał. Tak jak mówię, śpiewam dla ludzi i daję ludziom komfort wyboru.
1: Mariusz Kalaga, 40 lat na scenie, przyniosłeś płyty, z których korzystamy oczywiście, ta na 35-lecie i te wcześniejsze. Tak. Chyba Korek Pacuda, nasz Korek, bo mówię o Kornelu, naszym legendarnym redaktorze, trójkowym, ale też jedynkowym. Tak. To też ważna postać dla ciebie.
0: W moim życiu ogromna, bo taki guru. Dla mnie to był zawsze Korneliusz takim guru, bo on mnie jakby też w muzyce country bardzo kształtował. Bo moja wiedza nie była aż taka, że oparłem ją na Elvisie Presleyu, Royu Orbisonie, Jimmy Reevesie czy Johnny Cashu. On mi pokazał innych wykonawców. Ja byłem z nim w Nashville na największym festiwalu Fanfare w 2000 roku. No i zobaczyłem tą muzykę zupełnie z innej strony. No po prostu tak nasiąkłem na tym festiwalu, który trwał 10 dni, że przywiozłem masę materiału i z tego tytułu ukazywały się moje płyty, takie stricte kantrowe. Zresztą ja w tych, nawet nazwijmy to w tych kompozycjach, kto by je zaszufladkował do szlagierów, i tak nutę country przemycałem, że po prostu nie mogłem się tego wyzbyć i nie mogę. Na rzecz tego tegorocznego jubileuszu 45-lecia festiwalu w Mrągowie nagrałem taki medley poświęcony dla Korneliusza, który też zaśpiewał w Mrągowie, z czterech jego ostatnich piosenek, które napisał, a łącznie Korneliusz napisał dla mnie 15 piosenek i niewątpliwie to też mogę zdradzić. Chcę na tą okoliczność 45-lecia wydać płytę właśnie poświęconą dla Korneliusza, od Mariusza dla Korneliusza.
1: Pięknie się to składa. Nasz legendarny redaktor nie tylko miał ogromną wiedzę i był jednym z tych największych popularyzatorów w Polsce.
0: Ukształtował mnie bardzo muzycznie.
1: I nie tylko ciebie, no, całe generacje. No wiesz, widzę tych ludzi, widzimy ich obaj w Mrągowie co roku i to są wszystko, jak śmiejemy się czasem z Pawłem Sztompkę, to są wszystko dzieci i wnuki Korneliusza. Tak to się przyjęło. Ale też miał ten talent do pisania piosenek, nie tylko do opowiadania w radiu o tej muzyce.
0: Ja też zabiegam o to, starałem się już też nawiązać kontakt i nawiązałem bardzo sympatyczny kontakt z panem burmistrzem Mrągowa i napisałem nawet taką interpelację, żeby przemyśleli radni miasta, żeby ten amfiteatr, który w zasadzie powstał też dzięki jego inicjatywie.
1: I na potrzeby festiwalu.
0: Na potrzeby festiwalu, żeby był jego imieniem po prostu, nic więcej.
1: Nie? No tak, no, chyba nikt inny tak bardzo nie pasuje nie, tam jak Korneliusz. Tak,
0: poza tym mieć tam powinien jakąś ławeczkę taką, żeby
1: ma tam gwiazdę na tej ścianie. A ty masz tam gwiazdę swoją?
0: Tak,
1: masz
0: mam też, prawda? I akurat otwierałem tą swoją gwiazdę razem z Albertem Lee, który będzie w tym samym czasie.
1: Pamiętam, to była...
0: Ja stałem obok Alberta, najpierw Alberta odsłoniliśmy, a potem moją.
1: Albert Lee, proszę państwa, w tym roku z materiałem, z piosenkami Emmylou Harris. Pisał dla niej, grywał z nią koncerty.
0: Tak, jest.
1: Nadwornym gitarzystą, tak chociaż jest. Był też gitarzystą Erika Claptona w pewnym momencie.
0: Bezwzględnie.
1: I był też tutaj w Polsce w latach 70. Mariuszu, to jeszcze ten Gang Marcella, bo to jest taka rzecz, która gdzieś, no, jest to kawał też czasu twojego spędzonego w tym zespole.
0: Naturalnie, ale to jakby to się wszystko pięknie zazębiło. Kiedy w 93 roku zaśpiewałem pierwszy raz Orbisona w Mrągowie na zaproszenie Korneliusza, to również tam poznałem Basię i Marcela i Jurka Różyckiego. I oni wystąpili osobno, ja wystąpiłem osobno. Z racji tego, że myśmy obydwoje nagrywali, zarówno Marcel, jak i ja, w K&K Studio w Poznaniu, to pan menedżer Krzysztofa Krawczyka nas po prostu tak skleił. I pojechaliśmy do tego Mrągowa. I w połowie roku, po występach, w 93 roku, Marcel do mnie zatelegrafował, bo wtedy jeszcze nie było tak tych telefonów, czy by się nie spotkać. No i jak się spotkaliśmy, no to mi zaproponował współpracę. Mnie po prostu ręce opadły.

0: bo byłem w szoku. I za równy rok, w 1994 roku, wystąpiliśmy wspólnie na koncercie, na którym Jerzy Różycki śpiewał ostatni raz z gangiem, a ja śpiewałem pierwszy i wystąpiliśmy w czwórkę.
1: Czyli to był taki czas, kiedy ty właściwie zmieniałeś Jerzego Różyckiego, tak? W
0: zespole. Tak, ja wszedłem za Jurka Różyckiego. I wtedy był piękny koncert, którego w Mrągowie Zbigniew Górny ze swoją orkiestrą grał, takie okolice country. To był wspaniały koncert, który też był rejestrowany przez Telewizję Polską. I ja zaśpiewałem z gangiem Marcela ich Złamano już tyle serc i takie jeszcze Zuzanno i tam przeboje. Ale Zbyszek Górny zaproponował mi, żebym zaśpiewał również dwie piosenki Jima Reevesa. I Love You Because i piosenkę Adios Amigo. I wtedy zaśpiewałem Zaistniałem też jako solo. Nie zostało to zbyt dobrze odebrane, ale potem jeszcze...
1: Dlaczego?
0: No bo jakby tu byłem z zespołem, a to nagle zacząłem śpiewać
1: że
0: solo.
1: Że sobie gdzieś solo
0: no, ale to było ustalone. Marcel mógł wyraźnie powiedzieć, że nie wyraża zgody i nie byłoby tematu, ale on się jak najbardziej zgodził, bo znał moje warunki głosowe, że mogę Jima Reevesa spokojnie zaśpiewać. W związku z tym tak się stało. Ale do 98 roku śpiewaliśmy, no to było też dla mnie takie przetarcie, bo i te gale piosenki Biesiadnej, to był znakomity projekt.
1: Wszędzie braliście udział wtedy, to
0: było,
1: tak.
0: Ja potrafiłem 23 dni w miesiącu być poza domem. Nawet ta szkoła mi za bardzo nie musiała jakoś to pogodzić. No i był taki moment i krótki temat był, albo to, albo to. I musiałem zrezygnować z pracy w szkole. Poświęciłem się już całkowicie tej muzyce, no i tak trwam.
1: I trwaj fizyku, astronomię. przy tej gitarze i przy twoim głosie, przy twoich piosenkach. Mariusz, no to zapraszamy na to Mrągowo chyba najbardziej
0: tak,
1: w tej chwili.
0: Tak, to jest w tej chwili dla mnie bardzo ważna data. To jest, jakby nie patrzeć, 45-lecie Mrągowa. Mój udział na festiwalu będzie 34. Też troszeczkę opuściłem, ale też trochę jest.
1: No tak,
0: tych lat.
1: Też jesteś potężną częścią tej wspaniałej historii.
0: No bardzo się cieszę, bo to dla tych ludzi, co tam, to jest wymagająca publiczność, to nie jest tak, ale jak już człowieka pokochają, no to już tak jest.
1: To już nie puszczą.
0: Nie ma rozwodu.
1: Mariusz Kalaga w Radiowej Jedynce.
0: Dziękuję bardzo, proszę, bo cudownie z tobą porozmawiać. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Dziękuję.

0: Jedynka. Polskie Radio. Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Wimbledon, a więc legendarny turniej, gdzie tradycja towarzyszy nowoczesności. Zielona trawa, truskawki i wielkie tenisowe emocje. Tytuł broni Iga Świątek.
2: Iga na forkant rywalki, Anisimowa atakuje Igę Świątek. Iga trafia, trafiła w linię. Iga Świątek, mistrzynią Wimbledonu.
1: Relacje z tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu w programie pierwszym Polskiego Radia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Podcast Polskiego Radia.
6: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
6: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić. A ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
10: Ogłoszenie społeczne.
0: Jedynka. Polskie Radio. Radio Kierowców.
12: Maciej Sampolski, zapraszam. Krajowa 74, trasa Piotrków-Trybunalski i Kielce. W okolicach Rudy Malenieckiej pojawiły się nowe utrudnienia. W obie strony należy się tutaj spodziewać ruchu naprzemiennego jednym pasem. W okolicach 31 kilometra na jezdni zalegają wiatrołomy, a służby teraz pracują nad tym, żeby te powalone drzewa z drogi usunąć. Zalecamy ostrożność w tych okolicach. A4, trasa Brzezimierz.

brzeg. Mamy tutaj zmianę sytuacji drogowej. Od samego rana, przypominamy, trwają tu utrudnienia. 180 km po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Wciąż są spore kłopoty w kierunku Katowic, ale teraz ta trasa została zablokowana. Trzeba jechać objazdem przez węzeł Brzezimierz, wojewódzką 396, następnie droga krajowa numer 94, a na A4 wrócą Państwo przez węzeł przy Lesie. Teraz S8, czyli trasa lazurowa Prymasa Tysiąclecia w Warszawie. Na 10 kilometrze mamy utrudnienia w stronę Białegostoku. Te utrzymują się mniej więcej od godziny 15, a powstały po zderzeniu dwóch pojazdów osobowych i ciężarówki. Zablokowany jest jeden pas ruchu w stronę Białegostoku i tak ma pozostać jeszcze przez jakiś czas. 22 513 11 11 to jest numer do Radia Kierowców.

0: Minęła 21. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Dzisiejsze zeznania lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie mają realny wpływ na dalszy ciąg śledztwa. Takie informacje przekazała prokuratura. Fala upałów dopiero za kilka dni opuści Polskę. W aktualnościach sprawdzamy, jak z wysoką temperaturą radzą sobie mieszkańcy Krakowa. Oficjalnego potwierdzenia jeszcze nie ma, ale atmosfera robi się bardzo gorąca. Robert Lewandowski ma zagrać w Chicago Fire. Po ponad 9 godzinach zakończyło się przesłuchanie lekarza sygnalisty Emila Jędrzejewskiego w śledztwie dotyczącym Szpitala Południowego w Warszawie. Prokuratura ocenia, że zeznania były bardzo wartościowe i zapowiada kolejne czynności, w tym zabezpieczenie dodatkowej dokumentacji szpitala. Więcej wie Jan Oleński.
1: Były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym po raz pierwszy szczegółowo odpowiadał dziś na pytania śledczych. W ubiegłym tygodniu odmówił składania zeznań bez udziału pełnomocnika. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba przekazał, że protokół z dzisiejszego przesłuchania liczy 29 stron.
2: Pan doktor odpowiedział na wszystkie pytania, jakie zostały mu zadane. Prokuratorzy, którzy dokonywali przesłuchania, są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć.
1: Dzisiejsze informacje mają teraz zostać skonfrontowane z dokumentacją oraz zeznaniami kolejnych świadków.
2: Biorąc pod uwagę te dodatkowe informacje, które dziś zostały przekazane prokuratorom, widzimy konieczność dodatkowego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i dokumentacji organizacyjnej ze Szpitala Południowego.
1: Prokuratura podkreśla, że nowe informacje wymagają jeszcze weryfikacji, ale już wpłynęły na plan dalszego śledztwa. Jan Oleński, Polskie Radio.
0: Fala upałów wciąż nie opuściła Polski. Zimne napoje, odpoczynek w cieniu i ochłoda pod kurtyną wodną. Tak turyści i krakowianie spędzający czas na rynku głównym radzą sobie z upałami. Dziś termometry pod Wawelem po południu wskazywały 38 stopni Celsjusza. To jedna z najwyższych zanotowanych w mieście temperatur. Upalny dzień w Krakowie pomagają przetrwać specjalne kurtyny wodne.
3: Bardzo dobry sposób na orzeźwienie.
4: Bardzo dobry pomysł, tylko powinno być ich więcej.
5: Można bliżej stanąć i też tam troszkę ona chłodzi, ale duża atrakcja.
3: Trzeba trochę się ochłodzić, żeby ruszyć dalej w drogę. Dużo arbuzów jem.
6: Zimny prysznic, woda do picia. Starsze panie widzę, że mają wiatraczki, no różne są metody.
7: No krótkie spodenki, wygodne sandały, trzeba trochę cienia jednak.
0: W czasie największych upałów lekarze zalecają pozostanie w domach. Na zewnątrz warto mieć nakrycie głowy. Nie można też zapomnieć o stałym uzupełnianiu płynów. Chłodniej w Polsce zrobi się dopiero w przyszłym tygodniu. A w Chicago wręcz przeciwnie, zapowiada się bardzo gorąco. Według medialnych doniesień Robert Lewandowski w najbliższym czasie zostanie piłkarzem Chicago Fire. Klub nie potwierdził jeszcze tych informacji, ale Polacy mieszkający w wietrznym mieście wyczekują tego w wielkim napięciu. O tym, jak temat transferu lewego elektryzuje Polonię w Chicago, Jan Pachlowski.
8: Czołowe amerykańskie media, powołując się na swoje źródła, podkreślają, że decyzja przez piłkarza została podjęta. Brakuje już tylko oficjalnego potwierdzenia ze strony klubu, co ma stać się wkrótce. Pojawiają się informacje, że Robert Lewandowski mógłby zadebiutować w Fire w spotkaniu w Chicago przeciwko Vancouver Whitecaps 16 lipca. Wtedy oficjalnie zostałby przedstawiony kibicom. Transfer reprezentanta Polski to wyjątkowe wydarzenie dla środowiska polsko-amerykańskiego, komentuje Andrzej Wąsewicz, redaktor naczelny wychodzącego od kilku dekad w Chicago tygodnika Express.
9: To jest idol. To jest ktoś, kto rzeczywiście zrobił karierę. No i teraz, jeżeli będzie działał w naszym...

0: naszym polsko-amerykańskim środowisku. Jest to naprawdę spore wydarzenie, ale pamiętajmy, że będzie również Anna Lewandowska, prawda, że będzie może jakiś fitness club, może to się przerodzi w całą sieć i tak dalej. To ma bardzo szeroki tutaj aspekt.
1: Robert Lewandowski ma podpisać 2-letni kontrakt. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: To są aktualności jedynki.
3: Ruch pociągów na trasie kolejowej 97, tak zwanej kolejowej Zakopiance, został przywrócony. Służby usunęły deformację torów spowodowaną wysokimi temperaturami. Przywracana jest też rozkładowa jazda pociągów. Trasa 97 była zamknięta od 15:30. W aktualnościach jeszcze nieprzyjemne konsekwencje wysokiej temperatury. W gminie Andrespol pod Łodzią unosi się fetor śniętych ryb. Zapach pochodzi ze stawów, które zasila rzeka Miazga. Jeden z nich niemal całkowicie wysechł. Na dnie pozostały śnięte ryby. O sytuacji mówi wójt gminy Dariusz Kubus.
4: Powodem sytuacji w tym stawie, jak i na pozostałych stawach, jest susza, brak opadów, brak wody w rzece, która zasilała stawy. Stawy pierwsze dwa od strony torów obniżyły się już o 80 cm. Stąd decyzja o jego osuszeniu i niezasilaniu zupełnym i puszczeniu tej reszki wody, która pozostała.
3: Samorząd gminy Andrespol planuje na miejscu wysuszonego stawu stworzyć oazę zieleni. Na razie trwają prace nad projektem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
3: Wieczorem i w nocy może popadać i zagrzmieć. Temperatura minimalna od 17 do 19 stopni na północy i zachodzie, od 20 do 23 na wschodzie i południu Polski.
2: Klimat.
3: W większej części kraju jakość powietrza jest umiarkowana lub dobra. W Zgierzu i Wodzisławiu Śląskim stacje pomiarowe pokazują dostateczną jakość powietrza, a najlepiej oddycha się w Szczecinie, Kołobrzegu, Koszalinie, Lęborku i Łebie. 70% energii pochodzi obecnie z paliw kopalnych, 30% ze źródeł odnawialnych, najwięcej z wiatru.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Kochasz książki, ale brakuje ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki InkBook. Z ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami, w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na tysiące książek. Czytnik InkBook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl.
9: Był jeszcze taki młody, miał tyle marzeń.
10: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
11: Maluchy na maluchu!
2: Reklama. Autopromocja.
12: Rzeka, morze czy jezioro? Upały najlepiej przetrwać nad wodą. Dlatego w lecie z radiem wybierzemy się na nadwiślańską plażę. Porozmawiamy z ratownikiem o bezpieczeństwie nad wodą i z plażowiczami o letnim wypoczynku. Sprawdzimy także, jak przebiega i dokąd dotarła już wielka wyprawa maluchów, czyli kultowych kwiatów 126P. Nie zabraknie też naszych konkursów z nagrodami.
13: Lato z radiem w Jedynce jutro od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Spotkania w jedynce. Historia bliska.
1: Dobry wieczór Państwu. Mamy 29 dzień czerwca 2026 roku. Wczoraj, 28 czerwca, minęła 70. rocznica od niezwykle tragicznych wydarzeń w Poznaniu. Robotnicy w stolicy Wielkopolski zdecydowanie wyrazili swoją niezgodę na sposób sprawowania władzy. Zaskoczona władza zareagowała brutalnie. To było pierwsze w powojennej Polsce tak poważne starcie. Tragiczne, bo niosło za sobą ludzkie ofiary. Dziś o tym właśnie przypomnimy, bo to jest chyba konieczne. W studiu Polskiego Radia w Poznaniu jest dr Karolina Bittner, historyk związana z Instytutem Pamięci Narodowej, autorka wielu publikacji na temat współczesnej historii Polski, także w jej wymiarze społecznym i obyczajowym. Dobry wieczór, pani doktor.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
1: Przenosimy się 70 lat temu w Poznaniu. Co się wtedy stało?
2: 70 lat temu o godzinie 6 rano robotnicy dziś zakładów Cegielskiego, dziś i przed wojną, a wówczas w roku 56 zakładów imienia Józefa Stalina, nie podjęli pracy, wyruszyli w kierunku centrum, w kierunku siedziby władz. Po drodze dołączyli do nich robotnicy innych zakładów Poznania. Około 9 docierają do centrum, do wówczas placu Stalina, dziś placu imienia Adama Mickiewicza przy Zamku Cesarskim. Na placu gromadzi się około 100 tysięcy demonstrantów. Jest to pochód zdyscyplinowany, spokojny. Napominano się, by nie deptać trawników. Wznoszą postulaty ekonomiczne. Chcemy jeść, chcemy obniżki cen, chcemy podwyżki.

0: niski płac, ale też polityczne. Chcemy wolnych wyborów, precz z ruską demokracją. Około 9:10 delegacja robotnicza udaje się do budynku, do siedziby Komitetu Wojewódzkiego PZPR na rozmowy. Pojawia się wówczas plotka, że delegacja została aresztowana. I to jest pierwszy punkt, który zmienia tę manifestację robotniczą. Pod wpływem tej plotki robotnicy ponownie wchodzą do siedziby Komitetu Wojewódzkiego, zrywają sztandary, zrzucają portrety przywódców komunistycznych. Pochód dzieli się też wówczas na dwie grupy. Jedna udaje się na ulicę Młyńską, gdzie znajduje się więzienie, by uwolnić rzekomo aresztowanych robotników, a druga w kierunku siedziby Urzędu Bezpieczeństwa na ulicy Kochanowskiego. Jest to godzina 10. Około godziny 10:30 tłum dociera i rozbija więzienie przy Młyńskiej. Zdobywają też wówczas broń z tamtego magazynu, a druga grupa zmierza już do ulicy na ulicę Kochanowskiego. Po drodze mijają budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie zrzucają zagłuszarki, takie urządzenie do zagłuszania zachodnich audycji radiowych. Około 10:15 demonstranci docierają pod Urząd Bezpieczeństwa, gdzie zostają przez funkcjonariuszy UB oblani wodą. W kierunku urzędu poleciały pierwsze kamienie, a o godzinie 11:00 ze strony UB do robotników padają pierwsze strzały.
1: I są ofiary, tak, pierwsze.
0: Tak, i wtedy są już pierwsi ranni, pierwsze ofiary przewożone do pobliskich szpitali, przede wszystkim szpitala imienia Raszej na Jeżycach. Do miasta zostaje skierowane wojsko, ale te pierwsze oddziały nie mają jeszcze rozkazu użycia broni. Taki rozkaz padnie dopiero o godzinie 13:00. Do tych pierwszych żołnierzy robotnicy podchodzą i nawołują: żołnierze, przyłączcie się do nas. Po godzinie 13:00 sytuacja się zmienia. Do miasta kierowane są kolejne oddziały wojska. O godzinie 14:00 na lotnisku Ławica ląduje generał Popławski, który będzie dowodził akcją pacyfikacji miasta. Do miasta zostają skierowane dywizje pancerne. Łącznie do końca dnia i właściwie do poranku 29 czerwca do miasta skierowano ponad około 10 tysięcy żołnierzy. Ponad 400 pojazdów opancerzonych, w tym czołgi, porównując do tego robotników uzbrojonych w kamienie i broń zdobytą z rozbrojonego posterunku przy więzieniu, czy też innych posterunków milicyjnych, no to te dysproporcje były olbrzymie. O 21:00 wprowadzono godzinę milicyjną. Właściwie o 21:00 miasto jest już spacyfikowane. Zaczyna się aresztowanie uczestników demonstracji, przewożenie ich do punktu filtracyjnego na lotnisku Ławica. Przewieziono tam około 750 osób. Rozpoczęto też aresztowania, przesłuchania i przygotowania do procesów i szukania winnych tego, co wydarzyło się w Poznaniu. 29 czerwca o 4:05 rano do miasta wkroczyły kolejne jednostki dywizji piechoty, ale właściwie wtedy w mieście już robotnicy nie podejmują żadnych akcji protestacyjnych. Miasto jest po prostu spacyfikowane.
1: To był dzień, jeden z dni też, gdzie odbywały się targi poznańskie słynne. Wiem, jaka reakcja była, czy ludzie z targów widzieli to, czy widziały to zachodni dziennikarze, którzy na pewno byli podczas targów.
0: Targi poznańskie były, właśnie ten termin, ten dzień był też jednym z czynników decydujących o podjęciu wtedy tego protestu, bo to była dla robotników jedyna szansa, że świat zachodni się o tym dowie. I dowiedział się, i wszystkie zachodnie pratytuły, czy to angielskie, czy francuskie, włoskie, pisały o tym, że w Poznaniu doszło do protestu robotników. O Czarnym Czwartku, tak jak wspomniałam, pisały niemal wszystkie zachodnie tytuły.
1: Panie doktor, w tym miejscu warto i potrzeba zapytać, czyli ta demonstracja, strajk, ta reakcja były przygotowywane wcześniej, to nie było tak spontanicznie zrobione. Robotnicy, którzy niosą transparenty, żądamy demokracji ruskiej i tak dalej, no przygotowali to wcześniej. Jak wyglądało to i dlaczego w Cegielskim akurat? No dlatego, że największy zakład, ale może jeszcze coś jest innego?
0: To może tutaj tak trochę sprostuję, może to nie, że to były ad hoc pisane te transparenty. To nie stało się z godziny na godzinę, że tego dnia nagle pensja została obniżona i wyszli, bo oni już od 1953 roku podnosili i zgłosili uwagi co dotyczące warunków pracy i płacy. W 1953, kiedy podwyższono normy, w roku następnym odbył się tak zwany milczący protest na wydziale W3 w zakładach Cegielskiego. Tak nakreślmy w jednym zdaniu szerszy kontekst. Okres stalinowski to okres rywalizacji pracy, współzawodnictwa, podnoszenia norm, oczekiwania przez władzę, że robotnicy będą wykonywać 120, 150 i tak dalej norm pracy, a jednocześnie do zakładów nie trafiają surowce, by te normy robotnicy mogli wykonać. Niewykonanie normy wiąże

0: się z niższą pensją. Do tego obniżono realnie robotnikom pensję. Za te pieniądze niewiele mogli nabyć, a też nie mieli czego kupić, bo w sklepach był permanentny brak podstawowych produktów, jak chleb czy masło. Poznań i Wielkopolska były też przez Warszawę pozostawione same w sobie, że one sobie poradzą, że ta gospodarna Wielkopolska z takim wielkopolskim etosem pracy mimo trudnych warunków, mimo wszystko sobie doskonale poradzi. Robotnicy Cegielskiego, tak jak wspomniałam, wielokrotnie pisali do władz w Poznaniu partyjnych i do władz w Warszawie. Petycje zgłaszali te nieprawidłowości.
1: Ale nie było reakcji prawdopodobnie.
0: Nie było reakcji takiej, która by mogła uspokoić tę sytuację. W roku 56 w lutym do dyskusji nad planem pięcioletnim robotnicy Cegielskiego zgłosili ponad 4700 postulatów. Postulaty nie spotkały się z odpowiednim odzewem. Delegacja Cegielskiego jeździły do Warszawy na rozmowy. Ostatni raz byli 26 czerwca 56 roku. Mimo pewnych zapewnień, że ich postulaty zostaną spełnione, gdy wrócili do Poznania, delegacja, władze z tych postulatów z realizacji się wycofały. I to był ten punkt zapalny, że od 53 trwają te rozmowy, te negocjacje poprawy warunków i to już był ten punkt zapalny, że no już dalej władza nie słucha ich, więc trzeba w jakiś inny sposób zaprotestować. No i właśnie to miał być taki pokojowy protest. O czym świadczy chociażby to, że jeżeli przyszli pod komitet wojewódzki, chcieli rozmawiać i rozmawiali z delegacją partyjną.
1: A jak się skończyło, to przed chwilą pani mówiła, po przerwie zaraz będziemy kontynuować tę rozmowę.

Leonard Bernstein i przepiękne adagietto z piątej symfonii Gustawa Mahlera, a grali filharmonicy nowojorscy. Leonard Bernstein w Warszawie był dwukrotnie, najpierw z filharmonikami nowojorskimi w 1959 roku, a po raz drugi przyjechał w 1989 w 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dyrygował wtedy Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. Cóż to był za koncert? Zrobił na mnie gigantyczne wrażenie. Byłem jeszcze bardzo młody, oglądałem w telewizji, ale naprawdę przeżywałem to, że wielki Bernstein jest w Warszawie. Do historii przeszła współpraca Bernsteina z Christianem Zimmermanem w latach 80. To była trochę taka relacja ojciec-syn. Dla naszego pianisty oczywiście to był niezwykły zaszczyt wystąpić obok mistrza, ale Leonard Bernstein był pod wielkim wrażeniem gry Christiana Zimmermana. Nagrali wspólnie m.in. 3 koncerty fortepianowe Ludwiga van Beethovena, a wszystko odbyło się w Złotej Sali Wiedeńskiego Towarzystwa Muzycznego z udziałem filharmoników wiedeńskich. To teraz wyjątkowa druga część 5. koncertu fortepianowego Beethovena w ich interpretacji.

0: Leonard Bernstein w Filharmonicy Wiedeńskiej i Christian Zimmermann jako solista. Cudowny owoc współpracy gigantów świata muzycznego, a była to druga część piątego koncertu fortepianowego Ludwiga van Beethovena. Leonard Bernstein był nie tylko aktywnym dyrygentem, kompozytorem, pianistą, popularyzatorem muzyki. Angażował się także w działalność charytatywną. Działał na rzecz pokoju, rozbrojenia. Poprzez muzykę chciał ulepszać świat i ludzi. Wierzył, że piękno i harmonia są tym, czego świat najbardziej potrzebuje. Do zakończenia audycji posłuchajmy jeszcze fragmentu jego operetki Candide, a do usłyszenia mówi Robert Kamyk.
1: Let us review lesson 11.
2: Harder, not two, axiom on seven.
1: Once one dismisses the rest of all possible.

0: Być może ma ona związek z zabójstwem Garego. Posłuchajmy 15 fragmentu kryminału Eli Griffiths Skwer krwawiącego serca w interpretacji Bartosza Głowackiego.
1: Po tym, co stało się z Davidem, zapanował jakiś dziwny bezład i rzadko się widywaliśmy. Całymi dniami siedzieliśmy w swoich domach, które nagle wydały się ukochane i bezpieczne. Ostatecznie Gary, Sonoma i Chris wybrali się w podróż Interrail po Europie. Cassie miała z nimi jechać, ale zrezygnowała. Kilka razy próbowałam wyciągnąć ją z domu, przynajmniej na spacer do parku. Było to jednak nudne, jakby żywcem wzięte z naszych szkolnych lektur. Przyszło zimne i mokre lato. Niemal ciągle padał deszcz. Niepodobna było tego dnia wyjść na spacer. Ostatni raz rozmawiałam z Chrisem, kiedy pojechaliśmy odebrać wyniki egzaminów maturalnych. Pamiętam, jak otworzył kopertę, zapiał z radości i natychmiast zrobił zawstydzoną minę, co zdarzało mu się tak rzadko, że miałam ochotę go uściskać. Chris, Gary i Sonoma otrzymali po 3 najwyższe oceny. Henry dostał 2 bardzo dobre i 1 dobrą, ja 1 bardzo dobrą i 2 dobre, co wystarczyło, żebym dostała się na studia w Edynburgu, najdalej położonym uniwersytecie, jaki znalazłam. Cassie poszło gorzej niż się spodziewała, ale w końcu przyjęto ją na Uniwersytet Sussex, gdzie jeszcze były wolne miejsca. Tamtego dnia, idąc znajomymi ulicami do bocianiego gniazda w domu Garego, już zaczynaliśmy się od siebie oddalać. Izzy wyjechała na młodzieżowe warsztaty teatralne, ale dowiedziałam się od jednego z nauczycieli, że przyjęto ją do Królewskiej Akademii Sztuki Dramatycznej. Chris, Gary i Henry szli z przodu i rozbawieni spychali się wzajemnie na jezdnię. Za nimi Cassie i ja w poważniejszym nastroju. Sonoma postanowiła wrócić do domu i świętować z rodzicami. David dostał 1 ocenę bardzo dobrą i 2 dobre, jak ja. Tego dowiedziałam się z gazety. Świetna matura w cieniu tragedii.
0: Bartosz Głowacki przeczytał 15 fragment kryminału Eli Griffiths Skwer krwawiącego serca w tłumaczeniu Marii Olejniczak-Skarsgård. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Albatros, a jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Rzeka, morze czy jezioro. Upały najlepiej przetrwać nad wodą. Dlatego w lecie z radiem wybierzemy się na nadwiślańską plażę. Porozmawiamy z ratownikiem o bezpieczeństwie nad wodą i z plażowiczami o letnim wypoczynku. Sprawdzimy także, jak przebiega i dokąd dotarła już wielka wyprawa maluchów, czyli kultowych kwiatów 126P. Nie zabraknie też naszych konkursów z nagrodami.
4: Lato z radiem w Jedynce jutro od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy.
10: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Reklama. Jedynka. Polskie Radio.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy, Patryk Lachowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Ponad 350 razy Straż Pożarna interweniowała wczoraj w związku z upałami i burzami. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w województwach kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. Działania strażaków polegały m.in. na pomocy pasażerom podczas utrudnień na kolei wywołanych upałem, mówił brygadier Karol Kroć z Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
1: Począwszy od pożarów poprzez zasłabnięcia, ale też interwencje związane ze skutkami ulewnego deszczu czy silnego wiatru. Pogoda jest dynamiczna i w niektórych rejonach mamy pogodę bezwietrzną, bez opadów, a w innych rejonach Polski mamy niestety do czynienia z frontami burzowymi, gdzie mamy silny wiatr, intensywne opady deszczu i tam strażacy usuwają powalone drzewa, połamane gałęzie, ale też odpompowujemy wodę. Zabezpieczamy dachy, które zostały uszkodzone przez silny wiatr.
0: 250 osób ewakuowano z pociągu stojącego na dworcu kolejowym w podkarpackiej Dębicy z powodu pożaru wagonu. Trwają prace mające przywrócić ruch pociągów. Wcześniej przez kilka godzin składy nie kursowały na tzw. kolejowej zakopiance, czyli trasie 97. Służby usunęły deformację torów spowodowaną wysokimi temperaturami i ruch przywrócono. Robert Lewandowski, piłkarzem Chicago Fire. Reprezentant Polski oficjalnie został piłkarzem amerykańskiego klubu,

0: Kontrakt obowiązywać ma przez 2 lata. W Chicago jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski.
1: Klub z Chicago od grudnia usilnie zabiegał o pozyskanie polskiego piłkarza. Pierwsze nieoficjalne doniesienia, że Robert Lewandowski zdecydował się kontynuować karierę w Stanach Zjednoczonych, pojawiły się już w niedzielę. Dobę później zostały oficjalnie potwierdzone przez Fire za pomocą klubowych mediów społecznościowych. Pozyskaliśmy światową ikonę futbolu i najlepszego strzelca w historii reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego, jako zawodnika o statusie designated player, brzmi oficjalny komunikat. Designated player to znaczy, że Polak jest zawodnikiem o szczególnym statusie z gwiazdorskim kontraktem. Tomasz Drążek, który z ramienia PZPN zajmuje się w Chicago wyszukiwaniem zawodników o polskich korzeniach, podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem, jak szczególnie jest to ważne wydarzenie.
2: Każdy na tym skorzysta, bo nie możemy tylko patrzeć na piłkę nożną, ale na cały status naszego tutaj polonijnego społeczeństwa.
1: Kontrakt Roberta Lewandowskiego ma opiewać na kwotę 20 milionów dolarów. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: W Monako wieczorem doszło do poważnej eksplozji spowodowanej podłożeniem ładunku wybuchowego. Według lokalnych władz 3 osoby zostały ranne. Sprawca jest poszukiwany. Do wybuchu doszło niedaleko granicy z Francją w północnej części księstwa. Na nagraniach z monitoringu widać, jak kilka minut przed zdarzeniem mężczyzna zostawia w budynku mieszkalnym plecak zawierający materiał wybuchowy. Wśród ofiar eksplozji 2 osoby znajdują się w ciężkim stanie. Według nieoficjalnych informacji poszkodowani to kobieta, mężczyzna oraz nastolatek. Media podają, że są to osoby narodowości ukraińskiej. Rząd Monako określił zdarzenie jako celowe wrogie działanie. Wstępne ustalenia wskazują na możliwy motyw polityczny lub przestępcze porachunki.
3: To są aktualności jedynki.
0: Były szef węgierskiego centrum antyterrorystycznego został przesłuchany jako podejrzany w śledztwie dotyczącym sprawy tzw. ukraińskiego złotego konwoju. Prokuratura wojskowa przedstawiła Januszowi Hojdu zarzut 7-krotnego popełnienia przestępstwa bezprawnego pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem ofiar.
4: Janusz Hojdu nie przyznał się do winy, ale złożył wyjaśnienia. Będzie się bronił z wolności. Według śledczych to on miał bezpośrednio podjąć decyzję o zatrzymaniu ukraińskiego konwoju ze sporą ilością gotówki. Kilku konwojentów przewoziło ją z Austrii dla jednego z ukraińskich banków. Sprawa ma szczególne znaczenie polityczne, ponieważ Janusz Hojdu przez 16 lat kierował TEK, jednostką antyterrorystyczną powołaną w 2010 roku za rządów Viktora Orbana. Był on wcześniej osobistym ochroniarzem premiera i przez lata uchodził za jedną z osób najbliżej związanych z systemem bezpieczeństwa poprzedniej władzy. Do przesłuchania byłego szefa służby doszło kilka tygodni po tym, jak nowy premier Węgier Péter Modior odwołał Janosza Hojdu ze stanowiska szefa TEK. Rząd zapowiedział również przegląd funkcjonowania tej służby, a w mediach pojawiły się informacje o możliwej reorganizacji lub podziale części kompetencji Centrum Antyterrorystycznego. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Janusz Hojdu pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci dawnego aparatu bezpieczeństwa państwa. Jego odejście z TEK oraz obecne śledztwo stały się symbolem zmian zachodzących w węgierskich strukturach siłowych po przejęciu władzy przez Pétera Modiora. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Noc z przelotnymi opadami, deszczu i burzami, którym i gdzieniegdzie może towarzyszyć grad. W ciągu dnia będzie gorąco, ale stopniowo już maksymalna temperatura z dnia na dzień się zmniejsza. Na północy i zachodzie termometry pokażą od 26 do 30 stopni. Od 33 do 36 zobaczymy na wschodzie i południu Polski.
3: Jedynka. Polskie Radio.
0: 9 minut po północy na zegarach. Dziś wtorek, 30 czerwca i 181 dzień roku. Wschód słońca o 4:17, zachód minutę po 21:00. Czas na krótką kartkę z kalendarza. 232 lata temu w Paryżu została zgilotynowana polska księżna Rosalia Lubomirska. Jakobini oskarżyli ją o udział w spisku przeciwko rewolucji. 86 lat temu naczelny wódz generalny Władysław Sikorski mianował generała Stefana Roweckiego Grota komendantem głównym Związku Walki Zbrojnej. 115 lat temu urodził się Czesław Miłosz, zmarł w 2004 roku, poeta, prozaik, eseista, laureat Literackiej Nagrody Nobla w 1980 roku. 80 lat temu odbyło się referendum ludowe, którego wyniki zostały sfałszowane przez władze. 43 lata temu Krystyna Palmowska jako pierwsza kobieta zdobyła Broad Peak w Karakorum. 26 lat temu Władysław Bartoszewski zastąpił na stanowisku ministra spraw zagranicznych Bronisława Geremka. Imieniny obchodzą Emilia, Jan, Leon, Lucyna, Milena i Władysław. Wszystkiego najlepszego od Radiowej Jedynki.
3: Autopromocja.

0: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Merk.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Polskie Radio, program pierwszy. Jest 11 minut po północy.
1: Noc z reportażem.
2: Bartosz Panek, witam Państwa. Dobry wieczór. No to zaczynajmy.

0: Bardzo różnorodna będzie ta noc z reportażem. Wyjdziemy od rzeczy dość aktualnych, potem przejdziemy do uniwersalnych, a zakończymy wspomnieniem Tadeusza Konwickiego, którego setna rocznica urodzin minęła niedawno, w ubiegłym tygodniu. W każdym razie od dwóch tygodni, obok przygotowań do wakacji albo walki z upałami, siłą rzeczy, chcąc nie chcąc, uczestniczymy w dyskusji o etosie lekarskim, o powołaniu. I nawet jeśli nie zabieramy głosu, to sprawa młodego lekarza z Warszawy, jego milionowych kontraktów, powiązań z obecną partią rządzącą, stała się jednym z najczęściej komentowanych wydarzeń w kraju i na pewno myślimy o niej. Niezależnie od tego, jak mówię, czy zabieramy głos publicznie, czy tylko w rozmowach prywatnych. Ja postanowiłem tymczasem sprawdzić, nie negując oczywiście tych ustaleń w sprawie Szpitala Południowego, jakie reportaże dotyczące pracy lekarzy trafiły do Archiwum Polskiego Radia i Archiwum Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia. No i wybrałem dwa. Pierwszy z nich powstał w Radiu Katowice i nosi tytuł Ptasie Panaceum. To jest wędrówka. Naszym przewodnikiem będzie dr Andrzej Bulandra, chirurg dziecięcy, który kieruje centrum urazowym w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Jego praca w dziecięcym szpitalnym oddziale ratunkowym oznacza naprawdę ogromną dawkę adrenaliny, może wywoływać skrajne emocje u osób postronnych, no ale zespół katowickiego SOR-u pracuje profesjonalnie, metodycznie, nawet gdy musi ratować dzieci ciężko poparzone, pobite lub takie, które doznają wielu urazów wskutek wypadków. No ale po takim skomplikowanym i pełnym emocji dyżurze nadchodzi wolny czas, w którym... No właśnie, o tym wolnym czasie również w reportażu Jadwigi Woźnikowskiej opowie dr Andrzej Bulandra.
1: Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry. Idziemy nad stawy do dwóch takich sąsiadujących ze sobą ostoi ptasich o znaczeniu w sumie międzynarodowym. Pierwsza to jest Dolina Górnej Wisły, a druga stawy na Brzeszczach. To są ostoje ptasie, w których zanotowano występowanie blisko 30 gatunków z załącznika nr 1 dyrektywy ptasi Unii Europejskiej, czyli tych takich najbardziej chronionych i o które należy najbardziej jak gdyby dbać.
1: Ja myślałam, że pan jest dobry tylko z łaciny i z medycyny.
2: Nie, również fotografuję ptaki, interesuję się ptakami, także to jest takie moje jak gdyby hobby i druga natura.
1: A dlaczego takie spokojne hobby?
2: No, mam wystarczająco dużo stresu i emocji w pracy. Także hobby musi być jakieś takie, które już pozwala się nie na wyrzut adrenaliny, tylko na raczej odbudowanie jej zapasów.
1: To Radio Katowice to tak na stałe tutaj?
2: No wymiennie z Trójką. Radio Katowice dla reportaży, informacji tutaj regionalnych, różnego rodzaju właśnie podcastów i bardzo ciekawie prowadzonego właśnie serwisu takiego lokalnego.
3: Minęła piąta.
1: Pan czasami jest bohaterem tegoż serwisu, panie doktorze.
2: Zdarza mi się, owszem.
4: Sądziłem, że były to rany związane z oblaniem substancji łatwopalną. No, okazało się, że to było połączenie gorącej wody plus rozgrzanego pieca. Tutaj nie za bardzo mogę o szczegółach mówić z racji tajemnicy lekarskiej.
2: No już taka moja rola, że do mnie trafiają dzieci w sytuacjach niespecjalnie szczęśliwych. Jeżeli już występuję, no to właśnie w takich smutnych czy tragicznych sytuacjach. A to też jest pewna specyfika mediów, no bo media największe, bardziej zainteresowane są jednak tego typu rzeczami, a nie taką spokojną prozą życia. No oczywiście, no są takie zdarzenia, o których społeczeństwo powinno być informowane i dobrze, że jest informowane. Bo z jednej strony jest to w pewien sposób zaspokojenie głodu informacji, a z drugiej strony też może mieć duże znaczenie edukacyjne i też nawet profilaktyczne w przypadku takim jak Kamilka. Jednak po tych wszystkich reportażach coś drgnęło w społeczeństwie, powstała komisja, powstała ustawa. Też się zmieniła troszeczkę wrażliwość społeczna. My obserwujemy, że coraz więcej jest zgłoszeń, podejrzenia, zaniedbywania, podejrzenia maltretowania ze strony właśnie osób dla dziecka obcych, typu nauczyciele szkolni,

0: przedszkolni, czy nawet sąsiedzi, bądź służby opieki społecznej. Po tej sprawie Kamilka zdecydowanie wzrosła liczba zgłoszeń, podejrzeń.
1: Miał pan dzisiaj ciężki dzień?
0: Nie, dzisiaj były takie planowe zabiegi laseroterapii blizn i naczyniaków. Także taki poukładany i uporządkowany dzień, żadnych niespodzianek.
1: To wszystkie ptasie miejsca, ptasie trele, ptasie ujęcia, to jest dla pana taki rodzaj terapii?
0: Czy terapii, to nie wiem, no bo nie uważam się za osobę chorą, natomiast taki sposób na wyluzowanie się, na rozładowanie emocji, które się nazbierały w trakcie pracy. No i generalnie odpoczynek. Także myślę, że w pewien sposób no, można to uznać za terapię.
1: W różne rzeczy można uciekać.
0: Znaczy, no ja najczęściej właśnie uciekam w przyrodę, uciekam w fotografię. No proszę, mam pierwszego ptaka. Bażant przechodzący przez trzypasmową drogę szybkiego ruchu.
1: Pan ściąga ptaki gdzieś na swoją drogę?
0: Nie, nic dzisiaj nie będzie ustawiane, żadnych ptaków nie przywiozłem w te miejsca, w które jedziemy. Wszystko będzie jak gdyby spontanicznie i naturalnie.
1: Ile waży ten obiektyw?
0: Obiektyw z aparatem ważą 3,5 kilo. Statyw waży około 6-7, czyli w sumie jest tak z 10 kilo całość. Ja niestety jeszcze nie nauczyłem się rozpoznawania wszystkich ptaków, a przynajmniej dużej ilości ptaków po dźwiękach. Te podstawowe gatunki potrafię, ale do tego jest aplikacja bardzo fajna, która w czasie rzeczywistym w telefonie rozpoznaje ptaki. Także można się tym wspomagać. Dawno nie byłem, ale tak zarosło na zielono lonami. I proszę, mamy pierwszego ptaka wodnego. Łyska. Cały czarny ptak, charakterystycznym białym czołem. Stąd też nazywany łyską. No i dźwięk właśnie słyszymy wydawany przez łyskę. Kawałek dalej łabędź z tegorocznym przychówkiem. Możemy rozstawić lunetę, to policzymy, ile ma młodych. 7 maluchów, proszę spojrzeć. Ładnie się ustawił w plamie słońca. Dolina Górnej Wisły i Stawy na Brzeszczach to jest jedna z 4, czy bodajże 5 w Polsce i największa ostoja ślepowrona, czyli takiej dość charakterystycznej czapli, jednej z mniejszych, prowadzącej głównie nocny tryb życia, także zaobserwować ją najczęściej można albo wieczorem, albo wczesnym rankiem. No jest to taki ptasi symbol tych terenów. Człowiek tutaj planuje jakieś wymarzone zdjęcie, no ale to nie jest studio i ptaki to nie modelki, w związku z czym trzeba się dostosować do ptaków i do środowiska, bo inaczej nie będzie zdjęć. Teraz będziemy mieli trochę przedzielania przez chaszcze. Tutaj trzeba będzie zrobić duży krok, bo tu jest taki malutki strumyczek wody. Nie tylko tutaj jest woda. I tutaj jest miejsce, z którego robię zdjęcia. Wygląda więc w ten sposób, że w wodzie rozstawia się statyw, tak żeby obiektyw był mniej więcej 10 cm nad lustrem wody. W związku z czym, żeby robić zdjęcia, no trzeba ubrać spodnie buty, czyli takie gumowe spodnie sięgające praktycznie do połowy klatki piersiowej. Usiąść na takiej kępie tużyc, czy praktycznie siedzi się w wodzie i wtedy można z perspektywy tafli jeziora robić zdjęcia ptaków. To jest taka najbardziej pożądana perspektywa, żeby te ptaki były tak na wysokości aparatu. I oczywiście trzeba się zamaskować, czyli na to wszystko trzeba narzucić siatkę maskującą, przykryć się. I najlepiej trafić tutaj przed świtem, kiedy jeszcze jest ciemno, tak żeby ptaki nie widziały, że się jest. A jeżeli się przyjdzie już w takiej porze, gdzie widać, no to trzeba z godzinę, dwie odczekać, aż się przyzwyczają i zapomną, że ktoś tutaj obcy jest. Też stosuje się specjalne triki, czyli tak zwane odprowadzanie. Czyli przychodzi się z kimś, bo ptaki nie potrafią liczyć z licznymi wyjątkami. W związku z czym, jak przychodzą dwie osoby na miejsce, to wzbudza niepokój, ale jak jedna osoba odejdzie, druga zostanie, no to ptak twierdzi, że wróg odszedł. Bo tak naprawdę na razie tylko udowodniono, że kormorany potrafią liczyć i potrafią liczyć do 8.
1: Prawda?
0: A wie pani redaktor, skąd to się wzięło? W Azji kormorany są wykorzystywane przez rybaków do łowienia ryb. Są na sznurku, i mają

0: założony taki pierścień na szyję, żeby nie mogły tej ryby przełknąć. One nurkują, łapią rybę, wypływają, no i oddają rybę rybakowi. Ale jest deal, że co ósma jest dla kormorana. Jeżeli ryba próbuje oszukać, to kormoran nie wypłynie po kolejną rybę, dopóki tej ósmej nie dostanie. Także to jest takie stanowisko, z którego właśnie fotografuję. Jest piękny widok na wyspę z kolonią mewy Śmieszki. Na brzegu wyspy są gniazda, znaczy były, bo teraz już łabędzie się wykluły i pływają, ale były gniazda łabędzi. Na tej wyspie na wprost, na drzewach bardzo często przesiadują czaple, które potem zlatują tutaj na płciznę, rozciągającą się od trzcin do wyspy, gdzie polują na ryby. Bardzo ważne jest zachowanie ciszy, dlatego że poza wzrokiem, który mają ptaki doskonały, to bardzo ważnym zmysłem jest również słuch. Czyli musimy być niewidoczni dla ptaka i niesłyszalni. Stąd też siatka maskująca, czy cokolwiek innego, nie musi być tak naprawdę takich wojskowych barwach maskujących, tylko chodzi o to, żeby rozproszyć sylwetkę człowieka, żeby zniwelować, żeby to nie była sylwetka. Jak żeby być jakaś bezładna plama, no to dla ptaków nie będzie ona niepokojąca. Natomiast jeżeli ta plama ma kształt człowieka, no to już jest to duże zagrożenie. No poza tym cisza, czyli zarówno ubranie, które się nosi, właśnie siatka maskująca, muszą być z materiału bezszelestnego. No i tak samo, jeżeli się robi zdjęcia, no to migawkę najlepiej ustawić w trybie elektronicznym, tak żeby nie było słychać tych takich klapnięć charakterystycznych dla robienia zdjęć.
1: Więc dzisiaj ich Państwo nie usłyszą.
0: Czasami, jeżeli się zapomni o tym i zostawi się to taką zwykłą mechaniczną migawkę, no to po pierwszym zdjęciu wszystkie ptaki uciekają. I trzeba czekać kolejną godzinę, aż plecą z powrotem.
1: Teraz zostawiamy na chwilę Państwu Ptasie Radio, żeby Pan doktor mógł coś uwierzyć.

0: mamy bardzo ładną czaplę siwą. Jeszcze młodociany osobnik, bo ma pręgowaną szyję.
1: No chyba czuję, że go obserwujemy.
0: Tak, ona zobaczyła już dawno.
1: Mimo tego, że jesteśmy kilkaset metrów?
0: Jesteśmy w takiej odległości jeszcze akceptowalnej, ale myślę, że jak podejdziemy parę kroków do przodu, to ucieknie. Jest to co prawda młody osobnik, to może jeszcze będzie miał większą wytrzymałość, no bo dorosły już by prawdopodobnie zbierał się do odlotu.
1: Ale tańczy.
0: Obserwuje nas. Gdybyśmy się nie zatrzymali, to prawdopodobnie moglibyśmy przejść tą drogą na wprost i nie płosząc. Natomiast ponieważ się zatrzymali, to robi się to podejrzane. A niego także myślę, że jak w tej chwili ruszymy, to za chwilę ucieknie. Jest wiele takich zachowań ptaków, które możemy zaobserwować i które są w pewien sposób analogiczne do zachowań ludzkich, jak choćby konkurencja o terytorium, konkurencja o partnerów, te zachowania opiekuńcze nad potomstwem, różne u różnych gatunków, począwszy od tego, że przez wiele tygodni czy miesięcy zajmuje się potomstwem, po takie, kiedy tak naprawdę, jeżeli piskle się wykluje i osiąga samodzielną zdolność pobierania pokarmu, no to zostaje porzucony przez rodziców i niech sobie radzi. I wiele takich analogii do zachowań i postępowań ludzkich można też znaleźć. Przyjeżdżam tutaj po to, żeby się wyciszyć, żeby się oderwać od pracy zawodowej. Odcinam się zupełnie od świata. Przykrywam się tą siatką maskującą, która mnie po prostu oddziela od świata zewnętrznego. Wyłączam telefon i nie ma mnie. Jest tylko to, co widzę przez obiektyw. Zdarzyło mi się raz jednego pana bardzo wystraszyć. Jak właśnie tak siedząc pod maską, widziałem, że coś tam buszuje, gdzieś tam ten podniosłem się, to cieszę się, że nie dostał zawału, bo musiałbym użyć swoich umiejętności medycznych tutaj, a wolałbym tego nie robić. Nie po to tu przyjeżdżam. Widać łabędzie, widać kaczki krzyżówki, widać perkozy, łyski, mewę śmieszkę, rybitwy, czaple siwe, między innymi tam na brzegu, na skraju Sitowia. Czapla siwa teraz przymierza się do polowania, brodząc w takiej płytkiej wodzie i wyszukując ryby. Także jest bogactwo gatunków ptasich i ptasich zachowań. W Trzcinach było słychać rokitniczkę, taki mały, skryty ptaszek wielkości wróbla. Bardzo ładny, ale trudny do zobaczenia, prostszy do usłyszenia.

0: jak jeszcze dzieci były młodsze, no to często towarzyszyły w moich wyprawach. Teraz jako studenci już mają swoje życie, ale córka czasami mi towarzyszy, a na pewno bardzo lubi oglądać efekty łowów i słuchać te opowieści o tym, co było, co widziałem, nawet jak nie ma okazji przyjechać.
1: Czyli to nie jest tak, że to jest tylko pana świat, do którego pan nikogo nie wpuszcza, ale mało tego, wracając, pan się dzieli tym, co pan zobaczył?
0: Dzielę się z rodziną, dzielę się z przyjaciółmi, no zdjęcia swoje publikuję w mediach społecznościowych. Także to nie jest tak, że robię dla siebie tylko i do szuflady.
2: Czapla sobie leci chyba. Chciała wylądować, ale nie zobaczyła i podleciała.
1: Ale one mają świadomość, że my nie potrafimy szybko pływać, czy nie?
0: Myślę, że to nie jest kwestia osobistego ataku człowieka na czaplę, tylko w zasięgu celnego strzału. No bo czaple przez wiele lat były na stawach rybnych tępione przez rybaków, odstrzeliwywane, no bo jest to konkurencja do ryb. Wyjadają na rybę, w związku z czym teraz w zasadzie obowiązuje moratorium na odstrzał, natomiast przez wiele lat były odstrzeliwane i stąd też jak gdyby trzymają się na dystans skutecznego strzału.
1: Mają aż tak bardzo to zakodowane z pokolenia na pokolenie?
0: Tak. Na przykład na czaplach nie, ale na przykład na wronach były prowadzone badania takie, które udowodniły, że wiedza o zagrożeniach jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. W Wielkiej Brytanii były takie badanie, że studenci ubrani w maski straszyli wrony w kampusie uniwersyteckim. I wrony się nauczyły, że jeżeli idzie człowiek w masce, to jest wrogiem. Jeżeli ten sam człowiek szedł tak samo ubrany bez maski, to zupełnie na niego nie reagowały. I okazało się, że po wielu latach kolejne pokolenie reagowało też strachem na widok człowieka w masce.
1: Obrusza się pan na takie sformułowanie jak ptasi móżdżek?
0: Znaczy, no to by należało traktować jako komplement tak naprawdę. W ptasim móżdżku upakowanie neuronów w korze jest kilkanaście razy większe niż u człowieka. W związku z czym to ptaki są bardzo inteligentnymi stworzeniami. Szczególnie krukowate. Myślę, że tej inteligencję ptaków krukowatych to można spokojnie porównywać do poziomu inteligencji delfina czy naczelnych. Przeciętny kontakt człowieka z ptakiem no to jest wróbel siedzący za oknem, ewentualnie kura biegająca po podwórku, która akurat, znaczy no, też trudno odmówić pewnej konkurencji, aczkolwiek gigantem umysłowym nie jest. W takim środowisku ptasim ciągle coś się dzieje. Przed chwilą próbowała nas mewa srebrzysta przegonić stąd, robiąc takie naloty na nas, strasząc. Mogło to się skończyć oblaniem na skałomoczem. Na szczęście obyło się bez tego. Także cały czas jakaś akcja się dzieje, jest co obserwować. Trudno mi obejrzeć sobie coś, co by mnie bardziej mogło jakby uspokajać i zainteresować, niż właśnie to, co teraz widzimy i słyszymy tutaj. Kilka fajnych kadrów zrobionych. Światło też dopisało, bardzo ładny zachód słońca był w bardzo ciepłych barwach, także wyprawa udana.
3: Ptasie panaceum to był reportaż Jadwigi Woźnikowskiej z Radia Katowice, realizacja dźwiękowa Jacka Kurkowskiego. Trwa noc z reportażem w programie Pierwszym Polskiego Radia. Za kilka minut jeszcze jedna lekarska opowieść. To będzie opowieść nagrana 5 lat temu, tuż przy granicy polsko-białoruskiej. Opowieść doktora Arsalana Azaddina.

0: Nic. To była chyba bodajże pierwsza noc w więzieniu, kiedy został zamknięty. No, wiem, że zrobił to wyłamując ostrze od maszynki do golenia, więc pewnie sobie myślał, że skończy ze sobą i skończą się problemy. Po całym zajściu i po tym, jak go odratowali i po tym, jak się dowiedziałam, że człowiek, który został przez niego pokaleczony w sumie dość szybko, że tak powiem, się wykurował, że żyje, to była jednak taka ulga w tym wszystkim, że nie zabił jednak, no bo z tym by chyba było bardzo trudno żyć.
1: Ale tego już się nie da cofnąć. Wiem, że ten człowiek bardzo ciężko przeżył całą sytuację. Wiem, że miał problemy później z pogodzeniem się z tym, co się stało. Rozprawy też były i dla niego, i dla mnie bardzo ciężką sprawą. To było usiłowanie zabójstwa. Za to zostałem skazany. To po prostu była chwila, no. Powiem, że samej tej sytuacji nie bardzo pamiętam do tej pory. To już były tak duże emocje i silne, negatywne emocje, że to po prostu się stało. To było w normalny dzień z rana w biurze tego człowieka. Nie, po prostu o tym nie chcę mówić.
0: Tutaj trzeba poszukać przyczyn w takim przedsięwzięciu, które prowadził razem ze swoim kolegą Sławkiem. Oni starali się założyć sklep, w którym sprzedawane byłyby komiksy. No i tu się pojawił problem czynszu. I akurat wtedy jakoś tak finansowo było w domu krucho, że nie mogłam kilkuset złotych wyłożyć. Ten właściciel lokalu, no, naciskał, gdyby nie było tego nieszczęsnego noża pod ręką. Gdyby nie był w tym momencie pijany, na pewno by do tego nie doszło.
1: To była taka konsekwencja w sumie, no, mojego sposobu życia. Nie byłem jakąś tam osobą, no, krystaliczną. Dużo piłem. Dopiero w więzieniu zdałem sobie sprawę z tego, że mam problem z alkoholem i dzisiaj wiem, że był to wynik, no, głównie alkoholu. Tego, że pozwoliłem, żeby kierował moim życiem. No, ale to ja ponoszę za to odpowiedzialność. Mogę powiedzieć o sobie, że byłem zły. Z dzisiejszego punktu widzenia patrzę na to, że no, wszystko, co robiłem przez 2 lata przed trafieniem do zakładu, no w sumie prowadziło w tą stronę. To była masa różnych spraw, różnych problemów, które gdzieś tam nawarstwiały się we mnie. No, sama sytuacja z ojcem, jakieś tam awantury w domu, tego typu sprawy. No, to była jedna z przyczyn, dla których dość szybko z tego domu się ulotniłem. Mieszkałem sobie gdzieś tam po stacjach. No, dalej bywałem w domu, ale coraz rzadziej. Mój ojciec wtedy pracował w Warszawie, także przyjeżdżał raz na tydzień czy raz na 2 tygodnie. No, wtedy zazwyczaj albo zastawał mnie w domu, albo też nie. No, nie zwracał na to uwagi. No, mama pogodziła się z tym, że próbuję jakoś tam żyć gdzie indziej, w każdym bądź razie poza domem. Chciałem spróbować, spodobało mi się. No i nagle z dnia na dzień okazało się, że piję praktycznie codziennie. Towarzystwo plastyczne, w którym się obracałem w sumie, to było takie właściwie dopuszczalne, że gdzieś tam artysta przewraca się lekko i tak dalej. Także nikt mi nie zwracał na to uwagi. No. Doszedłem do momentu, w którym, żeby cokolwiek zrobić, no, przeliczałem sobie, ile butelek piwa będę potrzebował do tego, żeby zacząć w ogóle pracę. Alkohol później, no, pojawiały się też narkotyki. Miałem o tyle szczęścia, że w chwili, gdy spróbowałem narkotyków, nie zauważyłem żadnej różnicy pomiędzy braniem a piciem alkoholu, więc piłem dalej alkohol.
0: Kiedy był w domu czy przychodził, zawsze był normalny, opanowany. Także ja o jego problemie z alkoholem dowiedziałam się już, jak został zamknięty. Nie wiem, czy to są jakieś skazy genetyczne, ale muszę nadmienić, że właśnie mój mąż bardzo dużo alkoholu nadużywał. To nasze życie rodzinne właśnie z uwagi na pijaństwo męża było trudne, więc na pewno coś tam w nim zostało, w jego psychice. Mąż po prostu nie potrafił pewnych rzeczy tolerować. Uważał, że dziecko to jest ktoś mniej wartościowy, na które można pokrzyczeć, można uderzyć. No po prostu mąż się czuł jako władca i pan. Nie potrafił być szczery, otwarty do dzieci. Ja nigdy nie widziałam takiej sceny, żeby usiadł, porozmawiał z chłopcami, zabrał na jakiś wspólny spacer. Tego myśmy po prostu nie mieli.
1: Ostatnio zacząłem wychodzić na przepustki i byłem bardzo zdziwiony, bo wszystko się zaczyna.

0: układać i przede wszystkim to się zmieniło. Pierwszy raz widziałem mojego ojca, który płakał w sytuacji, kiedy spotkał się ze mną. Mnie to zabolało, ale cieszę się właściwie, że tak jest. To wszystko jeszcze widzę, że da się odbudować. No. W sumie nic nie jest stracone jeszcze.
1: Zacznę od początku, bo tak powinno się zaczynać. Biała kartka papieru. Tak, zwykła biała kartka papieru. Historia zaczyna się właśnie tu. Bardzo długo zastanawiałem się, w jaki sposób powinienem zacząć. Rozwiązanie zjawiło się samo. Biała kartka papieru. Tak.
0: Z tym ciągłym piciem to była taka pułapka, którą sam na siebie zastawiłem i sam w nią wpadłem. Znaczy, na terapię trafiłem już po upływie blisko 4 lat od momentu zamknięcia do zakładu, także ten okres przechodzenia jak gdyby i dochodzenia do tej świadomości, że rzeczywiście miałem problem z alkoholem. No mam problem z alkoholem. Jestem alkoholikiem, bo alkoholikiem nigdy nie przestanę być. Wiem, że jechałem na terapię już z chęcią uczestniczenia w tej terapii, z chęcią odbycia jej dla siebie. Nie ma sensu jak gdyby spędzić tego czasu w zakładzie karnym, który jeszcze mi pozostał i który już spędziłem, i wyjść w tym samym momencie, praktycznie na tym samym etapie, na którym trafiłem do zakładu. Przynosi to jakieś tam efekty.
2: 10 lat to zdawałoby się wieczność.
0: No to jest długi okres czasu. Teraz jestem już poza połową, dostaję przepustki od świąt. Wszystko jest na dobrej drodze, żebym dostał przedterminowe, warunkowe zwolnienie. Może już niedługo wrócę na wolność. Zgodnie z kodeksem prawa jest możliwość po odbyciu połowy kary dla pierwszy raz karanych ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. Czyli ja już zacząłem jak gdyby te starania. To już decyzja sądu, co się stanie.
3: Właśnie znajdujemy się w zakładzie karnym w Zamościu, w oddziale terapeutycznym przeznaczonym dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Poznałam Daniela tutaj w dziale terapeutycznym. Trafił jak wielu skazanych z uzależnieniem od alkoholu. Pamiętam dokładnie Daniela. Nie tylko dlatego, że ta twórczość tutaj tak dynamicznie zaczęła się rozwijać. Poznałam go przede wszystkim jako człowieka w pierwszym kontakcie, zagubionego, nieufnego, wycofanego. Twórczość Daniela jest bardzo specyficzna, barwy są bardzo charakterystyczne, tam było bardzo dużo barw takich szarych, smutnych, dużo agresji, przemocy. Natomiast w tej chwili, mimo tej niewoli, można zauważyć, że zachodzą te zmiany, pojawia się wiele barw cieplejszych. Sam fakt, że zdobywa tak ważne, cenne nagrody. Także to jest taki pozytywny też aspekt wzmacniający, że twórczość na trzeźwo opłaca się. To były pierwsze prace przygotowane w formie takiej ekspozycji. To bardzo wymowne, ja mogę powiedzieć. Te dłonie to jest skorąg ludzi, którzy chcieli pomóc na pewno. Mama być może. Taki mały człowiek, cierpiący, bardzo cierpiący, a odwrócony tyłem do dłoni, które były gotowe i służyły właśnie pomocą. Bardzo dużo Daniel pisał, pisał bardzo refleksyjnie, głęboko. Powiem wprost, wyróżniał się spośród innych pacjentów tą dojrzałością, taką emocjonalną, społeczną, a przy tym oczywiście na to wszystko składał się wysoki właśnie ten intelekt. To nie my mamy wpływ na to, jak będzie wyglądało jego życie i czy będzie trzeźwy, ale z całą pewnością mogę powiedzieć, że z tej terapii skorzystał na tyle, ile to było możliwe. Ta pracownia została tutaj przygotowana dla Daniela z chwilą, gdy ukończył terapię w naszym oddziale. I jest to bardzo ważny aspekt na bardzo trudną sytuację społeczną, bo przecież izolacja, utrata wolności jest sytuacją trudną dla każdego człowieka. Twórczość w tych warunkach jest chociażby wypełnieniem tego czasu, którego jest w nadmiarze. Jest też

0: też bardzo ważnym aspektem, który pozwala też dystansować się do tej trudnej sytuacji społecznej, wyciszać wewnętrznie.
1: To jest to, nad czym akurat pracuję. Taka luźna parodia komiksów superbohaterskich, coś w tym rodzaju. Jak na razie jest gotowych 8 plansz. Całość ma być zaplanowana na 32 strony. No i później będziemy szukali jakiegoś wydawcy na to. Szykuje się jakaś wystawa teraz w Zamościu. Tutaj organizowana przez zakład w BWA. To okładki do gier fabularnych. Prace są wykonane już z myślą o wydawnictwie, które chciało współpracować ze mną.
0: Był wernisaż prac Daniela, ponad 100 prac było wystawionym w Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie. To też była taka pierwsza konfrontacja z wolnością. Możliwość spotkania swoich bliskich, sympatyków, zwolenników tej twórczości. To było bardzo ważne takie dowartościowanie, że jednak jestem wartościowym człowiekiem, że tutaj za kratami również mogę tą wartość swojego człowieczeństwa rozwijać.
1: No to było w sumie takie pierwsze moje wyjście poza mur po 5 latach, także było, powiem, że szokująco. Pierwszy raz po 5 latach zobaczyłem swojego brata. No i jakoś tak poza widzeniem mogłem się zobaczyć z mamą, także to duże wrażenie.
2: Brat pana nie odwiedzał w więzieniu?
1: Dla niego to było ciężkie. Spotkaliśmy się 2 razy na początku mojego pobytu w zakładzie i wiem, że bardzo ciężko to zniósł. Wiem, że w więzieniu mnie nie odwiedzi. Sama świadomość, że jego brat przebywa tutaj, no nie jest czymś łatwym dla niego. No, moja mama jest takim moim, mogę powiedzieć, przyjacielem i w sumie największym wsparciem w tej sytuacji, w której teraz się znajduję. Pomaga mi w wydawaniu, w wysyłaniu prac na konkursy.
3: Że niby komiks to nie sztuka, że kicz, wytwór popkultury. Wychodzę z założenia, że kierowanie się opinią publiczną to tylko wyraz osobistego lenistwa. Ja lubię komiksy. Historia zaczyna się właśnie tu, na zwykłej białej kartce papieru. To wcale nie znaczy, że Po to tylko wymyślona i narysowana postać. Nic bardziej mylnego. Po jest jak najbardziej prawdziwy. Gedeon.
2: Gedeon. Kim jest Gedeon?
1: To powstało bardzo dawno temu. Jakiś tam wpływ na to miała oczywiście moja mama. I nie wiem dlaczego, ale no, przyczepiło się do mnie. Od tamtej pory podpisuję prasę Gedeon. No. Geneza tego wyrazu, no to oczywiście Stary Testament. Po części to gra słów. Ja mam inicjały GD. No i jakoś tak po części też od tego to powstało.
4: Pomysł wyszedł ode mnie, bo pewnego razu Daniel, jeszcze był chyba w liceum, zapytał. Artyści mają różne pseudonimy, ksywki. Mamo, co byś wybrała dla mnie? I właśnie pomyślałam, że najbardziej będzie pasował tutaj ten słynny biblijny Gedeon, który był człowiekiem raz, że mocno wierzącym, a po drugie szalenie odważnym, dlatego że z garstką około 300 żołnierzy śmiał się targnąć na armię wroga i co ciekawe odniósł zwycięstwo, a ponieważ Daniel jest taki uparty i wytrwały w tym, co robi, do czego dąży, więc pomyślałam, że to będzie adekwatne właśnie do niego.
1: Staram się sobie nie wyobrażać przyszłości, no. Na razie jeszcze czeka mnie fragment wyroku. Nie wiem, czy dłuższy, czy krótszy, ale mimo wszystko jeszcze spędzę tutaj trochę czasu. Dalej będę próbował ułożyć sobie jakoś życie, zacząć pracę. Być może jako, nie wiem, ilustrator, być może przy tym, co robię na dzień dzisiejszy. Ale interesuje mnie mnóstwo rzeczy, którymi chciałbym się zajmować w razie planu awaryjnego. Także pozostaje mi reklama, pozostaje mi no chociażby malowanie aerografem na samochodach, co też swojego czasu mnie interesowało. No nie wiem, co będzie dalej. Takie układanie planów dla mnie jest troszkę niedorzeczne. Tutaj właśnie się spotyka z takimi osobami, które mają zaplanowany każdy dzień praktycznie po opuszczeniu zakładu, co zrobią, co osiągną, gdzie będą i tak dalej, ale przecież tak nie jest. Wychodzi się, staje się za murem, no i każda jakaś tam drobna zmiana może zawalić wszystkie plany. I takie osoby najczęściej wracają tutaj.

0: Nie ma co się oszukiwać, ale te 60% osadzonych wraca ponownie za kraty. Stanąłem teraz właśnie w trakcie przepustki przed jedną z pokus i poradziłem sobie z nią tak, jak chciałem sobie z nią poradzić. Nie sięgnąłem po alkohol, nie dałem się namówić i jestem z tego zadowolony.
1: I kolejny tekst, myślę, że obrazujący takie jego stopniowe wyzwalanie się z tego bólu, z tego wszystkiego, co przeżył. Gdzieś ponad tymi murami jest Bóg. Patrzy, słucha i czuje. Wie, że nie jest łatwo. Jego próby są coraz cięższe. Jednak wciąż piszesz scenariusz filmu, w którym grasz. I możesz rzucić wszystko w cholerę, ale nie, bo wierzysz, bo on patrzy, bo ktoś czeka, bo jesteś niczym, bo nie zaczyna się zdania od bo. I wiesz, że robi to nie dlatego, by się z tobą bawić, lecz by zachwycać się, patrząc, jak się podnosisz.

0: Świat Gedeona. To był reportaż Moniki Malec z Polskiego Radia Lublin. Nie kończymy opowieści o sztuce. Po godzinie drugiej zaprezentuję Państwu dokument Joanny Bogusławskiej i Alicji Głów o Tadeuszu Konwickim. Dokument, który nosi tytuł W pośpiechu.
1: Ja na przykład o nic się nie dobijałem w życiu. Ja miałem poczucie dość dużej wolności. Dlaczego? Bo ja niczego specjalnie nie chciałem. A jak niczego nie chciałem, to nie byłem klientem państwa. Bo w tym systemie, jaki był, państwo było dawcą wszystkiego. Państwo rozdawało samochody, działki, wille, nie wiem, mieszkania, pieniądze, dewizy na wyjazdy. Ja za tym nie biegałem, więc miałem poczucie wolności, bo nie można mnie było niczym zjednać do rewanżu.

0: autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja.
3: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Niemcy odpadły z piłkarskich mistrzostw świata. Paragwaj pokonał w rzutach karnych 4-3 Niemcy w meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata w Bostonie. Po regulaminowym czasie gry i dogrywce był remis 1-1. To dobry wybór. Tak decyzję Roberta Lewandowskiego skomentował honorowy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Michał Listkiewicz. Polski napastnik będzie grał w barwach amerykańskiego klubu Chicago Fire. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania Roberta Lewandowskiego w koszulce tej drużyny. Michał Listkiewicz mówił, że Stany Zjednoczone mają silną ligę.
4: Sportowo będzie wszystko ok, no ale jeszcze jest ta część pozasportowa. Chicago to wiadomo drugie po Warszawie największe polskie miasto, jeśli chodzi o populację. Będzie miał tam masę kibiców na trybunach, będzie uwielbiany, będzie kochany. Jest to ogromne środowisko polonijne. Wyobrażam sobie, jaka będzie walka o bilety na pierwszy mecz Roberta w Chicago Fire na nowojorskim, na chicagowskim stadionie.
3: Informację potwierdził Robert Lewandowski i trener tego klubu. Debiut Lewandowskiego może nastąpić 16 lipca. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbiła grupę, która miała organizować opłacane przez Rosję protesty wśród ukraińskich uchodźców w Polsce. W Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Zakopanem i Bydgoszczy zatrzymano 9 obywateli Ukrainy i 2